Pipe of love in a childish way.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Och, jaki mam wakacyjny nastrój. Naprawdę taki wakacyjny, że tylko bym poszła na łąkę, tam bym się położyła i bym nic nie robiła. Ale chyba nie mogę liczyć na ciszę na takiej łące, bo przecież na łące żyje mnóstwo różnych stworzeń, na przykład różnych owadów. Kiedyś opowiadałam wam o trzmielu, a dziś chcę powiedzieć o innym owadzie łąkowym, czyli o bąku. Bąki są jak bąki, czyli kręcą się w kółko i czasami mamy wrażenie, że czegoś te bąki od nas chcą. A jak wyglądają, wiecie? Bąki są kilka razy większe od muchy, są wolniejsze niż muchy, bo są też od nich cięższe i lubią latać w kółko. Dlatego być może taką zabawkę, którą chyba każdy z was zna, prawda? Taka zabawka, którą się nakręca i ona się kręci w kółko i wydaje taki dźwięk. Taką zabawkę nazywamy bąkiem, bo właśnie wydaje dźwięk i kręci się w kółko. I te owady, które żyją na łące i które nazywają się bąki, też taki dziwny, niski dźwięk wydają i też lubią się kręcić w kółko. Wiecie też może, że bąkami czasem nazywamy dzieci, wtedy gdy chcemy o nich powiedzieć, jak bardzo je lubimy, takie małe dzieci. Ach, te moje bąki znowu napsociły, może powiedzieć jakaś mama o swoim synu i o swojej córce. Czasem też możemy powiedzieć, że ktoś zbija bąki. Takie zbijanie bąków jest bardzo, bardzo przyjemne. No bo co to znaczy zbijać bąki? Po prostu nic nie robić, odpoczywać, leżeć, patrzeć w niebo i myśleć o samych przyjemnych rzeczach, a nie o tym, co na przykład trzeba zrobić. Ponieważ są wakacje, to życzę wam, żebyście mieli jak najwięcej okazji do zbijania bąków. Nie do zabijania, tylko do zbijania, czyli do robienia tego, na co tylko macie ochotę, albo nawet po prostu do próżnowania. A może, zanim to się stanie, spróbujecie naśladować te dziwne, niskie dźwięki, które wydają bąki?

0: może też pomyślicie o różnych sytuacjach, w których można powiedzieć, że ktoś zbija bąki. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Margolka, uważaj, bo przyjadę twoje malowanki.
2: No to pojedź w prawo.

0: Co tu się dzieje, moi kochani? Co to za bałagan?
1: To nie ja. Ja tylko jeżdżę tym, no, spychaczem.
2: Ja też nie. A klocki same spadły, co?
0: Rozumiem. Bałagan się zrobił sam. No to ja wyjdę do drugiego pokoju i poczekam, aż ten bałagan sam się posprząta.
2: No dobrze, dobrze.
1: Zaraz posprzątam.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na rozmowę o grzeczności językowej i właściwie powinnam zacząć mówić trochę ciszej, bo już zaczęłam sobie wyobrażać tę sytuację, o której chcę wam opowiedzieć. To jest taka sytuacja. Jesteśmy w bloku, musimy się dostać na 10. piętro. To jest za wysoko, żeby iść piechotą. Och, mamy ciężkie zakupy. Więc co robimy? Wołamy windę. No i chcemy pojechać windą. Winda przyjechała, ale w niej ktoś jest. No i teraz jak się zachować, gdy jedziemy z kimś? I to jedziemy bardzo wysoko, bo na ostatnie piętro, na 10. Przede wszystkim, gdy wchodzimy do windy, to co powinniśmy zrobić? Wiecie, powiedzieć dzień dobry. Jeśli tam ktoś już jest, oczywiście, bo jeśli przyjechała winda pusta, to nie musimy mówić dzień dobry samym ścianom. Chyba, że mamy taką ochotę. Ale na pewno, gdy ktoś już jest w windzie, do której wsiadamy, dzień dobry nas obowiązuje. No i co się dzieje potem? Wsiadamy, naciskamy przycisk, winda rusza i co? Przede wszystkim nie krzyczymy. Windy są małe i czujemy się tak trochę nieswojo. Gdybyśmy jeszcze zaczęli krzyczeć, to i my byśmy się chyba gorzej poczuli w takim małym pomieszczeniu, gdyby się krzyk rozległ, to ho, ho, ho. I ta osoba, która razem z nami jedzie, poczułaby się źle, bo w tej małej przestrzeni, w tej małej windzie mamy ochotę odsunąć się jak najbardziej od siebie, żeby sobie nie przeszkadzać. Więc tym bardziej krzykiem nie przeszkadzajmy sobie. Czy trzeba rozmawiać z tym, z kim jedziemy? Nie, nie trzeba. Chyba, że o jakichś takich drobnych, nieważnych sprawach. Na przykład, jaka jest pogoda danego dnia, albo czy coś nam się spodobało, ale to nie muszą być żadne poważne rozmowy. Nie zadawajmy zbyt wielu pytań, bo przecież winda jedzie szybko i ten, komu zadamy pytanie, nawet nie zdąży na nie odpowiedzieć. Więc nie trzeba rozmawiać, gdy się jedzie z kimś windą. Trzeba powiedzieć dzień dobry, gdy wchodzimy i oczywiście trzeba powiedzieć do widzenia, gdy z windy wychodzimy pierwsi. A nawet jeśli ktoś wcześniej wysiada przed nami i powie nam do widzenia, to my też do widzenia powinniśmy odpowiedzieć. Proponuję, żebyście przypomnieli sobie o różnych sytuacjach, gdy jechaliście z kimś windą, albo żebyście wymyślili sobie takie sytuacje i dobierzcie się w pary albo większe grupy i przećwiczcie, jak się trzeba zachować językowo, żeby być grzecznym właśnie podczas jazdy windą. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka, ale wcale nie osa, tylko właśnie literka. Dzisiaj chętnie poszlibyśmy na jakąś łąkę, a na tej łące pewnie byśmy spotkali różne owady, prawda? Wśród tych owadów mogłyby się znaleźć takie dość duże i nisko buczące stworzenia latające, które się nazywają trzmiele. Co to takiego jest trzmiel? Może go kiedyś widzieliście, a może nie. Trzmiel jest podobny do pszczoły, tylko jest od niej o wiele większy. Jest taki duży, owłosiony, okrągły. Żywi się nektarem z kwiatów, tak jak pszczoły, no i żyje w gromadach. Po czym można rozpoznać trzmiele? Po tym, że są duże i buczą. Nawet się tak mówi, buczenie trzmieli. I trzmiele, gdyby miały głos ludzki, to mówiłyby bardzo, bardzo, bardzo niskim głosem. No i tak właśnie one buczą. Niskim głosem. Ale coś innego jest, według mnie, ciekawego w nazwie trzmiel. Bo skoro mamy audycje językowe i nasze odcinki są poświęcone językowi polskiemu, to właśnie trzeba coś o samym słowie trzmiel powiedzieć. Wiecie, skąd się wzięło? Jeśli nie, już tłumaczę. Nazwa trzmiel to jest bardzo, bardzo, bardzo stare słowo, które kiedyś brzmiało czmiel albo szczmiel albo nawet ćmiel. I słowo trzmiel znaczyło ten, kto coś robi. No a co taki trzmiel robi? Ćmi, czyli brzęczy, bzyczy. Bo kiedyś właśnie słowo ćmić oznaczało wydawanie takich dźwięków.

0: dźwięków, jakie wydaje trzmiel. Więc trzmiel to był owad brzęczący, bzyczący. Proponuję, żebyście spróbowali naśladować te dźwięki, które wydaje trzmiel, i w ogóle możecie ćwiczyć wymowę samego słowa trzmiel, bo w nim, tak jak słyszycie, jest trudne miejsce, miejsce trz, trz, trzmiel. Ale na pewno nie będziecie mieli kłopotu z wymową tego słowa i to znaczy, że będziecie prawdziwymi mistrzami języka polskiego. Powodzenia i do usłyszenia.
1: A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, D, E.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was, drogie dzieci. Możemy sobie wyobrazić, że zbliża się noc. A skoro noc, to pomyślmy, co widać na niebie nocą? Księżyc? Owszem, tak, chociaż nie zawsze. A czego jest dużo nocą na niebie? Oczywiście gwiazd. I myślę, że o gwiazdach warto porozmawiać. Wiecie, co to jest gwiazda? To takie małe słońce, tylko mniejsze i o wiele dalej od nas niż to nasze prawdziwe słońce. Dlatego gwiazdy widzimy jako takie małe świecące kropeczki, takie małe punkciki. Gwiazd są tysiące na niebie i wierzymy, że gwiazdy przynoszą nam szczęście. Tak wierzymy. Czy to prawda? Nie wiadomo, ale wierzyć nie zawadzi, czyli nic nie szkodzi. Gwiazdy też są ważne dla języka polskiego i dlatego o nich dzisiaj właśnie mówimy. Mówimy czasem, że ktoś urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. Przecież to nie chodzi o to, że gdy ktoś się rodził, to ta gwiazdka zeszła z nieba i nad nim wisiała. Przecież tak nie było. Chodzi o to, że ktoś ma wyjątkowe szczęście. Naprawdę powodzi się komuś tak jak nikomu innemu. I to znaczy, że ktoś urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. Tak właśnie mówimy. A jeżeli ktoś jest pewny swojego szczęścia, ktoś jest pewny, że wszystko mu się będzie udawało w życiu, to mówimy, że wierzy w swoją gwiazdę. Mówimy też czasem, że coś jest komuś zapisane w gwiazdach, czyli coś jest komuś przeznaczone. Czy tak jest? Nie wiadomo, ale wierzymy w to. Czasami też słyszymy, że ktoś pragnie gwiazdki z nieba, czyli ma takie marzenia, które, nie wiadomo, czy się spełnią. Chcielibyśmy, ale to nic pewnego. I czasem

Gdy ktoś pragnie zbyt wiele, to mówimy, że chce gwiazdki z nieba. Ale też gwiazdy i gwiazdki są ważne z jeszcze innego powodu. Mówimy czasem, że ktoś ma oczy jak gwiazdy. I wiecie, co to znaczy? Co to są oczy jak gwiazdy? Takie bardzo świecące, takie jasno świecące. Jak myślicie, dlaczego tak właśnie mówimy o oczach? Pomyślcie nad tym i porozmawiajcie o tym z przyjaciółmi i z rodziną. Powodzenia i do usłyszenia!

baran B czy B. A gdy bardzo zimno ci, wtedy mówisz brrr. Piłka robi bam, dzwony dzwonią bim bam bom. A gdy

Marzy się komuś, żeby pieska mieć w domu. Długo szuka i gania. Wielkie ma wymagania. Piesek musi być zdrowy, idealnie rasowy, świetny w sporcie i śpiewie. Tylko po co? Ja nie wiem.

Więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada.

wraca żaba od doktora. Myśli sobie, jestem chora. A doktora chora słucha. Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła. Suszyła się długo, suszyła. Aż wyschła, także po troszku. Została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho.

powiem, stwierdził Szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura! Mówi, nie miał łóżka. Co ty jesteś, jakaś wróżka? I znasz wszystkie jego plany. Nie przesadzaj, mój kochany.

przez drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać się?

Dzień dobry. Mówi pani literka. Bzzz. Mówi pani literka i właściwie brzęczy. Brzęczy tak jak pewien owad, którego wszyscy znamy, ale może nie on pierwszy przychodzi nam do głowy. Jakie znacie owady brzęczące? Muchy? Tak. Komary? Tak, trzmiele, owszem, też brzęczą, ale dzisiaj będzie mowa o osach. Nawet w tej nazwie osa słychać, jaki to jest ostry owad, prawda? Wiecie, jak wygląda osa? Ma czarne i żółte paski i takie skrzydełka jak mucha, czyli przezroczyste. Ale z osami lepiej nie zadzierać, bo osa może użądlić takim ostrym żądłem, które wystaje jej z tyłu pleców. Osa też jest bardzo pięknym owadem nie tylko dlatego, że ma czarne i żółte paski, ale też dlatego, że jest bardzo cieniutka w pasie. Z tego też powodu o kobietach i dziewczynkach, które są bardzo szczupłe w pasie, czyli w talii, mówimy, że są cienkie jak osy. Ale ponieważ osy, owady, nas żądlą czasami, no to nie jest przyjemne, to bywa, że o kimś, o jakiejś osobie, która sprawia przykrość, na przykład jest złośliwa, ma takie docinki, mówimy, że taka osoba jest cięta jak osa, czyli jest taka złośliwa, uszczypliwa, tak jakby nas żądliła, jak ta osa żądłem. Gdy już to wszystko o osach wiemy, jakie płyną stąd wnioski? No po pierwsze, os nie należy się bać, ale nie należy z nimi zadzierać. Po drugie, najlepiej, najweselej będzie osę zapamiętać z tego ładnego i niegroźnego brzęczenia, bo żądło jednak bywa groźne. Dlatego mam dla was zadanie, propozycję zabawy. Naśladujcie nie żądlenie os, tylko brzęczenie os. Przy okazji świetnie wyćwiczycie buzię, język wargi. Czyli róbcie tak bzzz w różnych tonacjach i wtedy będziecie bardzo przyjemnymi, wesołymi, kolorowymi osami. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was wszystkich w podróż po Polsce i po całym świecie. Czas na to, żeby przyjrzeć się nazwom różnych miejscowości, a może nawet całych krajów. Czy wiecie, drogie dzieci, że ostatnio odwiedziłam takie kraje jak Kuba, Gwinea, Portugalia, Brazylia, Dania? To są bardzo różne kraje, ale wiecie, co zauważyłam? Gdybym chciała powiedzieć, jak się nazywają ludzie, którzy tam mieszkają, to są bardzo

podobne nazwy. No bo tak, na Kubie mieszka Kubańczyk, w Gwinei mieszka Gwinejczyk, w Portugalii mieszka Portugalczyk, w Brazylii Brazylijczyk, a w Danii kto mieszka? Sami już wiecie, oczywiście Duńczyk. Czy coś zauważyliście? Prawda, że to wyraziste? Wszystkie nazwy mieszkańców kończą się tak samo, na czyk. Ale jeśli myślicie, że tylko od tych nazw Kuba, Gwinea, Portugalia, Brazylia, Dania w ten sposób tworzy się nazwy mieszkańców, to jesteście w błędzie. Takich nazw jest jeszcze o wiele, wiele więcej. I dlatego mam dla was zadanie. Skoro znacie już tę regułę, że trzeba na końcu dodać cząstkę czyk, taką końcówkę czyk, to utwórzcie sami nazwy mieszkańców Kanady, Macedonii, a nawet polskiego miasta Malbork. Kanada, Macedonia i Malbork. Kto w nich mieszka? Sami doskonale wiecie. To jest dla was zadanie bojowe. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś czas na etykietę językową. Na etykietę językową, czyli takie zasady, których lepiej się trzymać na co dzień, po to, żeby być grzecznym. Bo etykieta językowa polega na tym, że właśnie wiemy, co powiedzieć w różnych trudnych sytuacjach. Na przykład, zdarza się, że ktoś potrzebuje pomocy. Widzimy to, że komuś zrobiło się słabo, albo ktoś nie może czegoś podnieść i po prostu chcemy pomóc. No i co w takiej sytuacji zrobić? Oczywiście najlepiej pomóc, ale czy wypada coś wtedy jeszcze powiedzieć? Warto coś na początku i na końcu takiej pomocy powiedzieć. Na przykład, czy pomóc ci? Gdy widzimy, że kolega albo koleżanka z czymś sobie nie radzi. Jeżeli widzimy, że na przykład starsza osoba ma kłopot z przejściem przez pasy, nie mówmy, czy pomóc.

Ci, tylko na przykład, czy chciałaby pani, żeby pani pomóc? Czy mogę jakoś pani pomóc? To są bardzo grzeczne pytania i zawsze dobrze je zadać. A gdy na przykład ktoś się przewrócił, to jakie wtedy dobre jest pytanie? Ja myślę, że na przykład takie, czy nic ci się nie stało? Albo czy nic się panu nie stało? Czy nic się pani nie stało? Gdy już takie pytanie zadamy, to ktoś na pewno chętnie z naszej pomocy skorzysta. A gdybyśmy to my potrzebowali pomocy, to co moglibyśmy powiedzieć? No na przykład, dziękuję, chętnie skorzystam. Tak, dziękuję. Albo dziękuję, już mi lepiej, gdybyśmy się lepiej poczuli. Proponuję, żebyście wymyślili sobie trzy różne sytuacje, takie, w których ktoś potrzebuje pomocy i żebyście przećwiczyli, jak zapytać, czy można komuś pomóc i jak odpowiedzieć, jeżeli się jest tym, kto tej pomocy potrzebuje. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Wciąż trwają wakacje, a skoro wakacje, to dla wielu dzieci po prostu morze, bo wiele osób wyjeżdża na wakacje właśnie nad morze. Pomyślałam, że dobrze może wyjaśnić, skąd ta nazwa się wzięła. Skąd się wzięło słowo morze? No i co znaczy właściwie morze? A może morze znaczyło kiedyś coś innego niż dzisiaj? Chcecie o tym posłuchać? No to proszę bardzo, co to jest morze? Dużo wody, mówicie, to prawda. Morze to jest dużo, dużo, dużo wody. Ale przecież, gdy mamy takie słowo ocean, to ono też oznacza dużo wody, prawda? Jak myślicie, gdzie wody jest więcej, w morzu czy oceanie? Oczywiście w oceanie. A teraz drugie pytanie. Mamy też słowo jezioro. Ono też oznacza wodę, prawda? No to gdzie jest więcej wody? W morzu czy w jeziorze? Oczywiście w morzu. Czyli ocean jest największy, morze jest średnie, a jezioro jest najmniejsze. A czy wiecie, że kiedyś, to było dawno temu, słowo morze znaczyło albo ocean, albo jezioro, czyli było zupełne pomieszanie z poplątaniem. Właściwie nie było wiadomo, ile tej wody jest. Dlatego, gdy dzisiaj mówimy, że ktoś wypił morze kompotu, to tak naprawdę nie wiemy, ile tego kompotu ktoś wypił, tylko wiemy, że bardzo, bardzo dużo. Inna ciekawa historia wiąże się z samym brzmieniem słowa morze. Dawno temu nasi przodkowie, czyli dziadowie naszych dziadów, mówili morje. O tej wodzie, której było bardzo, bardzo, bardzo dużo, mówili morje. Potem mówili morże, morże. Śmieszna nazwa, prawda? No i z tego morże zrobiło się dzisiejsze morze. I tak już zostało i myślę, że to się nie zmieni. Teraz mam dla Was zagadkę i zadanie. Pomyślcie, co można robić nad morzem i czego jeszcze może być morze? Nie tylko kompotu przecież, ale czego może być morze? Pomyślcie nad tym i porozmawiajcie z przyjaciółmi i rodziną. Powodzenia i do usłyszenia!

przeczuwam go za pasmem gór i tam, gdzie wodospadów huk. Lecz ciągle słyszę ten rozsądku sygnał. Solidny mąż, co trwały dom w

0: Jestem starsza!
1: Mam silne ręce!
2: Mam długie nogi!

spraw zaklętych w instrumenty nie rozwikła nikt. Koncertują, muzykują, dzwonią. I choć czasem żal z koncertowych sal, nim je zła.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
7: pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.

Poranek w Polskim Radiu Dzieciom, Filip Górski, Jacek Zawada. Witamy Was serdecznie dzisiaj w niedzielę 23 sierpnia i naszym celem, naszą misją poranną, niedzielną jest jak zawsze to, by Was skutecznie obudzić, byście obudzili się z uśmiechem na twarzy, a nawet jeśli wstaliście, jak to się mówi, lewą nogą, to żebyście za naszą namową i dzięki naszym piosenkom, dzięki słowom, zdaniom, które padną w tej audycji porankowej, żebyście wrócili do łóżka i wyszli z niego raz jeszcze, tylko wtedy prawą nogą, żeby dzień po prostu był fajny, radosny i pełen dobrej energii. Drodzy radiosłuchacze, jakie macie plany na tę niedzielę? 22 645 2055. Nasza linia telefoniczna, która jeszcze do tej pory nie miała planów, ale teraz już ma plan taki, by odbierać, łączyć,

połączenia z wami. Nie może się doczekać na to i my również z Filipem, byście do nas zadzwonili i opowiedzieli, co można zrobić w taki fajny dzień, jak ta dzisiejsza niedziela, czyli 23 dzień sierpnia, czyli 235 dzień roku. Słońce jest z nami już od 5.32, a zajdzie o 19.44, co oznacza, że dzisiejsza niedziela potrwa 14 godzin i 11 minut. A gdybyście nie mieli jeszcze planów, a odkrylibyście dzięki temu, co za chwilę usłyszycie, że dziś imieniny obchodzą Apolinary, Feliksa, Filip, Ireneusz, Jakub oraz Klaudiusz, Maksym, Róża, Walerian i Wiktor, jak wielu solenizantów dziś mamy. Gdybyście to teraz odkryli, że wśród waszych znajomych, przyjaciół, a może rodziny jest ktoś, kto nosi takie imię, to na pewno miło zrobi się jej lub jemu, jeśli popędzicie do tej osoby z życzeniami imieninowymi, albo osobistymi, tak jest najlepiej. A jeśli nie ma takiej możliwości, to z telefonicznymi. Może odradzałbym SMS-y czy jakieś wiadomości tekstowe, bo jednak chociażby usłyszenie głosu zawsze robi różnicę. Taką różnicę na plus. My pamiętamy o dzisiejszych solenizantach i właśnie im dedykujemy tę piosenkę pod tytułem W labiryncie wydarzeń, życząc wszystkim tym, którzy dziś obchodzą swoje imieniny, by tych wydarzeń nie tylko w dzień imienin, dobrych i radosnych było w waszym życiu jak najwięcej.

Hura! Wakacje już są od dawna z nami, a teraz można byłoby nawet dodać do tego zdania jeszcze jedno słówko. Wakacje jeszcze są z nami, bo dzisiaj, przypominam, 23 dzień sierpnia, także przed nami ostatnie 8 dni wakacji, albo nie, wykreślam słówko ostatnie, żeby o tym nie myśleć. Tylko po prostu 8 dni wakacji, jeszcze 8 dni wakacji przed nami. Zatem korzystamy z wolnego czasu, korzystamy z wolnej niedzieli wakacyjnej i sierpniowej i sprawdzamy od razu, gdzie można wyjść na zewnątrz, na plac zabaw, na dwór, pobawić się, spędzić fajnie czas, pograć w badmintona, w siatkówkę albo po prostu przejść się na długi spacer z całą rodzinką albo na długą przejażdżkę rowerową. Troszkę niższa temperatura dziś na termometrach niż wczoraj i to całkiem niższa niż wczoraj, w niektórych miejscach przynajmniej Polski. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie. Koszalin 16, Szczecin 18, Gdańsk również 18 stopni. W centrum odrobinkę cieplej, 20 stopni w Warszawie, ale w Łodzi też 18. Najcieplej będzie już po raz kolejny ostatnio na południowym wschodzie. Lublin 22 stopnie, Rzeszów 23, Kraków 22, a południowy zachód, południowy zachód i w ogóle zachód, temperatury od 19 do 21 stopni. Będzie dosyć słonecznie, podkreślam słówko dosyć, a jeśli chodzi o północną część naszego kraju, czyli patrząc na mapę Polski na samej górze, od Szczecina przez Gdańsk po Suwałki, to tam właśnie przyda nam się dzisiaj parasol. Po południu prawdopodobnie będzie padać, a w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku popada już niebawem w okolicach godziny 10. W Koszalinie, a w Gdańsku i Szczecinie w okolicach godziny 12. Zatem parasolki w dłoń, droga północy naszego kraju. A teraz zapraszamy Was razem z Filipem na sierpniową odsłonę programu Taniec z igłami i z nitkami. I ten taniec wygląda, czy raczej brzmi, o tak. Tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko, igła cała jak z igiełki, nitce plączą się supełki, igła naprzód, nitka za nią, ach jak cudnie tańczyć z panią, igła biegnie drobnym ściegiem, a za igłą nitka biegiem, stop! I tu robimy pauzę. Jeśli ktoś z Was zna ten wiersz, to pewnie doskonale wiecie, jak się zakończy. A jeśli nie, to bardzo Was zachęcam do sięgnięcia po wiersz Tańcowała igła z nitką Jana Brzechwy. Jak wielu z Was wie, jest to klasyka polskiej literatury. Klasyka polskiej literatury dla dzieci. Znakomity, piękny, prosty, a zarazem tak urokliwy i tak wspaniale skonstruowany wiersz przez naszego znakomitego poetę Jana Brzechwę. Jan Brzechwa. Ten pan to dopiero miał pióro, ten pan to dopiero miał pomysły. Tak pięknie tworzyć nie tylko ten wiersz, ale mnóstwo innych. A Tańcowała igła z nitką i ten fragment, który usłyszeliście, posłuży wam w tym momencie jako podpowiedź do zagadki, która, no nie wiem, czy dzisiaj jest prosta, czy może właśnie nie do końca. I ciekaw jestem, czy wśród was... są osoby, które rozszyfrują moją zagadkę.

która otworzy nam temat dzisiejszej audycji, odkryje ten temat. Zagadka brzmi następująco. Różnie było w tym tygodniu. Cztery dziury na kolanach. Znów podarte nowe spodnie i guzików pięć urwanych. Babcia ją na stole stawiała, aby wszystko ponaprawiać. Dzisiaj kilka takich elementów. Najpierw fragment wiersza Brzechwy, teraz ta dosyć długa, rozbudowana zagadka. Czy wiecie, jaka jest odpowiedź? Przytoczę raz jeszcze dwa ostatnie wersy tej zagadki, bo w nich kryje się istota naszej pierwszej zagadki w tej porankowej niedzielnej audycji. Babcia ją na stole stawiała, aby wszystko ponaprawiać. No któż z was będzie takim bohaterem lub bohaterką, która rozszyfruje tę zagadkę? 22 645 2055. Zapraszam do kontaktu. Myślę, że teraz może to być nie lada niedzielne wyzwanie. Czekam na was i na wasze telefony i zabieram się za taniec i was do niego też namawiam, razem z igłą i razem z nitką.

telefon nie dzwoni, to oznacza chyba, że rzeczywiście ta moja zagadka tuż o poranku dziś w niedzielę nie jest taka prosta. Możecie poprosić rodziców, albo też swoich kuzynów, albo też dziadków, jeśli jesteście z nimi właśnie teraz, żeby wam podpowiedzieli, bo w sumie babcia właśnie w tej zagadce też się skrywa. A brzmi ona tak, cała zagadka. Przypominam raz jeszcze. Różnie było.

0: Bo w tym tygodniu 4 dziury na kolanach, znów podarte nowe spodnie i guzików 5 urwanych. I teraz uwaga, uwaga, najważniejsza część. Babcia ją na stole stawiała, aby wszystko ponaprawiać. Co to takiego? Kto się zmierzy z tym zagadkowym, niedzielnym wyzwaniem? Nawiązanie w tej zagadce jest do wiersza Jana Brzechwy, który słyszeliście przed piosenką, która była rozwinięciem tego wiersza, więc dzisiaj się wszystko ze sobą łączy, klej, mamy takie klocki, takie puzzle zagadkowe na początek tej audycji i może z tych puzzli jakąś dobrą odpowiedź ułoży nam Stefan. Dzień dobry, Stefanie.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Gdyni.
0: O, ho, ho, Gdynia, Gdynia. Wspaniale. Jaka pogoda dzisiaj w Gdyni?
1: Słonecznie, ale będzie deszcz.
0: Słonecznie.
1: Po południu deszcz.
0: Tak, tak, tak, wiem, bo o tym też mówiłem niedawno, ale można jeszcze się przejść na spacer? Czy trzeba się trochę cieplej ubrać? Jak jest? Ciepło czy chłodno?
1: Jeszcze można, jeszcze można.
0: Jeszcze można. A ty, jak mieszkasz w Gdyni, Stefan, to lubisz chodzić często na spacery po plaży, czy nie za bardzo?
1: Lubię.
0: Mhm. Kiedy ostatnio byłeś?
1: Jeżdżę sobie na rowery na plażę.
0: Jak to? Ale po plaży jeździsz rowerem?
1: Nie. Papa, jadę, bo mam znajomą z lodziarni i przyjeżdżam do lodziarni, jem lody i potem zostawiam tam rowery, idę na plażę. I potem wracamy do tej lodziarni, bierzemy rowery i jedziemy to
0: tam. Super, świetny plan. No to jak idziecie do lodziarni, to jakie smaki lodów wybierasz? Bo moje ulubione to sorbet truskawkowy i śmietankowe. A twoje?
1: Sorbet pomarańcza.
0: Sorbet pomarańcza. Tylko sorbet pomarańcza, czy coś jeszcze?
1: I truskawka sorbet.
0: O, to tutaj się spotykamy, bo ja też bardzo lubię ten smak. Miam, miam, miam. No dobrze, ale dzwonisz, żeby odpowiedzieć na zagadkę. Jaka jest odpowiedź twoim zdaniem?
1: Maszyna do szycia.
0: Maszyna do szycia, tak. Jest to maszyna do szycia, brawka, brawka, wielkie brawka. Skąd ty wiedziałeś, że to maszyna do szycia? Dzisiaj...
1: No. Gdzie krasnoludki?
0: Gdzie krasnoludki? Właśnie, gdzie są krasnoludki? Wiesz, bo one w niedzielę zazwyczaj śpią trochę dłużej. I ja, poczekaj, ja tylko wyślę do nich wiadomość. Krasnoludki, Stefan pyta, gdzie wy? Mam nadzieję, Stefan, że do końca naszej rozmowy one się tu pojawią. Będziemy trzymać za to kciuki?
1: Dobra.
0: Dobra, to ja też trzymam za to kciuki, a w międzyczasie chodź sobie, jeszcze porozmawiamy troszkę. Gdzie ty tę maszynę do szycia widziałeś, skoro ty tak świetnie rozszyfrowałeś zagadkę?
1: Tak, u babci.
0: No właśnie, ja u mojej babci też miałam maszynę do szycia, na której moja babcia szyła różne rzeczy, na przykład poszewki na poduszki, a twoja babcia co szyła, pamiętasz?
1: Swetry.
0: Swetry, czy dla ciebie jakiś piękny sweterek na tej maszynie babcia uszyła?
1: Nie. Niestety nie. Mhm. Nie działa.
0: Już nie działa ta maszyna?
1: Tak.
0: Dzisiaj chyba rzadko już się używa w domach maszyn do szycia, prawda?
1: No.
0: Bo jak nam się jakiś ciuch zepsuje, coś się gdzieś, jakaś nitka puści lub trzeba będzie coś przeszyć, doszyć, to co wtedy robimy? Często idzie...
1: Kupujemy nowe.
0: Albo kupujemy nowe, albo często w takich sytuacjach też idziemy do punktu krawieckiego, gdzie osoba, która w takim punkcie pracuje, może nam przeszyć albo naprawić odzież. I do tego i ciebie, Stefan, i wszystkich naszych radiosłuchaczy namawiam, żeby wtedy, kiedy jest jakaś mała dziurka albo nitki nam się splątały, na przykład w swetrze, tak jak mówiłeś, to nie wyrzucajmy jeszcze tych ubrań. Dajmy im drugą szansę i zanieśmy je do punktu krawieckiego, żeby do nas wróciły całe i zdrowe. Myślisz,
1: ale
0: że...
1: Jak ja mam na przykład
0: za małe
1: ubranie, to ja je sprzedaję.
0: Fajny pomysł.
1: Moja mama sprzedaje ubrania.
0: I to jest świetny pomysł. No bo one będą potem służyć

0: jeszcze drugiej osobie, prawda?
1: No tak.
0: No pewnie, że tak.
1: Tak.
0: Powiedz
1: mi... Dajemy im drugie życie.
0: O właśnie, to takie znane hasło. Daj drugie życie swoim ubraniom. Pięknie. Stefan, to proszę powiedz mi teraz, jakie ty masz jeszcze plany na resztę wakacji? Jeszcze przed nami 8 pełnych dni wakacyjnych. Co będziesz
1: jedziemy
0: robił?
1: Jedziemy na Kretę.
0: Na Kretę?
1: Tak.
0: Byłaś tam już kiedyś?
1: Tak, bo mam tam dom, nawet dwa.
0: Masz tam dwa domy? Naprawdę?
1: Tak.
0: To może możemy z całą redakcją? Nasza redakcja nie jest duża. Możemy się zabrać razem z wami i zamieszkać w jednym...
1: Dobra.
0: Dobrze? I przeniesiemy Studio Polskiego Radia dzieciom do końca wakacji do twojego domu na Krecie. Umawiamy się?
1: Okej.
0: Nie, żartuję oczywiście. No to fajnie, Kreta to piękna wyspa. Opowiedz, co można tam robić właśnie.
1: Nie wiem. I pływać w basenach, w morzu pływać. Jeść różne rzeczy.
0: Co dobrego jadłeś na Krecie?
1: Makaron.
0: Makaron.
1: Trochę makaron.
0: Słucham?
1: Suchy makaron.
0: Suchy makaron? Co to jest suchy makaron?
1: To taki makaron bez niczego.
0: Aha, że po prostu sam makaron gotowany?
1: Tak.
0: Lubisz takie przekąski?
1: Tak.
0: Ale...
1: I jeszcze sałatkę grecką.
0: O, a sałatka grecka z czego się składa? Jakie ma składniki?
1: Pomidory. Ogórki, feta.
0: Czyli ten grecki ser, tak?
1: Tak.
0: Papryka jest w greckiej sałatce?
1: Trochę.
0: Troszkę papryki jest, a czerwona cebula tam się znajdzie, albo oliwki?
1: Tak.
0: Najczęściej takie czarne oliwki, prawda? A jeśli chodzi o przyprawy, to jakie wyczuwałeś przyprawy w sałatce greckiej, pamiętasz?
1: Oregano.
0: Tak, jest. To jest najważniejsza przyprawa, którą dodajemy do sałatki greckiej. Dobrze, dobrze. Fajnie, fajnie. Życzę ci wspaniałego urlopu, wspaniałych wakacji. Z całą rodzinką się wybierasz, tak?
1: Nie całą.
0: Z częścią rodziny?
1: Tak.
0: Rozumiem. Pozdrów, ale od nas pozdrów całą rodzinkę. Są! Zobacz, za maszynę do szycia dla ciebie. No w końcu, chłopaki, przybyliście. Jak można spać do 8.29, jak my mamy poranek od 8.00? Chłopcy, radarowcy, nasze wspaniałe krasnoludki. Są już z nami i te brawka, te fanfary były od krasnoludków. Dla ciebie, Stefanie, a ty teraz możesz pozdrowić kogo tylko chcesz.
1: Mamę, tatę, całą moją rodzinę, psa, panie Krzysia, i kogo jeszcze mam mogę pozdrowić? Całą moją klasę, i chyba tyle.
0: A twój pies jak ma na imię?
1: Charlie.
0: A z Charlie'm wybierasz się czasami na plażę, czy nie?
1: Czasami, bo jest w Wrocławiu razem z Haniem i Krzysiem.
0: O, rozumiem.
1: Pozdrów, to daleko.
0: Pozdrów Charlie'ego i wszystkich swoich bliskich i udanego pobytu na Krecie. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Pa.
0: A my dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, o maszynie do szycia porozmawiamy. Porozmawiamy o kolorowych nitkach. Porozmawiamy o szyciu. Będziemy mieli tuż po godzinie 9 dwóch wspaniałych gości, którzy szyciem zajmują się już od kilku lat, mimo że sami mają lat kilkanaście. I będziemy szyć. Będziemy szyć. A co uszyjemy? Dowiecie się już niebawem. Na pewno zastanowimy się nad tym, jak można uszyć miękką poduszkę, albo poszewkę na taką poduszkę, albo torbę, którą zabieramy na spacer czy na zakupy, taką materiałową torbę. Porozmawiamy o igłach, niciach, o tkaninach. A ja się teraz tak zastanawiam, gdybyście dostali kawałek materiału i maszynę do szycia,

maszynę do szycia z zagadki. Maszynę do szycia, na której byście umieli doskonale szyć. To co chcielibyście uszyć z takiego kawałka materiału? Jaki byłby to kawałek? Czerwony, zielony, różowy, pomarańczowy, a może w kratkę, a może w linię, albo w kropki? Macie zatem ten kawałek materiału, umiejętność i talent do szycia na maszynie do szycia? Siadacie i szyjecie. Ale co szyjecie? Co chcielibyście uszyć z takiego kawałka materiału? 226452055. Jestem bardzo, bardzo ciekawy waszych odpowiedzi.

ja jakbym miał kawałek materiału, a chciałbym, żeby to był kawałek różnokolorowy, to bym z niego uszył i miałbym talent, umiejętność szycia na maszynie, to bym z tego kawałka materiału uszył torbę, taką materiałową, z którą chodziłbym do studia Polskiego Radia dzieciom. I w tej torbie miałbym różne notatki, swój kalendarz, wrzucałbym do tej torby drugie śniadanie, kanapki, o. Taka torba by mi się przydała bardzo, więc może pomyślę o tym, żeby się nauczyć szyć na maszynie? No bo mieć taką torbę, którą samemu sobie się uszyło, a nie kupić

0: kupiło się gotową w sklepie? Ha, to jest dopiero wyzwanie i to jest dopiero radość i satysfakcja. No a porozmawiamy teraz z osobami, które do nas zadzwoniły z różnych miejsc Polski. Najpierw z Piotrem. Dzień dobry, Piotrze, witamy Ciebie.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Jestem w Jastroju.
0: Skąd?
1: Jestem w Jastroju.
0: Jaka pogoda u Ciebie w Jastrzębiu Zdroju?
1: Słonecznie, teraz jedziemy w góry.
0: Ale fajny plan. Do nas, Piotrze, dołącza jeszcze Ula i Gosia. Dzień dobry, cześć dziewczyny.
2: Dzień dobry.
0: O, jakie chórzystki, jak pięknie odpowiadacie razem. A wy skąd dzwonicie?
2: Powiedzi.
0: Skąd?
2: Powiedzi.
0: Mhm. Jaka jest u was pogoda?
2: Pochmurnie.
0: U was pochmurnie. Mhm. No dobrze, słuchajcie, to już mamy dane pogodowe, mamy ustalone, to teraz zajmujemy się szyciem. Czy ktoś z was coś kiedyś uszył?
2: Tak.
0: Kto, tak. Kto to powiedział? Ula czy Gosia?
2: Ula i Gosia.
0: Ula, co kiedyś uszyłaś?
2: Ja uszyłam maskotkę dla Gosi.
0: A to jest chyba trudne uszyć maskotkę.
2: No.
0: Czy łatwe?
2: Trudne.
0: Szyłaś tę maskotkę na maszynie, czy po prostu nitką i igłą?
2: Nitką i igłą.
0: I jak to się robi, tak? Gdybyś nam mogła opowiedzieć krok po kroku.
2: Wbijam igłę w materiał, przeciągam z drugiej strony. I wbijam z tej strony, to wyciągam z drugiej i tak ciągle.
0: I tak ciągle, ciągle, ciągle?
2: Zrobić materiał. Potem wkładam do niego waty, żeby nabrało kształtu.
0: I zaszywasz na koniec, tak?
2: Tak.
0: I jaka maskotka ci wyszła z tego szycia?
2: Taka różowa, a Gosia nazwała imię Piotruś.
0: O! Czyli Piotruś był uszyty przez ciebie i podarowany w prezencie Gosi?
2: Tak.
0: Hu, hu, hu. No to pani jest bardzo utalentowana, pani Ulu. Pięknie. Piotrze, a ty, czy ty lubisz coś szyć?
1: Kiedyś szyłem.
0: Oho, ho. Same tak. Szyjące osoby do nas zadzwoniły. Co kiedyś szyłeś?
1: Raz przytulankę w bibliotece.
0: Mhm, czyli też maskotka. A pamiętasz, jaka to była przytulanka? Czy to był jakiś misiek?
1: To był kotek.
0: To był kotek. I zabrałeś go ze sobą do domu? I jak go nazwałeś?
1: Akurat jeszcze nie miałem okazji powiedzieć na nim imienie.
0: Po prostu był misiem i tyle, tak?
1: To było jakby temat o dzisiaj.
0: Temat czego?
1: Takiej książce kociej szajki.
0: Kocia szajka. Kocia szajka. Ale to jakby ten miś był wzorowany na misiu, który występuje w kociej szajce, dobrze rozumiem?
1: Nie, tylko chodzi o to, że był taki temat, że...
0: Mhm. No to fajnie, że ty też masz coś wspólnego z szyciem, bo dzisiaj audycja porankowa o szyciu. To jeszcze Gosię zapytam. Gosiu, a ty co uszyłaś kiedyś?
2: Ja uszyłam poduszeczkę sobie taką małą oraz jeszcze poduszeczkę serduszko dla mamy.
0: Ale fajnie, to jak tak opowiadacie, to się okazuje, że szyjąc coś, potrafiąc uszyć jakąś rzecz, można z tego stworzyć prezent dla drugiej osoby, prawda?
2: Tak.
0: Pięknie. No to teraz wracam do Uli. Ula, gdybyś ty miała kawałek materiału, jak by on wyglądał i co byś z niego uszyła na maszynie do szycia? Zakładamy, że potrafisz na takiej maszynie szyć. Co by to było?
2: Gdybym umiała szyć na maszynie, to z materiału błękitnego w kwiatki uszyłabym sobie sukienkę.
0: Mhm, ale to była

0: byłaby taka sukienka na lato, na plażę, na takie letnie spotkanie rodzinne, czy taka sukienka na jakiś bal?
1: Na taki letni bal.
0: Jak pięknie i sprytnie połączyłaś te dwie rzeczy, o których ja powiedziałem. Czyli to byłaby piękna...

0: ten kawałek materiału by był na pewno gruby, nieprzenakalny, szaro, niebieski, raczej chropowaty i bym miał objaśnę mowę bardzo.
1: Piotruś, wiesz co, bo ja nie za bardzo rozumiem teraz, co mówisz. Możesz mieć bliżej słuchawkę buzi? Żebyś troszeczkę bliżej... No, no, spróbujmy teraz.
0: Buty górskie.
1: Że uszyłbyś buty górskie? Dobrze usłyszałem?
0: Tak.
1: Ale aż za nie mówiłem. Jaki wspaniały plan. To byłoby chyba nie lada wyzwanie uszyć buty górskie na maszynie. Tak się da?
0: Raczej tak, ale też trzeba było, myślę, ręcznie trochę szyć, bo to jest szwę z górą.
1: No świetny pomysł, ci powiem. No to jeszcze tylko Gosia się nie wypowiedziała. Gosiu, co ty byś uszyła?
2: Ja bym chyba uszyła właśnie sukienkę z żółtego materiału.
1: To też byłaby balowa i wakacyjna, tak jak u Uli, czy jakaś inna? Na jakąś inną okazję?
2: No może nie taka balowa, ale taka wakacyjna.
1: Dziewczyny, może wy zostaniecie projektantkami mody po prostu. Tak ładnie opowiadacie o tych sukniach. A i połączycie siły z Piotrem, który będzie projektował buty. I tak po prostu stworzycie wielką firmę projektową, ubraniowo-butową. Co wy na to?
2: Dobry pomysł.
1: Piotrek, wchodzisz w to?
0: Dobrze, a jest.
1: Tak, bardzo
0: ja
1: proszę.
0: Ja bym też chciał użyć pelerynę niewidkę.
1: Pelerynę niewidkę? Co to znaczy peleryna niewidka?
0: Jak się ubierze tą pelerynę, to staje się niewidzialnym.
1: No to już byłoby bardzo bajkowo, prawda?
0: I też książkowo, bo parę potęgę było. A była peleryna niewidka.
1: Świetny pomysł, Piotrze. A teraz ja mam jeszcze jeden pomysł i dla ciebie, i dla dziewczyn. Kogo, Piotrze, chcesz pozdrowić?
0: Ja mamę. Pana.
1: Dzięki. Przekażemy. Pozdrawiamy serdecznie ciebie razem z Filipem i życzymy dobrej niedzieli. Hej, hej! A teraz jeszcze Ula i Gosia. Dziewczyny, kogo wy pozdrawiacie?
3: Mamę, tatę, Polskie Radio Dzieciom, pieska Daisy.
1: Co to za piesek?
3: No, kundelek.
1: Wasz piesek? Masz. Fajnie.
3: Tak. Mhm.
1: I kogoś jeszcze?
3: Słuchaczy Polskiego Radio Dzieciom.
1: Tak.
3: Pana.
1: Dzięki.
3: I tyle.
1: A my z Filipem serdecznie was pozdrawiamy. Trzymajcie się cieplutko, drogie przyszłe projektantki mody. Do usłyszenia, pa! Tak, drodzy radiosłuchacze, my dzisiaj takie biuro projektowe troszkę robimy tutaj. Biuro projektowe projektów do szycia, projektów, które można uszyć na maszynie do szycia. I z takimi młodymi, bardzo młodymi, ale już doświadczonymi ekspertami w dziedzinie szycia na maszynie porozmawiamy po 9:00. Ja będę miał do nich bardzo dużo pytań. A jeśli wy też będziecie mieli do nich pytania, to będziecie mogli oczywiście włączyć się w tę rozmowę i zadzwonić do nas z waszymi pytankami. A teraz, skoro ta maszyna do szycia tak już się pojawia od kilkunastu minut, no to porozmawiajmy chwilę o niej, troszkę tak szerzej. Wyobraźmy sobie, że maszyna do szycia jest takim małym, bardzo precyzyjnym urządzeniem. I w tym urządzeniu wiele elementów musi współpracować ze sobą dokładnie w jednym tym samym momencie. Igła porusza się szybko.

szybko w górę i w dół, przeprowadza nić przez materiał, na przykład tak jak u dziewczyn, wtedy kiedy się szyje taką suknię, czy kiedy się szyje taką torbę materiałową do pracy, jak ja sobie wymyśliłem. I igła tworzy kolejne oczka ściegu razem z nitką, tak jak u Jana Brzechwy w wierszu. Pod materiałem znajduje się druga nić, dzięki której powstaje takie mocne połączenie dwóch warstw tkaniny. A co robi stopka, która jest ważnym elementem maszyny do szycia, którą widzimy obok igły i dlaczego materiał, którego używamy, nie przesuwa się sam w dowolnym kierunku? No właśnie, jak to wszystko działa? Będziemy rozmawiać z naszymi ekspertami i będziemy się dowiadywać, jakie elementy dokładnie ma maszyna do szycia i czy się szyje na niej łatwo, średnio czy trudno. A teraz krawiec igiełka. Ciekawe, co nam uszyje.

0: Tyje. Dzień dobry, Basiu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Józefowia.
0: I ty w tym Józefowie podobno szyjesz na maszynie do szycia, tak?
1: Tak.
0: Kiedy się nauczyłaś tej sztuki?
1: Rok temu.
0: Rok temu, a ile teraz masz lat?
1: 8.
0: No to jesteś bardzo zdolną dziewczynką. Skąd w ogóle pomysł, żeby nauczyć się szyć na maszynie?
1: No, bo mój brat wcześniejszy.
0: Twój brat jest starszy od ciebie?
1: Słucham?
0: Twój brat jest starszy od ciebie?
1: Tak, i właśnie jest w polskim radiu.
0: Jak to? Przecież tu jest Filip, krasnoludki i ja. Gdzie jest twój brat? Gdzieś...
1: Może będzie, ale nie wiem, bo ma audycję.
0: Aha, bo to twój brat dzisiaj będzie... Ty już zdradziłaś wszystko. Będzie naszym gościem. Okej, okay. No dobrze, dobrze, już teraz rozumiem. No dobrze, to powiedz, co ty lubisz szyć na tej maszynie.
1: Lubię szyć poduszki, ubrania, siatkę, workoplecak i zabawki.
0: A jak się taki workoplecak szyje? Co trzeba krok po kroku zrobić, żeby go uszyć?
1: Chyba najpierw materiały. Jest instrukcja, ale ja już to znam prawie na pamięć. Jest instrukcja i trzeba wyciąć kilka kawałków, potem je złączyć, uszyć, potem dać sznurek. No i zszyć ten sznurek i już jest gotowy.
0: I ty sama potrafisz uszyć od początku do końca taką worko torbę?
1: Tak.
0: Ile czasu ci to zabiera?
1: No, jakoś 2 dni.
0: I masz jedną worko torbę czy kilka, które uszyłaś samodzielnie?
1: Na razie jedną, bo teraz szyję coś innego.
0: A teraz w trakcie szycia jakiej pięknej rzeczy jesteś?
1: Opasek.
0: Opaski, takie na głowę, tak?
1: Tak.
0: Ale to są opaski dla ciebie, dla twojej mamy, dla lalek?
1: No dla wszystkich. Pasek jest...
0: To tak mi się wydaje, tak sobie myślę, że chyba uszycie takiej opaski jest prostsze niż worko torby. Dobrze myślę?
1: Tak, łatwiej.
0: O, ktoś tam w tle też krzyczy, woła. Któż to taki?
1: Mój brat Leon.
0: Leon też szyje, czy nie?
1: Nie, on tylko się wygłupia.
0: A powiedz mi, co najfajniejszego uszyłaś do tej pory? Coś, co jest takim twoim numerem jeden, jeśli chodzi o twoje prace na maszynie do szycia?
1: Nerkę.
0: Nerkę?
1: Tak.
0: Czyli taką saszetkę do noszenia portfela, czy jakichś drobiazgów, tak?
1: Tak, tak.
0: Jak ona wygląda, ta nerka?
1: No, jest jakaś taka, że jak arbuz, bo ma taki pasek, się zapina. I on, a w środku jest stówek, no i można włożyć na przykład nożyczki, kredki i różne rzeczy.
0: Aha, czyli tam nie musi być zatrzask, tylko jest suwak, więc to wszystko da się też wykonać, uszyć na maszynie do szycia, tak?
1: Tak.
0: Świetnie. Czy ty byś chciała kiedyś zostać panią krawcową, jak dorośniesz? Czy to po prostu
1: no,
0: takie... Tak? Tak?
1: No.
0: Ale fajnie. Albo projektantką mody?
1: No, moja kuzynka by chciała.
0: Twoja kuzynka by chciała. Jak twoja kuzynka ma na imię?
1: Klara.
0: To Klarę serdecznie pozdrów ode mnie. A ty jak masz na... A twój brat jak ma na imię, Basiu?
1: No ja mam dwóch. Gustaw i Leon.
0: No to Leon tam krzyczy za tobą, a Gustaw już naprzeciwko mnie jest. U Filipa w jego pokoiku i tutaj się uśmiecha szeroko od ucha do ucha. Miałaś rację, że on będzie u nas w radiu. Ty naprawdę?
1: Pozdrawiam też Gustawa.
0: Gustaw, słyszysz to? Gustaw do ciebie macha. Tata się śmieje, robi zdjęcie. No dobrze. Droga Basiu. To może zapowiedz nam tuż przed 9:00. Kto wystąpi w Polskim Radiu Dzieciom dzisiaj jako gość?

0: Juhu! I będzie też drugi szyjący nasz wspaniały krawiec niteczka, tak jak w piosence. Seweryn! Juhu! No świetnie, czekamy na rozmowę. Seweryn też pomachał, bo już jest. A ty kogo chcesz pozdrowić?
1: Całą rodzinę, tatę i Gustawa, i babcię, i mamę, i Leona, i moją kuzynkę Klarę.
0: A nerkę tę piękną, którą uszyłaś, to kto pozdrowi? Ona zaraz się rozpłacze, biedna.
1: Ja.
0: A worko torbę też pozdrawiamy?
1: Tak.
0: I wszystkie przyszłe twoje projekty, które powstaną na maszynie do szycia, prawda?
1: Tak.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Hej, hej, pa, pa.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Drodzy radiosłuchacze, goście już zapowiedzeni, goście już za chwilę w studiu Polskiego Radia dzieciom, a my tuż po godzinie 9 będziemy mieć dla was jeszcze zagadkę do rozwiązania, którą zdradzę wam już teraz. Zagadka związana jest z takim zwrotem pełnym szycia. Co oznacza szukać igły w stogu siana? Co to takiego? Jak można zrozumieć ten zwrot? 226452055. Jeśli chcecie, to dzwońcie już teraz. Po 9 od razu rozszyfrujemy, mam nadzieję, z waszą pomocą ten zwrot. I zaraz potem będziemy rozmawiać i szyć. O, ciekawe, co chłopaki mi uszyją. I dla Filipa może jakąś czapkę na jesień. A może już coś uszyli? Zaraz sprawdzimy. Chłopaki, nasi goście, już gotowi. Słyszymy się po 9:00.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Zaczyna się właśnie teraz, na zegarach 9:00, goście w studiu. Zaraz będziemy poszerzać, rozszerzać, przeszywać naszą rozmowę o szyciu.

0: Drodzy radiosłuchacze, my już mamy gości w studiu, o tym słyszeliście. Taka gorąca dyskusja o szyciu trwa już od godziny 9, bo gośćmi Polskiego Radia Dzieciom są Seweryn Smulik i Gustaw Hasiec, którzy szyją na maszynie już od wielu, wielu lat. Dzień dobry panom.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A panowie byli chyba też u nas na warsztatach jakichś radiowych, prawda?
1: Tak.
0: I tak się poznaliśmy. Fajnie było na tych warsztatach?
3: Bardzo fajnie.
0: A na tych warsztatach się szyło?
1: Nie.
2: Niestety nie.
1: Ale się kręciło fajne, różne rzeczy.
2: Tak.
0: I radiowo nauczyliście się wielu pożytecznych rzeczy?
1: Tak.
3: Bardzo.
1: Dużo.
2: Dużo. Mhm.
0: No to teraz my chcemy od was wielu pożytecznych rzeczy nauczyć się na temat szycia na maszynie. Seweryn, od kiedy ty szyjesz? Ile masz lat?
2: Mam lat 12, a szyję od około 4 lat.
0: Jak to się wszystko zaczęło? Kto wpadł na pomysł, żeby Seweryn szył? Sam Seweryn, czy ktoś ci podpowiedział?
2: Babcia mi pokazała swoją maszynę, ja do niej usiadłem i nagle po prostu poczułem taką wenę, że muszę to robić.
0: A co w tym jest takiego pasjonującego, w tym właśnie twoim szyciu na maszynie?
2: Po prostu jak usiądę do maszyny, to mnie trochę uspokaja.
0: Można się w tym zapomnieć, w tym szyciu?
2: Tak.
0: A ty masz tutaj dzisiaj taką szufladkę?

0: kartkę z różnymi swoimi przyrządami, narzędziami, elementami do szycia. Opowiedz, co tu jest.
1: No mam tutaj szpulki do masy, szyny do szycia, takie, co się nawleka.
0: Mogę zobaczyć? Tak, proszę.
1: Mhm.
0: Szpulki, czyli takie małe...
1: Co się wkłada do bębenka i maszyna bierze to, żeby szyć pod spodem, a nie tylko na przodzie. Mhm. Mam też tu różnokolorowe.
0: I te szpulki są w różnych kolorach, prawda?
1: Tak, nawleczone są z tych nitek.
0: Aha.
1: I też mam różne nitki do nawlekania igły.
0: Też kolorowe igły.
1: Też kolorowe.
0: Ja pamiętam, jak byłeś u nas w studiu 2 tygodnie temu, jak chłopaki byliście na tych warsztatach radiowych, to opowiadałeś, Seweryn, że ciebie też fascynują kolorowe nitki, prawda?
1: Tak.
0: Jakie tutaj kolory nitek mamy?
1: Niebieski, czarny, żółty, zielony, różne odcienie niebieskiego.
0: Czy niebieski kolor nitki to jest twój ulubiony, czy jakieś inne?
1: Niebieski, dokładnie. Czerwony, beżowy i brązowy. I zielony.
0: No dobrze, co jeszcze oprócz szpulek, igieł, które też są kolorowe, i nitek?
1: O, właśnie. Jeszcze są takie nożyczuszki.
0: Czyli małe nożyczki,
1: prawda? Małe nożyczki, którymi się obcina tkaninę, jak coś nie wyszło, i nitki się przecina.
0: Mhm. I to wszystko?
1: No to wszystko, co tutaj mam.
0: To są wszystkie takie najważniejsze elementy, tak?
1: Tak.
0: Do szycia.
1: Dobrze.
0: Dziękujemy, że w ogóle przyniosłeś to wszystko, żebyśmy mogli zobaczyć też, jak to wygląda. Drodzy radiosłuchacze, my potem zrobimy zdjęcie i z Sewerynem, i z Gustawem, jeśli chłopaki się zgodzą oczywiście.
2: Tak.
0: I wrzucimy takie zdjęcie na nasze media społecznościowe, żeby nasi słuchacze zobaczyli dokładnie, co Seweryn przyniósł ze sobą. I co Gustaw ze sobą przyniósł? Gustaw, co ty masz tutaj? Co sam podobno uszyłeś? Naprawdę te wszystkie rzeczy ty sam uszyłeś?
2: Tak.
0: Na maszynie do szycia?
2: Tak.
0: Ile czasu szyjesz?
2: 2 lata. Już to, 2 lata.
0: To takie samo pytanko jak do Seweryna. Od czego się zaczęło?
2: Zaczęło się od tego, że po prostu szycie... że chciałam się zapisać na jakieś zajęcia dodatkowe. No i właśnie wybierałem i chciałam spróbować się nauczyć szyć.
0: Mhm.
2: No i poprosiłam mamę i mama mnie zapisała na te zajęcia w szkole. No i pani opowiedziała nam, jak trzeba szyć poduszkę. Trzeba wykroić ją na początku. Potem spiąć szpilkami, żeby się nie rozjechała w trakcie szycia. No i potem wszystko zszyć i na koniec zostawić małą dziurę, żeby włożyć puch, bo ta poduszka była z puchem.
0: Aha, a materiał do poduszki, czyli te jakby poszewkę, ten materiał poduszkowy wybierałeś sam?
2: Tak, sam.
0: I to jest twoja pierwsza praca, którą wykonałeś na maszynie do szycia, to właśnie poduszka?
2: Tak.
0: I ta poduszka, którą masz dzisiaj ze sobą, to jest twoja poduszka. Kto jest na niej? Bo tu jest jakiś taki bohater namalowany na tym materiale poduszkowym.
2: Jakiś Chińczyk.
0: Który niesie wodę?
2: Który ma 2 wiaderka wody. No i wokół ma trawkę.
0: I ty na tej poduszce śpisz do dziś?
2: Tak.
0: Oho, ho.
2: Obok, bo mam jedną główną, a ta jest taka boczna.
0: Aha. A ta główna jest też uszyta przez ciebie?
2: To jest...
0: Przez główną krawcową albo głównego krawca w domu, nie?
2: To jest... Dostałem ją od mojej babci. To był taki ostatni prezent. I w tym prezencie jest... pościel i jeszcze pościel, czyli kołdra i prześcieradło, dokładnie.
0: Czyli masz cały komplet do spania od babci.
2: Tak, taki błękitny. I tak mam morski pokój, gdzie mam wszystko.
0: Słuchaj, no i co? I żeby się dostać do pokoju, to wpływasz łódką czy kajakiem?
2: Pływam w pokoju.
0: Pływasz w tej niebieskiej bluzie, którą jak Filip tylko zobaczył, to był tak zadziwiony, zaskoczony, że taką bluzę, prawda, Seweryn, jak ze sklepu,
1: sam wykonałeś.
2: Tak, sam uszyłem.
0: Opisz najpierw, proszę, Gustawie, naszym radiosłuchaczom, jak ta bluza wygląda.
2: Ta bluza ma dwustronny kaptur. Czyli jest niebiesko i taka czarna.
0: Aha, można wywrócić ten kaptur.
2: Tak.
0: Aha, aha.

0: ma kieszonki na środku, dwie kieszonki i ta bluza nie jest na suwak.
1: Tylko wkładana przez głowę. Jest cała niebieska i co jeszcze oprócz tego, że jest niebieska?
0: Ma takie czarne plamki, takie ładne i ma bardzo takie czarne zakończenia, żeby takie ściągacze.
1: Na nadgarstkach, tak. Prawda? Fajnie. I ty wszystko to sam uszyłeś?
0: Tak, dokładnie.
1: Proszę nie żartować.
0: Nie żartuję.
1: Przecież ty na pewno do sklepu podjechałeś.
0: Nie, ale...
1: To ja żartuję teraz, bo nie mogę wyjść z podziwu. To, drodzy radiosłuchacze, jak to zobaczycie na naszych zdjęciach, to jest bluza, która wygląda profesjonalnie, jak zakupiona w sklepie odzieżowym. Proszę, coś chciałeś dodać?
0: O sklepie, że ja we Włoszech sprzedaję te rzeczy. W tym
1: ty?
0: Tak.
1: To ty jesteś takim już małym biznesmenem.
0: Dwa lata temu sprzedałem poduszki, 9 poduszek.
1: Włochom?
0: We Włoszech.
1: Aha. Tam masz
0: na nartach, na obozie Chris.
1: Ale fajnie.
0: No i w tym roku sprzedałem właśnie czapki, takie kominy, szaliki.
1: Takie kolorowe czapki w takim kolorowym materiale z takimi słówkami jak z komiksu, które masz dzisiaj? To też ty szyłeś?
0: Tak, to ja dla swojego brata uszyłem i przyniosłem do studia.
1: A wiesz, że twoja siostra dzisiaj dzwoniła?
0: Wiem, słyszałem.
1: Basia chyba, dobrze zapamiętałem, prawda?
0: Dokładnie.
1: A dla Basi coś uszyłeś kiedyś, czy nie?
0: Basia też ze mną szyje, więc też razem kręcimy biznes.
1: Rozumiem. Wszystko jasne. Wracam do Seweryna. Sewerynie, a ty co lubisz szyć? Czy też poduszki, czy coś zupełnie innego?
2: No ja lubię szyć też właśnie poduszki, torby. Tak jak mówiłem, próbowałem szyć bluzę, ale kot mi ją podarł.
1: Oj. Gdzie ten kot? Już trzeba po prostu tego kota zaprowadzić do innego pokoju, żeby nie miał dostępu do tego, co już szyjesz.
2: Już na pewno nie wchodzi do mojego pokoju. Szyję też właśnie różne torby, różnokolorowe.
1: Jak wygląda ostatnio uszyta przez ciebie torba?
2: Ostatnio przeze mnie uszyta...
1: Albo jakaś twoja ulubiona, którą uszyłeś.
2: Moja ulubiona torba to wygląda tak, że ma kolor... takie paski złote, jest biała, to jest jedna z pierwszych toreb, którą uszyłem.
1: Super.
2: I właśnie te rączki też sam szyłem, nie kupne.
1: I w jakim kolorze są rączki?
2: Też w białym.
1: Też w białym. Jest jakiś rysunek na tej torbie, czy po prostu
2: no,
1: jest...
2: No takie szlaczki złote.
1: Takie szlaczki złote. Pięknie. No to musi jakoś tak, jak sobie ją wyobrażam, to musi chyba trochę baśniowo wyglądać. Trochę mi się Harry Potter, nie wiem dlaczego, kojarzy. Chyba przez ten złoty kolor.
2: No chyba tak.
1: No dobrze, czyli torby. Co jeszcze oprócz toreb? Właśnie ta bluza, do której kot się dorwał, prawda?
2: Tak.
1: Co jeszcze lubisz szyć?
2: Poduszki. I to wszystko, co lubię tak szyć. Ostatnio też próbowałem nowych rzeczy, ale nie pamiętam czego.
1: A jak się uczyłeś w ogóle szycia? Czy ktoś ci pomagał? No bo Gustaw był najpierw na zajęciach w szkole, a u ciebie jak te początki, Seweryn?
2: Mnie babcia uczyła szyć. Ja właśnie jeszcze wcześniej niż w ogóle zacząłem szyć, to na czworaka jeszcze klikałem babci pedał w tej starej maszynie, a potem dopiero jak właśnie urosłem, to mogłem wsiąść do maszyny i tam zszyłem mojemu bratu bluzkę, uszyłem pierwszą poduszkę, która nie wyszła, ale pierwsza była.
1: To zrozumiałe, to uczymy się metodą prób i błędów,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: A powiedz mi, czy przez długi czas szyłeś razem z babcią, tak, że babcia siedziała obok, czy szybko nauczyłeś się i zacząłeś szyć samodzielnie?
2: Tak, szybko nauczyłem się.
1: A jak ktoś na przykład nas słucha teraz chcielibyśmy komuś wyjaśnić w ogóle sam mechanizm maszyny do szycia, to jak ty byś o tym opowiedział jako młody profesjonalista, Seweryn?
2: No to ja bym opowiedział o tym tak, że w maszynie jest taki silniczek z tyłu i w mojej maszynie akurat jest obok tego silniczka przycisk, którym się włącza i wyłącza maszynę. W innych maszynach może być na maszynie albo gdzie indziej.

0: Ten silniczek się kręci, tak jak taki wiatraczek, żeby ta maszyna w ogóle chodziła.
1: Mhm.
0: I w środku ma taki bębenek, co się właśnie tymi szpulkami. I trzeba nawinąć to też, żeby wyszło tam pod spodem. Pod spodem, pod igłą. I żeby też tak szyło to, bo to też tak wchodzi w igłę ten bębenek i szyje tak pod spodem.
1: Aha. Twój projekt, który uszyłeś w najkrótszym czasie, co to było, pamiętasz?
0: Właśnie ta torba. Szybciutko ją uszyłem w godzinkę.
1: W godzinkę?
0: No.
1: Ola Boga, istonoga, nieźle. A najdłuższy projekt, taki, który ci zabrał najwięcej czasu, bo dzisiaj jedna z osób, bo też dzwoniły osoby, które szyją, to był chyba chłopak, mówił, że szył przez 2 dni. Nie pamiętam tylko, co to było. Chyba poduszkę. A u ciebie taki najdłuższy projekt, to co takiego?
0: Poduszka taka ze śliskiego materiału. Najpierw trzeba było sfastrybować tak, żeby się nie ślizgało, bo nie miałem igieł, żeby ten. I to mi zajęło godzinę, żeby w ogóle to zrobić. Mhm. Potem usiadłem do maszyny. Raz mi nitka się zerwała, więc musiałem zaczynać od nowa i wypróć. I potem szyłem, a na końcu znowu mi się wyrwała i znowu od nowa. Dlatego tyle to zajęło.
1: Aha, bo były przeszkody po drodze.
0: Przeszkody, tak.
1: A co to znaczy, że nitka się zerwała?
0: To znaczy, że na przykład za szybko pracowała igła, akurat tak jest w mojej maszynie, że za szybko igła pracuje, jak za szybko naciśniesz pedał, to ta nitka się zrywa.
1: Mhm. Czyli trzeba wiedzieć, jak umiejętnie różne części tej maszyny uruchamiać, prawda?
0: Tak,
1: czy
0: tak.
1: To jest twoja pierwsza maszyna do szycia?
0: Nie, na początku miałem tą maszynę po babci, łucznik, która się spaliła. Silnik się tam spalił.
1: Co to za śmiech, Gustaw? Tak? No bywa.
0: A potem kupiłem dopiero maszynę Singera, którą do dzisiaj mam.
1: I to już jest taka twoja prywatna,
0: tak,
1: osobista. Super opowiadasz, wiesz, Seweryn, o tym szyciu. To ja teraz do twojego kolegi biznesmena przychodzę. Żartuję oczywiście, Gustaw. Nie. Do tych Włoch jeszcze wróćmy.
2: Ja jeszcze szyję opaski. Tylko do dzisiaj do tego studia niestety nie przyniosłem.
1: Takie jak
2: na głowę.
1: Tenisista zakłada na głowę? Czy takie bardziej dla dziewczyn?
2: Dla dziewczyn.
1: Jak wyglądają te opaski?
2: Na początku są takie płaskie. Potem trzeba z żelazkiem je wyprasować, żeby były gładkie. I potem trzeba tak troszkę pozginać, żeby wyszedł taki wzór na przodzie.
1: I jakie wzory są na przodzie w twoich opaskach?
2: Pani mnie tego uczyła, jakiś jak zygzak, tak by.
1: Ale to jest wzór szycia, czy?
2: Jest wzór, że wycinamy takie V, no i potem je zginamy i wychodzi taki jakiś ładny
1: wzorek
2: na przodzie tylko. Tak, pozginane.
1: No dobrze, ale mnie jeszcze te Włochy interesują. Czy ta sprzedaż twoich rzeczy, które szyjesz, to był jeden raz, czy ta twoja firma się rozrasta?
2: Mam swoją nazwę firmy, Nici z Pasją się nazywa.
1: Nici z Pasją?
2: Tak, bo Nici to też takie szyci, a Pasja to z Pasją.
1: A co ty najbardziej lubisz w szyciu? No bo Seweryn tak fajnie powiedział, że jego też to uspokaja, prawda? A ty dlaczego szyjesz? Co w tym znajdujesz pasjonującego?
2: Że po prostu takie uczucie, że też mnie tak troszkę uspokaja.
1: Mhm.
2: No i po prostu kocham szyć. Siadam, jak mam czas wolny, to tak mnie rozluźniam się i mogę tak sobie szyć.
1: Czy wolisz szyć dla siebie rzeczy, czy dla kogoś w prezencie?
2: Dla siebie i dla innych.
1: Dla siebie i dla innych. A z tych rzeczy, bo mamy tu bluzę przyniosłeś, którą uszyłeś, poduszkę, czapkę i taki kołnierz na szyję, prawda?
2: Tak.
1: Kolorowe czapki, kolorowe kołnierze, bo ich jest kilka. I jeszcze coś? I jeszcze wzór takiej torby,
2: tak,
1: jaką i ty szyjesz, tak?
2: Tak.
1: Spójrz, Seweryn, to jest taka podobna torba, jak ty uszyłeś? Nie. W sensie na kształt.
0: Nie, to jest taka mini torba, to jest

0: Tak jakby no. Taka miseczka, taka większa miska.
1: Rozumiem. To z tych, wracam do Gustawa, z tych rzeczy, które leżą przed tobą, która jest twoją taką ulubioną, z której jesteś najbardziej dumny?
2: Bluza.
1: Dlaczego akurat bluzę wybrałaś?
2: Bo ona jest po pierwsze, dziwię się, ale jest bardzo dobra w ogóle, taka... W środku jest futerko jeszcze takie.
1: Czyli to jest taka zimowa bluza tak. Nawet, prawda? O, fajnie. Ocieplony materiał.
2: Mam jeszcze wtukany, ale ją spakowałam, bo dziś jadę do Sfornygaci.
1: Na wakacje?
2: Na obóz.
1: Fajnie. Ale to będzie obóz z szyciem czy bez szycia?
2: Bez szycia. Po prostu windsurfingowo-konny. I po prostu nie przyniosłem tej bluzy, bo spakowałem ją do walizki.
1: No to trzeba było z walizką przyjechać do nas do studia.
2: Tutaj jest ta walizka przed.
1: No to zaraz na piosence idziemy do auta i przywozimy ją. Dobrze, dobrze, dobrze. Dużo pięknych rzeczy nam przyniosłeś dzisiaj.
2: O, jeszcze szyję, uszyłam sobie piżamę, którą też spakowałem i bluzkę też. Z krótkim rękawkiem, którą też spakowałem.
1: Czy ty w ogóle, Gustaw, odwiedzasz takie sklepy jak sklepy odzieżowe? Czy w ogóle tam nie wchodzisz, bo wszystko dla siebie, wszystkie ubrania szyjesz na maszynie?
2: Rzadko schodzę do sklepu, bo... Ale wchodzę do sklepu, kiedy mama coś potrzebuje. Wtedy na przykład do Pepco, do Sinsaya.
1: No to może już nie będziemy tutaj opowiadać do jakich konkretnie sklepów, czyli do takich bardziej odzieżowych, tak. rozumiem. No dobrze, chłopaki, wy dzisiaj jesteście u nas w studiu i Seweryn i Gustaw jako osoby, jako chłopcy, którzy mają swoją pasję. Czy, teraz wracam do Seweryna, czy szycie to jest twoja największa pasja, czy masz jeszcze coś równie ważnego w swoim życiu, czemu się tak bardzo oddajesz?
0: No, szycie to jest jedna z takich, z największych, a jeszcze bardzo lubię grać w badmintona, lubię jeździć na rowerze. Ostatnio na pump tracku bardzo dużego siniaka sobie nabiłem. I to wszystko, co tak najbardziej
1: co
0: lubię.
1: Co najbardziej lubisz? A Gustaw?
2: Ja najbardziej lubię szyć. Lubię takie zajęcia informatyczne komputer, bo komputer też mnie tak kręci. Takie, że klawiszami się tak robi, myszką. Mnie to wszystko pasjonuje. No i szyć, i to wszystko.
1: I to wszystko.
2: A, jeszcze tańczę w zespole tanecznym.
1: Ludowym, tak?
2: Tak, ludowym. I tańczę na turniejach polskich CIOF.
1: Ile pasji wy macie? Rower, badminton u Seweryna, komputer, informatyka, taniec ludowy u Gustawa.
2: Tak.
1: Będziemy chyba rozmawiać do 10:00 albo dzisiaj z
2: I w Palladium występuję. Ostatnio występowałam w Palladium.
1: A ja też występuję w teatrze, wiesz? No i co w tym teatrze Palladium robiłeś?
2: Miałam główną rolę jako chłopcem z wózkiem. Wiem to, że to dziwne wygląda.
1: Nie, to
2: że
1: bardzo
2: to
1: fajne.
2: Na początku można nam pomyśleć, że chłopiec to na wózku inwalidzkim, ale po prostu chłopiec z wózkiem, który ma w środku patyki i potem idzie ten chłopiec spać. Inne dzieci się skradają do niego, biorą te patyki, a potem i w kółeczko tańczą niedźwiedź, stary niedźwiedź. No i tak. Dużo, dużo i ten układ trwa 8 minut.
1: A ja, wiesz co, a ja widziałem, o wiem, w Teatrze Roma, warszawskim Teatrze Roma, ja widziałem taki musical Wicked, nie wiem czy kojarzycie, chłopaki. I tam właśnie w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, jest rola, którą gra trochę starszy aktor od ciebie. Nie, przepraszam, to jest rola kobieca, to jest aktorka, która porusza się na wózku inwalidzkim i to jest bardzo trudna rola, którą ona świetnie zagrała. To duże wyzwanie aktorskie. Tak mi się przypomniało właśnie słuchając ciebie. Chłopaki, do waszych pasji i do szycia wracamy po piosence, czy już chcecie jechać do domu?
2: Oczywiście, że wracamy,
1: Seweryn?
2: Po piosence.
0: Wracamy, jasne.
1: No to wracamy, a teraz będzie piosenka. Może przecież wy byliście na tych warsztatach radiowych, to może pomożecie mi zapowiedzieć ją. Ja opowiem z jakiej płyty, już mówię, drodzy radiosłuchacze, za chwilę usłyszymy piosenkę z płyty, ze ścieżki dźwiękowej do filmu. filmu Rogate Rancho, a będzie to piosenka pod tytułem Chłopaki, tu poproszę, żebyście zapowiedzieli

Bo słuchaj, no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo niewąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: No i jest piosenka, pięknie zapowiedziana przez naszych gości. Chłopaki, pamiętacie jej tytuł?
1: Jodli, jodli, jodli.
0: Tak jest, z filmu Rogate Rancho, śmieszny tytuł, prawda? Ja zawsze mam ubaw w środku, jak mam ją zapowiedzieć. Piosenka Jodli, Jodli, Jodli, Jodli za nami, a przed nami, uwaga, drodzy radiosłuchacze, będzie dzisiaj imprezka w Polskim Radiu Dzieciom, bo tutaj tata Seweryna chyba, prawda?
1: Tak.
0: Wyśledził, że dzisiaj są imieniny Filipa. Filip wyszedł na chwilę, możecie dzwonić, drodzy radiosłuchacze, i Filipowi Górskiemu, który dziś ma imieniny, składać życzenia. Na przykład zaśpiewać mu fragment piosenki albo jakiś wierszyk powiedzieć. Tak. Chłopaki, dobry pomysł?
1: Bardzo
2: dobry pomysł.
1: Będzie taki surprise.
0: To wiecie, jak Filip wróci i Gustaw i Seweryn, to zrobimy tak. Jak pomacham do was, to wtedy najpierw Gustaw, ty jakieś fajne życzenia Filipowi złóż, proszę. Potem Seweryn, a potem ja. Umawiamy się tak?
1: Tak, tak.
0: Żeby mu było miło, bo w końcu dzisiaj jego święto, ale wracamy do naszej rozmowy o szyciu i zapraszam również naszych radiosłuchaczy do tego, by włączali się do naszej rozmowy i zadawali pytania.
1: Dzięki.
0: Proszę bardzo, i zadawali pytania naszym gościom. 22 645 2055. Jeśli chcecie o coś zapytać Seweryna lub Gustawa, którzy kochają szyć, kochacie szyć, prawda?
1: Tak, bardzo.
0: To proszę bardzo, dzwońcie, może nasi młodzi eksperci doradzą wam coś w kwestii szycia, a może odpowiedzą na jakieś trudne, inne eksperckie pytania. Co się, Gustaw, śmiejesz? Dobrze.
3: To fajnie by było na coś odpowiedzieć.
0: Na jakieś fajnie by było, tak, jakby zadzwonili słuchacze, prawda? To ja trzymam kciuki za to, żeby się udało. Seweryn, do ciebie chciałbym wrócić, bo ty jesteś przecież z Łodzi.
1: No dokładnie.
0: A Łódź jest bardzo ważnym miastem, jeśli chodzi o szycie. Dlaczego?
1: Bo Łódź była centrum włókiennictwa, czyli tam włóczki, było dużo fabryk,

0: To było takie centrum włókiennictwa po prostu dawne, bo teraz już nie.
1: Fajna jest Łódź? Lubisz to miasto?
0: Fajna, bardzo fajna.
1: Tak? No dobrze, a skoro wspomniałaś o Włóczce, Gustaw, Severn, czy... Bo ja się na tym kompletnie nie znam. Czy na Włóczce też można szyć coś na maszynie, czy nie? Z Włóczki.
0: Nie.
1: O tak.
0: Włóczki
1: nie, Włóczka nie. To są...
2: Do... Szydełko,
1: Szydełko. Widzicie, ja wszystko pomyliłem, bo ja się po prostu na tym nie znam. Dlatego mam was tutaj w studiu, ekspertów od szycia. Ale nie tylko od szycia. Ale jeszcze zaraz, bo coś mi się przypomniało. Severn, ty podobno lubisz przeszywać też różne proste rzeczy, tak?
0: Tak.
1: Co to znaczy, że się przeszywa rzeczy?
0: Że na przykład taki dywanik się poprął, biorę pod maszyny, tak biorę, żeby wyciągnąć materiał i tak zszywam pod maszyną.
1: Czyli jakby naprawiasz na tej maszynie.
0: Naprawiam, tak.
1: Ale fajnie. Gustaw, ty też coś takiego robisz, czy nie?
2: Ja na przykład, ja takie bardziej usługi krawieckie. Ostatnio miałem jedno...
1: A no, bo ty ten biznes masz.
2: Tutaj. Ja mam, ostatnio miałem jedno zlecenie sąsiadki, żeby... Bo jak tu w krótkich spodniach jest taki na końcu szef, takie... Tak? I to się pani rozpruło. Pani Agnieszce Kocaj, bardzo ją pozdrawiam.
1: Twojej klientce.
2: Mojej klientce. Szyłam jej spodnie i do tego na tyłach miała taką sukienkę dziurę, gdzie się ten suwak to miała za daleko dziurę, no i szyłem też tą dziurę.
1: I co, i czyli to normalnie ten biznes się kręci.
2: Tak.
1: Ja oczywiście sobie tak żartujemy z tym biznesem, ale fajnie, że tak lubisz to robić. Twój tata Gustaw powiedział mi, jak rozmawiałem z nim przez telefon, że ty w tych Włoszech te wszystkie swoje rzeczy, które uszyłeś, sprzedawałeś w hotelu, tak?
2: Tak.
1: No jak to wyglądało? Czy ty miałeś jakieś stoisko, jakiś punkt usługowy, usługi krawieckie, Gustaw from Poland? Jak to wyglądało?
2: Na początku oczywiście jeździliśmy na narty autobusem do Zonkolanu i potem jak wracaliśmy z tych nart, to ja brałam swoje wszystkie rzeczy. Siadałam przed recepcją na takim kanapie i tam wystawiałam się i tam kupował na przykład keln. O, i ja na przykład tam kupowała pani z Włoch. Więc tak fajnie było. Miała dziewczynkę i dziewczynka sobie wybrała torbę w róże.
1: I cały towar udało ci się sprzedać?
2: Tak.
1: Czy coś
2: oprócz tego.
1: Oprócz tej czapki i kołnierza, tak?
2: Tak. No i tak. I na koniec jeszcze kupili kelnerzy i kelnerki. I pan kelner po angielsku doradził mi, żebym uszył torbę i na niej jakieś logo z napisem Gustaw, że to Gustaw uszył.
1: Aha, Gustaw usługi krawieckie.
2: Tak. Gustaw Nici z pasją na przykład.
1: A fajnie, ale to bardzo ładna nazwa. Gustaw Nici z pasją. Powiedz mi proszę, jak się dogadywałeś z tymi klientami tam we Włoszech? Rozmawialiście po polsku, po włosku, czy po angielsku?
2: Kelnerzy wzięli telefon i wzięli Google Tłumacz na polski.
1: Czyli da się.
2: Tak, da się.
1: Dla chcącego
2: i pani,
1: nic trudnego.
2: Pani z Włoch po prostu hello. No i pan od recepcji powiedział, że ja sprzedaję. Chciał nawet kupić, tylko była już zarezerwowana ta czapka, która się podobała mu.
1: No, czyli tak dużo klientów miałeś,
2: tak,
1: że nawet rezerwacje były.
2: Tak, nawet były rezerwacje. Młodzież kupowała też.
1: Rozumiem. To teraz znowu do Seweryna z Łodzi wracamy. Sewerynie, drogi Sewerynie, czy jeszcze o czymś nie powiedzieliśmy, co jest związane z twoją pasją, jeśli chodzi o szycie, czy już o wszystkich rzeczach wspomnieliśmy?
0: O szyciu, o wszystkim, ale powiem jeszcze o moich dwóch innych pasjach, czyli harcerstwo i aktorstwo.
1: Tak, to od
0: i jeszcze narciarstwo.
1: O lolo, to od harcerstwa zacznijmy.
0: No, to się zaczęło tak, że moja korepetytorka od matematyki zaproponowała mi, żebym pojechał na

0: obóz harcerski. I potem jeszcze zaproponowała, żebym zaczął chodzić na zbiórki harcerskie. I po tych zbiórkach, po zakończeniu roku harcerskiego, był obóz. I na tym obozie byłem przez 2 tygodnie bez telefonu, bez elektroniki. I było super. I tak się zaczęło.
1: Czyli byłeś poświęcony przez 2 tygodnie tylko i wyłącznie harcerstwu.
0: Tak. W ogóle nie miałem telefonu i było fajnie.
1: I co jest dla ciebie najbardziej pasjonującego w harcerstwie?
0: To, że po prostu w przyszłości, jak kiedyś nas zaatakują przypadkiem czy coś, to będę mógł bronić Polski. Bo harcerze bronili Polski podczas wojny światowej.
1: No to teraz mnie zatkało. Po prostu mamy takiego odpowiedzialnego obywatela, 12-letniego Seweryna z Łodzi. Gdzie są te krasnoludki nasze, że jeszcze braw ci nie biją? No, pięknie. A na przykład w harcerstwie uczymy się udzielać pierwszej pomocy?
0: Tak, uczymy się udzielać pierwszej pomocy.
1: I ty to potrafisz?
0: Potrafię.
1: Wow, no świetnie. Myślę, że nie każdy 12-latek, nawet nie każdy dorosły potrafi udzielić pierwszej pomocy. Brawo dla ciebie, Sewerynie. A powiedz mi jeszcze o aktorstwie. Jak z tym aktorstwem u ciebie? No, od czego to się zaczęło?
0: To się zaczęło właśnie od tego, że chodziłem na takie zajęcia w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie. Drama się nazywało i tam właśnie byłem też na obozie. Tam różne były, że musiałem odgrywać jakieś scenki, różne zabawy ze scenkami, więc było fajnie, na obozie tak samo było, że scenki różne i tak dalej. I bardzo fajnie mi się podobało i od tego się zaczęło i tak dążę do tego, żeby zostać tym aktorem.
1: I to jest twoja największa pasja?
0: Tak.
1: A gdybyś miał do wyboru kiedyś, jak dorośniesz, zostać aktorem albo krawcem, albo projektantem mody, to co byś wybrał?
0: No, serce mi bije głośno, że jednak bym wybrał aktorstwo.
1: No to za to mocno trzymamy kciuki i wracamy do Gustawa. Tu mieliśmy harcerstwo, aktorstwo, no to teraz potańczymy, potańczymy, bo pan tańczy, panie Gustawie, prawda?
2: Tak, tam.
1: Czy pan sam tańczy, czy z kimś?
2: Na turniejach mam partnerkę Helenę Protasiuk. Hela, pozdrawiam cię. No i tańczymy z nią Krakowiak, Polkę. I na rozpoczęcie takiego głównego uroczystości tańczymy poloneza. Wszyscy tańczą
1: zacząć,
2: polonezę.
1: Prawda?
2: Tak,
1: tak się mówiło.
2: Trzeba zacząć.
1: No i od czego to się zaczęło? Kto ci powiedział? Tata ci podpowiedział? Hej, Gustaw, masz za dużo wolnego czasu. Proszę iść się zapisać na co? Na taniec ludowy. Czy ktoś inny podpowiedział? Czy sam na to wpadłeś?
2: Tata, ja chciałam tańczyć i tata mnie zapisał i już 4 lata tańczę i pani Karolina wybrała mnie i dała partnerkę Helenę, że będzie mieć takie dodatkowe tańce i jeździmy po całej Polsce.
1: Ile takich turniejów tanecznych masz w całym roku?
2: Na miesiąc jeden. Co miesiąc.
1: W wakacje też tańczysz?
2: Nie, ale są turnieje, ale nie tańczę wakacje. Byłam na przykład w
1: Wakacje są wakacje.
2: Tak, wakacje to wakacje. Byłam we Wronkach, w Sopocie, w Malborku, w Puławach, w Wieliszewie, w Krakowie.
1: I wtedy spotykają się pary, które tańczą tego Krakowiaka albo Polkę.
2: Tak,
1: z całej Polski?
2: Z całej Polski.
1: No co ty gadasz, ale to wtedy jest
2: do jednego miejsca.
1: Tak, ale to Gustaw jest wtedy tak, że to jest turniej, w którym te pary rywalizują, czy po prostu się pokazujecie?
2: Rywalizują. Widzom? Ja jestem akurat w kategorii drugiej B, czy tam C. I są kategorie, na przykład trzecia kategoria, czwarta, piąta, szósta, siódma.
1: Fajnie
2: i
1: się
2: ósma.
1: Tańczy?
2: Tak, fajnie.
1: Co w tym jest najbardziej takiego przyjemnego dla ciebie?
2: Że mogę się zaprezentować z tańcem, że po prostu czuję, że to mi świetnie wychodzi, więc to bardzo lubię też.
1: Pani Ania, która prowadziła warsztaty radiowe, powiedziała mi, mogę to powiedzieć, że ty powiedziałaś, jak nagrywaliście te wizytówki takie na warsztatach, że ona mówi do mnie, Gustaw powiedział, ja ten taniec to kocham. Czy to prawda?
2: Tak. Ja ten

0: taniec to kocham bardzo.
1: Bardziej niż szycie, czy tak samo jak szycie?
0: Tak samo.
1: Tak samo jak szycie. No, chłopcy, wy jesteście po prostu przykładem ludzi z wieloma pasjami. U Seweryna oprócz szycia harcerstwo i aktorstwo, a u ciebie, Gustaw, dochodzi taniec ludowy i jeszcze fortepian.
0: Tak,

0: w Warszawie, tak?
1: Tak, w Warszawie. I teraz mam akurat zmianę nauczyciela, bo tam coś pani dyrektor nie pasowało. No i nie wiadomo, jakie teraz będą godziny tego, więc nic nie wiadomo. Musimy czekać do 1 września, jakiego będę miał teraz nauczyciela. Ale jak miałem tamtą pani, to pani wybrała mi bardzo fajne... Razem wybraliśmy fajne utwory, takie wesołe, fajne. Takie triole na przykład. No i możliwe, że będę miał te utwory w szkole muzycznej.
0: No to fajnie, chłopaki. No naprawdę pełen podziwu jestem dla was i dla waszych talentów. A apeluję również do naszych słuchaczy, jeśli macie jakieś pytania do Seweryna albo do Gustawa, proszę bardzo, to jest ostatnia okazja po piosence, by zadać je naszym wspaniałym gościom pełnym pasji. 22 645 2055. Czekamy na telefony i Seweryn, ty też lubisz tańczyć, czy tak sobie?
2: Nie, ja lubiłem kiedyś tańczyć, ale to mi przeszło.
0: No to teraz wszyscy, którzy lubią tańczyć i chcą tańczyć, niech tańczą, a ci, którzy nie, niech sobie spokojnie siedzą i słuchają, bo będzie piosenka Alicji Janosz, taka do posłuchania, ale i do potańczenia. Piosenka pod tytułem Tańcz.

0: Z naszymi gośćmi, numer do studia 226452055. Czekamy na pytania też od naszych słuchaczy do naszych wspaniałych gości. Przypominam, chłopcy, którzy mają wiele pasji, a jedną z ich największych pasji jest szycie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Seweryn Smulik i Gustaw Hasiec. Cześć chłopaki ponownie.
1: Cześć.
2: Hello.
0: No to jeszcze porozmawiamy o waszych pasjach, ale zanim to nastąpi, 3, 2, 1...
3: Wszystkiego najlepszego, panie Filipie!
0: To były życzenia od naszych gości do Filipa Górskiego, który dzisiaj ma imieniny. Także z życzeniami do Filipa możecie też dzwonić, drodzy radiosłuchacze. Filip podziękował. Ja też życzę Filipowi wszystkiego najlepszego. Chłopaki, a chłopaki tu biją brawa. Wracamy jeszcze na chwilkę do rozmowy. Pasje, pasje, wasze pasje. Chciałbym teraz zapytać Seweryna o ten badmintona i o rower. Skąd pomysł na takie fajne sporty? Co w tym jest takiego dobrego dla ciebie? Czy je uprawiasz samodzielnie, tak jak rower? Czy może z kimś? Nie wiem.
2: Z kolegami właśnie rower uprawiam, że tak jeździmy sobie na ten pump track i ostatnio w ogóle
0: odkryłem... Co to jest pump track?
2: Tak, to jest taki skatepark tylko dla rowerów.
0: Skatepark tylko dla rowerów.
2: Bo tam nie ma, że
0: i
2: jest...
0: I są jakieś fajne zjeżdżalnie w takim...
2: Hopki tak zwane są.
0: A
2: z badmintonem to jest tak, że mama mi kupiła badmintona i jak jest ładna pogoda, to sobie po prostu wychodzimy i gramy.
0: Z mamą?
2: Z mamą, gram i z tatą.
0: Super. A ty w coś grasz, Gustaw, czy raczej sportowe rzeczy to nie jest twoja sfera zainteresowań?
1: Czasami jeżdżę na rowerze, brałem 2 lata temu i 3 lata temu udział.
0: W czym?
1: Na Ojcowie na start.
0: Mhm.
1: I rok temu i 2 lata temu też na bieg z radością.
0: Aha.
1: I tam się biega i robi się takie kółko. A dorośli mają ponad 12 kilometrów do biegania.
0: Uhuhu.
1: A dzieci zależy od wieku, nie wiem. Mhm. Nawet maluszki biegają.
0: Tak? Ale ja mam tu zapisane, bo ty powiedziałaś już dzisiaj o tym, że dzisiaj jedziesz do Swornych Gaci,
1: tak,
0: na ten obóz surfingowy?
1: Windsurfingowo-konny. Ale tak za końmi nie przepadam. Więc będę się...
0: A za windsurfing?
1: Windsurfing to tak, bardzo. Rok temu, 2 lata temu i chyba... Nie, 2 lata temu i rok temu byłem na windsurfingu w Egipcie.
0: Tak.
1: No i tam się z polskim instruktorem. Mhm. Byłem w szkółce. No i się poduczyłem windsurfingu. No i w tym roku chciałem na ten obóz pojechać, bo to obóz naszej znajomej, Berse.
0: Aha.
1: Obóz Berse, którą Hanie pozdrawiam i Martę pozdrawiam, Berse.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. No i jak to jest na tym windsurfingu? Jak to wygląda? Opisz tym, którzy nie wiedzą, z czym to się je, jak ten sport wygląda.
1: Mamy deskę, mamy żagiel, ten żagiel trzeba przymocować do takiego kołka, no i żeby... Nosimy ten sprzęt do wody, za taką linkę podnosimy, żeby żagiel. No i taką pozycję robimy i tak
0: trzymamy
1: do siebie.
0: Się tego, tak?
1: Tak, i tak do siebie, żeby troszkę nabrać wiatru i tak trochę szybciej ruszyć. No i się tak płynie, tak to się ostrzy, tak to się skręca w tam, a jak tak, to się skręca w tam. A obrót trzeba na środek i tak stopami obrót zrobić.
0: I windsurfing też lubisz?
1: Tak, też lubię.
0: Skąd w tobie tyle pasji, chłopaku?
1: Nie wiem.
0: Ktoś cię do tego namawia, zachęca? Czy ty sam masz 20 tysięcy pomysłów?
1: Ja wszystko lubię robić.
0: Czyli z tego, co słyszę, to chyba lubisz próbować nowych rzeczy, prawda?
1: Tak.
0: Seweryn, u ciebie to też jest tak?
2: Tak?
0: Czy ktoś cię zachęca? A spróbuj z aktorstwem, a może harcerstwo, a może szycie? Jak to u ciebie
2: nie,
0: wygląda?
2: Nie, że sam się inspiruję nowymi rzeczami.
0: Chłopaki, a co z tym radiem będzie? No bo przecież przypominam, że byliście u nas na warsztatach
1: radiowych. W radiu też mnie tak kręci.
2: No, tak.
1: Tylko w ogóle nie wiem, kim chcę zostać w przyszłości. Radiowcem, krawcem, informatystą.
0: Informatykiem?
1: Informatykiem.
0: A z tymi komputerami to co fajnego tam jest w tym? dla ciebie?
1: Zadania fajne.

0: Są na informatyce, Word, Excel, ten...
1: Programy, tak, komputerowe.
0: Tak, programy komputerowe, tak lubię. I lubię po prostu robić tabelki, takie plan lekcji jakby. Aha. W domu tak sobie robię. I lubię układać też bardzo Lego 18+.
1: To takie trudne?
2: Tak.
1: Co trudnego?
2: Ja też uwielbiam.
1: Naprawdę?
2: No.
0: Złożyłem deskę windsurfingową. Uh-huh. No i dostałem od Mikołaja samochód Ghostbusters o duchach. Aha. Takim filmie.
1: Tak, Ghostbusters.
0: Uh-huh. Tak. Takie auto i to auto ponad miało około 3000. Uh-huh. I teraz chciałbym mieć akwarium. Takie 18+.
1: A teraz mam takie pytanie, bo już dochodzimy do końca naszej rozmowy. Króciutko odpowiedzcie. Jaki projekt chciałbyś zrealizować? Co chciałbyś najbardziej uszyć? Nawet coś trudnego, Seweryn, na maszynie.
2: Chyba obrus. Taki wielgaśny obrus.
1: Mhm. A ty, Gustaw?
0: Może taką bluzę, że z krótkim rękawkiem i w środku taki polarek i kaptur.
1: Fajnie. I ostatnie pytanie. Dlaczego, w dwóch zdaniach odpowiedzcie proszę, dlaczego chcielibyście polecić naszym młodym słuchaczom w waszym wieku szycie? Teraz od Gustawa zaczynamy.
0: Szycie to jest fajne.
1: Bo?
0: Bo tak można wszystkich pasjonować i po prostu mieć nie trzeba kupować.
1: Aha. Zaoszczędzamy wtedy, tak. Bo sami sobie szyjemy.
0: Seweryn, jeszcze, i to jest przyjemność.
1: Super. A ty, Seweryn?
2: Dla mnie to też jest przyjemność i zachęcam was do tego, żebyście zaczęli szyć. Może nie zaczynać tak od maszyny, tylko można...
1: Od prostszych rzeczy.
2: Od prostszych rzeczy, że ręcznie, a potem dopiero jak zapasjonujecie się, to wziąć... uzbierać trochę pieniążków i kupić maszynę.
0: Tak.
1: Zachęcali do szycia Seweryn Smulik i Gustaw Hasiec. Dziękuję panowie.
0: Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Gustaw, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam swoją rodzinę, babcię Ceresę, Martę Bersę, panią od szycia, pani Edytko, bardzo pani dziękuję za to szycie. I po prostu wszystkich znajomych, którzy mnie teraz słuchają.
1: Kogo pozdrawia Seweryn?
2: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, oczywiście mojego kotka Ludzka i mojego drugiego kotka Maurycego, całą rodzinkę i całe Polskie Radio Dzieciom.
1: To był poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj szyliśmy, przeszywaliśmy. Jacek Zawada, Filip Górski, dobrego dnia, a za chwilę źródełko.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
11: Źródełko.
12: Óyeme mi cielo, mi amor, mi pajarito.

Dzień dobry. W źródełku witają Was serdecznie Filip Górski i Jolanta Kossakowska, prowadząca audycję. Witam Was bardzo serdecznie, bo stęskniłam się już z Wami, dawno się nie słyszeliśmy, a przywitaliśmy się piosenką pod tytułem Corazón. Corazón to po hiszpańsku serce i jest to bardzo pogodna piosenka o tym, że wołają nas góry, las, jeziora, przyroda, no bo przecież są wakacje i zawsze można przynajmniej wyjść sobie z domu i pójść na spacer. Do tego Was dzisiaj zachęcamy, o ile pogoda u Was dopisuje. A śpiewały nam pięknie Sofia Viola z Argentyny i La Muchacha z Kolumbii. To są dwie wokalistki, które bardzo lubię i które miałam przyjemność poznać całkiem niedawno, bo dla mnie wakacje to jest taki czas, kiedy poznaję również dużo, dużo nowej muzyki. W czasie wakacji odbywa się wiele festiwali, a w czasie festiwali słuchamy muzyki, no i właśnie docierają do nas zupełnie nowe dźwięki z różnych stron świata. Mogą również dotrzeć do nas dźwięki z Argentyny czy Kolumbii, czyli z krajów, z których pochodzą Sofia Viola i La Muchacha. A my dzisiaj w audycji właśnie do festiwali, do udziału w festiwalach będziemy Was zachęcać. Chociażby do udziału w festiwalu Retradycja, który odbywa się w Lublinie. Dawniej to był Jarmark Jagielloński. Czeka nas relacja z pierwszej ręki. Połączymy się telefonicznie z Karoliną Waszczuk, która nam co nieco opowie o festiwalu. Odwiedzimy również, tak w przyszłości odwiedzimy, Festiwal Celtycki w Krakowie, bo będzie z nami dzisiaj w studiu pewna ciekawa gościni i czeka nas ciekawa rozmowa z Olą Kałużny. Poza tym zapowiemy wydarzenie w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Będzie też kolejna bajka, kolejna wyprawa z etnoekipą. Wyprawa oczywiście na wieś, a w drugiej części audycji porozmawiamy sobie o mapach. Co jeszcze? No jeszcze oczywiście będą zapewne rozmowy z Wami. Jakaś może niespodzianka. A teraz posłuchamy sobie piosenki również dwóch wokalistek, Camaños i Ameixeiras. To są dwie urocze panie, dwie artystki z Galicji, ale nie tej naszej polskiej, tylko z hiszpańskiej Galicji, które grają razem, mają zespół, duet. Ten duet wystąpił wczoraj w Lublinie właśnie na festiwalu Retradycja. Posłuchajmy.

To był duet Camaño i Ameixeiras z Hiszpanii, z Galicji. Wystąpił ten duet wczoraj na żywo w Lublinie jako gwiazda festiwalu Retradycja. A my właśnie na ten festiwal będziemy Was jeszcze zapraszać, ponieważ w niedzielę jeszcze przed nami wiele wydarzeń. Połączymy się za chwilę telefonicznie z Karoliną Waszczuk, która jest dyrektorką programową festiwalu i kierowniczką pracowni do spraw kultury tradycyjnej Warsztaty Kultury w Lublinie. Ale zanim to nastąpi, zanim nastąpi ta ciekawa i miła rozmowa, posłuchajmy polskiego artysty, który się pojawia właśnie na tym festiwalu. Utwór się nazywa Trzcina, a zagra Fiedronowicz, czyli Piotr Fiedorowicz.

0: Tak pięknie i rytmicznie zagrał dla nas Fiedronowicz, a z nami jest już przez telefon, bo w Lublinie Karolina Waszczuk, czyli dyrektor programowa festiwalu Retradycja. Dzień dobry, Karolino.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miło nam Cię słyszeć, bo będziemy mieli z pierwszej ręki relacje z ważnego festiwalu. Ile to już lat?
1: To już 20. edycja festiwalu.
0: Kawał czasu. Ja pamiętam jeszcze, kiedy festiwal nazywał się Jarmark Jagielloński i odbywał się, gdzie się odbywał? Głównie na Starówce, prawda? W Lublinie?
1: Tak. Odbywa się festiwal na Starym Mieście w Lublinie, na naszym pięknym Starym Mieście. I faktycznie pierwsze edycje festiwalu były pod nazwą Jarmark Jagielloński. A dlaczego Jarmark Jagielloński? Ponieważ Lublin od czasów Jagiellonu był niezwykle ważnym punktem handlowym na mapie Europy. Tutaj spotykali się kupcy, podróżnicy, tutaj kwitła kultura i właśnie do tych czasów nawiązuje nasz festiwal.
0: No właśnie, taki targ czy jarmark to jest dobra okazja, żeby coś kupić, sprzedać, ale także z tymi ludźmi wszystkimi podróżującymi, nie wiem, z bursztynem i ubraniami i trudno sobie nawet wyobrazić tą ilość rzeczy, które się sprzedaje i kupuje. Właśnie z nimi, z tymi kupcami podróżuje również muzyka, zawsze muzyka.
1: Oczywiście podróżuje muzyka, opowieści, historie tych wszystkich ludzi, z których pochodzą, kultur. Więc można dowiedzieć się bardzo wielu, wielu ciekawych informacji.
0: A gdzie dokładnie w tym roku odbywa się festiwal? Bo to już chyba trzeci dzień, prawda? Trzeci czy czwarty?
1: Tak, dzisiaj jest trzeci dzień festiwalu. I odbywa się na Starym Mieście. Oczywiście tutaj w centrum Starego Miasta, rynek, uliczki poboczne. Tu spotkać można właśnie twórców, rzemieślników z Polski, z różnych regionów, z Ukrainy, z Litwy, z Węgier. Więc można poznać te rzemiosła z tamtych krajów. Również na Placu Dominikańskim, gdzie jest scena festiwalu, różne wydarzenia są pochowane tutaj w przestrzeniach Starego Miasta, w salach, w warsztatach kultury, w całku Hardwigów, ale takim bardzo ważnym dla nas miejscem jest podwórko Retradycji, a w tym roku podwórko jest w ogrodzie domu na Podwalu.
0: I co tam się działo do tej pory?
1: Tam jest taka przygotowana przestrzeń dla najmłodszych, ale też dla całych rodzin, bo tutaj widzimy, że i dorośli, i dzieci świetnie się bawią. Jest to podwórko gier i zabaw tradycyjnych. Są tam różnego rodzaju zabawki wykonane przez twórców ludowych, przez rzemieślników, ale w takich większych rozmiarach. Te zabawki można też znaleźć na stoiskach na Jarmarku Jagiellońskim tutaj u twórców ludowych, a na podwórku właśnie są w takich większych rozmiarach przygotowanych do takiej przestrzennej zabawy. Są tam instalacje artystyczne, między innymi podkowofon przygotowany przez Piotra Dorosza. Są gry i zabawy tradycyjne prowadzone przez różne kapele. W tym dniu dzisiejszym przyjedzie do nas na przykład zespół Krajeczka z zabawami z nadstania.
0: No właśnie, dużo, dużo atrakcji dla dzieci. To nas najbardziej interesuje w Radiu Dzieciom. I oczywiście spotkać można w Lublinie właśnie w tym czasie naszych dobrych znajomych, na przykład Kaję Prusinowską, prawda?
1: Tak, oczywiście. Kaja Prusinowska. Był cały koncert przygotowany przez rodzinę Prusinowskich i przyjaciół. A Kai wystawa z jej pięknymi ilustracjami jest do oglądania, do

0: takiego kontemplowania. W warsztatach kultury na ulicy Grodzkiej 7, tutaj na Starym Mieście, więc zapraszamy do oglądania. A dzisiaj, już niedługo, będzie można także spotkać Kasię Jackowską NMO i Mateusza Szemraja.
1: To coś czuję, że będą świetne opowieści.
0: Tak, przygotowane są wspaniałe opowieści. Kasia przygotowuje je w sposób bardzo taki dokładny i niezwykle co mądre takie opowieści, niosące ze sobą piękne treści. Usłyszymy historię o słońcu, księżycu, ogniu. Kasia lubi takie tematy, które działają na różne zmysły i to jest wszystko takie jeszcze okraszone muzyką. Także ten spektakl już niebawem, bo o godzinie 11.
1: O, trzeba się pospieszyć. To szybko zapraszajmy już teraz.
0: Także podwórko retradycji, Podwale 15, ogród domu na Podwalu. Tam spektakl Między ziemią a niebem.
1: Pięknie się nazywa i ja jestem pewna, że każdy, kto na niego dotrze, wyjdzie nakarmiony i muzyką, i słowem. A co jeszcze, prócz Kasi NMO, jakie jeszcze atrakcje czekają na najmłodszych dzisiaj?
0: Dzisiaj oczywiście, tak jak już wspomniałam, warsztaty przygotowane przez zespół Krajeczka, który przyjedzie do nas w Przemyśle. Będą to różne tradycyjne zabawy z nastania. Tak dokładniej to pochodzące z wioski Kalników i będzie można poznać różne tradycyjne pieśni wiosenne wykonywane właśnie w czasie Wielkanocy, różne zabawy w kole, w korowodzie. Więc tutaj zespół Krajeczka zaprasza i dzieci, i dorosłych do wspólnej zabawy, a pogoda dopisuje. W Lublinie jest piękne słońce, więc myślę, że jest to dobry czas, żeby właśnie to niedzielne popołudnie na 15.30 dotrzeć na podwórko retradycji, festiwalu Retradycja. Także polecamy oczywiście przejść po stoiskach z rzemieślnikami i spotkać się z twórcami ludowymi, ponieważ jest to świetna okazja, żeby też podejrzeć, w jaki sposób powstają na przykład tradycyjne zabawki, czy pisanki, czy wycinanki, ponieważ twórcy robią pokazy przy stoiskach, więc myślę, że to będzie też bardzo interesujące spotkanie. I zapraszamy też na przykład na wystawę Tkackie Piksele. Tutaj połączenie tradycji i współczesności, ponieważ tutaj kreatywny pomysł tkaczki Karoliny Radulskiej na połączenie takich dwóch tematów, gier retro z tkaniną dwuosnowową. Będzie można właśnie przyjrzeć się tradycyjnej tkaninie dwuosnowowej, na której pokazane są różne gry retro znane z lat 80. i 90., ale też w trakcie wystawy będzie można w te gry pograć.
1: To ja coś czuję, że to będzie świetna rozrywka nie tylko dla dzieciaków, ale też dla rodziców,
0: tak,
1: którzy
0: też
1: pamiętają
0: tak
1: te gry.
0: Tak też myślimy, że tutaj rodzice będą też bardzo zainteresowani, tak jak obserwujemy te ostatnie, wczorajszy dzień i pierwszy dzień festiwalu, to tutaj nie ma nudy. Także każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
1: A czy na te warsztaty i wydarzenia trzeba się zapisywać, czy można po prostu przyjść?
0: Na część wydarzeń były zapisy, ale na część można przyjść. Tutaj spektakle, koncerty, wystawy, wszystko jest dostępne. Również zapraszamy na te zabawy tutaj z Krajeczką, także wystarczy się zebrać i do nas dotrzeć.
1: Bardzo się cieszę, że pogoda w Lublinie dopisuje i myślę, że frekwencja też dopisze, to znaczy wszyscy chętnie przyjdą i przekonają się, jak fajnie jest na festiwalu Retradycja. A z nami była Karolina Waszczuk, organizatorka, dyrektorka programowa festiwalu. Bardzo ci dziękuję, Karolino, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na festiwal.
1: Zapraszamy. A teraz może posłuchajmy sobie trochę muzyki, bo muzyka to jest zawsze bardzo ważna część festiwalu, każdego festiwalu.

To był zespół Krajka i kapela Serhija Ochrimczuka, utwór pod tytułem Sojka. Ten polsko-ukraiński zespół Krajka wystąpi dziś w Lublinie o 13.30 na festiwalu Retradycja, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. No a przed nami, skoro byliśmy w Lublinie, to musimy odbyć jakąś kolejną podróż do Krakowa. Do Krakowa, ale tak naprawdę wrócimy trochę do Warszawy, żeby o tym Krakowie poopowiadać. W studiu za chwileczkę będzie gość Aleksandra Kałużny, Ola Kałużny, i przeniesiemy się nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie, bo porozmawiamy sobie o Celtach i o starożytności. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz posłuchajmy naszej dobrej znajomej Eweliny Grygier w utworze wykonanym wspólnie z dzieciakami grającymi na flażoletach.

0: To była Ewelina Grygier i zespół dziecięcy, który zagrał na flażoletach, ale także zaśpiewał w końcu utworu. A w studiu Radia Dzieciom witamy Aleksandrę Kałużny, Olę Kałużny, która nam będzie opowiadać dzisiaj o Celtach, bo Ola jest wielbicielką kultury celtyckiej, zna się na niej co nieco, jest również tancerką, więc wypytamy ją o bardzo różne rzeczy. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Cieszę się, że jesteś z nami w studiu na żywo, bo też będziemy zahaczać o Festiwal Celtycki w Krakowie, a ty jesteś akurat w Warszawie i korzystamy z tego, że możemy sobie porozmawiać w studiu. To najpierw może wyjaśnijmy naszym słuchaczom małym, kto to byli ci Celtowie?
1: Celtowie to były taki lud, który podróżował po prawie całej Europie. Zajmowali się rolnictwem, bardzo byli znani też z metalurgii, wytwarzali biżuterię, bronie, miecze, ale także najbardziej rozpowszechniło się to, że byli świetnymi muzykami, tancerzami, no i właśnie mieli taką bardzo żywą kulturę, która do tej pory ma swój wpływ właśnie i nawet w Polsce.
0: Nawet w Polsce, ponieważ mieszkali na ziemiach polskich. Wiem, że na pewno mieszkali w Krakowie i w Tyńcu.
1: Dlaczego tam festiwal?
0: Tak, chociaż jeszcze wtedy chyba tych miast nie było, bo to było strasznie dawno temu. Jeszcze,
1: oj, to było bardzo.
0: Jeszcze
1: bardzo.
0: Przed naszą erą. To jest jeszcze starożytność.
1: Tak, to było jeszcze czasy, jeszcze zanim tutaj Rzymskie Imperium podbiło dużą część Europy. A tak naprawdę to jest jedno z takich naprawdę starszych plemion w zasadzie, które się rozwinęło. I oni bardzo też dużo wędrowali między sobą, mieli takie grupki, no i niektóre trzymały się bliżej, niektóre dalej.
0: Tak, właśnie z tego, co wiem o Celtach, to był taki naród, który, taka grupa, taki naród, który nie potrafił usiedzieć w jednym miejscu, tylko chodził sobie po całej Europie. Byli w Polsce, znaczy na tych ziemiach, które są teraz w Polsce, byli na terenach niemieckich, byli nawet w Hiszpanii czy Portugalii i oczywiście na Wyspach Brytyjskich. Tam też dotarli i tam chyba się najlepiej poczuli, bo najwięcej z tej muzyki przetrwało właśnie w tej muzyce brytyjskich. Ty chyba lubisz muzykę, prawda?
1: Oj, kocham bardzo. Od muzyki się zaczęło wszystko, cała moja pasja do Celtów w zasadzie i do muzyki i tańca.
0: A ja jeszcze o tych Celtów muszę wypytać, bo zaraz przejdziemy do twoich licznych pasji. Czy Celtowie mieli jakiś swój język?
1: Mieli. Gaelic, język Gaelic, którym się posługiwali, który najlepiej zachował się właśnie w

0: Irlandii, ma też swoją odmianę w Szkocji, jest troszkę różnica między tymi dwoma językami, ale to jest właśnie taki język najbardziej zbliżony do tego dawnego celtyckiego języka. I co ciekawe, są to języki, które prawie całkiem wymarły. Obecnie staramy się odratować te języki, więc zarówno w Irlandii, jak i w Szkocji są specjalne instytucje, ośrodki. W Irlandii na przykład są miasteczka, w których wszystkie nazwy są zachowane właśnie w tym Gaelic, żeby chronić język.
1: No właśnie, bo skoro w pewnym momencie po prostu przestaną mówić w tym języku, to jak się taki język odtwarza? Czy są jakieś napisane książki w nim, jakieś dokumenty, jakieś, no nie wiem, skąd brać taką wiedzę o takich starych językach?
0: No najprędzej to tak naprawdę tradycja ludowa i przekazywanie tego języka z pokolenia na pokolenie, bo język celtycki jest trudny. Pisownia, wymowa, zwłaszcza tutaj dla nas, dla Polaków, nauczenie się języka, na przykład irlandzkiego, bo sama próbowałam, jest niesamowicie trudna tutaj składnia. No i są miasteczka, takie stare właśnie, dlatego może tam się zachowała najbardziej ta kultura irlandzka i szkocka i celtycka, ponieważ tam są takie małe miejscowości, małe wysepki, na których mieszkają ludzie, którzy byli troszkę odcięci od wpływów reszty Europy. No i właśnie w takich miasteczkach, jak w Dulin na przykład, no tam żyli ludzie troszkę swoim światem, trzymali się swojego języka, swojej społeczności i tam właśnie w takich małych kolebkach ten język jeszcze przetrwał.
1: No właśnie, i nie lubili tak łazić po świecie jak starożytni Celtowie, tylko już się zatrzymali gdzieś i dzięki temu jakoś tam ten język mógł sobie w jakiejś formie przetrwać. A ty odwiedzałaś takie malutkie miasteczka i podróżowałaś.
0: Tak, właśnie zrobiliśmy sobie rok temu wycieczkę razem z zespołem muzycznym Hilentą i razem z tancerkami. Zrobiliśmy podróż właśnie po tych zakątkach Irlandii, żeby doświadczyć tego. Zjeździliśmy cały region Connemary, czyli taki najbardziej dziki, najbardziej tradycyjny region, w którym jeszcze mówi się w języku celtyckim i starają się tam najmocniej go przywrócić, że dosłownie wszędzie są nazwy celtyckie. Można się zgubić na drodze, jak się tam gdzieś chciało dotrzeć. I tak, dotarliśmy, uczestniczyliśmy w tym. Co dla mnie jest fascynujące, to no właśnie społeczność połączona silnie z muzyką. Tam, gdziekolwiek nie poszliśmy, towarzyszyła nam muzyka. Dlatego fajnie, że mieliśmy ze sobą muzyków, którzy też grali na gitarze i na skrzypcach, bo dosłownie wszędzie witali nas z otwartymi ramionami. Myślę, że to jest właśnie charakterystyczne dla obecnej też kultury celtyckiej, że tam ludzie są bardzo mili, sympatyczni, otwarci i chętni do dzielenia się swoją radością.
1: No i właśnie muzycy mają tę przewagę, że nawet jeśli nie za bardzo idzie im nauka języka Gaelic, to mogą się porozumieć z innymi muzykami oraz ludźmi za pomocą grania na instrumentach, prawda? Na pewno świetnie się dogadywali z tymi muzykami miejscowymi.
0: Tak, dokładnie. Wszędzie mieli już nowych przyjaciół, tam dosłownie zyskali, także jak najbardziej.
1: No to skoro tyle już o muzyce mówimy, to posłuchamy sobie polskiego zespołu, który też bardzo lubi celtyckie brzmienia. Przed nami zespół Hydrofonika.
2: I teraz zabranie do Państwa ostatni kawałek. Jeszcze jednego szybkiego rila. Super.

0: Tak nam pięknie zagrał przed chwilą zespół Hydrofonika, zespół z Gdańska, wielbiciele muzyki celtyckiej, podobnie jak nasza gościni Aleksandra Kałużny. Ola jest również tancerką.
1: Tak jest, zgadza się.
0: Olu, powiedz, jak w ogóle wpadłaś na trop muzyki celtyckiej i dlaczego stwierdziłaś, że akurat taką muzykę chcesz, do takiej muzyki chcesz tańczyć?
1: To jest ciekawa historia, bo przez bajkę rysunkową o nazwie Tristan i Isolda, którą poznałam w zasadzie jak miałam jakieś 6 lat. No i w tej bajce właśnie była jakaś taka żwawa, szybka, fajna melodia, a te postacie rysunkowe, ta cała Isolda ze swoim dworem tańczyli do tej właśnie melodii, tej piosenki. I tak mnie to zainteresowało, że ten wątek w ogóle tego tańca i muzyki, ja nie miałam wtedy pojęcia, że to jest muzyka celtycka. Tym bardziej, że to był, jak się potem okazało, taniec irlandzki, że gdzieś tam dalej szukałam. No i przez muzykę natrafiłam między innymi na zespół Shannon, Beltane, nasze piękne polskie zespoły, z którymi mam zaszczyt nieraz współpracować, więc to jest niesamowite, że od słuchania do współpracy. No i gdzieś tam natrafiłam troszkę przez internet na Lord of the Dance. To jest taki spektakl z tańcem irlandzkim, który no zachwycił mnie. Było też takie Riverdance, to był jeszcze przed Lord of the Dance, to też było pierwsze takie show, które powstało w 1994 roku, więc dawno temu. No i ja byłam przekonana, że tańca irlandzkiego nie da się tańczyć w Polsce. Ja myślałam, że to trzeba specjalnie do Irlandii wyjechać. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy jak miałam 16 lat, wyprowadziłam się do Warszawy, a tam w Domu Kultury były zajęcia z tańca irlandzkiego. No i przepadłam do tej pory.
0: A taniec irlandzki, czy taniec celtycki w ogóle, bo prawda, tak, czerpiemy cały czas z tego starożytnego źródła. Czy to jest taniec, który się tańczy w parach, w korowodach? Jak to w ogóle wygląda? Musisz nam opowiedzieć, bo jesteśmy w radiu. Musimy to sobie wyobrazić.
1: To już wszystko opowiem. To trzeba sobie wyobrazić, że mamy różne jakby style tego tańca celtyckiego, bo ogólnie tańce celtyckie u swojego źródła to były tańce, które często tańczono grupowo, na różne święta, z okazji na przykład Beltane, święta ognia. Ludzie się gromadzili i tańczyli w kręgu, czasami w parach, było tam sporo tupania, kręcenia. Są specjalne choreografie, które są do właśnie w tych tańców celtyckich grupowych o różnych nazwach. No ale ten taniec gdzieś tam na przestrzeni lat ewoluował troszkę i w pewnym momencie w ogóle wykształciła się forma też tańca irlandzkiego solowego i takie tańce stepowane, no bo tutaj chodziło o rytm. No i tancerze, no ja mówię tutaj też o tańcu irlandzkim, mam też trochę doświadczenia z tańcem szkockim, z tego względu, że to są dwa najbardziej charakterystyczne dziedziny.

jeżeli chodzi o tańce celtyckie. No i właśnie na przykład w tańcu irlandzkim jest więcej stepowania, też również solowego. A do tej pory tak naprawdę można tańczyć taniec celtycki na dwa sposoby. Można albo tańczyć go właśnie tak rekreacyjnie, grupowo. Również w Warszawie są tak zwane grupy tańców Ceilidh. Ceilidh to są właśnie te grupowe takie

0: wykształcił się troszkę później, gdy Irlandia się odradzała, więc to już było w taki bardziej XIX-XX wiek.
1: Powiedziałaś o stepowaniu i od razu sobie wyobraziłam, że do stepowania to trzeba mieć jakieś porządne buty.
0: Oj, trzeba. Trzeba. I buty do stepu irlandzkiego są o tyle charakterystyczne, że mają drewniany klocek z przodu i obcas z tyłu, który też jest najczęściej wykonany z dodatkiem włókna szklanego, więc to jest bardzo charakterystyczny dźwięk. No i te buty sporo ważą. To jest pół kilo na każdy but, to już kilogram dodatkowego ciężaru.
1: No i wyobrażam to sobie, ja tańczę flamenko i mam buty podkute gwoździami, co prawda, ale one też są bardzo charakterystyczne, bardzo hałaśliwe i troszkę ważą. To nie są takie zwyczajne buty. Porównywalne raczej do takich butów górskich czy zimowych.
0: Tak.
1: Swoją wagą.
0: Oj tak. Są i nie są zbyt wygodne, bo to jednak drewniane klocki u nas w irlandzkim są. No, ale za to efekt, jaki robią, grupowy taniec, polecam sobie zobaczyć, jeżeli tylko będzie okazja, to właśnie ten step irlandzki. To jest tak widowiskowy moment, ponieważ tam jest nie tylko taniec, ale jest też rytm, jest muzyka. Wtedy tancerze mają właśnie okazję stać się częścią utworu, melodii.
1: No ja myślę, że taka okazja niedługo będzie w Krakowie. Będziemy ją zapowiadać, ale chcę cię jeszcze podpytać, czy w Polsce jest duże zainteresowanie kulturą i muzyką celtycką? Czy są jakieś grupy? Czy to jest w całej Polsce? Czy w jednym miejscu musicie się spotykać, bo jest was tak mało?
0: W każdym dużym mieście, w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu są szkoły tańca irlandzkiego i szkockiego. Szkockiego tylko w Gdańsku i w Krakowie, ale w innych irlandzki jest. Co ciekawe, są też takie tak zwane sesje muzyki celtyckiej, muzyki irlandzkiej. I to jest dla mnie fascynujące, bo to jest właśnie takie pierwotne to, jak ta muzyka celtycka funkcjonowała. Trzeba sobie wyobrazić, że w każdy poniedziałek w Warszawie, w takim jednym pubie, spotyka się 20 muzyków, którzy razem wspólnie grają muzykę irlandzką. Oni wszyscy znają te tradycyjne melodie, nawet właśnie tą melodię, co pani przed chwilą zagrała, Eweliny Grygier. No dokładnie na każdym spotkaniu leci ta melodia. I to jest niesamowite, bo tam może dołączyć w zasadzie każdy. Są oczywiście zasady, że no, lepiej nie przeszkadzać w takiej sesji, że można się śmiało dołączyć, nauczyć się wspólnie melodii. No i tam ludzie razem świętują, razem się bawią, rozmawiają właśnie o kulturze celtyckiej, wymieniają się tutaj doświadczeniami. Tak się zrodził też idea festiwalu w ogóle.
1: No. Wspaniale. Za chwilę porozmawiamy już o tym festiwalu, ale zachęciłaś mnie, żeby w któryś poniedziałek jednak zajrzeć sobie do pubu i zobaczyć, jak to wygląda, bo to musi być niesamowite. Mówiłaś też o tym święcie ognia celtyckim, prawda? Baltein. To posłuchamy sobie teraz utworu zespołu o tej nazwie.

0: To był zespół Baltein i utwór Rock Hill. I tak się składa akurat, zupełnie to było nieumawiane, że trafiłam w jeden z ulubionych utworów naszej gościni Aleksandry Kałużny.
1: Zgadza się, tak. To był w ogóle jeden z pierwszych utworów, jaki kiedykolwiek usłyszałam, kiedy zainteresowałam się muzyką celtycką, już wiedziałam, jak się nazywa. No i kiedyś tańczyłam do tego sama w salonie, a teraz mogę tańczyć na co dzień z innymi ludźmi, to jest super.
0: Już na salach koncertowych.
1: Tak, dokładnie.
0: Rozmawiamy sobie o kulturze celtyckiej, o muzyce przede wszystkim, no bo wiadomo, muzyka to jest ważna część życia. Wiemy, że Celtowie byli kiedyś, dawno temu, przed wiekami w Krakowie, a wy, organizatorzy festiwalu celtyckiego w Krakowie, właśnie tam znowu sprawiacie, że ta muzyka znowu będzie brzmiała w Krakowie, prawda? Kiedy?
1: Tak, to zaczynamy 3 września, 3, 4, 5, 6 września będzie się działo w Krakowie, z czego główne dni to jest właśnie 4, 5, 6. No i szykuje się naprawdę niesamowity festiwal, na który jest wstęp wolny. Każdy może przyjść, bo nam właśnie o to chodzi, żeby każdy mógł uczestniczyć, każdy mógł spróbować swoich sił w tańcu, w muzyce. Mamy masę warsztatów, w tym tańca irlandzkiego, tańca szkockiego, tańców bretońskich. Mamy też warsztaty instrumentalne, mamy niesamowitych gości, którzy poprowadzą dla nas warsztaty na naukę gry na skrzypcach, na gitarze, na flecie. No niesamowite po prostu tutaj spektrum.
0: Czy na te warsztaty trzeba się specjalnie zapisywać wcześniej? Jak to wygląda?
1: Na warsztaty taneczne nie, na warsztaty podstawowe nie. Jedyne, które są to, jak są zaawansowane, warsztaty muzyczne. To wtedy mamy taki formularz zapisowy, ale tak to wstęp wolny.
0: I wiem, że zaprosiliście różnych gości. No na przykład zespół Hydrofonika, którego słuchaliśmy tak niedawno w audycji. Zespół z Gdańska, też międzynarodowe gwiazdy. Opowiesz coś więcej o programie?
1: Mhm. Szykuje nam się, jak dobrze liczę, 16 koncertów. Mamy w tym roku gości z Irlandii, z Wyspy Man, z Brytanii, ale też przede wszystkim nasze polskie świetne zespoły, które przywożą do nas z każdego zakątka muzykę celtycką. Będzie duet Hill & Toe, będzie zespół z Patrick's Drum, będzie właśnie Hydrofonika. W ogóle to, jak duży przekrój tutaj muzyki będzie pokazane, to jest niesamowite. I też mamy dużo tańca. Będzie zespół Trebraruna z Gdańska, będzie Celtomania z Częstochowy oraz moje dwa zespoły Damsalin oraz Forin z Warszawy. Także będzie można doświadczyć i muzyki, i tańca przez całe w zasadzie 4 dni. A najwięcej będzie się działo właśnie w sobotę i w niedzielę w Dworku Białoprądnickim w Krakowie.
0: No właśnie, i jeszcze podpytam, czy oczywiście będziecie można zobaczyć na scenie, ale czy będziesz prowadziła warsztaty też?
1: Tak, będę prowadziła w niedzielę warsztaty tańca irlandzkiego dla każdego.
0: O której godzinie?
1: Jak dobrze liczę, to o 13, od 13 do 14.
0: Tak. I jeszcze będzie czas, bo w międzyczasie będzie źródełko i nawet dwa i pół źródełka będzie przed tym czasem, więc pewnie przypomnimy naszym słuchaczom, żeby się wybrali do Krakowa na festiwal

0: celtycki. A powiedz mi jeszcze, no bo tak, wiemy, że wstęp wolny, że będą pokazy, że będą warsztaty. 4 dni? 5 dni?
1: 4 dni, oficjalnie 4 dni.
0: 4 dni. Zapowiada się całkiem nieźle. A właśnie, powiedziałaś o tych butach. Ja już wiem, czy trzeba mieć specjalne buty, żeby do was dołączyć.
1: Nie, absolutnie nie trzeba mieć butów. Wystarczą trampki, skarpetki i można śmigać. Więc...
0: To jest rytmiczna muzyka, także raczej każdy sobie da radę.
1: Tak. To jest muzyka, która chodzi o to, żeby się w niej bawić, żeby się cieszyć, żeby tańczyć z ludźmi, więc wystarczą chęci i dobra zabawa.
0: A taki tradycyjny skład do przygrywania do tańca, to jaki jest? Na jakich instrumentach się gra muzykę celtycką?
1: Po pierwsze to są skrzypce. Bardzo często w muzyce irlandzkiej są skrzypce, które są w ogóle nazwane jako fiddle. To są takie ludowe. I one tutaj nam tworzą melodię. Jest też bardzo fajny instrument, który się nazywa boran. I to jest bęben, na którym ja sama też gram. To jest bęben irlandzki, taki specyficzny. No, często obecnie występuje też gitara, ale też i harfa. W ogóle harfa jest bardzo tradycyjnym celtyckim instrumentem owianym wieloma legendami. No i zawsze jest przepięknie, jak harfa gra po prostu.
0: To ja cię jeszcze podpytam o boran, bo nie wypuszczę cię bez kilku dodatkowych pytań. Boran to jest jakiego kształtu?
1: Jest okrągły i trzyma się go w zasadzie w jednej ręce, a w drugiej ręce ma się pałeczkę, którą się trzyma jak długopis.
0: I to jest taka króciutka pałeczka, trochę inna niż te takie pałki, których się używa grając na naszych obręczówkach polskich do oberków, ale podejrzewam, że zdolny perkusista, który bębni w kapelach polskich, też by się szybko nauczył właśnie grania taką krótką pałeczką i uderza się tak jakby dwoma końcami, prawda? To jest inne.
1: Tak, to się dokładnie tak, jak pani powiedziała.
0: A dzięki temu też na takim boranie gra się bardzo szybko, bo się obija dwoma końcami i uzyskuje się czasami 2 razy szybszą prędkość niż jednym końcem.
1: Dokładnie tak. Na boranie można grać bardzo szybko.
0: A ty, Olu, lubisz tańce szybkie, jak się domyślam.
1: Lubię bardzo.
0: Wolne też?
1: Wolne też. Właśnie muzyka celtycka i taniec jest o tyle piękny, że tam można znaleźć i tańce szybkie, i tańce wolne, i ballady celtyckie. Więc
0: no właśnie, do wyboru, do koloru, czyli może być i bardzo lirycznie, do posłuchania i żeby się łezka zakręciła wokół i tanecznie, radośnie, tak żeby się wspólnie bawić. Bardzo czuję się zachęcona i nie wiem, czy nie wybiorę się za 2 tygodnie.
1: Zapraszamy.
0: To będzie festiwal celtycki w Krakowie, a z nami w studiu była Aleksandra Kałużny, jedna z inicjatorek, organizatorek tego festiwalu i również doskonała tancerka, którą będziemy mogli podziwiać. Olu, pozdrawiamy kogoś?
1: O, ja chciałabym pozdrowić wszystkich moich uczniów irlandzkich, którzy mogli słuchać teraz tej audycji, ale też w ogóle wszystkich, którzy w Polsce interesują się muzyką celtycką, kulturą, bo ona jest przepiękna i warto ją szerzyć dalej.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę i posłuchamy sobie jeszcze na deser wykonawców, którzy wystąpią na tegorocznym festiwalu, czyli zagra dla nas Elizabeth Davidson-Blythe i Daniel Quayle. Do usłyszenia, Olu.
1: Do usłyszenia, dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja. Źródełko.
2: Dzień dobry. Ponownie witam was w drugiej części audycji, naszej audycji źródełkowej. Naszą audycją czuwa Filip Górski. Ja się nazywam Jolanta Kossakowska i razem spędzimy czas aż do 12. Kochani, co dalej? Bo mieliśmy już tutaj przed chwilą wspaniałą gościnę, która się specjalizuje w tańcu celtyckim. Co będzie dalej? Zaprosimy was tym razem do jechania w teren, bo będzie trochę o etnografii, będzie trochę o tworzeniu map i odwiedzi nas gościni Ania Binka ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Wstąpimy też sobie do skansenu w Kolbuszowej i będzie również kolejny odcinek bajki, czyli wyprawy z etnoekipą. A jak wiecie, etnoekipa jeździ w bardzo ciekawe rejony Polski i świata. Polski. W bardzo ciekawe regiony Polski i opowiada nam, przywozi nam opowieści o na przykład o ginących rzemiosłach, o różnych ciekawych przysłowiach. Ten odcinek będzie odcinkiem pszczelarskim, więc pewnie trochę będzie takiego hałasu owadziego. Może to już najwyższy czas, żeby

0: tej bajki sobie posłuchać.
1: Wyprawy z etnoekipą. Poznaj dawną wieś. Występują Chmurnica.
2: Cześć, mówcie mi Chmuri.
1: Bebok.
3: Cisna, Cisna, prosto z Górnego Śląska.
1: Bazyl.
4: Nie zaczęliście bez mnie, co?
1: I Buczka.
5: Buczka, Kłobuczka. Do usług.
1: Sezon drugi, odcinek drugi.
5: Bazylku, ty cały czas przy stole? Ciekawe. Zwykle wszystko zjadasz pierwszy, żeby ustawić się w kolejce pod okładkę. Ja cię znam.
4: Nie no, Buczko, zjadłem wszystko ze smakiem. Chlebuś z masłem, świeże ziemniaczki, nawet liść szpinaku. Ale z tą kawą z żołędzi rzeczywiście mam jakąś taką osobistą przeprawę.
3: Bazylku, dyć nawet ty nie musisz wszystkiego lubić. Ja też nie przepadam za dymbionkami, chociaż mam w sobie coś z dzika.
4: Ja Beboku bym wypił ten napar, ale no co, gorzkie. Posłodziłbym kapkę.
5: Cukier? W tej chacie? A tfu! To prosta droga do otyłości i próchnicy. Tu odżywiamy się smacznie, ale i zdrowo.
3: Ja! W zdrowym ciele zdrowy duch.
4: Myślisz, że nie widziałem, jak te swoje śląskie bombony chomikujesz pod poduszką?
3: Oj, no co?
6: Kochani, przecież jest wspaniały produkt, który nie dość, że słodki, to i tradycyjny. A jeżeli korzysta się z niego z umiarem, to i zdrowy jak niejedno lekarstwo. Wiecie, o czym mówię?
3: Godosz Chmuri, że słodki, tradycyjny i zdrowy... Wiem!
5: Ja wiem! Ale narobiliście mi smaka? Chodźmy do pana Alojzego. Do pasieki. Po słoik? Czego?
3: Miodu!

0: za dnia.
1: Etno ekipo, witajcie. To tak, z miodów mam nawłociowy, lipowy i spadziowy. A z propozycji na wspólne spędzenie czasu zapraszam na herbatkę.
2: Jakie wspaniałe domki.
3: To są te domki od pszczół, ja?
1: Tak, ule. Aby pozyskać miód, otwieramy taki domek i wyciągamy ramki z plastrami miodu.
4: A one pana nie urządzą?
1: Do takich pasiek nie można oczywiście podchodzić, jeśli się nie jest przygotowanym. No, ale my, pszczelarze, owszem, zakładamy kapelusze z siatką, rękawice i używamy podkurzacza, takiej, powiedzmy, dymiarki. Odmienione owady nie powinny nam zrobić krzywdy.
2: Jejku, my tu wszyscy we troje jesteśmy zszokowani.
1: No, właśnie, nie było was czworo?
4: Czekajcie, ja, Buczka, Bebo...
3: Bazyl, ja z Darkusie, Kajłyn zaś poszedł.
2: Cicho, słyszycie?
5: Ratunku, ratunku!
3: Straciliśmy go w lesie. Ale z nos są mu tropy, a nie fajne kamraty.
5: Ratunku!
4: Panie Alojzy, pomoże nam pan?
1: No oczywiście. Na szczęście ratunku! Znam las jak własną kieszeń. No, szybko, szybko, biegniemy, biegniemy.
4: Już biegniemy, Bazyl, do ciebie.
2: Obijacie!
3: Jak myślicie, co go zatrzymało? Monej, jaki diabeł!

0: ty. Oto jesteśmy, raz, dwa, trzy. Oto jesteśmy, raz, dwa, trzy.
1: Tutaj! Tutaj!
2: Gdzie? Nie widać.
1: Tu!
2: O, na babkę lancetowatą.
3: Bazy na drzewie.
1: Ratunku!
4: No tak, bo widzicie, tam na wysokości założyłem rok temu barć, czyli wydrążone w drzewie gniazdo leśnych pszczół. Bazyl! Bazyl, co ty tam robisz, dzieciaku?
1: Sprawa jest taka, panie Alojzu. Idąc z etnoekipą do pasieki, usłyszałem pszczoły.

0: co? Postanowiłem, że sam podbiorę miód. Nie z ula, tylko z drzewa. Tak jak to kiedyś bywało. W końcu jesteśmy tradycyjni, tak?
1: Tradycyjnie? To używa się do tego rozwagi, Bazylku!
0: Przepraszam, oto co głód cukrowy robi z głową.
2: Dobrze powiedziane.
3: I co teraz, Bazylu, panie Alojzy?
0: Bo jakby ten... sparaliżowało mnie ze strachu, a te okropne, to znaczy sympatyczne pszczoły łażą po mnie całym i gdyby nie moja łuska, to pewnie udziabałyby mnie bez żalu.
4: Bzytki bazi!
0: Co mi to?
4: Bzytku tak! Pszczoły! Miód bez pozwolenia!
1: Idę do was, Bazylku, i do was, moje pszczółki kochane! Hop tu i gąs i hop, jestem.
4: Panie Alojzy, pan zabije za tego zaśmieszka, bo normalnie nas złościł.
0: Ja przepraszam.
5: Już dobrze. A to podkurzacz. Lu, lu, lu. Grzeczna pszczółka siedzi u lulu.
4: O tym to cały śpiew, bo wszystko staje się mało ważne.
0: Ojejku, takie okadzone wyglądają na jakby mniej żwawe.
5: Tak. Teraz powolutku zostawmy je tu i delikatnie zsuniemy się. Ty pierwszy. Proszę, pomogę ci, o tu rękę, dobra, pól, ostrożnie.
3: Panie Alojzy, to niesamowite. Jest pan pszczelarzem i bartnikiem.
5: I po sprawie, tak, i wielkim fanem tradycji i dobrej kawki z żołędzi.
0: Ale z łyżką wspaniałego miodu.
5: Tylko tak.
0: No, według mnie życie znowu nabrało smaku.
1: Do zobaczenia, moje kochane pszczółeczki. Dbajcie o siebie.
4: Dobrze, niech pan też o siebie dba, panie Alojzu.
6: Był to drugi odcinek drugiego sezonu serialu Wyprawy z etnoekipą Poznaj dawną wieś, zainspirowanego serią książek pod tym samym tytułem wydawnictwa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wystąpili Pola Waldowska, Jagna Waldowska, Dominika Kierpiec-Kątny, Aleksandra Tomaś, Basia Derlak, Jakub Snochowski, a także kot Maciej. Na skrzypcach zagrała Marta Zalewska. Koncepcja Hania Szczęśniak, scenariusz i reżyseria Basia Derlak. Do usłyszenia!
7: To była świetna bajka o pszczołach i o miodzie. Ciekawa jestem, czy wy lubicie miód, bo ja bardzo i dodaję go i do herbaty, i do kawy, i jem ser biały z miodem. No miód to jest w ogóle wspaniała sprawa. Ale proponuję, żeby również miodem sobie polać muzykę, której posłuchamy teraz, bo zagra dla nas Joszko Broda. Joszko Broda zagra na drumli. Drumla to jest taki instrument, o którym już chyba kiedyś w źródełku mówiliśmy. Maluteńki, metalowy, zmieści się w kieszeni i można właśnie chodząc na spacery i słuchając pszczół brzęczących sobie na tej drumli pograć. Ta drumla też tak brzęczy jak pszczoły. Zresztą posłuchajcie, można prawdziwą muzykę sobie wyczarować na drumli. Joszko Broda.

wspaniale zagrał nam na drumli Joszko Broda. Brzęczało, prawda? Tak jak pszczoły czasami brzęczą. A ja już muszę zapowiadać naszego kolejnego gościa, gościnie. Za chwilę będzie z nami tutaj w studiu Radia Dzieciom Ania Bińka. Ania jest prezeską stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, a skoro etnografia, to na pewno dużo, dużo ciekawych projektów. O jednym z nich, a dokładnie o wodzeniu palcem po mapie. Lubicie wodzić palcem po mapie? Ja bardzo lubię, bo to wydaje mi się wtedy, że podróżuję. Właśnie o mapach, o tworzeniu własnych map. Porozmawiamy sobie za chwileczkę z Anią Bińką. No i oczywiście teraz was znowu zapraszam na muzyczny przerywnik. Będzie piękny mazur. Musimy go posłuchać razem.

0: Ależ to był piękny mazur. Mazur w wykonaniu zespołu Hrajbery i Jakuba Szczygła. A z nami jest już źródełkowy gość, a właściwie źródełkowa gościni, Ania Binka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ania jest, tak jak już wam powiedziałam, prezeską Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. To brzmi bardzo poważnie, jak się jest panią prezeską, ale siedzi tutaj przede mną bardzo sympatyczna osoba, uśmiechnięta i osoba, która bardzo lubi również opowiadać o tym, co robi, bo praca etnografa to jest bardzo ciekawa praca, prawda?
1: Oczywiście. Praca etnografa to jest przede wszystkim jeżdżenie w teren, w bardzo różne miejsca. Kiedyś etnografowie jeździli przede wszystkim na wieś, albo ewentualnie gdzieś bardzo daleko do jakichś takich grup odizolowanych, mieszkających na jakichś wyspach albo gdzieś w Amazonii. W dzisiejszych czasach jest tak, że ciekawe tematy zauważamy nawet w swojej najbliższej okolicy i może się okazać, że jeśli zadamy dobre pytania swoim sąsiadom, to się okaże, że nawet plac zabaw, który widzimy przez okno, ma swoją historię. I takich historii my właśnie szukamy i tym się zajmuje etnografia. Jesteśmy mistrzami zadawania pytań.
0: No właśnie, kiedy się jest etnografem, kiedy się studiuje etnografię, no to właśnie dużo się ćwiczy zadawanie pytań, wychodzenie i takie, czy są nieśmiali etnografowie? Chyba są czasami nieśmiali etnografowie, ale kiedy już się zada to pierwsze albo drugie pytanie i właśnie widzi się uśmiech na twarzy naszego rozmówcy i otwiera się worek z opowieściami, te opowieści się wysypują, to się robi tak ciekawie, że się nawet zapomina o tej nieśmiałości i już rozmowa bardzo często płynie w ciekawym kierunku.
1: I ja bym nawet powiedziała, że niektóre nieśmiałe osoby potrafią być najlepszymi etnografami, etnografkami, ponieważ takie osoby czasem nie zagadują innych osób, potrafią słuchać. A słuchanie to jest druga wielka moc osób, które uprawiają etnografię. Nie tylko zadawanie pytań, ale takie siedzenie i bardzo uważne słuchanie tego, co druga osoba ma nam do powiedzenia, co ona tak naprawdę myśli, jak rozumie świat.
0: No właśnie i trzeba też umieć dać się zaprosić, prawda? My zapraszamy do rozmowy, kiedy rozmawiamy, a ten nasz rozmówca zaprasza nas do swojego świata. Czasami sobie siadamy razem, pijemy herbatę, jemy ciastka, albo ten nasz rozmówca nas oprowadza po swoim świecie, po swojej okolicy i opowiada nam, właśnie z tego wynikają najciekawsze historie. Także zadawanie pytań, słuchanie i również taka otwartość duża, prawda?
1: Otwartość i takie bardzo uważne rozglądanie się wokół, bo to, czego nauczyli się właśnie etnografowie, etnografki, no to, że pytanie można zadać o wszystko. I te pytania czasem niektórym się wydają dosyć głupie. Dlaczego, nie wiem, chłopacy nie noszą sukienek w Polsce?
0: No właśnie.
1: Chociaż czasem noszą, no to już te czasy się zmieniają, ale to właśnie czasem to są takie rzeczy, które wydają nam się jakoś oczywiste. Ja pamiętam, jak spotkałam kiedyś człowieka, który opowiadał, że dla niego bardzo dziwne było i takie śmieszne, jak przyjechał do Polski, że kobiety jeździły na rowerze, bo przyjechał z kraju arabskiego, w których w tamtych czasach kobiety nie jeździły na rowerze. Więc jego to strasznie na przykład śmieszyło. I my jakby musimy zobaczyć, że to nie jest oczywiste, że pewne rzeczy, które są wokół nas, właśnie chociażby to, że rośnie na placu na wsi jarzębina, to skąd ta jarzębina się tam wzięła?
0: Może ktoś,
1: jak to kiedyś tam wyglądało, tak? I ktoś ją posadził, bo może chciał, a ten plac kiedyś wyglądał inaczej. Może pasły się tam kozy, albo był cmentarz. Właśnie tak było w Zalesiu, w którym w tym roku prowadziliśmy badania. I to jest takie odkrywanie kolejnych warstw historii poprzez patrzenie na rzeczy, które na pierwszy rzut oka w ogóle niekoniecznie wydają nam się ciekawe.
0: No właśnie, bo trzeba mieć taką też spostrzegawczość. To jest kolejna cecha, kiedy się jest etnografem, etnologiem, żeby się dużo dziwić, nawet dziwić się rzeczom, które są bardzo oczywiste. No jak te kobiety na rowerach. U nas to jest oczywiste, ale kiedy pojedziemy gdzieś indziej, to

0: może być egzotyczny widok, tak samo jak ludzie zupełnie inaczej się ubierają w różnych krajach. Prawda, bo jest różny klimat, ale też są inne tajemne powody, dlaczego się tak ubierają.
1: No właśnie, więc my gdzieś staramy się przyglądać tym wszystkim codziennym rzeczom i pytać na przykład też, co się zmieniło, co ludzie kiedyś jedli. Na przykład z tych wakacji mam taką opowieść o tym, jak osoby chodziły codziennie nad rzekę. Ta rzeka to była w ogóle ich takie życie. Teraz nad tą rzeką, jak myśmy poszli, to tam nikogo nie ma, nikt nie przychodzi. A osoby z miejscowości, w której mieszkaliśmy, opowiadały, jak to kilkadziesiąt lat temu codziennie nad tą rzeką się kąpały, bawiły, ale na przykład wieczorem po pasieniu krów łowiły raki. I te raki, było takie zadanie, żeby zanim pójdą do domu, to złowić 100 raków. 100 raków, żeby zjeść je wieczorem na kolację, bo w domu było 7 córek i wcale niekoniecznie te kilkadziesiąt lat temu było tak bardzo łatwo zapewnić dla wszystkich dobre jedzenie. Więc te wszystkie opowieści, właśnie patrząc na tą rzekę, nad którą dzisiaj być może nic nie ma, potrafimy sobie wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało, właśnie jak ta rzeka na przykład dawała to pożywienie.
0: Tak, jak to się wszystko zmieniało, bo dzisiaj to raczej nad rzekę chodzimy, żeby się po prostu wykąpać, a nie tylko zdobywać jedzenie czy zwiedzać. Ale ja a propos tego zwiedzania, no muszę zadać ci to pytanie. Czy etnograf lubi jeździć w teren, czy lubi zwiedzać świat?
1: Myślę, że uwielbia. Uwielbiam. No podróże to jest też nasza taka specjalność. Podróże małe i duże i właśnie po naszej czasem najbliższej okolicy. My na przykład w pracowni etnograficznej przygotowaliśmy taką mapę wielokulturowego Mazowsza. Bo Mazowsze czasem nie wydaje się takie
0: egzotyczne.
1: Egzotyczne, prawda? W Mazowsze to często kojarzy się z jakimiś takimi lasami, piaskami.
0: Wierzbami.
1: Wierzbami ewentualnie. A skąd się wzięły te wierzby?
0: No tak od Chopina się wzięły.
1: Być może. A na przykład nad rzekami, zwłaszcza nad Wisłą, osadzali się tak zwani Olendrzy. Przez wiele wieków takie grupy, które potrafiły prowadzić taką gospodarkę w takim trudnym terenie. Budowali na przykład domy na takich wzgórzach i cały czas nad Wisłą, jak się pojedzie, to można zobaczyć, że są takie wzgórza. To nie są wzgórza, które same tam wyrosły. To są wzgórza, które ludzie zbudowali ci Olendrzy i oni na przykład sadzili też wierzby i z wierzb robili
0: czyli
1: też...
0: Czyli nie Chopin.
1: Chopin chyba nie, z wierzby
0: nie Chopin
1: sadził,
0: lubił wierzby
1: ale
0: po prostu.
1: Lubił wierzby i one tak wrosły w ten krajobraz, a takie rzędy wierzb są charakterystyczne właśnie dla tych olenderskich wsi. Na naszej mapie wielokulturowego Mazowsza miejsca związane z Olendrami też są zaznaczone i je też można odwiedzać.
0: Wspaniale, za chwilę wrócimy do rozmowy, ale skoro lubimy podróżować i w tym się zgadzamy, nie tylko etnografowie lubią podróżować, to teraz będzie piosenka o podróżowaniu.

0: No i wyruszyliśmy w góry. To była piosenka o tym, piosenka pod tytułem Vamos, czyli jedziemy, idziemy. Była to piosenka o tym, że fajnie jest podróżować i najlepiej jest podróżować nad jeziora i w góry. A tak się składa, że nasza gościni Ania Bińka z pracowni etnograficznej też lubi jeździć w góry.
1: O, uwielbiam.
0: I nie tylko, żeby sobie po tych górach pochodzić, ale również jako prawdziwa etnografka, żeby zadawać pytania, słuchać i robić ciekawe etnograficzne projekty. Jednym z nich jest tworzenie map i to jest ten moment audycji, kiedy właśnie przechodzimy do najważniejszego, o czym chciałam bardzo, bardzo opowiedzieć naszym słuchaczom, o projekcie pracowni etnograficznej dotyczącym map.
1: My tworzymy mapy etnograficzne. Ostatnio moja córka mówiła, ale nam mówili w przedszkolu, że mapy to nie są o opowieściach. Nasze mapy opierają się właśnie na opowieściach. To znaczy zaczynamy od tego, żeby rozmawiać z ludźmi, chodzić z nimi na spacery, pytać, a co to jest, a co tu było, a gdzie były ważne miejsca, a gdzie się bawiliście, jak się bawiliście, co robiliście tam i tak dalej, i tak dalej. Po czym tworzymy pięknie ilustrowaną mapę. Do tego oczywiście już zapraszamy malarki, graficzki, jakieś osoby, które potrafią to pięknie robić, bo my akurat jesteśmy bardziej od pisania i zbierania tych historii. No i jedną z takich map tworzyliśmy w Myscowej. Myscowa jest właśnie w górach, w Beskidzie Niskim. Jest położona na brzegu rzeki Wisłoki. Ta rzeka ją tak trochę opływa, w związku z czym z jednej strony jest rzeka, z drugiej strony są góry. I to jest taka trochę miejscowość na końcu świata, trochę zagubiona, trochę zamknięta. Natomiast mieszkańcy tej oto Myscowej przez długi czas żyli w niepewności. Właściwie ciągle trochę żyją, ponieważ kilkadziesiąt lat temu ktoś powiedział, że tutaj ma być zbudowany zbiornik wodny, postawiona tama i miejscowość miała być zalana.
0: A, czyli trzeba by się było wyprowadzić gdzieś indziej.
1: Tak, tak. Wszystko byłoby zalane i właściwie ci mieszkańcy od kilkudziesięciu lat nie wiedzą, czy robić remont łazienki z drogich płytek, czy z tanich, bo ciągle nie wiedzą, czy ta ich miejscowość zostanie zalana, czy nie. I jak ktoś do nich przyjeżdża, przyjeżdżają czasem dziennikarze, to zazwyczaj zadaje pytanie, a państwo są za tamą, czy przeciwko tamie? A to jest, wiecie, taka piękna miejscowość, naprawdę góry są wszędzie dookoła. Mieszkańcy tam zaczęli hodować na masową skalę takie krowy, które chodzą po prostu po górach, takie ekologiczne krowy chodzące, więc to wygląda też dość malowniczo. I żyje się tam, myślę, pod tym względem wspaniale, bo blisko tej całej górskiej przyrody, ale jednocześnie w tej dużej niepewności. Więc my chcieliśmy tam zadać inne pytania. Pytania o tę historię, o te miejsca ważne dla tych ludzi, dla różnych zresztą grup ludzi, ponieważ tam przed wojną mieszkali Łemkowie. Łemkowie to znowu druga trudna historia, bo to jest taka grupa ludzi, która miała

0: swój język, swoje zwyczaje, swoje opowieści, ale niestety po wojnie doświadczyli bardzo trudnego czasu. Już w trakcie II wojny światowej, te kilkadziesiąt lat temu, najpierw wywozili ich do innego kraju, do Związku Radzieckiego, a potem w 1947 wysiedlili ich na inne tereny Polski. I tylko nieliczni zostali lub tutaj wrócili.
1: Czyli znowu to jest taka, tak jakby w tej miejscowości wraca wątek, że trzeba się gdzieś tam wyprowadzić.
0: Tak, no właśnie, że to takie trochę fatum nad tą miejscowością wisi, bo na przykład też dużo osób, które się do niej wprowadziło, jest jeszcze z innej miejscowości, z okolicy, która też została zniszczona w trakcie wojny i ludzie musieli się wyprowadzić.
1: Dużo
0: i wprowadzili się tutaj. Dużo takich trudnych historii też, prawda? Ale dużo też takich opowieści, które nam się udało zgromadzić. Na przykład była taka legenda. Legenda opowiada o tym, że to jest taka właśnie stara, przedwojenna legenda o tym, że dwóch panów wybrało się w nocy na polowanie. Świecił piękny księżyc na niebie. Zrobiło się tak jasno, oni się schowali za krzakiem, a tu nagle zza krzaka coś idzie. Oni już się szykują, żeby strzelać. Patrzą, a to chyba koń. Patrzą, a ten koń wstaje, jest w surducie i ma ludzką głowę. Uciekli, już nigdy więcej na polowania nie chodzili. Tę legendę my usłyszeliśmy od pewnej starszej pani, która właśnie była z łemkowskiej rodziny. I tej legendy nikt inny w całej miejscowości do tej pory nie znał. A to była legenda o konkretnym miejscu, też w Myscowej, więc jak myśmy ją umieścili też na naszej mapie, to ta legenda ma szansę przetrwać. Więc to też jest zbieranie takich opowieści, których być może nie wszyscy nawzajem znają w tej wsi i gdzieś indziej, po to, żeby one przetrwały i żebyśmy mogli je znać.
1: Gdybym usłyszała taką wspaniałą opowieść, to od razu bym ją też umieściła na jakiejś mapie i szukała dalej, bo przecież na pewno jest więcej legend w tej miejscowości i więcej takich różnych niezwykłych historii i też historii osobistych, prawda?
0: Tak, niektóre są osobiste, niektóre są właśnie takie jakoś tam wspólne. Jest mowa o tym na przykład, gdzie ludzie, nie wiem, budowali takie skocznie narciarskie ze śniegu i po prostu jak jeździli slalomem, nartami gdzieś pomiędzy drzewami w czasach, gdy, no tutaj akurat nie ma też dalej żadnego wyciągu, ale gdy wyciągów żadnych nie było, jak po prostu potrafili sobie na czasem takich nartach domowej roboty poradzić w tej okolicy. Ale jest też, są też opowieści o tym, jak ta kwestia tego, że nie wiedzieli i ciągle nie wiedzą, czy ta miejscowość była zalana, wpływa na ich codzienne życie i tym też my się zajmujemy. Czyli na przykład jest tak, że długo do miejscowości nie prowadził żaden most. I przez tą rzekę trzeba było przechodzić. Więc na przykład od południa w gminie to pan, który prowadził, był tam we władzach gminy, opowiadał, że ludzie z Myscowej przychodzili zawsze w brudnych kaloszach. No, co mieli zrobić? No, przechodzili przez rzekę.
1: Oczywiście.
0: Bo musieli przejść przez rzekę. A z kolei z drugiej strony tego mostu ciągle jeszcze nie zbudowano. I na przykład jest tam brud, przez który brud, czyli takie miejsce,
1: płytkie
0: przez które
1: miejsce.
0: Płytkie miejsce, przez które można przejechać albo przejść, ale no, zimą przejechać się nie da. Jest tam kładka taka. Tam mieszkańcy nazywają kładki ławami albo ławkami. To też trzeba się nauczyć tego lokalnego języka, zanim się zacznie robić. Ale na przykład jest tam tak, że zimą nie bardzo da się przejechać, więc niektórzy mają dwa samochody. Jeden zostawiają po jednej stronie rzeki, a drugi po drugiej, żeby sobie jeździć na południe i na północ, tak jak potrzebują.
1: Ludzie
0: także
1: są
0: te
1: bardzo
0: opowieści są bardzo różne. A też staramy się znaleźć, nie wiem, najstarsze miejsce, który dom drewniany jest najstarszy.
1: To jest bardzo, bardzo inspirujące. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a tymczasem zdziwmy się, jaki ten świat jest piękny i ciekawy wraz z Sojką i Pęczakiem. Piosenka Cudny Świat.

0: Ależ to był psikus, spodziewałam się innej piosenki, a posłuchaliśmy sobie piosenki o Sojce, zresztą bardzo zabawnej piosenki, ale to w ogóle nic nie szkodzi, bo my się dalej będziemy tym światem cudnym dziwić i wracamy już do naszej rozmowy z Anią Bińką. Kontynuujemy temat tworzenia map, na których zaznacza się lokalne historie. Jesteśmy na razie w Wysowej?
1: Mysłowej.
0: Mysłowej. Jesteśmy na razie w Mysłowej, ale właśnie, pomyliło mi się, ponieważ takich map może powstawać więcej w wielu innych miejscowościach. I właśnie wy jako Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna odwiedziliście tych miejscowości już kilka, prawda?
1: Nawet kilkanaście.
0: Nawet
1: łącznie.
0: Kilkanaście. Gdzie jeszcze byliście i gdzie czekały na was historie?
1: Wracamy do takiego ciekawego regionu Polski, który nazywa się Krajna. Nie wiem, czy ktoś z was o Krajnie słyszał. Pewnie ci, co mieszkają tam, to tak. On nie jest bardzo znany. Jest to region na pograniczu Wielkopolski, Kujaw, mniej więcej w tamtą stronę. I też ma bardzo dużo ciekawych historii, bo między innymi przez ten region przechodziła granica w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Więc czasem można śledzić trochę ślady tej dawnej granicy Polski. Było tam też dużo mieszkańców, którzy byli Niemcami i wyznawali ewangelicyzm. Więc można też śledzić różne ślady tych relacji polsko-niemieckich, stare cmentarze, próbować odkryć, jakie historie się za nimi kryją, często bardzo skomplikowane i trudne, ale też obecne gdzieś w tej architekturze czy w przestrzeni, czasem trochę schowane. Jest dużo pałaców, dworów, które też mają swoje historie. Jak to w ogóle kiedyś wyglądało, kiedy pracowało się dla jakiegoś pana? Są różne historie o tych dawnych panach, co mieszkali w tym majątku. Czasem opowiada się o jakichś tajemniczych diabłach i duchach. Historii jest wiele.
0: Historii jest wiele. Mnie jeszcze interesują zawsze właśnie te historie, które się pojawiają znienacka. To znaczy można się dowiedzieć na przykład, że to drzewo dawno, dawno temu, kiedy jeszcze osoba, z którą rozmawiam, a która jest już starszą osobą, właśnie w czasach jej dzieciństwa, to drzewo służyło kiedyś wszystkim dzieciom z okolicy jako autobus. Tam właśnie bawiono się w autobus. Jedna osoba potrząsała gałęzią, na której inne dzieciaki siedziały i wtedy czarodziejskim sposobem drzewo zamieniało się w autobus. To są strasznie piękne, takie osobiste historie i myślę, że też przyjemnie się do takich opowieści wraca właśnie i dobrze jest je zaznaczać na takich mapach.
1: Zdecydowanie. Właściwie wydaje mi się, że dzieci prawie w każdych czasach robiły sobie bazy. Na przykład w Przesiece, innej górskiej miejscowości, w której byliśmy. Okazało się, że mieliśmy historię o bazach na skałach i pod skałami, bo tam jest bardzo dużo skał, z bardzo różnych czasów. I opowiadała mi pani, która miała prawie 80 lat i pan, co miał lat 40 i współczesne dzieci o po prostu bieganiu na skałach i o tym, co pod tymi skałami można było zrobić. Inne panie też takie, które teraz

wszyscy już są babciami, wspominają na przykład, w jaki sposób budowały na wierzbach domki na drzewach. Jak to tutaj wszystko dokładnie pamiętają, że tutaj był stopień, tu następny stopień, a tam już deseczki ułożone i jak tam się wchodziło i bawiło w rodzinę. Także takie historie jak najbardziej też na mapie zamieszczamy. Przy czym

0: Dokładnie.
1: I może powstać taka wewnętrzna, tajna mapa, której używają tylko dzieci, te, które wiedzą i są przewodnikami po tych dziecięcych krainach.
0: No właśnie, właśnie, dokładnie tak.
1: I ja sobie myślę, że bardzo mnie zainspirowała ta, ten pomysł mnie bardzo zainspirował pracowni etnograficznej i fajnie by było stworzyć sobie taką mapę własnej okolicy, prawda? Zaznaczyć na niej wszystko to, co ważne dookoła domu i to może być nawet podwórko najbliższe, czy park, czy droga do szkoły, bo przecież po drodze do szkoły, czy do przedszkola też się mogą wydarzać różne historie i różne bardzo ciekawe, fajne i ważne dla nas miejsca mogą się po drodze pojawić.
0: Bardzo zachęcamy, ale myślę, co jest jeszcze bardzo ciekawe poza tworzeniem mapy samemu, to porównanie naszej mapy do mapy kogoś innego, na przykład rodziców, albo jeśli to możliwe, to spróba narysowania z babcią jej mapy, z jej dzieciństwa i zobaczenie, co się zmieniło, a co zostało podobne. Albo czym różnią się te punkty zaznaczone przez dorosłych i narysowane przez dzieci.
1: No i właśnie do rysowania takich map zachęcamy Was bardzo gorąco razem z Anną Binką, prezeską Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Ja Ci, Aniu, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wizytę w studiu. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić z tego miejsca?
0: Pozdrawiam bardzo moją rodzinę, męża i dwie córeczki.
1: Także dołączamy do tych pozdrowień. Dziękuję Ci, Aniu, i do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie.

0: Anią Bińką już się pożegnaliśmy. Rozmawiałyśmy sobie tutaj bardzo miło w studiu o wodzeniem palcem po mapie i o zaznaczaniu na mapie różnych ważnych dla nas miejsc i różnych historii, które się z tymi miejscami wiążą. Również rozmawiałyśmy, ale to poza anteną, razem z Anią o tym, że lubimy czytać obie. Lubimy czytać książki, a tak się składa, że dzisiaj w Skansenie w Kolbuszowej będzie okazja do poczytania pewnej bardzo popularnej, bardzo znanej i bardzo starej bajki. Dowiecie się za chwilę jakiej. Ja was chciałam bardzo na to wydarzenie zaprosić, bo to już o 13:30 w Kolbuszowej w Muzeum Kultury Ludowej, a o czytaniu na sianie, czyli o projekcie takim, który popularyzuje czytanie fajnych książek w skansenowych okolicznościach, rozmawiałam sobie telefonicznie z Justyną Niepokój-Gil, Katarzyną Radwańską i Justyną Klechą, które pracują w skansenie. Posłuchajcie. Lato to jest taki dobry czas na czytanie książek w plenerze. Idealny czas, żeby sobie w słoneczny dzień przysiąść w cieniu. Czy w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej też czytacie latem książki?
1: Mamy teraz taki cykl trzech spotkań zatytułowanych Idzie Grześ przez wieś i podczas tych spotkań możemy usłyszeć m.in. plastusiowy pamiętnik, historię Szewczyka Dratewki i tutaj nasze bajki z okolic Lasowiaków i Rzeszowiaków.
0: Ten cykl spotkań ma tytuł Czytanie na sianie. Czy rzeczywiście siedzi się albo leży na sianie, słuchając opowieści?
2: Dokładnie tak. I na sianie, i trochę na słomie, na balach. Odkąd wymyśliłyśmy już ponad dekadę temu cykl Idzie Grześ przez wieś, jako że lato, siano i słoma najlepiej się sprawdzają, a pogoda przez te kilka spotkań, które się odbyły, była piękna.
0: Zdradźcie jeszcze w takim razie, kto czyta, a kto słucha na waszych spotkaniach.
2: Czytają zawsze edukatorzy muzealni. Często przebieramy się też w strój ludowy, roboczy albo odświętny, w zależności od konwencji. A jak chodzi o słuchanie, cały cykl jest dla rodzin z dziećmi, więc całe rodziny przychodzą i siadają na sianie.
0: Każdy z tych spotkań ma swój temat. Jakie tematy już były, a co przed nami?
1: Mieliśmy już spotkanie związane z historią Plastusia, plastusiowy pamiętnik.
2: Kolejne spotkanie dotyczyło wypieku chleba, tak roboczo nazwane od ziarenka do bochenka. Czytaliśmy akurat bajki też związane z sierpem, z młynem, dlaczego zboże ma krótkie kłosy, taką legendę, podanie. Zwykle właśnie łączymy czytanie i potem dzieją się warsztaty.
0: Udało wam się upiec chleb?
2: Pieczenie chleba jest czasochłonnym zajęciem, ale zwykle częstujemy chlebem, spotykamy się przy piecu, pokazujemy też różne sprzęty związane z wypiekiem chleba, a także innego pieczywa, bo takich małych placków na blasze, które się u nas nazywają proziaki.
0: Te znane opowieści przeplatacie mniej znanymi bajkami lasowiackimi.
2: Tak, w tamtym roku cały cykl był poświęcony właśnie bajkom wybranym z wydawnictwa muzealnego. Kto nie wierzy, niech sprawdzi bajki Lasowiaków i Rzeszowiaków. W tym roku właśnie jedno spotkanie. Konwencja od początku była taka, żeby dzieci poznawały albo wiersz, albo bajkę znanych autorów sprzed 100 lat. W wypadku bajek Lasowiaków i Rzeszowiaków to są wyszperane przez etnografów z muzeum bajki z naszego regionu.
0: No to wypada nam teraz już tylko zaprosić chętne rodziny z dzieciakami do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
1: Cała nasza trójka zaprasza wszystkie dzieci i rodziców na nasze zajęcia i nie tylko. Zapraszamy serdecznie do naszego skansenu. Do zobaczenia!
0: My też mówimy powolutku do zobaczenia, bo nasza audycja dobiega końca. A to było zaproszenie, przypomnę wam, do Kolbuszowej, do skansenu, gdzie o godzinie 13:30 odbędzie się czytanie na sianie. No i dzisiaj będzie o Szewczyku Dratewce. Będzie nie tylko czytanie, ale również spacer po skansenie.

opowieści etnograficzne właśnie, opowieści o tym, jak to dawniej szyło się dratwą. No i w ogóle, co to jest ta dratwa? Wszystkiego się dowiecie, jeśli dzisiaj zajrzycie do skansenu w Kolbuszowej na cykl Czytanie na sianie. No i oczywiście posiedzicie sobie na sianie albo na słomie. A nasza audycja, nasze źródełko dwugodzinne, wakacyjne, powoli dobiega końca. Dzisiaj byliśmy i w Kolbuszowej troszeczkę, i w Krakowie, bo zapowiadaliśmy festiwal celtycki, który już za niecałe 2 tygodnie właśnie tam się odbędzie. Gdzie jeszcze byliśmy? W Lublinie. W Lublinie również dzisiaj ostatni dzień festiwalu Retradycja. A w drugiej godzinie audycji również porozmawialiśmy z Anną Bińką ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna o tworzeniu takich osobistych map i zaznaczaniu różnych ciekawych miejsc, do czego was bardzo, bardzo zachęcam. Nad dzisiejszą audycją czuwał Filip Górski. Ja się nazywam Jolanta Kossakowska. Miałam przyjemność spędzić z wami 2 źródełkowe godziny, a teraz już znikam z anteny i żegnam się z wami piękną piosenką zagranicznego wykonawcy Nusrata Fatih Ali Khana, takiego śpiewaka legendarnego, który zawsze w swoim głosie niósł ludziom dobre przesłanie, pozytywne, pełne słońca. I właśnie takie życzenia pełne słońca teraz wysyłam wam. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
11: Na zegarach 12, Jacek Zawada, Renata Żuchowska. Przygodo, hej przygodo! Płyniemy w kolejną wakacyjną przygodę.
12: Znów jestem sam. Chcesz swoją własną ścieżką biec.

No właśnie, to jest pytanie, którą wybrać z dróg? Którą z dróg możemy wybrać, jeśli chodzi o kierunek wakacyjny w Polsce, żeby przeżyć kolejną wakacyjną przygodę? Wakacje jeszcze trwają, jeszcze przez 8 dni. Zatem 8 dni wakacyjnych, dni do wykorzystania jest jak najbardziej. Zróbmy co w naszej mocy i w naszych możliwościach, by zobaczyć, odwiedzić, sprawdzić jeszcze jakiś ciekawy zakątek lub zakątki w Polsce. Dzisiaj zabiorę Was na przygodę i na wycieczkę. Razem z Renatą zabierzemy Was w taką przygodę, która może na pozór nie kojarzyć się z naszym krajem, ale jeśli się wgłębimy w temat, okazuje się, że tych miejsc, o których dzisiaj będziemy opowiadać, jest całkiem dużo. I Wy, mam nadzieję, drodzy radiosłuchacze, pomożecie nam teraz rozszyfrować, o jakich miejscach będziemy dzisiaj opowiadać i do jakich miejsc się udamy. To miejsce... Czy te miejsca zaklęte są w naszej pierwszej zagadce pełnej przygód i sekretów, a brzmi ona tak. Zamieszkana lub bezludna, mała albo spora, gdzieś na środku oceanu, morza lub jeziora. 22 645 20 55. Czy wiecie już, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy i z jakim miejscem przeżyjemy niejedną przygodę do godziny 14? Zapraszam, dzwońcie i próbujcie rozszyfrowywać naszą pierwszą zagadkę.

deszczu, chmur, wiatru, upałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, po

jest wydział zachmurzenia. Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

czy piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda, już nie trzeba parować przy oknie.

tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Aha, znakomicie!

0: A ja jestem malarzem, pejzażystą i razem z Karolem, który teraz zadzwonił, będę malował pejzaż tego miejsca, do którego udamy się właśnie dzisiaj w naszej audycji, niedzielnej audycji pełnej przygód. Karolu, Karolu, dzień dobry, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty, drogi Karolu, znasz odpowiedź na moją zagadkę?
1: Tak.
0: Słucham, słucham, słucham.
1: Wyspa.
0: Brawa, brawa, brawa. To jest wyspa, wyspa. Oczywiście, że tak. Chodzi o wyspę i dzisiaj będziemy poznawać polskie wyspy, których wbrew pozorom całkiem sporo możemy naliczyć. Możemy się tam wybrać, podziwiać je. Czy ty znasz jakieś polskie wyspy? Słucham? A taka wyspa jak wyspa Wolin. Mówi ci coś to słowo? Jeśli nie, to nie szkodzi, bo właśnie po to jest ta audycja dzisiaj, żebyśmy się dowiedzieli, co to za wyspa, wyspa Wolin i kilka, a nawet kilkanaście innych polskich wysp. Dobrze, drogi Karolu, opowiedz mi proszę, jak mijają ci wakacje? Co robiłeś? Czy spędzałeś się w Polsce, a może gdzieś za granicą?
1: Nie byłem za granicą, byłem nad Bałtykiem.
0: A gdzie dokładnie nad Bałtykiem? Pamiętasz to miasto lub miejscowość, w której wypoczywałeś?
1: Nie.
0: Słucham?
1: Nie, nie pamiętam.
0: To nie szkodzi. Najważniejsze, że było morze. Było, skoro byłeś nad Bałtykiem. Dużo piasku było. A czy udało ci się jakiś zamek z piasku zbudować?
1: Tak.
0: Jeden z jedną wieżą? Czy kilka zamków? Czy jeden z kilkoma wieżami? Opowiedz troszkę.
1: Kilka.
0: Kilka zamków, tak?
1: Tak.
0: Sam je budowałeś, czy z kimś?
1: Z całą moją rodziną.
0: I ile czasu zabrało wam budowanie takiego zamku?
1: Może godzinę?
0: Czy to jest fajna zabawa? Czy to jest najlepsza zabawa na plaży? Czy znasz jeszcze jakieś lepsze?
1: To chyba najfajniejsze.
0: Najfajniejsza. A jak już się zbuduje zamek na plaży, to co można potem jeszcze na tej plaży nad Bałtykiem robić?
1: Opływać.
0: Udało ci się popływać w te wakacje w naszym Bałtyku? Fajnie się pływało?
1: Tak.
0: Super. A proszę powiedz, co poza tym Bałtykiem jeszcze robiłeś? Jak spędzałeś jeszcze wakacje?
1: Byłam w Dinozaurlandia.
0: I co to za miejsce?
1: Taki dinopark w Zatorze.
0: Tak.
1: Koło mojej babci.
0: I co się w takim parku robi?
1: No, można sobie zwiedzać na dinozaury. Jeszcze tam jest park mitologii i park owadów.
0: I jakieś ogromne dinozaury tam są?
1: Tak.
0: Można się przestraszyć, czy nie?
1: To zależy.
0: A jak ty przeżyłeś tę przygodę z dinozaurami? Jakie emocje to w tobie wzbudziło?
1: No, fajnie było.
0: Warto do takiego miejsca z dinozaurami.

0: z aurami pojechać?
1: Tak.
0: Mhm. No dobrze, Karolu, przed nami jeszcze 8 dni wakacji. Jak zamierzasz ten czas spędzić?
1: Pojechać znowu do babci.
0: Mhm.
1: I bo mamy kupiony bilet do takiego parku innego.
0: Uuu, czyli jakiś kolejny taki park rozrywki?
1: Tak.
0: I co tym razem w tym parku będziecie robić? Albo co zwiedzać?
1: Do Inwałdu jedziemy.
0: Słucham?
1: Do Inwałdu jedziemy.
0: Mhm. I polecasz to miejsce? Byłeś już tam, czy to będzie twoja pierwsza wyprawa do tego miejsca?
1: Pierwszy raz.
0: Pierwszy
1: raz. W Dinozaurlandzie byłem dużo razy, a tam będę pierwszy raz.
0: No to sporo się dzieje w te wakacje u ciebie, prawda?
1: Tak.
0: Jesteś zadowolony z wakacji?
1: Tak.
0: Karolu, a powiedz, ile masz lat?
1: 7.
0: Czyli od września pójdziesz do pierwszej klasy?
1: Drugiej.
0: Już do drugiej? No i powiedz mi, za nami prawie już całe wakacje. Czy ty tęsknisz za swoją klasą, czy tęsknisz za szkołą? Czy te wakacje można byłoby jeszcze wydłużyć o miesiąc przynajmniej?
1: No, tęsknię za kolegami, koleżankami.
0: Mhm.
1: I też by się trochę więcej wakacji przydało.
0: Czyli z jednej strony tęsknota za przyjaciółmi, ale z drugiej strony nie miałbyś nic przeciwko, żeby te wakacje wydłużyć, prawda?
1: Tak.
0: A powiedz jeszcze na koniec naszej rozmowy, gdybyś mógł wybrać jakieś jedne miejsce na ziemi, do którego chciałbyś pojechać, albo nawet polecieć samolotem, to jakie by było to miejsce?
1: Jakaś dżungla, w której można domki budować.
0: Wow, i z czego byś budował te domki?
1: Z drewna, glin.
0: Ktoś by ci pomagał, czy wszystko byś sam zbudował?
1: Z tatą i z mamą i z moją siostrą.
0: Bo właśnie razem z nimi też te zamki na plaży budowałeś, prawda?
1: Tak.
0: No to ja ci życzę kiedyś takiej wyprawy z całą rodzinką do takiej wspaniałej dżungli. A teraz bardzo ci dziękuję i jeszcze raz wielkie gratulacje za twoją dobrą odpowiedź na moją zagadkę. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siostrę, całe Polskie Radio dzieciom.
0: Dzięki.
1: Pana. Krasnoludzki i wszystkich innych.
0: A my z Renatą serdecznie ciebie ściskamy, uśmiechamy się do ciebie i pozdrawiamy. Trzymaj się cieplutko, pozdrów babcię, zgoda?
1: Dobrze.
0: I całą rodzinkę. Do usłyszenia, hej, hej.
1: Pa.
0: Dzisiaj będziemy podróżować po polskich wyspach, które tak sobie myślę, że są świetnym pomysłem na ostatnią wakacyjną wyprawę, bo można znaleźć na nich i plaże, i lasy, i jeziora, i niezwykłe zwierzęta. Takie mamy wyspy w Polsce. Nie tylko Wolin, nie tylko Uznam, ale o wiele, wiele więcej. Myślę, że nie raz, nie dwa, ale wiele razy w trakcie dzisiejszej audycji będziecie zaskoczeni, jakie wspaniałe wyspiarskie odkrycia można zobaczyć, można dokonać tych odkryć na obszarze naszego wspaniałego kraju. To teraz z paplajkami będziemy podbijać nie tylko Polskę, ale i cały świat i po krótkiej piosence porozmawiamy z naszym pierwszym gościem, z którym wybierzemy się na fantastyczną wyspę w naszym kraju.

0: lepiej jest błyszczeć jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć jak naszyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci
1: jak dzieci.
0: Oh, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: Ależ jestem podekscytowany. Już za chwilę porozmawiamy z osobą, która opowie nam o chyba najważniejszej i najsłynniejszej polskiej wyspie, o miejscu, do którego za kilka dni mam nadzieję, że i ja się wybiorę w te ostatnie wakacyjne dni. Drodzy radiosłuchacze, gościem Polskiego Radia Dzieciom w tym momencie jest pan Tomasz Bajor, konserwator obrębu ochronnego morskiego w Wolińskim Parku Narodowym. Dzień dobry, panie Tomaszu. Halo, halo? Oj, oj, oj, jakaś linia telefoniczna, ta z Wolińskiego Parku Narodowego, po prostu nam się zerwała, nam się urwała. Ale nie, może nie urwała, tylko na momencik gdzieś się zaplątała. O, ja myślę, że ta linia telefoniczna się po prostu zaplątała i już się odplątała. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry.
0: O, i już się słyszymy. Panie Tomaszu, pozdrawiamy z Warszawy, pozdrawiamy Wyspę Wolin i pana. Proszę nam opowiedzieć, bo my dzisiaj poruszamy się po najsłynniejszych i mniej słynnych polskich wyspach, a Wolin jest tym numerem jeden. Czym jest właściwie Wyspa Wolin i co czyni ją taką wyjątkową?
1: Wyspa Wolin jest największą wyspą Morza Bałtyckiego, leżącą w całości w granicach naszego kraju. Cała powierzchnia wyspy to jest 265 metrów kwadratowych, a co czyni ją taką specyficzną, to przede wszystkim chyba to, że na tak niewielkim obszarze możemy obserwować tak dużą zmienność środowiskową, geograficzną i przyrodniczą.
0: Mhm. A czy wiadomo, skąd w ogóle ta oryginalna nazwa Wolin?
1: Szukając pochodzenia tej nazwy, trzeba się aż cofnąć do czasów prasłowiańskich, gdzie przedrostek słowa Pol znaczył mokry, znaczył wilgotny. Obszar wyspy Wolin jest właśnie takim miejscem i podejrzewam, że ze względu na charakter tego obszaru powstała nazwa tego miejsca właśnie.
0: Mhm. Ta audycja, w której teraz rozmawiamy, to jest Hej Przygodo i nasi młodzi radiosłuchacze są żądni wakacyjnych przygód. Proszę nam powiedzieć, jakie przygody można przeżyć na wyspie Wolin? Czy są na niej miejsca, do których na przykład trudno dotrzeć i musimy szukać z mapą, z GPS-em? Czy są takie wyjątkowe miejsca na Wolinie?
1: No oczywiście, że są i muszę powiedzieć, że nawet są miejsca, gdzie łączność GPS-em może być utrudniona, sprawia to, że te przygody mogą być nader atrakcyjne. Trzeba pamiętać, że Wyspa Wolin to obszar dwóch środowisk, środowiska lądowego, środowiska wodnego i to czyni ją właśnie takim nietypowym miejscem. Takimi miejscami trudno dostępnymi są przede wszystkim nietypowe brzegi Wyspy Wolin, szczególnie od strony północnej. Liczne skarpy, wysokie pionowe klify wznoszące się na wysokość ponad 90 metrów, liczne urwiska, kamieniste plaże. To powoduje, że przejście taką plażą nie jest takim łatwym wyzwaniem.
0: Mhm. To jak trzeba przygotować się na takie przejście, taką urozmaiconą plażą? Czy trzeba jakoś specjalnie się ubrać, mieć jakieś dobre buty?
1: No oczywiście to zależy od momentu, kiedy się decydujemy na taką wyprawę. Bardzo ciekawymi momentami i oczywiście, że tak powiem, przygodami, które nas mogą spotkać, to są okresy jesienne i okresy zimowe przy większej fali. Wtedy ta plaża jest zdecydowanie węższa i zupełnie inaczej niż wyglądająca przy spokojnym morzu w okresie letnim. Jeżeli chodzi o ubiór, to na pewno trzeba być wyposażonym w ciepło, bo zimne północne wiatry potrafią sprawić nie lada psikusa. Może też warto zaopatrzyć się w dodatkowe obuwie.
0: Aha, gdyby nam to pierwsze przemokło?
1: Gdyby nam to pierwsze przemokło i by się okazało, że na przykład musimy przejść przez morze, bo ta plaża nam zniknęła, bo takie rzeczy też się zdarzają.
0: Wow, no to rzeczywiście, to brzmi jak prawdziwa przygoda, a skoro będziemy chodzić, będziemy drążyć

0: jakich wspaniałych miejsc można się doszukać na Wyspie Wolin, to jakie zwierzęta uda nam się po drodze spotkać?
1: No, jak już wspominałem wcześniej, Wolin to miejsce spotkania się dwóch środowisk, środowiska morskiego, środowiska lądowego. Takie miejsca zazwyczaj powodują, że liczebność fauny jest znacznie bogatsza. A oprócz tych popularnych gatunków czy dużych ssaków, które możemy spotkać wszędzie, Wyspa Wolin to przede wszystkim miejsce występowania wielu gatunków ornitofauny, czyli ptaków, i też ptaków takich, które żyją tylko i wyłącznie w tym regionie. Mam na przykład na myśli takiego małego ptaszka o nazwie wodniczka. Jest to gatunek ściśle chroniony, zagrożony wyginięciem i na Wyspie Wolin jest najdalej wysuniętym na wschód miejscem występowania tego gatunku.
0: Czy wodniczkę spotkamy tylko na Wolinie w Polsce?
1: Nie, występuje bardziej licznie na Biebrzy, ale ze względu na niewielką liczebność tego gatunku tutaj w tym rejonie jest on nas bardzo cenny.
0: Myślę, że nie jest to tak bardzo znany ptak w kręgu nawet tych, którzy ptakami się interesują. Proszę nam wyjaśnić, jak wygląda wodniczka?
1: Jest to bardzo mały ptak, nazywany kiedyś wróblem ścinowym, czyli tak jak mówię, wielkość i ubarwienie tego ptaka wskazuje na podobieństwo, że tak powiem, do ptaków wróblowatych. Do Polski przelatuje w okresie pomiędzy majem a w zasadzie koniec lipca, początek sierpnia już opuszcza nasze tereny. Swoje miejsca zimowania ma w Afryce Środkowej. A u nas przylatuje tylko na wyprowadzenie lęgów i wyprowadza te lęgi dwa razy do roku. Tylko w lipcu, na koniec czerwca i gdzieś tak w połowie lipca, mniej więcej. Oczywiście, jeżeli takie sukcesy lęgowe są odnotowane, to jest to dużym sukcesem dla wszystkich ornitologów.
0: Moi znajomi, którzy byli jakiś czas temu na Wyspie Wolin, mówili, że widzieli tam orła bielika. Czy to prawda, czy się pomylili?
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że mogli spotkać, z tym, że wyjaśnimy sobie od razu, że nie orła bielika, a bielika, bo nazwa gatunkowa tego ptaka to jest oczywiście bielik i sam gatunek nie należy do rodziny orłów, tylko tak zwanych rodziny orłanów. Ale naturalnie, tak, bielik jest tym gatunkiem, który można dosyć łatwo zaobserwować na terenie Parku Narodowego, czy też Wyspy Wolin i bezpośredniego sąsiedztwa. Z uwagi na to, że jest to gatunek, który w dużej mierze żywi się rybami, także te otwarte, duże przestrzenie nad wodami powodują to, że można go zobaczyć nawet dosyć łatwo.
0: Mamy bieliki, mamy wodniczki, a jeśli chodzi o ssaki, jakie ssaki możemy tam spotkać?
1: No oczywiście wszystkie, że tak powiem, te ptaki, te ssaki, które występują popularnie na terenie naszego kraju, z tym, że u nas, jeżeli chcemy te zwierzęta zobaczyć z bliska, to też mamy taką możliwość, dlatego że w pobliżu Międzyzdroju funkcjonuje ośrodek hodowli zachowawczej żubra i tam oprócz wspomnianych przeze mnie żubrów można też tam zobaczyć czy też dziki, sarny, jelenie, a nawet i wilka, bo też jest wilk na wybiegła.
0: A proszę nam teraz powiedzieć, panie Tomaszu, czy Bałtyk wyrzuca na brzeg Wolinu jakieś niespotykane skarby?
1: Oczywiście, że wyrzuca. No, przykrością jest to, że spotykanymi skarbami najczęściej no to są niestety nieczystości, najczęściej plastiki, ale jeżeli tutaj mówimy o skarbach, że tak powiem, takich, które stricte rozumiemy jako skarby, to należy tutaj, że tak powiem, wymienić kilka elementów. To oczywiście skarby przyrody, czyli szczątki jakichś roślin na przykład, których nie możemy zobaczyć normalnie, a przy powukuli posztormowej możemy je tutaj zobaczyć, czy to jest też trawa morska, czy to będą też jakieś krasnoloty. No i oczywiście największym skarbem, który można znaleźć na polskim wybrzeżu na Wolinie również, to oczywiście są bursztyny, które też tutaj są odnajdywane.
0: Czyli jeśli chcemy znaleźć bursztyny, to tylko na Wolin.
1: też na Wolin.

0: Też na Woli.
1: Też na Woli. Może u nas jest ich mniejszej ilości, ale na pewno są duże i są ładne. Mhm.
0: Ja się tak zastanawiam, te klify, o których pan wspomniał na początku, skąd one się wzięły? Jak one w ogóle powstały?
1: Klify, jak i całe ukształtowanie Wyspy Wolin, to jest działalność lodowca, czyli tego okresu zlodowacenia, który w tym rejonie był około 12 tysięcy lat temu. W momencie przemarszu tego lodowca, wielka, wysoka na 4 kilometry ściana lądu, lądu poruszająca się w kierunku południowym z północy, naniosła ze sobą duże masy kamieni, żwiru, ziemi, pchając przed sobą także te masy tej ziemi. I w momencie, kiedy ten lądolód się wycofał, w taki sposób mniej więcej został ukształtowany krajobraz dzisiejszej Wyspy.
0: A ja słyszałem, że na Wolinie można też spotkać ślady Wikingów. Czy to prawda?
1: Tak, oczywiście, że prawda. Jedną z najstarszych miejscowości tutaj naszego regionu i Polski jest oczywiście Wolin, słynne miasto z okresu średniowiecza, które w tamtym okresie, w wieku X, wieku IX, liczyło ponad 10 tysięcy mieszkańców. Tak głoszą legendy, tak głoszą podania na temat tego miasta. Oczywiście świetność tego miasta już dawno jest za nami, ale ślady tamtych czasów można na Wolinie obejrzeć. Znajduje się tam piękny skansen odnowiony i można sobie pooglądać i zobaczyć, w jaki sposób mogło wyglądać życie ówczesnych mieszkańców.
0: Na Wyspie Wolin jest też chyba, panie Tomaszu, jakieś znane jezioro, tak?
1: Nie wiem, czy pan redaktor ma na myśli jezioro Turkusowe?
0: Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. Jeżeli tak, to oczywiście. To też jest ciekawostka, bo to też
0: i
1: jest
0: takie wyjątkowe miejsce, prawda?
1: Wyjątkowe miejsce i ono też jest związane z wcześniejszą rzeczą, o której wspominaliśmy, a mianowicie o tym lądolodzie. Jak wspominałem o tych masach ziemi, które były przemieszczane przez lądolód, to wtedy i w tym momencie też były przemieszczane tak zwane porwaki kredowe, czyli miejsca, czyli obszary i gleby o wysokiej zawartości wapnia. Posłużyły one później jako kopalnie odkrywkowe, w której był produkowany między innymi cement i tak powstały otwarte duże zbiorniki, które po napełnieniu się wodą otrzymały taki piękny, charakterystyczny, turkusowy kolor i dzisiaj stanowią dla atrakcji turystyczną. Takie miejsce znajduje się w Wapnicy na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, nosi nazwę Jeziora Turkusowego. Zbiornik może niewielki powierzchniowo, ale za to dosyć głęboki, bo 21 metrów i oczywiście z przepiękną barwą koloru turkusowego.
0: Jak już przeżyjemy niesamowite wakacyjne przygody na Wolinie, to ta wyspa może być miejscem wypadowym, by zobaczyć, obejrzeć, jakie jeszcze miejsca w pobliżu.
1: Liczne szlaki turystyczne, które znajdują się w obszarze Wyspy Wolin, pozwalają na to, żeby z bliska przyjrzeć się przede wszystkim tym walorom przyrodniczym. Maszerując szlakiem niebieskim, na przykład, który prowadzi z Wolina poprzez Lubin, Wicko, Wapnicę do Międzyzdrojów, możemy podziwiać jedyne w naszym kraju klify o wystawie południowej, czyli nie w kierunku morza, tylko w kierunku Zalewu Szczecińskiego. Jak już wspomniałem wcześniej, też oczywiście tą atrakcją jest zagroda pokazowa żubrów. W samym mieście mamy też i muzeum przyrodnicze, a w mieście Międzyzdrojach można też znaleźć coś dla fanów podwodnej przyrody i podwodnych obserwacji. Mamy oceanarium, w którym można obejrzeć świat podwodny. Nie, oczywiście nie wchodząc do wody.
0: Na Wyspie Wolin częściowo jest usytuowane Świnoujście, prawda?
1: Tak, tak. Świnoujście usytuowane jest na dwóch wyspach, na Wyspie Wolin i na Wyspie Uznam, z tym, że Wyspa Uznam tylko w jednej trzeciej znajduje się w granicach Polski i właśnie w tym rejonie jest centrum miasta Świnoujście. Ta zachodnia część to jest część mieszkalna, a ta wschodnia część na Wyspie

0: Wolin, to jest niejako część przemysłowa. Tam znajdują się porty, znajduje się gazoport, znajduje się port, znajdują się też pozostałości po starych wojskowych umocnieniach, a może w ten sposób.
1: A czy to prawda, panie Tomaszu, że w Świnoujściu są najpiękniejsze plaże w Polsce? Ja słyszałem niedawno takie określenie. Co pan by na to odpowiedział?
0: No ja nie jestem mieszkańcem Świnoujścia, jestem mieszkańcem Wolina i uważam, że najpiękniejsze plaże są oczywiście na wyspie Wolin. Aczkolwiek plaże na wyspie Świnoujście są też atrakcyjne i do pewnego czasu to były plaże, które, że tak powiem, cały czas przerastały. Czyli to, co zostało zabrane na Wolinie, odkładało się na wyspie Uznam i w okolicy miejscowości Świnoujście, przez to mieli taką piękną, szeroką plażę.
1: No właśnie, wspomniał pan już kilkukrotnie o wyspie Uznam. Wolin i Uznam leżą obok siebie, prawda?
0: Tak.
1: Jak możemy je porównać? Czy więcej jest podobieństw, czy więcej różnic?
0: Wyspa Uznam, mi się wydaje, że trzeba patrzeć to w kategorii podobieństw. Wyspa Uznam ma dokładnie taką samą genezę powstania. Na wyspie Uznam też możemy spotkać klify, możemy spotkać wzniesienia morynowe, a poza tym kompleks, archipelag tych wszystkich wysp Uznam, wyspy Wolin, czy tych mniejszych wysepek w obrębie wstecznej delty Świny, to też jest obszar tak szeroko rozumianego estuarium Odry, czyli miejsca, gdzie druga co do wielkości rzeka Polski wpływa do Bałtyku. Odra nie kończy swojego biegu w morzu bezpośrednio, kończy go zaraz bezpośrednio za Szczecinem, wpada do jeziora Dąbie. Jezioro Dąbie łączy się z Zalewem Szczecińskim i dopiero z Zalewu Szczecińskiego trzema cieśninami przypływa do Bałtyku. Te cieśniny to jest po wschodniej stronie Dziwna, centralna, czyli Stara Świna, z portem w Świnoujściu i po zachodniej części rzeka Piana.
1: No i ciekawostką jest to, o czym pan już trochę wspomniał, że wybierając się po wyspie Wolin, na wyspę Uznam, jeśli chcemy obejrzeć, zwiedzić cały Uznam, to w tym momencie będziemy mogli znaleźć się na terenie dwóch państw, prawda?
0: Tak. Dwóch państw. Przejść jest oczywiście uproszczone. Możemy swobodnie się poruszać pomiędzy tymi miejscowościami. Zarówno jak po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej jest wiele atrakcji dla turystów i wiele, wiele przygód dla oczywiście słuchaczy.
1: No to ostatnie pytanie. Panie Tomaszu, jaka jest największa tajemnica wyspy Wolin? Taka, o której nigdy do tej pory nie słyszał. Zna pan taką?
0: Może znam taką, o której każdy słyszał i nikt nie wie, jaka jest prawda, może w ten sposób. A wiąże się ona oczywiście z tak zwanym starym miastem nazywanym Atlantydą Północy.
1: No
0: nazywanym
1: właśnie.
0: Różnie. Mhm. Nazywanym czy też Winnetą, czy też Jumne, czy też Jomsborgiem. A przez wielu jest traktowana, że tym zaginionym miastem to był Wolin. Bo dzisiejszy Wolin prawdopodobnie nie do końca jest w tym miejscu, w tym obszarze, gdzie znajdował się pierwotnie. I być może ten Wolin, o których wspominali nas wszyscy, że tak powiem, w tych swoich kronikach czy innych przekazach, znajdował się zupełnie w innym miejscu. I myślę, że to jest dużą tajemnicą tego regionu.
1: O wyspie Wolin i jej atrakcjach tak ciekawie opowiadał nam pan Tomasz Bajor, konserwator obrębu ochronnego morskiego w Wolińskim Parku Narodowym. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za tę ogromną garść ciekawostek. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: A jeśli wy, drodzy radiosłuchacze, znacie jakieś wyspy, które kryją się na mapie naszego kraju, to zapraszam do kontaktu. Opowiedzcie nam o nich. Już mamy pierwszą wyspę, nawet dwie pierwsze wyspy na naszej liście. Wyspa Wolin i wyspa Uznam. A jakie inne wyspy skrywa Polska? 226452055.

Tak jest. To była Ania Sroka i Ćwir, Ćwir, Ćwir, czyli Ptasie Radio. A teraz nadal do godziny 14 i potem zresztą też jest Polskie Radio Dzieciom. Możecie do nas dzwonić, możecie opowiadać o swoich ulubionych wyspach w Polsce, o takich, które znamy lub o takich, które dzięki wam odkryjemy, ale też możecie dzwonić i brać udział w naszym quizie, quizie specjalnie przygotowanym do dzisiejszej wyspiarskiej przygody w audycji Hej! Przygodo. Mam 20 pytań z podpowiedziami dla wszystkich tych, którzy zechcą zmierzyć się z pytankami dotyczącymi wysp. Nie martwcie się, nie bójcie, pytania są proste. Możecie zresztą dzwonić z rodzicami, z dziadkami, z opiekunami, z rodzeństwem, z kimś, kto będzie w waszym zespole, w waszej drużynie i razem będziecie mogli odpowiadać na te pytania w wyspiarskim quizie Polskiego Radia Dzieciom. 226452055, a teraz z Wyspy Wolin przez Wyspę Uznam przenosimy się do wyspy z czasów pierwszych piastów. Historyczne miejsce na mapie Polski, czyli Ostrów Lednicki. Ta wyspa leży na jeziorze Lednica w Wielkopolsce i, uwaga, jest jedną z najważniejszych polskich wysp związanych z początkami naszego państwa. Na wyspie znajdują się pozostałości średniowiecznego grodu. Grodu, który był takim bardzo ważnym miejscem w czasach pierwszych piastów. Nie wiem, czy słyszeliście, ale archeolodzy odkryli,

odkryli właśnie na Ostrowie Lednickim między innymi pozostałości kamiennych budowli, pozostałości wałów obronnych i różnych przedmiotów, które były używane przez ludzi ponad, uwaga, 1000 lat temu. Naprawdę niezwykłe miejsce, przenosząc się i dopływając na Ostrów Lednicki, można zamknąć oczy i pomyśleć, ojej, chciałbym się choć na chwilę znaleźć w czasach średniowiecza. Potem otwieracie oczy, widzicie te pozostałości grodu prosto ze średniowiecza i voilà, jesteście w dawnych czasach. Zamiast zamku z bajki odwiedzacie tam po prostu miejsce, w którym naprawdę żyli ludzie z czasów Mieszka I i jego następców. Myślę, że właśnie Ostrów Lednicki będzie znakomitym wyborem na koniec wakacji dla wszystkich poszukiwaczy niezwykłych turystycznych odkryć i turystycznych przygód. A do tego, wybierając się na Ostrów Lednicki, można poszukiwać skarbów, tajemnic i odkrywać historię naszego kraju.

0: Nowy Targ, moje miasto.
1: Nowy Targ to nie jest moje miasto. Ja pochodzę z Podlasia. Od wielu lat mieszkam w Warszawie, ale słuchając tej piosenki, a szczególnie jej zakończenia, Nowy Targ skojarzył mi się i przypomniał mi się z moimi drugimi w życiu koloniami. Pierwsze w życiu kolonie, takie pełne kolonie, że wyjechałem z domu, bez rodziców i byłem przez 2 tygodnie na koloniach z innymi dziećmi. To były kolonie w Rabce-Zdroju, a rok później pojechałem właśnie do Nowego Targu. Mi

Miło mi się teraz zrobiło, wspomnienia wróciły. Ciekaw jestem, gdzie wy podróżujecie przez całe wakacje i jakie wy nowe miejsca na mapie Polski odkryliście. Dzisiaj przede wszystkim odkrywamy wyspy, a ja przypominam sobie teraz taką wyspę, która być może w ogóle nie istnieje. Ale jeśli włączymy sobie w domu film pod tytułem Wajana, to ta wyspa wtedy jak najbardziej zaistnieje. Na ekranie telewizora i w naszej wyobraźni wyspa Motu Nui. Piękna, tropikalna wyspa, na której mieszka Wajana z całą swoją rodzinką i mieszkańcami swojej wioski. Wyspa otoczona pięknym, błękitnym oceanem, porośnięta palmami, bujną roślinnością. Ach, nic tylko wakacjować przez cały rok. A czy wy kojarzycie? Przypominacie sobie takie wyspy z jakichś filmów innych niż Wajana? A może wyspy z wiersza? Albo z jakiejś książki? Jeśli tak, to zapraszam. Dzwońcie i opowiadajcie o takich fantastycznych wyspach stworzonych przez wyobraźnię twórców filmów i książek. A my teraz znowu schodzimy na ziemię i przenosimy się tym razem na Mazury. Tam odkrywamy jezioro Jeziorak. Jezioro Jeziorak na Mazurach, które jest jednym z najdłuższych jezior w Polsce i ma wiele różnych wysp i wysepek, które można odkrywać podczas wodnych wycieczek. I największą z tych wysp jest Wielka Żuława, która znajduje się niedaleko Iławy. Wyspa jest porośnięta lasem, można do niej dotrzeć tylko łodzią, dzięki czemu myślę, że to może być prawdziwa przygoda i ta wycieczka na wyspę Wielka Żuława może zamienić się w taką wakacyjną ekspedycję. Na innych wyspach jeziora Jeziorak można spotkać ptaki, owady, rośliny związane z wodnym środowiskiem, ale myślę, że największą atrakcją może być właśnie to, że docieramy czy na wyspę Wielka Żuława, czy na inne mniejsze czy większe wysepki na jeziorze Jeziorak, to największą atrakcją jest właśnie podróżowanie łodzią. Bo wtedy można sobie wyobrazić, że jesteśmy trochę jak w jakimś filmie, w książce, albo jesteśmy bohaterami jakiejś bajki. Wyspa, która nie jest powszechnie znana, ale skoro dziś usłyszeliście o niej ode mnie, to może, jeśli ktoś wybiera się na Mazury jeszcze w tym roku, w te wakacje, to będzie miał okazję odwiedzić Wielką Żuławę. O wyspach rozmawiamy jeszcze do godziny 14, a ja zachęcam wszystkich tych, którzy są teraz z nami i słuchają Polskiego Radia Dzieciom do tego, by dzwonili i opowiadali o wyspach, które znają. O takich wyspach filmowych, bajkowych albo prawdziwych wyspach istniejących na mapie naszego kraju. Hej przygodo, Jacek Zawada, Renata Żuchowska, jeszcze do 14.00.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Niech przygoda trwa. Na zegarach 13. Odkrywamy polskie wyspy jeszcze do godziny 14.

0: Bladi, o blada, taka wersja słynnej piosenki Beatlesów rozpoczęła naszą drugą godzinę audycji Hej Przygodo! I teraz Hej Przygodę przeżyjemy z Hanią. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: Ja też jestem w Warszawie, w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom. Rozmawiamy dziś o wyspach i ty chyba nam o jakiejś takiej wspaniałej wyspie teraz opowiesz, prawda?
1: Tak.
0: Co to za wyspa, Haniu?
1: To jest bajkowa wyspa i się nazywa na wyspach Bergamuta.
0: Bergamuty, to są z tej słynnej piosenki. I zaraz, jak leciała ta piosenka, pamiętasz?
1: Tak.
0: Zanucisz? Bo ja muszę przypomnieć sobie melodię.
1: Na wyspach Bergamusa widziano także osła, którego mrówka niosła. Uczone są łososie w pomidorowym sosie.
0: Brawo! Ale jak ty fajnie śpiewasz, Haniu! Pięknie, no, znakomicie! Czyli te bergamuty to jest taka bajkowa, wierszowa i piosenkowa wyspa, prawda?
1: Tak.
0: Świetnie ci się skojarzyło na wyspach Bergamuta. To jest... Zaraz, zaraz. Kto napisał ten wiersz?
1: Wyspa.
0: Jan Brzechwa, tak jest. Jan Brzechwa i to jest jeden chyba z jego najsłynniejszych wierszy, prawda?
1: Tak.
0: Taki zaczarowany archipelag, czy raczej zaczarowana wyspa jawi się w tym wierszu, ale też w tej piosence, którą pięknie wykonałaś. A piosenka była w jakim filmie? Akademia Pana Kleksa, tak jest. Czy ty, Haniu, oglądałaś ten film?
1: Tak.
0: Którą wersję? Tę sprzed kilkudziesięciu lat, czy tę najnowszą?
1: Najbardziej lubię Podróże Pana Kleksa.
0: Podróże Pana Kleksa, bo to jest kilka części, prawda?
1: Tak.
0: Tych historii Pana Kleksa. A dlaczego akurat Podróże Pana Kleksa wybrałaś?
1: Sama nie wiem.
0: Najlepiej ci się oglądało, tak?
1: Tak.
0: No dobrze, słuchaj, to chodź prześledzimy sobie teraz te bergamuty. Jakie tam zwierzaki żyły? Tam jest kot w butach chyba, prawda?
1: Tak, tak.
0: Osioł. Kto był jeszcze? Jakie zwierzaczki?
1: Łososie uczone w pomidorowym sosie.
0: Nie, zaraz, poczekaj. Jak to? Łososie uczone w pomidorowym sosie? To co, one są zamoczone w jakimś sosie i tam się uczą?
1: Tak.
0: Chodzą do szkoły w pomidorowym sosie? Hania, co ten Brzechwa wymyślił, prawda?
1: Tak.
0: O, ja wiem, poczekaj. Tresowane szczury na szczycie Szklanej Góry są. Kto jest jeszcze?
2: O wiem, jest i wieloryb stary, co nosi okulary.
0: To teraz twoja kolej. Jaki jeszcze zwierzak ją zamieszkuje? Jest jeszcze jakaś kura tam?
1: Kura znosząca złote jajka.
0: Kura samograjka znosząca złote jajka, prawda?
1: Tak.
0: O, a pod koniec jest słoń z trąbami dwiema.
1: Tak.
0: I tylko wysp tych nie ma. Nie, zaraz.
1: Tak.
0: Poczekaj, chwileczkę. Jeszcze raz. Jak to? Ten wiersz i ta piosenka kończy się zdaniem jest słoń z trąbami dwiema i tylko wysp tych nie ma? To co, to są w końcu te bergamuty, czy nie ma?
1: Nie ma. Jest wymyślona.
0: Ja już rozumiem wszystko. To Brzechwa po prostu to wymyślił, żeby nam zrobić taką zabawę, żeby nam zrobić przyjemność, opowiedzieć tym wierszem i piosenką o wyspie, w której są takie dziwności, takie wspaniałe, przedziwne rzeczy, że tak naprawdę to ta wyspa nie istnieje, prawda?
1: Tak.
0: A ty byłaś kiedyś na jakiejś prawdziwej wyspie?
1: Tak.
0: Co to za wyspa?
1: O tej wyspie mój brat opowie.
0: O, to jest brat. A jak brat ma na imię?
1: On chciał się sam przedstawić.
0: Proszę.
1: Właśnie go daję. Dzień dobry.
0: Dzień doberek. Jak masz na imię?
3: Tadek.
0: Tadziu, o jakiej wyspie nam opowiesz?
1: Ja opowiem o wyspie sobie.

0: ekspertki.
1: No nie, naprawdę? Za chwilkę będziemy mieli ekspertkę, która będzie też o tej wyspie opowiadała, ale fantastycznie trafiliśmy. Opowiadaj, opowiadaj, proszę bardzo.
0: Wyspa Sobieszewska jest, jest dzielnicą Gdańska.
1: Uh-huh.
0: Na niej występuje dużo bursztynów, ale jednocześnie jest brudna. No bo to, za, no bo to jest w Zatoce Gdańskiej.
1: Uh-huh.
0: Tam można zjeść bardzo smaczną rybę.
1: Uh-huh. Ja jeszcze tylko przepraszam, zapytam Tadziu, czy wy mieszkacie może w Gdańsku na co dzień?
0: Nie, nie. My mieszkamy na co dzień w Warszawie, ale jeździmy... Już byłem parę razy na Wyspie Sobieszewskiej.
1: Mhm. I mówisz, że można tam zjeść dobrą rybę. I co jeszcze?
0: No i nawet ja raz natrafiłem na fokę.
1: Na Wyspie Sobieszewskiej była foka?
0: Tak, i nawet jest, można z brzegu zobaczyć wyspę, na której leży dużo fok.
1: Taką wysepkę malutką na wodzie, prawda?
0: Tak, tak.
1: A ja wiesz co, jak byłem 2 miesiące temu na Wyspie Sobieszewskiej, to na takiej malutkiej wysepce, którą obserwowałem właśnie z punktu widokowego na Wyspie Sobieszewskiej, widziałem mnóstwo ptaków, które na tej malucieńkiej wysepce na wodzie sobie odpoczywały. Fajne miejsce, prawda?
0: Tak, bardzo fajne.
1: Co ci się jeszcze podobało na Wyspie Sobieszewskiej?
0: Tak. Dużo ptaków.
1: Dużo ptaków? Czy to jest takie miejsce, które warto odkryć w wakacje?
0: Tak.
1: I byłeś tam razem z Hanią i z rodzicami?
0: Tak.
1: No to powiedz jeszcze, Tadziu, przeżyliście tam jakieś fajne wakacyjne przygody?
0: Tak. Raz jak pojechaliśmy, zupełnie nie wiedząc, że tam jest dużo bursztynów w kwietniu tego roku, to zobaczyliśmy i po prostu była cała plaża, cały ten brzeg, był normalnie, nie widać było piasku. Wszystko było czarne.
1: Co ty opowiadasz, jak to czarne? Dlaczego?
0: Bo tam było tyle czarnych patyczków. Tych było tyle bursztynów, że cały słoik się uzbierał.
1: Naprawdę? I macie te bursztyny ze sobą w domu?
0: Tak.
1: No to chyba, to o takich skarbach mówił też pan Tomasz, z którym rozmawiałem o Wyspie Wolin, ale to nie jedyne miejsce, co potwierdzają twoje słowa, bo na Wyspie Sobieszewskiej też można odkryć bursztyny. To są chyba jedne z najpiękniejszych takich wakacyjnych skarbów, bursztyny, prawda? Co o tym sądzisz?
0: Tak, tylko ja... Według, no, no bo wszyscy zbieracze bursztynów najwięcej się zbiera na Wyspie Sobieszewskiej.
1: Mhm.
0: No i bo to jest zatoka.
1: Tak.
0: I to jest miejsce, w którym się są bursztyny najbardziej popularne, chyba nawet na całym Bałtyku.
1: Mhm. No i to, co mówisz właśnie, to tylko potwierdza właśnie ilość bursztynów, które w tym miejscu możemy znaleźć. No fantastyczna, tak. Fantastyczna opowieść. A czy
0: no i tamte
1: tak?
0: Zbieracze chodzą z kaszelkami i chodzą po morzu i wyłowiają
1: z czym chodzą?
0: Kaszelkami.
1: A cóż to takiego?
0: To są takie siatki na długim kiju, którymi oni chodzą i wyławiają z wody patyki, w których są bursztyny.
1: Wow, no to może wyglądać jak jakaś...
0: A potem mają takie torebki przypięte do paska i tam wrzucają bursztyny.
1: I dużo takich zbieraczy bursztynów wtedy spotkaliście?
0: Dużo.
1: Wow. No i wy też byliście tak uzbrojeni w taką siatkę, czy nie?
0: My w połowie wyjazdu taką kupiliśmy.
1: Aha. No to fantastyczną przygodę można przeżyć na Wyspie Sobieszewskiej, zbierając te bursztyny, prawda?
0: Tak.
1: A czy ty byś polecił razem z Hanią tę wyspę dla wszystkich, którzy chcą odkryć wyspy w naszym kraju?

0: Tak, tak, bym polecił.
1: Czyli zdecydowanie warto. Pięknie o tym opowiedziałeś. Wielkie brawa dla ciebie i wielkie brawa dla twojej siostry Hani, która tak fantastycznie opowiedziała o bergamutach. To pozdrawiamy, kochani, co? Kogo chcesz pozdrowić, Tadziu?
0: Polskie Radio i wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. A Hania jest jeszcze z nami?
0: Tak.
1: Haniu, gdzie jesteś?
0: Hej.
1: Haniu, kogo ty chcesz pozdrowić?
0: Też wszystkich słuchaczy i Radio Polskie.
1: Hania, ty chyba bardzo lubisz się śmiać, prawda?
0: Tak.
1: To co, śpiewamy na koniec jeszcze raz piosenkę?
0: Tak.
1: Trzy... Trzy, cztery. Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano
0: także osła,
1: którego mrówka niosła. Jest kura samograjka, znosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, w gronostajowych czapkach. Buziaki, uściski i pamiętajcie, że tak naprawdę to wyspych nie ma tych bergamutów. Jest tylko Wyspa Sobieszewska. Trzymajcie się dobrej niedzieli, pa, pa.
0: Pa.
1: A my jeszcze więcej ciekawostek na temat Wyspy Sobieszewskiej, o której tak fantastycznie zaczął nam opowiadać Tadek, dowiemy się i poznamy jeszcze więcej miejsc, które warto zobaczyć i odwiedzić, będąc właśnie tam, już po piosence.

0: Thank you. Thank you.
1: To była piosenka z filmu Happy Feet, którego akcja nie rozgrywa się, co prawda, na żadnej wyspie, ale na wielkim, tajemniczym, chyba najbardziej tajemniczym kontynencie, którym jest Antarktyda. Może kiedyś właśnie w naszej audycji Hej Przygodo zajmiemy się zwiedzaniem i odkrywaniem różnych niesamowitych zimowych przygód na Antarktydzie, ale to jeszcze do zimy bardzo, bardzo daleko. Póki co mamy lato, póki co mamy wakacje. I teraz z naszym gościem będziemy dalej po rozmowie statkiem odkrywać uroki Wyspy Sobieszewskiej. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest pani Ewelina Sielska, lokalna liderka Błękitnego Patrolu WWF Polska. Dzień dobry, pani Ewelino.
2: Dzień dobry.
1: Pani Ewelino, to od razu zapytam w pierwszym pytaniu, co jest najbardziej niezwykłego, pani zdaniem, na Wyspie Sobieszewskiej?
2: Wyspa Sobieszewska jest bardzo blisko mojemu sercu. Jest to moje ulubione miejsce w Trójmieście, a jest niezwykła ze względu na to, że spotyka się tam kilka różnych światów. Jest tam, są tam rzeki, jest morze, są plaże, lasy, łąki, mokradła, trzcinowiska i co za tym idzie, świat roślin i zwierząt jest tam bardzo, bardzo bogaty.
1: A jak to wszystko pomieściło się w jednym miejscu? Bo ja słucham pani i przypominam sobie moją pierwszą wizytę na Wyspie Sobieszewskiej 2 miesiące temu. Dla mnie to było też wielkie zadziwienie, że tyle różnych światów pomieści taki mały obszar, obszar przestrzeni, prawda?
2: Tak, zgadza się. Wyspa nie jest duża, ale różnorodność jest ogromna.
1: A dlaczego, pani Ewelino, ta wyspa jest wyspą, skoro leży tak blisko Gdańska?
2: Właściwie to wyspa jest częścią Gdańska, bo jest to największa dzielnica Gdańska.
1: Aha.
2: Tak, więc to ciekawostka. Dużo osób o tym faktycznie nie wie. Myśli, że to jest osobny byt, a to jest część Gdańska.
1: Czyli będąc na Wyspie Sobieszewskiej, nadal jesteśmy na terenie Gdańska.
2: Oczywiście. Jak najbardziej. Natomiast czemu to jest wyspą? Tutaj woda otacza ten kawałek lądu z każdej strony. I co ciekawe, część tych granic stworzyła rzeka Wisła, a w części pomogli ludzie. Ponieważ ludzie wykopali przekop Wisły, takie sztuczne ujście rzeki do morza i dopiero wtedy ten fragment lądu został otoczony wodą ze wszystkich stron. I powstała Wyspa Sobieszewska, którą znamy w dzisiejszej postaci. Także dzisiaj z każdej strony jest otoczona. Mamy od północy Bałtyk, jest Wisła Śmiała, Wisła Martwa i przekop Wisły. Także ten kawałek lądu, który jest, nie stał się właśnie wyspą.
1: Czyli dobrze rozumiem, Wisła właśnie w tym miejscu wpada do Bałtyku, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: A co oznaczają te sformułowania Wisła Śmiała i Wisła Martwa?
2: Tak zostały po prostu nazywane te odcinki rzeki.
1: Ja przed chwilą, pani Ewelino, nie wiem, czy pani słyszała, rozmawiałem z statkiem, który był z rodzicami i z siostrą w kwietniu właśnie na Wyspie Sobieszewskiej, już po raz kolejny, i mówił, że spotkał tam fokę. Czy pani spotkała kiedyś na Wyspie Sobieszewskiej fokę?
2: Tak, jak najbardziej. Wyspa jest miejscem wyjątkowym, ponieważ mamy tam dwa rezerwaty. Jest rezerwat Nawia Łacha, gdzie mamy jedyną w Polsce kolonię fok szarych. Kolonia, czyli takie miejsce, w którym tych fok możemy spotkać dużo. A dużo, nawet kilkaset w jednym czasie odpoczywających.
1: Jaki czas w roku jest najlepszy, żeby mieć szansę na zaobserwowanie z bezpiecznej odległości fok?

0: Błahy są uzależnione od wysokości wody, od tego, jak dużo jest wody, bo to są to takie wysepki przy ujściu Wisły, czyli tam właśnie, gdzie rzeka Wisła spada do morza i ona nanosi piach. I jeżeli jest spokojne morze, no to te łachy wystają z wody i wtedy jest to cudowne miejsce, gdzie foki mogą sobie odpocząć. Ludzie tam nie mają dostępu, nie można tam dojść, więc mają tam ciszę i spokój. Natomiast gdy jest trochę więcej wody, pojawia się jakiś sztorm, to te łachy są zalewane i wtedy już foki tam nie zobaczymy. Ale nie ma tutaj określonego czasu w roku. Trzeba po prostu sprawdzić pogodę. Jeżeli nie ma jakiegoś wielkiego wiatru i sztormu, no to jest duża szansa, że jeśli pójdziemy tam, to właśnie z wieży widokowej możemy obserwować foki.
1: Czy my te foki możemy karmić, czy nie?
0: Zdecydowanie nie. Są to dzikie zwierzęta, mają jedzenia pod dostatkiem, nie wymagają żadnej ingerencji ze strony człowieka.
1: Tak jest i to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich takich nadgorliwych turystów, prawda?
0: Tak, bo czasami nam się wydaje, że robimy coś dobrego i chcemy zrobić coś dobrego, dokarmić zwierzę, a tak naprawdę najważniejsze jest, żeby dać dzikim zwierzętom spokój, one sobie świetnie bez nas poradzą.
1: A jakie zwierzęta oprócz fok, pani Ewelino, możemy jeszcze spotkać na Wyspie Sobieszewskiej?
0: Oj, bardzo, bardzo dużo.
1: Chyba też bobry tam będą, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Bobry również i co ciekawe i często zaskakujące, bobra możemy spotkać na plaży. Albo pływającego w morzu.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: To nie lada gratka.
0: Często się to zdarza.
1: Czyli mamy foki, mamy bobry. Jakie jeszcze gatunki zwierzaków?
0: Możemy spotkać również sarny. Jak mamy trochę szczęścia, to uda nam się zaobserwować łosia. Miałam taką okazję kilka razy. Jest to niesamowite spotkanie. Są lisy, dziki, ale oprócz tego mamy tam aż 300 gatunków ptaków.
1: 300 gatunków ptaków?
0: 300 gatunków. Także wybierając się na wyspę, na pewno kogoś spotkamy.
1: Czy na Wyspie Sobieszewskiej też są wydmy, dobrze pamiętam?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: A co pani szczególnie upodobała sobie w tym miejscu? Co dla pani jest takim numerem jeden, jeżeli chodzi o przyrodę, o to bogactwo naturalne Wyspy Sobieszewskiej?
0: Dla mnie istotne jest właśnie są zwierzęta, ponieważ będąc w błękitnym patrolu WWF, my zajmujemy się ochroną ssaków morskich, czyli foch i morświnów oraz ptaków. I Wyspa Sobieszewska łączy to wszystko razem, ponieważ na tym małym odcinku są wszystkie te zwierzęta, którymi się opiekujemy, którym czasami troszeczkę trzeba pomóc. Takim zwierzęciem jest na przykład sieweczka obrożna.
1: Cóż to za zwierzę?
0: To jest taki ptak, który troszeczkę się wyróżnia na tle innych ptaków, bo nie zakłada gniazda na drzewie, a zakłada to gniazdo na piasku, na plaży. I to nie tylko w rezerwatach, ale też na plażach, na których normalnie ludzie chodzą się latem opalać albo w innych sezonach na spacery. I sieweczka nie robi gniazda, tylko robi taki dołeczek w piasku i tam składa jajeczka. Jajeczka są zakamuflowane w takim kolorze, że ciężko je wypatrzeć, więc niestety są narażone na zdeptanie albo że dzikie zwierzęta mogą je zjeść. Więc jeśli my znajdziemy takie jajka, to wokół i stawiamy taką, wkopujemy taką siatkę ochronną, którą nazywamy koszem. I teren naokoło też jest ogrodzony. Są tam postawione tablice informacyjne, że tutaj jest gniazdo sieweczki i prosimy nie wchodzić tam do środka, żeby sieweczka mogła wysiadywać spokojnie. Ponieważ sieweczek jest na całe polskie wybrzeże, tylko 150 par.

0: Oj. Czyli bardzo,
1: bardzo
0: mało, czyli
1: bardzo
0: trzeba
1: mało.
0: Je chronić i o nie bardzo, bardzo dbać, prawda?
1: Tak.
0: Jak wygląda sieweczka, pani Ewelino?
1: Sieweczka jest takim ma biały brzuszek, brązowe skrzydełka, na szyi ma czarną obrożę i ma czarną maskę też na głowie. Ma pomarańczowy dziubek i długie pomarańczowe nóżki. Jak się raz sieweczkę zobaczy, to już później nie można ją z niczym innym pomylić, ponieważ to jest taki ptak, ja się śmieję, że troszeczkę taki nadpobudliwy. Że cały czas biega po tej plaży, zatrzymuje się, coś zje, znowu biegnie, znowu się zatrzyma i często osoby mnie pytają, czy ten ptak w ogóle lata, bo tylko widzą, jak on biega po plaży. Tak, ale oczywiście sieweczki też latają, natomiast jeżeli zobaczymy coś małego, co pędzi po plaży, to najpewniej będzie to właśnie sieweczka.
0: Może ta sieweczka jest bliską kuzynką tygryska z Kubusia Puchatka? Jeżeli chodzi o charakter i osobowość, bo tak to trochę zabrzmiało. Fajny to musi być ptak do obserwacji, prawda? Chyba spotkamy też z tego, co mi wiadomo, rybitwy i gęgawy, prawda?
1: Zgadza się.
0: To są piękne gatunki ptaków. Proszę nam więcej jeszcze o nich opowiedzieć.
1: Rybitwa jest też moim ulubionym gatunkiem kolejnym, chociaż no nie wiem, czy mogę tak mówić, że jest jakiś ulubiony, bo w sumie kocham wszystkie ptaki, ale jest bardzo ciekawym ptakiem i mamy kilka gatunków tych rybitw. Są to ptaki, które kiedyś na naszych plażach zakładały gniazda, ale one też, tak jak sieweczki, potrzebują trochę tego miejsca na plaży, a ze względu na to, że dużo jest ludzi na plażach, to już teraz mamy tylko jedno miejsce w Polsce, gdzie możemy zobaczyć rybitwy, które gniazdują. Natomiast to są bardzo ciekawe ptaki, jeżeli chodzi o sposób zdobywania pożywienia. Bo rybitwa je ryby i ona jak leci, to zatrzymuje się na chwilkę nad wodą, wypatruje tej rybki, która gdzieś tam pływa i wpada z impetem do wody, łapie rybkę i wylatuje z powrotem do góry. Więc będąc na plażach Wyspy Sobieszewskiej, też patrzcie w niebo, bo rybitkę można tam też wypatrzeć i to, jak poluje, jest fascynujące.
0: A czy gęgawa, jeszcze jeden gatunek ptaków, które spotkamy na Wyspie Sobieszewskiej, jest podobna do gęsi?
1: Gęgawa jest taka szarawa. Tam my kojarzymy gęś raczej, że jest biała, bo to tak gęsi, które hodujemy.
0: Tak.
1: Natomiast gęgawa jest ptakiem, od którego ta hodowla się zaczęła. Ponieważ ludzie zauważyli, że można na początku podbierać jaja dzikich ptaków, dzikich gęsi, a później, że można je hodować. No i z czasem zostały modyfikacje wprowadzane, więc na dzisiaj gęś wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast gęgawa wielkościowo jest taka mniej więcej jak właśnie gęś domowa, ale jest inaczej upierzona.
0: Pani Ewelino, teraz sobie tak pomyślałem, czy w zależności od warunków pogodowych Wyspa Sobieszewska potrafi zmieniać swój kształt?
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, ponieważ z każdej strony jest otoczona rzeką, od północy mamy morze i w zależności od tego, jaka jest pogoda, jak duże są fale, albo ta plaża jest bardzo, bardzo duża, szeroka, albo woda podchodzi pod samą wydmę i nie ma w ogóle plaży.
0: To bardzo ciekawe.
1: Także tutaj, kiedy nie pójdziemy na plażę, to ona wygląda zupełnie inaczej.
0: To jest niezwykłe miejsce, naprawdę. Byłem tam po raz pierwszy pod koniec czerwca i tak sobie myślę, tyle razy byłem w Trójmieście, tyle razy byłem w Gdańsku, a nigdy wcześniej nie odkryłem Wyspy Sobieszewskiej, gdzie dla mnie chyba osobiście tą najwspanialszą przygodą było spotkanie tych różnych klimatów i przestrzeni na małym odcinku, na małym wycinku terenu. I wyspa, i plaża, i morze, i las, prawda?
1: Tak, tu mamy wszystko. I tak naprawdę jesteśmy w Gdańsku, a tak. Gdańsk nam się kojarzy z takim

0: takim miastem mocno zurbanizowanym, tak. Takim miastem, gdzie są piękne zabytki, dużo się dzieje, a nagle wjeżdżamy kawałeczek dalej i jesteśmy jakby na wsi.
1: Tak
0: i
1: jest.
0: W takiej dzikiej przyrodzie. Także tutaj ten kawałeczek Gdańska jest naprawdę, naprawdę wyjątkowy.
1: I zamieniamy się wtedy w poszukiwaczy wyspiarskich, nadmorskich skarbów. I co? Odkrywamy bursztyny, odkrywamy muszelki. Co jeszcze można? Jakie skarby morza można podziwiać na Wyspie Sobieszewskiej?
0: Jest tego bardzo, bardzo dużo. I co spacer, to można odkrywać coś innego. Ja uwielbiam taką grę i jak idę czy z kimś, czy sama, to zawsze sobie ją robię. I ona się nazywa Odkryj 5 tajemnic Wyspy Sobieszewskiej. I pierwszym punktem jest, aby znaleźć jakiś ślad dzikiego zwierzęcia. Może to być na przykład ślad bobra na drzewie, może to być jakiś odciśnięty ślad na piasku czy w lesie. Więc cokolwiek uda się znaleźć, to już jest jedno zaznaczone. Jak jestem na plaży, to szukam sobie trzech różnych muszelek. Uh-huh. I jeżeli chodzi o muszelki, no to też się zastanawiam, bo tutaj warto się zawsze zabawić w takiego detektywa i odnaleźć później w domu, kto w tej muszli kiedyś mieszkał. I zobaczyć, jakie tam są nazwy. Ponieważ nazwy mogą was zaskoczyć. Na przykład moją ulubioną jest Małgiew Piaskołaz.
1: To jest nazwa muszelki?
0: To jest nazwa mięczaka, który w tej muszelce kiedyś mieszkał.
1: Jeszcze raz, jak mówimy, się nazywa ten mięczak?
0: Małgiew Piaskołaz.
1: Wow, jak wygląda Małgiew Piaskowa? Trochę jak...
0: Małgiew Piaskołaz jest tak, ma mniej więcej 5 centymetrów, jest cały biały i jest taką podłużną muszelką. A w środku ten mięczak ma taką ciekawą, taką wypustkę, którą on wychodzi na zewnątrz i nią się porusza po piasku. No tego piaskoła.
1: Ale wspaniale to brzmi, naprawdę. Słuchając pani i tej opowieści o Wyspie Sobieszewskiej, myślę sobie, że jest pani idealnym gościem do naszej audycji Hej Przygodo, bo dzięki temu, co pani powiedziała, teraz cała Polska pojedzie na Wyspę Sobieszewską, żeby przeżyć tam przygody w ostatnich dniach wakacji. Będzie najazd turystów. Dzięki pani.
0: Warto się wybrać na wyspę, natomiast też musimy pamiętać o tym, żeby na tej wyspie się odpowiednio zachowywać.
1: No właśnie, proszę o tym opowiedzieć.
0: Mamy dwa rezerwaty na wyspie i w rezerwatach można się poruszać jedynie po wyznaczonych ścieżkach. I zanim pojedziemy do rezerwatu, warto sobie to sprawdzić, gdzie ja mogę wchodzić, a gdzie nie mogę. Bo części plażowe rezerwatów są zamknięte przez cały rok dla ludzi. Właśnie ze względu na to, że są domem zwierząt. I my, jeżeli byśmy tam poszli, nawet jak będziemy grzecznie, cichutko się zachowywać, to wystarczy, że tam jesteśmy. I już wszystkie zwierzęta będą się bały i uciekną. Więc te części, gdzie można dojść, które są udostępnione, jak najbardziej tutaj zachęcam do odwiedzin, ale pamiętajmy też właśnie o tym, żeby jednak nie łamać tych zakazów, nie wchodzić tam, gdzie nie można. I co bardzo, bardzo ważne, że jak już weźmiemy ze sobą jakieś jedzonko, picie, to, co zostanie, czyli opakowania, żeby zabrać ze sobą z powrotem. Bo z każdego spaceru na plaży ja z powrotem przynoszę worek śmieci.
1: Oj. Można apelować i nigdy dosyć, prawda?
0: Tak, więc też zachęcam, że jeżeli idziemy na plażę, wziąć ze sobą worek, wziąć rękawiczki, zwracając, zrobić coś dobrego dla przyrody, zabrać te kilka śmieci, wyrzucić do śmietnika i każdemu będzie wygodniej, przyjemniej, bo dla nas, dla ludzi, te śmieci nie są śmiertelnym zagrożeniem.
1: No właśnie.
0: Natomiast jeżeli pomyślimy o zwierzętach, no to niestety to, co dla nas jest tylko śmieciem, no to dla zwierząt może niestety oznaczać nawet śmierć, bo mogą się zaplątać w te śmieci, mogą je zjeść i zachorować. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy będąc na plaży, pamiętali, że my jesteśmy tam

0: gośćmi, a zwierzęta tam mieszkają na stałe. Więc jak dokładnie. Już idziemy w gości do kogoś, no to wiadomo, że trzeba się dobrze zachowywać.
1: A co trzeba koniecznie zabrać ze sobą na wycieczkę po Wyspie Sobieszewskiej?
0: No tutaj plecak musi być pełen i tutaj ważne, żeby wziąć jedzenie, picie, bo nigdy nie wiadomo, gdzie nas nogi zaniosą na tej pięknej wyspie. Co tam odkryjemy za rogiem i może będziemy chcieli pójść jeszcze kawałek dalej. Nakrycie głowy, krem z filtrem, bo nawet jak nie ma mocnego słońca, to i tak świeci, więc trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Wygodne buty, najlepiej takie, które nie boją się piasku. Kurtkę przeciwwiatrową i przeciwdeszczową. Czyli żebyśmy my byli, czuli się komfortowo, zaopiekowani, żeby nie było nam zimno. I to bardzo, bardzo ważne, lornetka.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać.
0: To jest najbardziej tak, przygodowy element wyposażenia. I telefon, aparat do fotografowania naszych znalezisk. Jak najbardziej. To są te rzeczy, które warto mieć zawsze ze sobą.
1: Ile czasu, pani Ewelino, możemy spędzić na Wyspie Sobieszewskiej, tak żeby mieć spokojny czas na przeżycie prawdziwej wakacyjnej przygody?
0: To i cały dzień można. Jak się zacznie podróż z jednego krańca wyspy, to można sobie przejść plażą aż na drugi kraniec wyspy. Od jednego rezerwatu do drugiego rezerwatu. Więc warto sobie to fajnie zaplanować. Ale pamiętajmy też, że rezerwaty to nie tylko plaża, ale to części w lesie.
1: Tak.
0: I tam też mamy punkty widokowe, gdzie możemy się zatrzymać, zrobić sobie przerwę, pooglądać ptaki, pooglądać zwierzęta, posłuchać, kto się w tym lesie odzywa. Także tutaj tak naprawdę no jeden dzień to nawet mogłoby być za mało, jakbyśmy chcieli wszystko zobaczyć.
1: I tam na tym punkcie widokowym lornetka na pewno się przyda, prawda?
0: Tak, zdecydowanie.
1: To ostatnie pytanie, pani Ewelino. Gdyby miała pani pokazać dzieciom tylko jedno jedyne miejsce na Wyspie Sobieszewskiej, to dokąd by pani je zabrała?
0: Jak tylko jedno? Trudne pytanie, bo tam wszędzie jest pięknie. Wszystko jest warte pokazania. Ale tu bym postawiła na rezerwat Mewia Łacha. Ponieważ tam widać, że ta przyroda Wyspy Sobieszewskiej jest żywa, bo z jednej strony widzimy rzekę, która nanosi cały ten materiał, piasek, przez który pojawiają się łachy i na tej łasze możemy spotkać foki, co jest zawsze ogromnym przeżyciem. Odpoczywają tam ptaki i to naprawdę jest ich dużo. Teraz też jest świetny czas, ponieważ już się zaczęła migracja ptaków na zimowiska. Więc bardzo dużo ptaków u nas odpoczywa właśnie przed dalszą podróżą, także możemy zaobserwować gatunki, które w lecie bądź w zimie u nas nie występują. I tutaj ten rezerwat Mewia Łacha też pięknie pokazuje właśnie te procesy, które zachodzą, te ruchome, czyli ciągle się coś tworzy, to morze przesuwa piasek, wiatr buduje wydmy, pojawiają się rośliny, pojawiają się zwierzęta i wszystko jest właśnie takie żywe, takie ruchome. I to też jest ciekawe, żeby sobie uzmysłowić, że ten świat nie jest stały, że on się zmienia. A też będąc tam właśnie w rezerwacie, to możemy zrobić sobie taki piękny spacer idąc lasem, potem wchodzimy na plażę i wracamy znowu lasem. I będąc na tej plaży, jest też szansa, że możemy spotkać fokę, która sobie odpoczywa na tej plaży. I tutaj też taki apel, że jeżeli takie spotkanie nam się przydarzy, to żeby zachować dystans. I dobry dystans od foki to jest 30 kroków. 30 dużych kroków, ponieważ pamiętajmy o tym, że najlepsza obserwacja zwierzęcia to taka, kiedy zwierzę nie wie, że je oglądamy. Czyli my możemy sobie się poprzyglądać, jak to zwierzę wygląda, jak się zachowuje, a zwierzę się nie stresuje naszą obecność.

losy. I foka jest zwierzęciem wodno-lądowym, czyli ona mieszka w wodzie, tam poluje, ale też na ląd musi wyjść.

0: nas tylko z daleka. Pamiętajmy o tym, żeby jednak nie podchodzić, nie stresować, nie denerwować i też to jest dzikie zwierzę, więc może nas ugryźć. Więc takie spotkanie nie jest dla nas bezpieczne.
1: I pamiętajmy o tym, tak jak pani pięknie powiedziała wcześniej, że to jest dom fok i innych zwierząt, które tam spotkamy, a my jesteśmy tylko tam gośćmi, prawda?
0: Dokładnie. Bo czasami o tym właśnie zapominamy. I też jeszcze dopowiem, że tutaj w przypadku, gdyby takie spotkanie z foką było, to warto zawsze do nas zadzwonić, do Błękitnego Patrolu WWF, albo do stacji morskiej w Helu i wtedy wolontariusze przyjadą na miejsce i ogrodzą to zwierzę, żeby ono mogło sobie w spokoju odpocząć. Jak taka foka się wyśpi, odpocznie, to odpłynie, ale już sobie wtedy może odpoczywać bez stresu, że ktoś do niej będzie podchodził, że pieski podbiegną. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zawsze dać nam znać, że takie zwierzę na plaży jest.
1: Ależ pani pięknie nam opowiadała o tej Wyspie Sobieszewskiej. Chyba musi pani wydać jakąś książkę na ten temat albo napisać bajkę, pani Ewelino.
0: O, super pomysł.
1: Dobry pomysł. Gościem Polskiego Radia Dzieciom była pani Ewelina Sielska, lokalna liderka Błękitnego Patrolu WWF Polska. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy pani Ewelino za tę opowieść. Proszę pozdrowić wszystkie foki, które jeszcze w tym sezonie pani tam spotka, od Polskiego Radia Dzieciom i od naszych radiowych krasnoludków. Zgoda?
0: Dobrze, pozdrowię i sieweczki również, jak spotkam jakieś jeszcze,
1: to też
0: pozdrawiam. I gęgawy, i rybitwy, i wszystkich, których tam spotkam, mocno pozdrowię od was. Bardzo dziękuję.
1: Ściskamy za dzisiaj. Serdecznie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
3: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać chcą.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawimy.

Ale przygody dzisiaj, wyspiarskie przygody po Polsce. Odkrywaliśmy wyspy razem ze mną. Odkrywaliśmy wyspy razem z panem Tomaszem z Wolińskiego Parku Narodowego. Odkrywaliśmy wyspy razem z Hanią i jej bratem Tatkiem, który zrobił taki znakomity wstęp do naszej opowieści o Wyspie Sobieszewskiej, o której pięknie opowiadała pani Ewelina Sielska.

z Trójmiasta, a my zakończmy tę opowieść Wyspą Młyńską, która jest miejscem, przestrzenią wyspiarską w środku miasta. Halo, halo. Czy Bydgoszcz mnie słyszy? Czy jacyś radiosłuchacze z Bydgoszczy są teraz z nami? Oni wiedzą, co to za miejsce, niezwykłe miejsce. Wyspa Młyńska pokazuje, że wyspa nie musi znajdować się nad morzem ani na wielkim jeziorze. Znajduje się w samym centrum Bydgoszczy, jest otoczona wodami rzeki Brdy i jej odnogami. Na tej wyspie można spacerować po zielonych terenach, oglądać zabytkowe budynki i poodpoczywać sobie nad wodą. I po to chyba właśnie warto odkryć takie wyspiarskie miejsca, mniejsze i większe, na terenie naszego kraju. Po to, żeby odpocząć, po to, żeby korzystać z dobrodziejstw lata, wakacji, a przy okazji odkrywać nowe przygody i takie miejsca, które może nie są pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o turystyczną mapę Polski, ale mogą nam dostarczyć mnóstwa wspaniałych wrażeń, emocji, a przede wszystkim wakacyjnych wspomnień. O takie wakacyjne wspomnienia dbajcie, drodzy radiosłuchacze, bo wakacje już tylko przez 8 dni, a my dzisiaj z Renatą Żuchowską, która wydawała tę audycję, dbaliśmy o wasze wakacyjne odkrycia, o wasze wakacyjne przygody i mam nadzieję, że ta audycja będzie dla was właśnie taką inspiracją, żeby udać się albo na Wyspę Wolin, na Wyspę Uznam, a może na Wyspę Młyńską w Bydgoszczy. Chociaż moim numerem jeden, przyznam się, jest cały czas Wyspa Sobieszewska. Jestem pod wrażeniem tego miejsca, odkąd pierwszy raz je odwiedziłem pod koniec czerwca tego roku. Dziękujemy wam serdecznie za dzisiejszą wyspiarską przygodę. Ostatni odcinek naszej audycji, wakacyjny odcinek audycji Hej Przygodo, już za tydzień, oczywiście punktualnie w samo południe. Jacek Zawada, Renata Żuchowska. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Radio Dzieciom.

jest każdego dnia. I choć nie masz wpływu na to, że są chmury, pada deszcz, to na smutne oczy mamy znajdziesz radę, jeśli chcesz.

jabłko i truskawka, banan, śliwka, pomarańcza, mandarynek, cały kosz, jagód, malin, wielki.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops, omlet.

0: promocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi

0: Znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi, bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
1: Radiowe Półkolonie codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Zapraszam, Marta Powałowska.
2: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
3: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, cześć, dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? To mówię ja, oczywiście, że wiecie, bo jak ja, to ja, czyli żaba Monika, która pojawia się i znika.
4: Dzień dobry i ja witam was bardzo serdelkowo, to ja was kulfoniasty. Kulfon, opowiadacz, bajarz, legendziarz, gawędziarz, bajkonur, bajdużysta oraz bzdużysta.
3: Nie no, Kulfon, za długo.
4: Za długo?
3: No to ja dodam.
4: To powiem krótko. Bajdurek.
3: A ja jestem gadająca żaba, co bajki opowiada.
4: Co bajki bzdurzy.
3: Nie, co bzdurzy. To
4: co bajdurzy i bajki bzdurzy. Dobrze,
3: dobrze, dobrze. Kochane dziś, drogie
4: dziś,
3: dzieci.
4: Dziś wam wybzdurzymy bajkę znowu o Pustecki.
3: Pustecki to ten dobry duszek kopalniany.
4: I co ten
3: on
4: Pustecki...
3: On w Beskidzie tak działa, w tych kopalniach.
4: W tych kopalniach, tak.
3: Śląskich, tak. Śląsko-Beskidzki.
4: I co ten Pustecki zrobił teraz w tej bajce?
3: Obdarował starego górnika.
4: Znowu obdarował.
3: Tak, tamtego... bo on rozdawał wszystko, co miał ten Pustecki. On,
4: ale ty wiesz, Pustecki miał pod ziemią pełno skarbów przecież, no.
3: To skarbek miał pełno skarbów.
4: A Pustecki też. Bo wiesz co, te skarby, oni musieli być z jednej rodziny.
3: A Pustecki był synem skarbka.
4: Możliwe.
3: A ich wujek to był ten Bieluch.
4: Bieluch?
3: No.
4: Nie no, co ty. No.
3: Nie pamiętasz Bielucha?
4: Pamiętam.
3: Z kopalni Bielucha. Kredy?
4: Pamiętam. Z kopalni Kredy, no.
3: No tak, no. A ta była kopalnia?
4: A to jak ten węgla, to on się powinien nazywać Czarnuch, jak tam ten Bieluch.
3: Tak. Tamten Bieluch, a ten Czarnuch.
4: Nie, on się nazywał inaczej.
3: Pustecki.
4: Pustecki.
3: A Pustecki, no, to tak sugeruje, że on nic nie miał. Szczera pustka w kieszeniach.
4: Pustka, no bo tam w kopalnie te puste się robiły. W ogóle,
3: jak wybrali węgiel.
4: Tak. Dobrze. To zacznijmy bajać o tym, jak Pustecki obdarował tego starego, innego górnika.
3: Ale on się nazywał ten inny, to on się nazywał Tomica.
4: Aha. Nie. A, tamten Mrajca, ten Tomica.
3: A ten Tomica.
4: Tak. A, Tomica.
3: Ale też był biedny, bo oni kopali ten węgiel, ci górnicy, i czym więcej wykopali, tym bardziej biedni się robili.
4: Ale zróbmy tak, że zaczęło się to w raju.
3: Ale nie w tym raju, co wiesz, no.
4: A nie w tym raju, no. Mieszkał kiedyś w raju stary górnik Tomica.
3: Taka miejscowość się nazywała Raj.
4: Tak, tak. Bo jest jaskinia Raj. Wiesz, że jest jaskinia Raj?
3: Tak.
4: No. I on mieszkał w tym raju, mieszkał, aż został wyrzucony w końcu.
3: Z czego?
4: Z raju.
3: Nie, z mieszkania.
4: Bo nie płacił czynszu. Bo nie miał na czynsz.
3: Nie, no przestań, kombinujesz jak koń pod górę, no.
4: No jak?
3: No był sobie ten górnik Tomica biedny, chodził codziennie na szychtę,
4: no chodzi.
3: Ale chodził do tej kopalni wzdłuż Olzy.
4: No wiem, no. A gdzie chodził? Wzdłuż Olzy na Darkowski most, żeby przejść na drugą
3: a
4: stronę.
3: A potem z Kotnicą przez Darków do Karwiny i dalej do kopalni.
4: I dalej do kopalni. No. A po drodze pykał swoją fajkę.
3: I tak sobie pyk z fajeczki, doj, gołąbeczki,
4: nie,
3: faj.
4: Oni tak nie śpiewali, ci karwieńscy.
3: A jak śpiewali?
4: Oni śpiewali pyk z fajeczki.
3: O, no tak, kombinuję znowu.
4: No kombinuję, na co mam nie kombinować?
3: Trzymaj się klasyków.
4: Ale to
3: a nie
4: tam,
3: kombinuj po swojemu.
4: Po swojemu muszę kombinować.
3: No więc ten Tomica spykał sobie z tej swojej fajeczki.
4: Nieodłącznej.
3: No. I szedł sobie do kopalni na szychtę.
4: A podczas szychty co robił z fajeczką?
3: A właśnie, bo to była kopalnia metanowa,
4: tak.
3: Czyli zatruta gazem.
4: Ta kopalnia była zatruta i strasznie ją brzuch bolał.
3: Nie. Właśnie i fajeczki nie wolno było pykać, bo wtedy by było wielkie bababam.
4: A to jak pyknie. Oni sobie przyświecali?
3: Tak?
4: To czym sobie? Oczami? Świecili w tej kopalni?
3: No właśnie, to coś poruszył temat.
4: Czyli
3: tak groziło wybuchem, fajką. A, widzisz, wiesz to? No. Bo oni mieli na tych swoich latarniach górniczych żyrandole.
4: No i co, jak mieli żyrandole?
3: No i ogień był osłonięty.
4: To nie żyrandole, tylko klosze się mówi.
3: Klosze?
4: Klosze.
3: No to się klosze mówi.
4: Zamknięte to musiało
3: tak,
4: być.
3: Tak, było w kloszach. Ogień był w kloszu.
4: A może, posłuchaj, a może on przyświecał latarką sobie?
3: Elektryczną?
4: No.
3: A wtedy nie było elektryczności.
4: A nie wiesz?
3: Nie było.
4: Nie było na pewno?
3: Tak.
4: No
3: i wtedy zamiast...

0: jajeczki, to wiesz, co on robił?
1: Wiem, żuł ten tytoń.
0: I miał żółte zęby.
1: Bo od żucia, tak. A ponieważ ten tytoń mu tak... Wiesz, co on robił? Wiesz, co on spluwał co chwila.
0: Nie, to niehigienicznie.
1: No nie chyba, no nie, dlatego ja nie żuję tytoniu, ani nie palę, bo to niehigienicznie.
0: No i niezdrowo.
1: I bardzo niezdrowo. A on, dlatego on chorował.
0: Tak, chorował nawet i brał codziennie węgiel.
1: Tak. Nie na brzuch chorował, tylko chorował na płuca. Odpalenia.
0: Odpalenia, palić nie wolno.
1: Nie wolno. No i dobrze. I żuł sobie ten kilof.
0: Nie, nie kilof. On walił kilofem w ścianę i żuł tytoń.
1: Żuł tytoń.
0: I był cały żółty od tego tytoniu.
1: Nie, czarny był. Od ściany był czarny. Bo ściana była czarna.
0: Aha, to od ściany był czarny, a od pleców?
1: Był żółty. Brązowy.
0: Brązowy.
1: Brązowy. Żuł. I kiedyś na przodku, tam gdzie on kopał ten węgiel, pojawił się Pustecki, jak
0: Pustecki.
1: Zwykle.
0: Pustecki, klepnął go w plecy.
1: Powiedział, dzień dobry, cześć, nie, on Pustecki.
0: Mówi, nie, poczekaj, on go klepnął w plecy, a górnik Tomica powiedział, kto mnie klepie w plecy.
1: Nie, górnik Tomica wiedział, bo był grzecznym górnikiem.
0: Jak wiedział, z tyłu wiedział.
1: Odwrócił głowę.
0: Odwrócił
1: głowę i zobaczył, że idzie Pustecki,
0: no.
1: Więc powiedział, szczęść Boże, stary górnik, tak pozdrowił Pusteckiemu.
0: Pusteckiego,
1: tak.
0: Ale powiedział, o, Pustecki najpierw.
1: Nie, nic nie powiedział Pustecki, tylko pomyślał, o, Pustecki.
0: A wiesz, co pomyślał Pustecki?
1: Pustecki powiedział, o, Tomica.
0: Nie, Pustecki powiedział tak, nie Pustecki, tylko pan Pustecki.
1: Nie, Pustecki powiedział, o, Tomica kopie. I powiedział też szczęść Boże.
0: Tak, szczęść Boże. Tak sobie powiedzieli.
1: Powiedzieli. A jeszcze wiesz, jak był ubrany Pustecki?
0: Pustecki był elegancko, jak zawsze.
1: Tak, miał odświętny strój sztygara. I wiesz, co miał złotego?
0: Zegarek.
1: Nie, złotą lampkę górniczą.
0: A, lampkę miał, tak.
1: Złotą.
0: No i miał jeszcze złote zęby.
1: Nie, zębów nie miał, ale miał złotą lampkę górniczą, którą nosił na ręku.
0: Tak, no i wtedy powiedział do Tomicy tak. Oj, stary Tomico.
1: Widzę, że gryziesz tytoń.
0: Daj troszkę pogryźć, daj ugryźć tytoń.
1: Nie, on powiedział, daj mi trochę na śliwkę. Nie wiem dlaczego, ale na śliwkę.
0: Bo się ślinił po tym tytoniu, nie, oni, i musiał spluwać.
1: Oni ten tytoń jedli ze śliwką chyba.
0: Nie. Na śliwkę to znaczy, że będę się ślinił, będę musiał splunąć.
1: Co ty?
0: A wtedy się w kopalni nie kurzyło.
1: Nie, no co ty, nie opada takich rzeczy.
0: No właśnie tak było.
1: On na tytoń ze śliwką, nie wiem, wyraźnie powiedział, daj mi trochę na śliwkę, tak powiedział. A może on miał śliwkę, bo nabił sobie.
0: Chciał tytoń przyłożyć?
1: No.
0: Nie, chyba nie. Ale w każdym razie Tomica odłożył kilof
1: i poszedł
0: do stempla.
1: Do stempla, czyli takiego drewnianego słupa, który podpierał sufit.
0: Żeby na głowę nie leciało.
1: Tak, nie leciało.
0: Bo tam wisiał właśnie na tym stemplu surdut.
1: I wydobył kapciuch z pachnącym tytoniem i podał go Pusteckiemu.
0: A kapciuch to jest taka torebka, tak, skórzana, taka sakiewka, w której się
1: zawiązana.
0: Trzyma się tytoń.
1: Tytoń. Wtedy Pustecki rozwiązał sznurek, z kapciucha wydobył sporą szczyptę tytoniu, zawinął sznurek i podał kapciuch Tomicy bez słowa. Bez
0: Cześć,
1: słowa.
0: Polałeś teraz.
1: Polałem. Podał ze słowami, podał. Powiedział tak, pięknie dziękuję za tytoń, tak powiedział.
0: Kto powiedział?
1: No Pustecki,
0: Pustecki
1: bo był grzeczny.
0: Tak. Pięknie.
1: No. Na co górnik to...
0: Nie ma za co, powiedział.
1: Powiedział, nie ma za co.
0: Ale on powiedział tak po śląsku, powiedział, nie ma za co.
1: Nie ma za co, powiedział.
0: Nie, na śląsku się mówi nie ma.
1: Nie ma tam nie ma, tylko on powiedział, tu jest napisane, że on powiedział, nie ma za co. Na co odpowiedział ten Pustecki, za twoją życzliwość, Tomico.
0: Tak.
1: I będziesz miał odtąd w kapciuchu zawsze złoto zamiast tytoniu, tak powiedział Pustecki.
0: Tak powiedział, i rzuć tak. palenie jeszcze rzuć, na koniec.
1: Ta, rzuć palenie, bo jesteś stary i skończ z kopalnią, przejdź już na emeryturę, zasłużyłeś na odpoczynek i pamiętaj, że gdybyś się chwycił jakiejś roboty, to złoto, które ci dałem, z powrotem zamieni się w tytoń. Znaczy, nie, po prostu nie możesz, jak jesteś na emeryturze, nie możesz dziadu
0: dorabiać.
1: Pracować.
0: Nie możesz dorabiać. No.
1: Dorabiać.
0: Bo ci cofniemy emeryturę.
1: Nie, bo ci złoto zabiorę.
0: Bo ci złoto cofniemy, tak. No i wtedy Tomica, on podziękował, skłonił się układnie i poszedł na emeryturę. Znaczy nie, poszedł do domu. No i
1: Pustecki, wiesz co zrobił?
0: No.
1: Przepadł jak kamień.
0: No. No i wtedy Tomica 3 dni siedział.

0: w domu na tej emeryturze i mówi, nie dam rady.
1: Zajrzał do kapciucha.
0: Kapciuchu złota.
1: Zamiast tego złoty pieniądz. O, powiedział, masz moja droga, do żony tak powiedział. Tak, żona tak. Poleciała do sklepu, kupiła jajka, chleb.
0: Kupiła sobie korale. I śpiewa, czerwone korale, czerwone, niczym.
1: Dobrze.
0: Ten mi przerywa.
1: Ale zapomniał, bo nie ma czasu. No,
0: a nie ma czasu.
1: Powiedział tak, że...
0: Poszedł do lasu, narąbał drew.
1: Nie!
0: Pod kuchnię.
1: Zapomniał o dukacie, więc go schował do swojej torebki i powiedział, żebyś miała przez jakiś czas na życie. Tak,
0: ta jak schował do swojej torebki, no zwariowałeś, kurwa.
1: Tak.
0: No. Nic nie schował, tylko cofnięto mu emeryturę.
1: Nie, on powiedział, włóż do swojej torebki, żebyś miała na życie, a mnie na tytoń wystarczy. I mieli tego wszystkiego pod dostatkiem, pieniążków w kiesę było, tytoń był w kapciuchu aż do samej śmierci, no. I tytoń w kapciuchu nigdy staremu nie ubywało. Miał tego tytoniu.
0: Kurwa, wszystko skisiłeś, no.
1: Tak?
0: Oczywiście. No bo Pustetki powiedział, będziesz miał zawsze pieniążki, jak nie będziesz nic robił. A on zaczął coś robić i pieniążki przepadły, tylko był tytoń. Ale jak zaczął grzebać w tym tytoniu, no to wygrzebał tylko jednego złotego pieniążka.
1: Dobrze, już nieważne, żeś nakręciła tak, że nic dzieci z tego nie rozumie. Kochane dzieci, jedźcie teraz przemyśleć, jak to było z tym Tomicą i z Pusteckim. A my też pójdziemy, przemyślimy. Powiedz do widzenia.
0: Do widzenia, myjcie zęby, papa, papa.
1: I nogi myjcie i odkładajcie pieniądze sobie. Do widzenia.
0: Tylko nie do kapciucha.
1: Na emeryturę.
0: A na emeryturę.

0: słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: Margolciu, idziesz ze mną na wyprawę?
1: Jaką wyprawę?
0: No, taką wielką.
1: No, ale co to jest wyprawa?
0: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
1: No, a jak się zgubimy?
0: Margolciu, nie bój się. Ja cię znajdę.
1: No to w takim razie...

0: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, dawaj, chodź.
1: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
0: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz.

0: No dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakieś takie fajne solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na puzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
2: No, no, no. A ja mogę?
1: Skoda.
2: Ej, ej!

0: Czy ona powiedziała, że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki tyci.
2: Dajcie spokój.

smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć.

0: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
1: Morze jeszcze było. Było wielkie.
2: Las i jezioro.
3: Byłam we Włoszech.
4: W domku w Okocie też jest fajnie.
5: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
6: pocztówkę z wakacji.
7: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
8: Nie.
9: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.

0: promocja. Polskie Radio Dzieciom.
1: Ach, wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
2: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu

pewien gust, a ich bawełna Milen nie wabi, jak ciuch, co z mód dawno wyszedł już.

0: smyczki. Tędy. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją. Tak.
0: Chcesz ją.
1: Trochę czujesz, trochę wiesz. To, że ona kocha też. Ale trzeba to sprawdzić. Więc się w końcu rusz i pocałuj już. Nie zwlekaj dłużej, nie.

wielce szlachetnym szczytce się rodem, choć go nie jedni biorą na kieł. Zwę się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez dwa L. Ja wymyślił, dumając u żłobu,

po dallach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

wyśmiewaj się z garbusa.

0: Już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
0: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko. I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: paciorki?
1: Ale ich są całe tabuny!
2: Jak się w tym wszystkim połapać?
3: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
4: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
5: Sprawdzić listę!
3: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmieni.

nie jest Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co poda arepę, byś poczuł się lepiej. Tata Agustin ma wciąż

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideał. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

0: do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: A co to właściwie znaczy podcast?
4: I to znaczy, że rozmawiamy, a dzieci słuchają.
3: Ale jak to, nie rozumiem, przecież jesteśmy sami. A gdzie te dzieci?
4: Gdziekolwiek, tam gdzie im się chce, wszędzie.
3: Czyli w domu też? A na placu zabaw?
4: Nawet w przychodni. Można w słuchawkach, wtedy nikomu nie przeszkadza.
3: Ale komu mogłoby przeszkadzać? Dorosłym?
4: No co ty, dorośli też sobie słuchają, tylko się dzieciom nie przyznają.
3: A na plaży, albo nad jeziorami, albo w górach?
4: Mówiłem ci, Michasiu, wszędzie.
3: Aha, ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak zacząć taki

0: czego?
1: No, można od dzień dobry albo od witajcie.
0: Czekaj, zaczynasz i od razu witajcie? A u nas w przedszkolu to zaczynamy od piosenki na przykład.
1: No, ale to znaczy, że musimy coś zaśpiewać? Aha. Ojej, nie.
0: Nie? No, albo chociaż powiedzieć wierszyk. Wiesz, rozumiesz, taki, żeby się rymował.
1: A, i jak o to chodzi, to nawet mam pomysł, posłuchaj.
0: Aha. Dobrze, może być. A jak poznamy, że to już się zaczęło?
1: Jak to jak? Normalnie. To znaczy... Ojej, to chyba już.
0: Przegapiliśmy początek ten wierszowany?
1: O nie, Michasiu, dzieci nas słyszą już od twojego pytania o podcasty, no.
0: Oho, to całe szczęście, że mamy obok i mapę, i globus, i specjalny śmiglasty zakrętnik.
1: A do czego służy ten śmiglasty zakrętnik?
0: Do rozpoczynania śmiglastego i zakrętnego. Czekaj, a jak się nazywa ten nasz podcast?
1: Piękna nasza Polska cała.
0: Piękna, cudna i wspaniała.
1: Z boku słyszę.
0: Miś nie słyszy.
1: Bo zaraz już się zacznie.
0: To za ścianą drapią myśl.
1: Będą wioski i miasteczka.
0: Kanapeczki i ciasteczka?
1: Nie chodzi o jedzonko.
0: A śliweczka, winogronko.
1: Słyszysz, jak nas woła głośno?
0: Co takiego, drogi smoku?
1: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
0: Na dobranoc, tak bliżej zmroku.
1: Nie ma czasu dziś na spanie.
0: Jeśli zechcesz do głośnika...
1: Łóżko zbliżyć swe kochanie.
0: Nuda przy nas szybko znika.
1: Gdy użyjesz wyobraźni...
0: Mamy to opracowane.
1: Kto się z nami zaprzyjaźni?
0: Zwiedzi miejsca mało znane?
1: Znane również odwiedzimy.
0: Opisane w przewodnikach.
1: Tam, gdzie piękne lata zimy.
0: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
1: Szykuj się więc na podróże.
0: Już nie mogę się doczekać.
1: Będą małe, średnie, duże.
0: Te podcasty dla człowieka?
1: Najmniejszego, lecz nie tylko.
0: Czeka na nas super mapa.
1: Tak, zaznaczymy miejsce szpilką.
0: Byle im się nie dać złapać.
1: Podejrzymy ich po cichu.
0: Wynalazek dla ludzkości.
1: Co znaleźliśmy na strychu.
0: Nie odkryją nas dorośli.
1: Chatka dziadka w środku lasu.
0: A w niej mapa? Album stary?
1: Szybciej, bo zabraknie czasu.
0: Na audycje Czary Mary.
1: Na podcasty z Polski rodem.
0: Proszę bardzo, smoki przodem.
1: Piękna nasza Polska cała.
0: Piękna, cudna i wspaniała.

0: Katka dziadka! Dziadku! Dziadku Michasia! Zatrzymaj się, Michasiu!
1: Dziadku!
0: Dziadku Michasia!
2: O, no jestem! O, musieliście tu gnać jak opętani,
0: tak? Oj, dziadku Michasia, oj, żebyś wiedział.
2: O, widzę, bo aż tchu złapać nie możecie. Coś się stało?
0: Tak, stało się coś. I to coś bardzo poważnego. Nasi dorośli...
2: Może lepiej chodźcie do środka.
0: Dobrze, dziadku.
2: Macie na myśli waszych opiekunów?
1: O tak. Leszek i Wojtek, oni to zrobili.
2: Ale co zrobili?
0: Dziadku Michasia, oni pojechali na wakacje bez nas.
2: Przecież niedawno wróciliście z wakacji w Bieszczady.
0: No to prawda, w Bieszczady nas ze sobą zabrali.
1: Ale dziś pojechali sami.
2: O, bo widocznie mieli swoje powody.
0: Aha, my znamy już te ich powody.
1: Dobrze znamy, dziadku, bardzo dobrze znamy.
0: Wojtek z Leszkiem nie chcieli już z nami podróżować. O, tylko, to jest ten powód.
1: Tylko nie wiemy dlaczego. Przecież byliśmy tacy grzeczni, czy nie?
0: Przestali nas lubić, czy co?
1: My też chcemy podróżować jak oni i wspólnie zwiedzać Polskę.
0: Tak, wspólnie zwiedzać Polskę, bo bardzo nam się to podoba.
1: I wiele ciekawych miejsc już poznaliśmy.
0: No to tak, ale chcielibyśmy poznać ich jeszcze więcej.
2: Brawo! To się wam chwali, basałyki. Chociaż zaraz, coś mi się przypomniało.
0: Przypomniało? Dziadku, a co takie?
2: No tak, przecież dziś jest ten dzień.
0: Dziś jest ten dzień, ale jaki dzień?
1: Może

0: Dzień samotnego misia i samotnego smoka pozostawionych przez dorosłych.
1: Właśnie, samotnego misia i smoka.
2: Nie. To nie jest ten dzień wasz samotnych tam drogi misiu i drogi smoku. Nie.
1: No to jaki to jest dzień?
2: Przecież dzisiaj jest wakacyjny festyn Polskiego Radia dzieciom.
1: Słucham? Co takiego?
2: No naprawdę? Leszek nic ci o tym nie mówił, Michasiu?
0: Coś tam mówił, ale mało pamiętam.
1: Ty zawsze mało pamiętasz.
2: Dzisiaj Wojtek z Leszkiem prowadzą dużą imprezę plenerową.
1: No dobrze, ale dlaczego bez nas?
2: O, bez was, bo są w pracy. Tak, są w pracy i dlatego was nie zabrali.
1: No tak, ale my też chcemy na taką imprezę plenerową.
0: Tak, my też chcemy pracować. Znacie, bo bardzo kochamy imprezy plenerowe. Wymyśl coś, dziadku, proszę.
1: Albo najlepiej, dziadku, to nas zabierz na te imprezy.
0: Tak jest, bo inaczej zjemy wszystkie twoje ciastka.
2: Och, basałyki, robi się poważnie, niech pomyślę, co by można było z tym zrobić, co by tu można było z tym zrobić, niech pomyślę, zastanowię się.
1: Tak twój dziadek myśli, Michasiu?
0: Aha, właśnie tak, o, się zastanawia i zastanawia.
1: Tak, ale coś tak długo myśli, nie?
0: No myśli, ale zobacz, zamknął oczy i tak aż mu włos, o, broda mu, zobaczcie, włosy tak stanęły, to chyba coś już ma.
1: Może tak myślą dziadkowie.
0: Dziadku, a długo jeszcze będziesz myślał?
1: No właśnie, ta impreza plenerowa może się skończyć.
2: Zaraz, gdzie ja to schowałem?
1: No, dziadek coś schował.
2: Ja to schowałem.
0: Ale co schowałeś, dziadku?
1: Czarodziejską różdżkę.
0: A może coś słodkiego do jedzenia? Chętnie bym coś przekąsił.
2: To wy chcecie jeść czy podróżować, a?
1: I teraz chcemy podróżować, bo impreza plenerowa się skończy.
0: A ja bym chętnie zrobił jedno i drugie. Podróżował i zjadł.
1: Dobre.
2: Tak jest. Wiem. Musi być w starym kufrze na strychu. Tam ją schowałem, na pewno.
1: Ale co
2: tam
1: takiego schowałeś, dziadku Ignacy, no?
2: Pewną tajemniczą mapę, która jest dość wyjątkowa.
0: Ta tajemnicza wyjątkowa? Czyli jaka, dziadku? Jaka?
2: Można powiedzieć, że nawet magiczna. Dzięki niej można...
1: Co można?
0: Ojej, czy to coś strasznego? Co z nią można zrobić, dziadku?
1: Powiedz, dziadku.
2: Można magicznie podróżować!
1: Tam podróżować! Lepszy jest GPS. Mapa to przeżytek, no tak mówi Wojtek.
2: O, to nie wie, co mówi. Ta mapa potrafi przenosić z miejsca na miejsce.
1: Co takiego, naprawdę?
2: Tak, przenosić potrafi z prędkością butów 7-milowych.
1: Ja nie mogę.
2: Aha.
0: Ja to nawet słyszałem kiedyś o takich butach, poważnie.
1: A czy są one bardzo szybkie?
0: Mówię ci, takie szybkie, że nawet samochód nie da im rady. Takie szybkie.
1: Samochód nie da im rady?
2: Tak, zgadzam się z tobą, Michasiu, że mapa potrafi przenosić jeszcze szybciej, ale...
1: Zaraz,
2: ale uwaga, tylko na jakiś czas.
1: Na jakiś czas?
2: Aha, ale bardzo szybko.
1: Aha, a co to znaczy jeszcze szybciej? Jak szybko?
2: O, można powiedzieć, że w oka mgnieniu.
0: Czyli, że bolą oczy, jak się z tą mapą podróżuje?
1: Właśnie.
2: Ależ nie. Oczy nawet nie zdążą zobaczyć całej podróży, a już będą na miejscu.
1: To ciekawe, ale ja chyba wolę oglądać miejsca, które zwiedzam.
2: Będziesz oglądał, kiedy już mapa doprowadzi was na miejsce. Momencik. Zaraz wracam.
0: Ciekawe, to wszystko, co mówił dziadek, to prawda, prawda? Co nie?
1: No, mapa co przenosi na jakiś czas.
0: Aha, no krótki czas, ale bardzo szybko.
1: Bardzo szybko.
0: Jak buty, szybciej jak buty nawet.
1: Ja cię nie mówię.
0: Mglowy, no.
1: Ciekawe, czy dziadek nas nie oszukiwał. Nie no, dziadek przecież nas nigdy nie oszukał.
0: No oczywiście, ale

0: No ale chyba wiesz, że... Adasiu, no...
1: Co?
0: Taka magiczna mapa przecież chyba... No chyba... Chyba nie istnieje, co? No,
1: chyba nie istnieje. Powiedział, co wiedział. A pamiętasz tunel czasoprzestrzenny, aha, którym ze mną leciałeś?
0: Aha.
1: Jeżeli taki tunel istnieje, to takie mapy też muszą być.
0: A, czyli... Czyli że możemy się spotkać z Wojtkiem i z Leszkiem w tym miejscu, gdzie pracują teraz?
1: Tak, na krótką chwilę chyba możemy. No i za chwilę się przekonamy, bo na razie to nie widzę żadnej mapy.
0: Czyli na razie to mamy zamiast mapy mały problemik.
1: To, dziadek wraca.
2: Mapa! Znalazłem! O, czekajcie. I jak wam się podoba?
0: O, dziadku, ale wielka, olbrzymia.
1: Olbrzymia, ale też trochę stara.
0: O, aha, trochę rzeczywiście.
1: Nie, zobacz, Mikasiu.
2: Dostałem ją dawno, dawno temu od znanego polskiego podróżnika Tonego Halika.
3: Od podróżnika Tonego Halika, ładne.
1: Jak w wierszyku.
3: Aha.
2: I wykonał ją własnoręcznie.
1: Ten Tony Halik?
2: Aha.
1: Ale dziadku, czy to on tę mapę zaczarował, żeby tak szybko przenosiła z miejsca na miejsce?
2: A, to już zrobił jego przyjaciel.
1: Jaki przyjaciel?
2: Szaman z Puszczy Amazońskiej.
1: O, szaman?
0: Ja to słyszałem o Amazonce. To taka bardzo, bardzo największa rzeka.
2: Aha, i ponoć ów szaman znał się na czarach jak mało kto.
1: A ja to słyszałem o szamanach.
0: Tak? A co o nich słyszałeś?
1: A słyszałem to, że potrafią robić takie rzeczy, jakich zwykły człowiek nie potrafi.
0: Ale numer, poważnie?
1: No poważnie, tylko że więcej na ich temat nie wiem, bo Wojtek nie chciał mówić o szczegółach.
2: Stop!
1: Co się stało?
2: Już, chłopaki. Jak schodziłem schodami, to ty, Michasiu, mówiłeś... O jakimś problemiku, tak?
0: Tak, no bo ciebie nie było i tej mapy nie było i dlatego ja nie wierzyłem, że zadziała.
2: Ty też, Adasiu?
1: No ja chyba bardziej wierzę w to, że ta mapa działa. Tłumaczyłem to Michasiowi.
2: Nie martwcie się, basałyki. Mapa na pewno zadziała, tylko pamiętajcie, działa bardzo krótko i musicie wracać. Nie możecie tam nie wiadomo ile zostawać.
1: Aha.
2: Wyruszycie, dotrzecie, zobaczycie i powrót.
1: I wrócicie, dobrze. Aha. To mamy szczęście, dziadku.
2: Tylko...
1: Co?
2: Potrzebny jest jeszcze jeden mały przedmiot i magiczne zaklęcie.
1: Wiedziałem, że się nie uda. Co to za przedmiot?
2: Igła z perłowym czubkiem.
1: Igła z perłowym czubkiem? Ja mam takiej.
0: Igła z perłowym czubkiem? A po co?
2: Za czubek muszą chwycić chcący dzięki mapie podróżować.
1: Za ten perłowy czubek?
2: Aha.
0: Ale taki czubek jest tyci malutki przecież. To jak?
1: No właśnie, i wielu za taki czubek to nie uchwyci.
2: Cóż, no może cała piłkarska drużyna by nie dała rady, ale wasza dwójka sobie z tym poradzi.
1: A czy to magiczne zaklęcie, o którym mówiłeś, dziadku, to jest trudne czy łatwe?
2: Jest bardzo proste. Wystarczy igłę przyłożyć do miejsca, do którego chcesz się dotrzeć i
1: już. A to rzeczywiście bardzo proste.
0: Adasiu, ale trzeba jeszcze to zaklęcie powiedzieć.
1: No, ale dziadek mówił, że jest łatwe.
0: Dziadku, jakie to zaklęcie?
2: Bardzo, bardzo łatwe. Powtórzycie?
0: Aha.
2: Nasza magiczna mapo miła.
0: Nasza magiczna mapo miła.
2: Czy uprzejmość byś nam uczyniła?
1: Czy uprzejmość byś nam uczyniła?
2: I w to miejsce nas zaprowadziła?
1: I w to miejsce nas zaprowadziła?
2: Gdzie w mapie perłowa szpilka utkwiła?
1: Gdzie w mapie perłowa szpilka utkwiła?
0: No właśnie. I to jest ten problemik.
1: Problemik? Co ty opowiadasz, Michasiu? Przecież mamy mapę.
0: To prawda, mamy mapę.
1: No i mamy szpilkę, którą wystarczy wetknąć w miejsce na mapie i gotowe.
0: Tak?
1: No.
0: Co takiego? Że co?
1: To, że zaraz będziesz na plenerowym festynie z Wojtkiem i Leszkiem.
0: Super! Tylko, że ja nie wiem, gdzie jest

0: Festyn.
1: To nie rozmawiałeś o tym z Leszkiem?
0: A ty nie rozmawiałeś o tym z Wojtkiem?
1: Nie rozmawiałem, bo zrobiło mi się przykro, że jadą sami i nie chciało mi się z Wojtkiem gadać.
0: Otóż to, ja miałem ten sam problem.
1: Ten sam?
2: Spokojnie, chłopcy. Może jednak coś zapamiętaliście, a?
1: Ja to nic, tylko taki smutek, kiedy się dowiedziałem, że nie jadę.
2: Spróbujcie się jeszcze zastanowić. Dokąd mogli wybrać się Wojtek z Leszkiem?
1: Ale czy teraz, dziadku, słuchasz czy nie? Przecież mówiliśmy, że nie rozmawialiśmy z nimi o tym, no.
0: Czekaj.
1: Co?
0: Czekaj, zaraz. Coś sobie chyba trochę przypominam.
1: Przypominasz naprawdę? No to super, Michasiu. I co usłyszałeś?
0: Bo ja trochę podsłuchałem ich rozmowę przed wyjazdem.
2: Aha, i cóż takiego, Misiu, usłyszałeś?
0: Że chyba...
1: No mów!
0: Jadą do jakiejś góry.
1: Że jadą w góry? Co ty znowu? Przecież niedawno wróciliśmy z Bieszczad.
0: Nie, czekaj, Adasiu. Oni nie mówili, że jadą w góry, tylko do góry.
1: Jak to do góry? A, to może chcą przejechać się windą?
0: Nie było nic o żadnej windzie.
1: No, ale może jednak chcą, bo windy jeżdżą do góry, żeby ludzie nie musieli wchodzić po schodach.
0: Adasiu, chodzi o jedną górę.
1: O jedną? Jaką górę?
2: A, brawo. To już coś. Michasiu, a może to była nazwa jakiejś miejscowości, a?
1: Jak to, dziadku Michasia? Góra to góra, no. Jak można nazwać miasto górą?
2: A jak najbardziej można. Jest parę takich miejsc.
1: Akurat ciekawe jakich.
2: Kamienna Góra.
1: No dobre. Góra z kamienia?
2: Nie, to miasto. Taka jest jego nazwa. Kamienna Góra. A jest też Jelenia Góra, Góra Kalwaria. A?
1: Góra...
0: Zaczekajcie, coś mi się przypomniało. Mówili o jakiejś palmie, czy o wielu palmach.
1: Co? O palmach?
0: O palmach, aha.
1: No a skąd palmy w polskich górach?
0: Nie wiem,
1: w Polsce to widziałem tylko jedną palmę.
0: A widzisz? Czyli jednak widziałeś w Polsce palmę.
1: No, widziałem, ale sztuczną. W Warszawie, na rondzie Gulgula.
2: Nie Gulgula, a na rondzie de Gaulle'a, francuskiego generała.
1: Może i tak. Tam tylko widziałem palmę.
2: Ale Michaś wskazał nam ważny trop. I chyba już wiem, gdzie oni są.
1: Wiesz, dziadku, gdzie są Wojtek z Leszkiem? No to mów szybko, zanim festyn się skończy.
2: Wojtek z Leszkiem, jak przypuszczam, są w Zielonej Górze.
1: Zielona Góra?
0: Zielona Góra?
1: I naprawdę jest zielona? A gdzie to jest?
2: A na zachodzie Polski, w krainie zwanej Ziemią Lubuską.
1: Super! Czyli już wiemy, gdzie ich szukać.
0: W Zielonej Górze pod palmą.
1: No tak.
2: Oj, masałyki, a ja myślę, że nie pod palmą, a przy... A dokładnie, w palmiarni.
1: Przy jakiej w palmiarni?
2: O palmiarni, w palmiarni. Chyba najlepiej opowiedzą wam już na miejscu Leszek z Wojtkiem. A teraz, chłopcy, trochę popracujemy. Szpilkę oddaję w wasze łapki.
1: Aha, ale gdzie ją mamy przyłożyć?
2: O, proszę, dokładnie... To miejsce.
1: To miejsce? Jesteś pewny?
2: Tu.
1: A tu, no tu.
2: Całkowicie. No, resztę to już znacie, wiecie, co macie robić?
1: Tak, wiemy. Musimy tylko powiedzieć to magiczne zaklęcie jeszcze.
0: A szpilka już jest na miejscu?
1: Jest.
0: To czekaj.
1: Tam gdzie?
0: Ale to trzymam, ja palec
1: dziadek pokazał.
0: Na szpilce.
1: Tak? Trzymasz?
0: Dziadku, to teraz mamy mówić?
2: Aha, jesteście gotowi, tylko pamiętajcie. Wyruszycie, dotrzecie, będziecie krótką chwilę i... Będziecie musieli wracać, jasne?
1: I wrócicie.
0: Jasne, dziadku, jasne. Adasiu, jesteś gotowy?
1: Tak, jestem gotowy, na 3-4.
0: Ale ja się trochę boję.
1: Nic się nie bój.
0: Dobrze, uwaga. 3-4.
3: Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprowadziła, gdzie w mapie perłowa szpilka utkwiła.

0: Ojej, kto tam tak wali w tę szybę, no?
1: Nie zwracaj na to uwagi. Ochrona zaraz się tym zajmie.
2: Lepiej, żeby się nie zajęła.
3: Ale ja czekam na obiad, no.
1: Wojtku, nie będę się wdawał w żadne awantury.
2: Niestety będziesz musiał. Spójrz, Leszku.
3: To niemożliwe. Przecież to Adaś i Michaś. Skąd?
2: To ja chciałem powiedzieć, skąd oni się tu wzięli.
4: Przestańcie walić w szybę. Wchodźcie!
3: No, chyba nie słyszą.
0: No dobrze, to wyjdę po nich, bo chyba naprawdę nie słyszą.
1: Ale kto ich tu przywiózł? Co się dzieje? Jak to możliwe?
0: Przed chwilą zadałem im pytanie, kto ich tu przywiózł?
4: O, proszę. Dzisiaj wyjątkowo zadajemy te same pytania.
5: Cześć! Przylecieliśmy tu dzięki mapie.
6: Mapie od dziadka Ignacego jest trochę magiczna.
5: A tak samo jak magiczne jest to miejsce, w którym wylądowaliśmy.
6: Widzieliśmy taki wielki ogród w środku miasta z palmami i krzakami.
5: I te krzaczki to normalnie wyglądały tak samo.
6: Aha, dziwne są te krzaczki, co
5: nie? Bardzo dziwne.
6: Dziwne, naprawdę.
5: Stały jeden przy drugim.
6: To było takie krzaczki, ja nigdy ich nie widziałem takich. Co to jest?
0: Michasiu, to uprawa winorośli.
6: Słucham? Uprawa czego?
0: Winogron, misiu. Z uprawy winogron Zielona Góra słynie na całą Polskę.
3: Z tych krzaków, kiedy przyjdzie odpowiednia pora, zbiera się winogrona.
5: Naprawdę? Uwielbiam winogrona.
6: A z góry widzieliśmy też uwięzione rośliny.
5: O tak, i to nam się już mniej podobało.
3: Zapewne palmiarnia musiała zwrócić waszą uwagę.
5: Palmiarnia?
3: No, tak nazywa się wielki, oszklony pawilon, a najczęściej wiele połączonych ze sobą pawilonów, które stoją w pobliżu uprawy winorośli.
0: Hoduje się w tym pawilonie ponad 200 gatunków egzotycznych roślin.
6: A tym roślinkom to nie jest tu za gorąco, bo trochę ciepło, co?
0: No co ty, Michasiu? Te rośliny akurat kochają wysoką temperaturę, bo pochodzą z tropikalnych krajów.
3: I na pewno wszystkie dziękują za taki swój dom, gdy już nadchodzi zima.
0: Chłopcy, czy wy naprawdę przylecieliście tu dzięki magicznej mapie?
6: Aha, było fantastycznie.
5: I jak szybko.
6: I dobrze, że szybko, bo bardzo się za wami stęskniliśmy.
5: Bo było nam przykro, że zostawiliście nas samych.
3: Ale pracowaliśmy. Chłopaki, no... No dobrze. Skoro już jesteśmy po pracy i jeśli wy jesteście, to możemy się teraz wami zająć.
5: Nareszcie.
6: A ja zjadłbym coś. Już u dziadka Ignacego byłem trochę głodny.
5: Ty, Michasiu, zawsze jesteś głodny. Choć ja zaczynam też być trochę głodny. Ojej.
6: Ojej.
5: Bo to jedzenie, dobrze czuję.
6: Ojej.
5: To jedzenie tutaj pięknie pachnie. A w ogóle to gdzie my jesteśmy?
3: Nie widzisz? W restauracji.
5: Ojej, rzeczywiście. No, tyle wrażeń mieliśmy ostatnio, że to mi zupełnie umknęło, że jesteśmy w restauracji.
6: Leszku, bo zaczyna mi burczeć w brzuszku.
3: Dlatego zaraz coś zjemy.
0: Na co macie ochotę?
3: A może na coś regionalnego?
0: Regionalnego? Wiesz, patrzę w karty i poszukiwania tradycyjnej kuchni lubuskiej są dosyć trudne, wiesz?
3: Nie ma się co dziwić. Ziemia lubuska to mieszanka narodów i kultur. Mieszały się tu tradycyjne smaki kultury polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, ale też tatarskiej, ormiańskiej, gruzińskiej i romskiej.
0: Co ty nie powiesz? Można by rzec, że tutejsza kuchnia jest wielokulturowa.
3: Tak. Chociaż zaraz. Jest tu coś, z czym się nigdzie nie spotkałem.
0: Tak, tak? A co takiego masz na myśli?
3: Zupę, nie becz.
0: Ja nie beczę.
3: Tak się nazywa, nie becz.
0: A.
5: Nie becz? Nie becz? Ale śmiesznie.
3: To połączenie kapuśniaku z kiszonej kapusty z zupą mięsną.
5: Ale ja nie mam ochoty na zupę, ja wolę naleśniki.
6: A ja pierogi z jagodami.
0: Jeżeli będą te przysmaki, na pewno je dla was zamówimy.
3: A ja jednak zostanę przy zupie nie becz.
0: To może i ja się na nią skuszę.

0: A kiedy już zjemy, zapraszam was na spacer po Zielonej Górze.
1: A jest co oglądać w tym mieście.
0: Choćby zielonogórski deptak, ratusz czy wieżę łaziebną.
1: Inaczej zwaną Głodową. To jeden z najstarszych zabytków tego miasta.
2: A czy Zielona Góra to bardzo stare miasto?
1: Początki, o ile się nie mylę, dokładnie nie są znane, ale za datę powstania Zielonej Góry przyjmuje się rok 1222. Było to za panowania księcia Henryka Brodatego.
2: Ojej, 1200... No? A to było dawno temu?
1: Jakieś 800 lat.
3: Ojej, to bardzo dużo, bo ja to mam 5 smoczych.
2: A ja mam lata misiowe. Tylko nie... Zapomniałem ile już.
1: A dobrze, że nie zapomniał o nas pan kelner, bo zmierza w naszym kierunku z tego, co widzę.
0: Mam nadzieję, że jedzenie poprawi wam jeszcze bardziej humory.
1: I miło zakończy się ten dzień. Jakże pełen niespodzianek.
3: Ale największą niespodziankę to chyba zrobiliśmy my.
2: No pewnie, że tak. Ojej, nic nie zjemy, Adasiu.
3: Dlaczego?
2: Nie pamiętasz, co powiedział dziadek?
3: Rzeczywiście, chyba mapa nas wzywa.
2: Musimy wyruszać.
3: Czuję drgania, czuję drgania.
4: Do zobaczenia w domu!
1: To uważajcie na siebie!
2: Wracamy! Ojej, już?
3: Szkoda, że już stąd znikamy.
2: Nie możemy dłużej zostać.
3: Teraz poodpoczywamy.
2: I coś zjemy. Sprawa prosta.
3: Na jedzenie masz humorek.
2: Jestem głodny, nic nie jadłem.
3: Obiad, deser, podwieczorek.
2: Ale znowu z sił opadłem.
3: A jak ci się podobało?
2: Super. A dokąd jeszcze pojedziemy?
3: Pięknie było, ale czasu mało.
2: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
3: Chcecie z nami znów wyruszyć?
2: Pochylimy się nad mapą.
3: Szpilka mnie zaczyna kusić.
2: Bardzo lubię takie lato.
1: Następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
0: i pomysłowym misiem Michasiem
1: już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
0: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
1: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
0: razem z wami wysłuchali relacji z podróży po Polsce misia i smoka. To był podcast podróżniczy Misia Michasia
3: i Smoka Adasia.
2: Do zobaczenia.
3: Pa, pa.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Daj, nie ucha mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapezmy się i wezmę do Mozarta, tak to mi krawisze, jak im gram. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia. Wolę głęboko w

czarne jesieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziął na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: Forsyka. Gunter chce być architektem wnętrz.
1: Ulf ma wielki mig,
2: on piekarzem nie jest złem.
3: Modezna sługa ta, Andreaszyk sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć,

0: Gdańskiej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
1: Marzenie mam,
2: marzenie mam,
1: marzenie mam,
2: marzenie mam.
1: Chcę zobaczyć światło lat.

0: promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Na zegarze już 18, prawie punktualnie.
4: Letnie poczytanki.
3: A skąd wzięła się właściwie ta audycja? A jakie to słuszne pytanie. Zadać sobie pod koniec, w drugiej połowie sierpnia, pytanie, po co właściwie nam taka audycja w czasie wakacji? Ano chyba po to, żeby przypomnieć wam, że czasu w czasie wakacji jest dużo, dużo więcej na wszystko, na co macie ochotę. Także na czytanie książek, nie tych, które trzeba przeczytać, bo szkoła, bo obowiązki, bo sprawdzian, bo pani będzie pytać, albo pan będzie pytać, tylko możecie sięgać po takie książki, na które naprawdę macie apetyt i które schrupiecie z radością prawdziwą i z prawdziwym smakiem. No i takie książki dzisiaj też spróbujemy wam podsunąć, podrzucić. A gdyby ktoś z kolei nam chciał jakąś książkę podrzucić, to też może to oczywiście zrobić, bo przypomnę, że numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom jest zawsze ten sam i zawsze włączony. Daria Brzezińska czuwa przy aparacie telefonicznym 226452055 i także adres mailowy mamy dzieci@polskieradio.pl. Czekamy na wasze telefony do godziny 20. No i już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się gość, czytający gość oczywiście.

0: Ta audycja nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: I już obiecywałam, że w studiu pojawi się gość i gość już siedzi przed mikrofonem numer 3. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Ewa Świerżewska pojawiła się w studiu. Być może przyjechała do nas na rowerze.
2: No właśnie, bardzo długo rozpatrywałam tę możliwość. Dzisiaj przyjechałam niestety inaczej, ale zazwyczaj przemieszczam się na rowerze.
0: Tak, ja cię pamiętam, jak czasami z kaskiem rowerowym pod pachą chodzisz do studia radiowego albo na różne spotkania literackie. Potem można między innymi poznać Ewę Świerżewską. Poza tym Ewa też z reguły otoczona jest książkami. I kiedy weszłam do studia, to Ewa już tu była. I oczywiście co? Książki były w studiu. Jedna leżała przy moim mikrofonie, inne leżały przy mikrofonie Ewy.
2: I przy żabach leżały też, bo robiłam zdjęcia książką z żabami, które tutaj w studiu goszczą.
0: A co oddały potem? Bo żaby czasami, wiesz, jak się przywiązą...
2: Oddały. Jedna mi tylko pocztówkę zabrała, ale książki oddały.
0: No, ale to nie mamy nic przeciwko temu, żeby do żab trafiała literatura, zwłaszcza jeżeli jest to dobra literatura. Bardzo oczytane żaby mamy w studiu, co jest cenne, zwłaszcza w audycji Letnie Poczytanki. Powiedz, Ewo, czy... te wakacje są dla ciebie łaskawe, jako dla czytelniczki. Miałaś okazję troszkę czasu spędzić w lipcu albo w sierpniu z książką?
2: Ja zawsze się staram spędzać czas z książką, czy to prywatnie, czy też zawodowo, no bo zawodowo zajmuję się wydawaniem książek. Jestem redaktorką, która przygotowuje dla was te wszystkie książki, które w wydawnictwie Arbux się ukazują. Ale tak prywatnie też miałam czas spędzić troszkę czasu z książką, głównie w hamaku.
0: Świetne miejsce.
2: Ale też na wyprawie rowerowej, bo jak co roku byliśmy na wyprawie rowerowej i miałam miejsce w Sakwie, żeby zabrać ze sobą książkę i choć czytanie w namiocie z latarką nie jest super wygodne, to zawsze chociaż te 5-10 minut przed snem znajdowałam, żeby książkę poczytać.
0: Ty jesteś opcja książka papierowa czy e-book?
2: Jestem zdecydowanie opcja książka papierowa, ale słucham też audiobooków. Lubię to robić, kiedy mam jakieś zadania do wykonania w domu, których niespecjalnie lubię, na przykład sprzątanie. I wtedy zakładam słuchawki i ten czas mija naprawdę szybko. A jeżeli jeszcze jest super lektor,

0: To już w ogóle jest wielka przyjemność.
1: No tak, zapomina się, że się macha miotłą na przykład.
0: Tak, czas mija niepostrzeżenie i nagle się okazuje, że dom jest posprzątany i cała książka wysłuchana.
1: Słuchajcie, ta książka, którą dzisiaj Ewa Świerżewska, promotorka czytelnictwa i redaktorka prowadząca w wydawnictwie Artbooks, przyniosła ze sobą, jest na tyle leciutka, a jednocześnie no, spora, jeżeli chodzi o objętość, że można ją spokojnie wrzucić do plecaka, jeżeli jeszcze jakiś weekend szykuje wam się wyjazdowy, to można taką książkę ze sobą zabrać na wyjazd. A tak. Tytuł jest naprawdę intrygujący.
0: Książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach i pod tytuł Dlaczego każą ci jeść warzywa i takie tam?
1: Napisała tę książkę francuska,
0: tak,
1: która nazywa się, jeżeli dobrze czytam, Françoise Boucher.
0: Françoise Boucher. Mhm.
1: I z tego, co rozumiem, pani Françoise wie, co pisze, bo sama jest mamą.
0: Tak, sama jest mamą, ale wbrew temu, co możecie na pierwszej stronie tej książki przeczytać, ona nie ma 22 dzieci, bo tak tu jest napisane, że autorka tej książki ma 22 dzieci, w tym 6 par bliźniąt i 9 trojaczków, więc wie, o czym mówi. Aż tylu dzieci nie ma, ale wie, o czym mówi, wie, o czym pisze i co rysuje. Dlatego, że ta książka jest zarówno od strony tekstowej, jak i ilustracyjnej stworzona przez tę panią.
1: Ale wiesz co, ja sobie pomyślałam, kiedy przeczytałam, że 22 dzieci, wyobraziłam sobie taką łazienkę, gdzie są 22 szczoteczki do zębów i dwie dla dorosłych. I przedpokój, w którym wiszą 22 kurtki i dwie dorosłe. I na przykład śniadanie i stół, na którym stoją 22 kubki plus dwa, te, z których piją tata i mama. I pomyślałam sobie, że to nie jest takie niemożliwe, żeby czuła się, jakby miała 22 dzieci, ponieważ nawet pewnie mając jedno albo dwójkę dzieci, można mieć tych dzieci tyle dookoła siebie.
0: Szczególnie, kiedy pisze się i tworzy takie książki. Myślę, że jest otoczona wianuszkiem dzieci różnych. Myślę, że jej dzieci też już nie są takie super małe w tej chwili, ponieważ pani Boucher tworzy od wielu, wielu lat swoje książki. Ale jestem przekonana, że otacza się wianuszkiem wiernych czytelniczek i czytelników, którzy po każdą kolejną książkę sięgają. Dlatego, że to nie jest jedyna książka tej autorki. Są kolejne, oczywiście po francusku jest ich wydanych bardzo, bardzo dużo. My przygotowujemy kolejne dwie, ale myślę, że o tym powiemy później. Na razie skupmy się na tej jednej, która jest.
1: Która jest i która troszeczkę jest napisana w formie komiksu. I tekst, i ilustracje są autorstwa Françoise Boucher. No i widać w tej książce i jej poczucie humoru, i doświadczenie rodzicielskie, i w ogóle pomysł. Słuchajcie, ja tak zaczęłam się zastanawiać, kiedy przeczytałam tytuł książki. Książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Ewo, czy kiedy byłaś dziewczynką, zastanawiałaś się, jak to jest być rodzicem, patrząc na swoich rodziców?
0: Nie zastanawiałam się za bardzo, jak to jest, ale dziwiłam się, że można być takim starym. Przepraszam, mamo i tato.
1: I takim stale wymagającym czegoś, albo każącym coś
0: oczekującym
1: robić.
0: Oczekującym na przykład, albo wiedzącym lepiej, no bo niestety, nie oszukujmy się, my jako dorośli zazwyczaj nam się wydaje, że wiemy lepiej, chociaż to oczywiście nie jest prawda.
1: Ale dobrze. Myślę, że dzieci też zauważają takie różne inne cechy swoich rodziców. Na przykład to, że kiedy coś im się dzieje złego, to mama jak tygrysica.
0: Tak, zdecydowanie. Tygrysica, lwica i żyrafa w jednym po prostu wyciąga szyję i własną piersią broni i jest zawsze wtedy, kiedy trzeba. I to jest super. I o tym też na pewno przeczytacie w tej książce. No, tata też oczywiście staje w obronie. No, ale rodzice też mają swoje słabości różne, które trochę tutaj autorka ujawnia. Ale rodzice, nie bójcie się. Radzę po prostu sięgnąć po tę książkę razem z dziećmi i czytać wspólnie, bo jest tutaj mnóstwo rzeczy, które będziecie widzieć z bardzo różnych perspektyw i warto te perspektywy wymieniać ze sobą.
1: Tak, i tutaj są takie sformułowane różne pytania do rodziców, których być może dzieci sobie czasami nie zadają, tak same z siebie. Coś im może tam w głowie czasami świta A tymczasem ta książka nam otwiera oczy na

0: różne sprawy. Ja, wiesz, czytając tę książkę, zastanowiłam się, czy to przypadkiem nie jest takiej ciekawości, jak to jest, jak człowiek jest dorosły. Dzieci tak bardzo nie lubią chodzić do pracy, do swoich rodziców, bo większość dzieci, gdyby spytać ich, czy pójdą dzisiaj do szkoły, czy wolą pójść do pracy z tatą albo mamą, wiesz, co wybiorą.
1: No, pójdą raczej do pracy.
0: Oczywiście.
1: No tak, bo po pierwsze, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Po drugie, no zawsze można uniknąć szkoły. Po trzecie, no tak, dzieciom, ja pamiętam to z własnego dzieciństwa i też dzieciństwa moich dzieci, już dorosłych, no, że jednak mamy takie trochę aspiracje, że jako dzieci, że chcemy, no już być tacy dorośli, chcemy być tacy samodzielni, chcemy móc podejmować decyzje, chociaż nie wiemy zazwyczaj z tym, czym to się wiąże i że to nie jest takie różowe, jakby się wydawało. Ale tak, no i w tym też jest coś pięknego, tak, że dziecko tworzy sobie w głowie jakiś taki wymyślony świat, którym się wydaje, że to jest. No później no, zderzenie z rzeczywistością nie zawsze jest takie różowe, ale z drugiej strony myślę, że to jest fantastyczne, że sobie jako dzieci wyobrażamy, jak co ci nasi rodzice w pracy robią na przykład, albo co oni sobie myślą, albo właśnie dlaczego oni nam każą jeść te warzywa.
0: Albo dlaczego każą nam kłaść się do łóżka tak wcześnie spać, skoro sami siedzą wieczorami.
1: Tak.
0: To była moja ciekawość z kolei. Jak to jest, kiedy dorosły nie musi się kłaść spać wtedy, kiedy mu się każe iść spać, tylko może siedzieć tak długo, jak chce. I myślę, że wakacje są takim czasem, kiedy nasi słuchacze też być może kładą się do łóżek trochę później niż zwykle.
1: No, mam nadzieję, szczerze mówiąc. Ale na przykład nie zastanawiałaś się nigdy, jak to jest, że rodzicom nikt nie musi mówić, że muszą umyć zęby? Albo...
0: A może nie myją zębów czasami?
1: No właśnie, to jest zresztą bardzo ciekawe. Ja myślę, że jakieś drobne śledztwo można by przeprowadzić.
0: Dotknąć szczoteczki do zębów.
1: Tak, obudzić, nastawić sobie budzik w środku nocy i pójść zobaczyć, czy szczoteczka rodziców jest mokra, czy myli zęby. Tak dużo różnych zwariowanych pomysłów też na pewno znajdziecie w tej książce.
0: No właśnie, to może gdybyście mogli swoją porcyjkę ciekawości dorzucić do tej książki, o której dzisiaj rozmawiam z Ewą Świerżewską, a przypomnę, że tytułowe pytanie brzmi: dlaczego rodzice każą ci jeść warzywa? To może jakieś inne pytanie chcielibyście postawić? Nie gwarantujemy, że odpowiedź na nie znajdziemy w tej książce, ale...
1: Poszukamy.
0: Poszukamy, tak. 22 645 20 55. Dzisiaj książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach, leży na naszym stole. No i o niej właśnie rozmawiamy.
2: Rafale, pobaw się z nami.
3: Właśnie, wymyśl nam jakąś nową zabawę.
4: Ja już mam dobrą zabawę przy naprawianiu komputera, który zepsuliście. Bawcie się grzecznie sami.
2: No tak. Nigdy się nie chce z nami bawić.
3: Stale jest zajęty i nie ma czasu. My ci dorośli to są bardzo dziwni.
2: Wiesz, misiu, jak my będziemy dorośli, to wszystko zrobimy inaczej.
3: A może lepiej nigdy nie bądźmy dorośli?
2: Myślisz?

0: No mamy książkę o dorosłych, o szczególnym gatunku dorosłych, czyli o rodzicach. Tutaj nawet jest, słuchajcie, w tej książce, o której dzisiaj rozmawiam z Ewą Świerżewską, promotorką czytelnictwa i redaktorką prowadzącą w wydawnictwie Artbooks. A książka, o której mówimy, to książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Dlaczego każą ci jeść warzywa? I takie tam. Taki długi tytuł ma ta książka. No właśnie, napisała tę książkę francuska. Czy to znaczy, że bez względu na to, gdzie mieszka rodzic, tata, mama, to mniej więcej podobnie się zachowuje? Czy jest rodzicem w Mozambiku, czy jest rodzicem w Polsce, czy w Australii na przykład?
1: No to trudne pytanie mi zadałaś. Nie wiem, jak się rodzice w Mozambiku zachowują, ale myślę, że się zachowują podobnie. Z krajów, które znam i w których znam rodziców z dziećmi, to szczerze zachowują się podobnie wszyscy rodzice. Na przykład znam takich rodziców z Australii, co przyjeżdżają co roku do Europy i jeżdżą ze swoimi dziećmi na rowerach. Mieliśmy ich okazję spotkać, podróżując z naszymi dziećmi po Europie na rowerach, i zupełnie się identycznie zachowywali jak my. Więc myślę, że w Mozambiku i innych krajach też jest podobnie.
0: Czyli na przykład, kiedy na trasie jest muzeum, to biorą swoje dzieci za rękę i mówią tak, idziemy do muzeum dzisiaj.
1: Nie, jak się jedzie rowerem, to nie ma czasu iść do muzeum. Trzeba jechać, bo trzeba dojechać do kolejnego kempingu, więc bez przesady. Można obejrzeć z zewnątrz i zrobić zdjęcie.
0: No ale na przykład trzeba mieć kanapki i bidon z czymś do picia.
1: Oto zdecydowanie i wszyscy to mają. Wszyscy również mają opracowane strategie zachęcania dzieci do pokonywania 70 i 80 kilometra danego dnia, bo to nie jest takie oczywiste, ale wszyscy rodzice jakoś intuicyjnie to potrafią.
0: O właśnie. Mam wrażenie, że rodzice czasami mają taki jakiś...
1: dziesiąty zmysł.
0: Właśnie. Próbowałam się doliczyć tych zmysłów, które mamy.
1: To już chyba jest dziesiąty.
0: Dziesiąty zmysł, dzięki którym na przykład wiedzą, że czasami jak ich dziecko jest złe, to nie jest złe, bo jest złe, tylko jest złe, bo jest głodne na przykład.
1: Tak, ale to jest w ogóle niesamowita historia, bo póki się nie jest rodzicem, to w ogóle człowiek nie rozumie, o co chodzi, że nagle mama wie, że musi podać dziecku, nie wiem, jeść, pić, albo na przykład na chwilę mu pozwolić pójść do cichego pomieszczenia, żeby się wyciszyło, to wtedy człowiek tego nie wie. Nagle nabywa taką zdolność, umiejętność wraz z pojawieniem się dziecka. Więc rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, rodzice to specjalny gatunek dorosłych.
0: No, skoro już wiemy, że rodzice mają taki, jak powiedziała Ewa, dziesiąty zmysł, to może wasi rodzice mają jakieś supermoce na przykład i moglibyście nam je ujawnić. Oczywiście rodzice będą anonimowi, czyli nie tak, że my tutaj dopytujemy was o jakieś szczegóły, ale jeżeli wasi rodzice mają jakąś supermoc, to dzwońcie w tej sprawie 22 645 20 55, a to też będzie o czymś świadczyło, prawda? Jak nasi słuchacze wiedzą, jakie to supermoce mają rodzice.
1: Tak, ja myślę, że to świadczy o tym, że dzieci swoich rodziców obserwują, myślą o tym, jacy oni są i też znają ich najskrytsze tajemnice, uwaga rodzice. Ale tak, supermoce. Myślę, że każdy rodzic ma supermoce. Jeżeli jeszcze tego nie dostrzegliście, to na pewno zobaczycie, przyglądajcie się trochę bardziej uważnie, ale jestem przekonana, że na pewno jakieś tam drzemią w waszych rodzicach.
0: Ale powiem ci, że jeżeli chodzi o ten dziesiąty zmysł, to mam wrażenie, że dzieciaki też, niektóre, też go czasami mają i wiedzą, kiedy tata wrócił z pracy zmęczony, albo że trzeba dać mamie teraz usiąść w fotelu i na chwileczkę ją zostawić w spokoju.
1: Polemizowałabym. Jakieś takie, mam zawsze takie scenki, że właśnie jest ten moment, że chciałoby się przez chwilę posiedzieć, ale nagle się okazuje, że jest milion spraw, które trzeba załatwić dokładnie w tym momencie, bo dziecko ma taką potrzebę.

0: żeby po prostu w tej chwili wszystko ci powiedzieć i o wszystko cię poprosić. I to jest też super, tak? Oczywiście, no, my oczekujemy tego, żeby też mieć trochę czasu dla siebie jako rodzice, ale myślę, że rzeczywiście, no, to z czasem prawdopodobnie trochę się wyrabia, ale te małe, takie zupełnie intuicyjne dzieci, tak? Te, które nie zastanawiają się nad tym, że mama mogła wrócić zmęczona z pracy, po prostu są spontaniczne i to jest cudowne.
1: Tym bardziej, że dziecku wydaje się pewnie, że mama odzyskuje tak samo w sposób cudowny gwałtowne siły.
0: Tak, króliczek z bateryjkami, tak? Nagle po prostu wkłada nowe bateryjki i już może latać. 3 minuty posiedzi i ma energię. No, to tak jakoś nie działa. Dzieci mają więcej tej energii niż my rodzice, ale myślę, że warto taki moment, kiedy dziecko przychodzi, my chcemy trochę posiedzieć spokojnie, wykorzystać na przykład na wspólną lekturę. Tak, bo to jest jednak taki moment relaksu. Z drugiej strony zaangażowania w sprawy dziecka, bycia z nim tu i teraz i to jest, ja uwielbiałam te momenty, kiedy moje dzieci były małe, kiedy one po prostu przychodziły, przynosiły 50 książek i mówiły, mama, czytaj. No tak, i na szczęście zostało im to, czytają i mają z tego przyjemność i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo oprócz tego, że książki pozwalają nam poznać różne rzeczy, czy dobrze się bawić, to też stanowią taki pomost między nami, są takim łącznikiem właśnie między rodzicem, czy też między dziadkami, bo często babci, dziadkowie są takimi osobami, które mają już trochę więcej czasu, może już mają trochę więcej cierpliwości i też warto ich angażować w to, żeby wspólnie czytać.
1: Tym bardziej, że rzeczywiście nawet jak czytamy jedną książkę głośno i śmiejemy się z tego samego, to każdy czyta ją troszkę dla siebie i troszkę pod siebie. Ja teraz na przykład tak wróciłam do takiej książki, którą czytałam, kiedy miałam, no byłam starsza od naszych słuchaczy, bo już byłam nastolatką. I nagle znalazłam tam jakieś fragmenty, których w ogóle nie pamiętałam, które...
0: Tak, to się bardzo...
1: Nie opuściłam ich na pewno, tylko po prostu nie czytałam ich z takim zainteresowaniem jak dzisiaj.
0: To się bardzo zmienia, perspektywa czytania książki. Nawet jak dziecko na takim etapie, nie wiem, kiedy zaczyna czytać i później, kiedy już jednak jest dużo bardziej wprawne w tym czytaniu, dostrzega zupełnie inne rzeczy w książce. Już nie mówiąc o tym, co dostrzega dorosły, który zna tę książkę sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy czytał ją jako dziecko, ale... Super jest też to, że wspólne czytanie pozwala na takie różne widzenie pewnych rzeczy i wymianę swoich obserwacji. I ta książka, o której dzisiaj mówimy, ta książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach, jest świetnym przykładem książki, którą każdy czytelnik, czy to rodzic, czy dziecko, będzie odbierał w zupełnie inny sposób. A z drugiej strony, tak jak powiedziałam, warto trochę sobie porozmawiać o tym, o co tu chodzi, tak? Dlaczego my widzimy tak rodziców, dlaczego rodzice widzą tak nas jako dzieci. I to jest, wydaje mi się, że to jest clue tej książki.
1: Książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Dlaczego każą ci jeść warzywa i takie tam. Dzisiaj jest na blacie naszego stołu z mikrofonami, czyli w studiu Polskiego Radia Dzieciom. A ja przypomnę, że pytanie, które wam zadajemy, to jakie supermoce mają wasi rodzice? A jeśli słuchają nas rodzice, a jestem przekonana, że słuchają nas w tej chwili i panie mamy, i panowie tatusiowie, to może rodzice też do nas zadzwonią, żeby zdradzić te swoje supermoce. Albo powiedzieć o supermocach swoich dzieci.
0: No właśnie, to też na pewno tych supermocy dzieci nie brakuje.
1: 226452055 albo adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Ewa Świerżewska przyniosła książki, które chętnie wam podarujemy. To są książki też związane troszeczkę z rodzicielstwem i
0: tak,
1: z wychowaniem.
0: To jest nieco inna książka niż ta, o której w tej chwili mówimy, ale oczywiście zachęcamy do sięgania książki, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Myślę, że w bibliotekach też można ją znaleźć, można się w nią zaopatrzyć, ale ja przyniosłam...

0: Dla was książki, dwa egzemplarze książki, Wielka Księga Dobrych Manier. I uwaga, proszę tutaj już nie myśleć sobie, o Jezu, teraz będą mi mówić, jak mam siedzieć przy stole i w ogóle nie, jestem
1: gdzie
0: dzieckiem, widelec, nie
1: nóż,
0: będę.
1: Do czego ta łyżka?
0: Książka, dlaczego ją przyniosłam? Dlatego, że ona jest troszeczkę w konwencji, w swoim humorze zbliżona do książki François Boucher. Opowiada o tym z przymrużeniem oka, co można, czego nie można, jak się zachować, no ale też pokazuje to, że rodzice czasami nam coś mówią, na przykład, że nie wolno przerywać, albo nie można rozmawiać przy obiedzie, a sami oczywiście to robią, tak, więc... To jest kolejne trochę takie ujawniające też prawdę o rodzicach i w ogóle o dorosłych osobach, ale wydaje mi się, że jeżeli uczyć się dobrych manier, to właśnie z tej książki.
1: 226452055, no to czekamy na informacje o tym, jakie supermoce mają wasi rodzice, jakie supermoce mają państwo jako rodzice.
2: Letnie poczytanki.

0: często piosenki dla zespołu Gawenda tworzyła pani Wanda Chotomska.
1: Tak, to moje wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa. Pani Wanda, pan Bohdan Butenko u nas w domu i ja po prostu w siódmym niebie. I ci dorośli byli jacyś tacy inni. Tak mi się wydawało, że to po prostu są jakieś takie... Właśnie nie wydawało mi się, że to są gwiazdy, bo oni byli dla mnie takim, po prostu przyjeżdżali do nas, rozmawialiśmy.
0: Mówiłaś ciociu potem, wujku, do pani Wandy, ciociu?
1: Nie, mówiłam do nich na pan, pani, tak, ale zawsze byłam potem zdziwiona, że to są takie gwiazdy po prostu literatury i ilustracji dziecięcej i ja mówiłam, ja znam te gwiazdy i nie tylko te, jeszcze dużo różnych innych i dopiero właśnie byłam trochę starsza, to sobie pomyślałam, ojejku, jakie to jest niesamowite, że ja miałam okazję dorastania wśród takich osób i spotykania ich na co dzień i były takim częścią mojego krajobrazu. Tak, i tak częścią krajobrazu mojego dzieciństwa.
0: Krajobraz dzieciństwa. No właśnie, to Ewa Świerżewska, promotorka książek, czytelnictwa, wpadła dzisiaj do studia Polskiego Radia Dzieciom, żeby nas zainteresować nową książką, która przypomina komiks, jest w niej dużo krótkich tekstów, śmieszne ilustracje, a tytuł jest intrygujący, myślę, z punktu widzenia każdego dziecka. Książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Dlaczego każą ci jeść warzywa i takie tam...
1: Ta jest intrygująca, ale dwie kolejne będą jeszcze bardziej intrygujące, bo jak na początku wspomniałam, przygotowujemy się do wydania kolejnych książek pani Boucher i jedna z nich to będzie, uwaga, książka, która w końcu ujawnia wszystko o dziewczynach i chłopakach. Koniec wielkiej tajemnicy. Mhm. A druga książka, dzięki której pokochasz książki, nawet jeśli nie lubisz czytać. Więc jesień, późna pewnie jesień szykuje się i zapowiada się u nas wspaniale. Mamy też nadzieję, że przyjedzie do nas autorka na Targi Książki w Krakowie i będziemy mogli gościć naszych czytelników, żeby się spotkali z nią. No ale ja już się nie mogę doczekać, szczególnie tej książki, która ujawnia wszystko o dziewczynach i chłopakach. Spodziewam się skandalu.
0: No tak, i jeszcze może dowiemy się czegoś o sobie, bo
1: tak może
0: w czasach,
1: być.
0: Kiedy ty byłaś nastolatką, ja byłam nastolatką, to pewnie nie było takich wielu książek.
1: Takie były, pamiętam, o dziewczętach dla dziewcząt i o chłopcach dla chłopców, czy coś takiego, były takie...
0: Bohdan Butenko tę drugą ilustrował, na pewno.
1: Tak, i pamiętam, że to, no ale to była rewolucja absolutna, a to będzie jeszcze większa rewolucja.
0: No ale wróćmy do książki o rodzicach. Myślę, że ona jest równie fascynująca, nie tylko dla dzieci, ale też dla samych rodziców czytanie tej książki, bo przypomnę, że to książka do takiej lektury rodzinnej, wspólnotowej i do zadawania wielu pytań. Słuchajcie, czy wiecie, że na przykład ja dopiero niedawno uprzytomniłam sobie, że znam mojego tatę już naprawdę wiele lat. Odkąd się urodziłam, to go znam. Nigdy nie zadałam mu pytania, dokąd jeździł, kiedy był chłopcem na wakacje.
1: O.
0: No, nigdy mi to do głowy nie przyszło, że mój tato jako dziecko też pewnie jeździł gdzieś ze swoimi rodzicami.
1: Że mój tato był dzieckiem.
0: Nie, to wiedziałam, bo znam mojego tatę ze zdjęć, które się zachowały z czasów jego dzieciństwa. No i wiem, że jeździliśmy razem na różne wakacje, ale to już kiedy byliśmy rodziną. Mhm. A tymczasem jak mój tato spędzał wakacje? I okazało się, bo spytałam go o to parę tygodni temu i dowiedziałam się, dokąd jeździł.
1: O.
0: Że wtedy też ludzie jeździli na wakacje i że odpoczywali.
1: Właśnie, to jest takie niesamowite, że gdzieś jak jesteśmy właśnie dorośli, to mamy też takie refleksje, ale ja myślę, że dzieci też mają takie refleksje. Jestem bardzo ciekawa i czekam na ten telefon. Zadzwońcie do nas.
0: Super moce naszych rodziców. Nie wiem, może któryś tata potrafi, co może umieć tata? Przemieszczać się z prędkością światła. A to mamy potrafią bardzo często.
1: Tak, i potrafią wyhodować 10 par rąk i w nich nosić różne rzeczy, a nagle te ręce znikają, jak się robi jasno.
0: A tata potrafi naprawiać różne rzeczy.
1: Wszystko. Mhm.
0: Ma sposób na różne połamane, utrącone, zepsute, co tam jeszcze, rozbite.
1: A ciekawe, który rodzic ma super moc znajdowania zaginionych rzeczy w różnych zakamarkach pokoju dziecka.

0: No tak, to powiem wam, że moja mama miała taki 56 zmysł chyba. Nie wiem, czy się do tego przyznać, bo to bardzo będzie niepedagogiczne teraz, co powiem. Że nie zjadałam kanapek w szkole. No ale ile kanapek niezjedzonych zmieści się w plecaku? No 3, 4, 5, 8.
1: Reszta lądowała gdzie?
0: Z zatapczanem. Oj. Tam były upychane, ale moja mama, myślę, że to jednak był węch. To nie był 55 zmysł, tylko to był zmysł węchu. Węchem trafiła za ten tapczan i wyjęła te wszystkie niezjedzone śniadania, które ona własnoręcznie mi codziennie rano szykowała do szkoły, pakowała w papier. No właśnie.
1: Ale mój brat miał lepszą metodę. Co prawda to było w przedszkolu i mama nam nie pakowała jedzenia, ale mój brat był strasznym niejadkiem. A chodziliśmy przez pewien czas do tej samej grupy, chociaż jestem młodsza. Później zostałam na drugi rok. No i on jeszcze, były wtedy fartuszki takie w przedszkolu i on mi zawsze swoje jedzenie ładował do tego fartuszka.
0: Do kieszonki?
1: Tak, ale ja wszystko zjadałam, ale mama się kiedyś zorientowała, że coś tak zawsze mam brudną tą kieszonkę taką. No i okazało się, że Marcin po prostu wkłada mi tam swoje jedzenie.
0: A co tam, ziemniaczki z sosem na przykład
1: ja lądowały? Nic nie pamiętam, ale podobno tak było, że zawsze lubiłam jeść. To jestem w stanie uwierzyć w tę wersję, że tak było.
0: Ja też, uwierzcie mi, ja zawsze uwielbiałam jeść. Te kanapki, to nie wiem, o co chodziło z kanapkami. To chyba był czas, że po prostu nie jadałam śniadań. Dzisiaj sobie nie wyobrażam wyjść z domu bez śniadania, nawet jak wstaję bardzo wcześnie rano, a wtedy chyba nie do końca byłam w stanie przełknąć coś. A nie było śniadaniówek jeszcze, tylko takie...
1: Tak, folię aluminiową się pakowało kanapki, albo w takie torebki, w papier śniadaniowy i potem w jakieś... Ale nie było tak dużo plastikowych torebek wtedy,
0: nie,
1: jak teraz jest,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie było.
1: Ale papier śniadaniowy, tak.
0: A tak, i ten papier śniadaniowy taki był potłuszczony, bo tam masło, jak ciepło
1: tak
0: było, to wypływało. Wiecie, no.
1: Mam te same wspomnienia z dzieciństwa, jeśli chodzi o kanapki.
0: Supermoce waszych rodziców. Ja zapytam za chwileczkę o to Ewę, jakie supermoce jej rodzice dzisiaj mają na pewno, albo jakie ona ma supermoce jako mama.
1: No, a już mam się jeden pomysł.
0: Dobrze, dobrze, to zaraz o tym opowiesz. A tymczasem przypomnę, że można do nas telefonować 226452055 albo pisać maile małpa, nie, najpierw dzieci, a potem małpa. dzieci@polskieradio.pl. A teraz będzie, uwaga, uwaga, piosenka, która być może obudzi jakieś wspomnienia w waszych rodzicach albo nawet dziadkach. Zaśpiewa Krzysztof Antkowiak piosenkę, to Ewa już się uśmiechnęła.
1: Zakazany owoc. Nie będę śpiewać, niech on śpiewa.

0: pogwizduje sobie Krzysztof Antkowiak, podśpiewując piosenkę Zakazany owoc. A my mamy dla was książkę. Kto zadzwoni do nas w sprawie supermocy swoich rodziców, ten będzie miał okazję już niedługo zajrzeć do Wielkiej Księgi Dobrych Manier. Nie bójcie się tego tytułu.
1: Letnie poczytanki.
0: Właśnie tak sobie siedzimy, prawie w hamakach.
2: Prawie.
0: Z Ewą Świerżewską.
2: I taka trawka tu przede mną rośnie, i żabki tutaj
0: kumkają,
2: skaczą.
0: Tak, zaglądają nam do książek, które przyniosła ze sobą Ewa Świerżewska. No i rozmawiamy sobie o tej szczególnej książce, której tematem są rodzice i takie różne sekrety, które ci rodzice mają. Na przykład jednym z takich ciekawych wątków przypomniałam sobie, słuchając tej piosenki śpiewanej przez Krzysia Antkowiaka. Krzysztof Antkowiak śpiewał tę piosenkę, mając na głowie czapkę bejsbolówkę. Myślę, że który tatuś nie miał na głowie czapki bejsbolówki w czasie ostatniego tygodnia, dwóch albo trzech tygodni? Myślę, że prawie żaden. I mamusie też w bejsbolówkach.
2: Tak, tak.
0: I krótkie spodnie. Czasami rodzice wyglądają jak ich dzieci, prawda?
2: Zdecydowanie, ale ja uważam, że to jest, że to w sumie jest super, jak jest taki moment, że można nie przejmować się tymi wszystkimi narzuconymi z góry.
0: Nie wypada.
2: Nie wypada, albo w tym
0: jesteś
2: wieku
0: na to za dorosły.
2: Tak, tak. Ja tutaj jestem anarchistką i uważam, że jeżeli ktoś nie robi nic złego, a robi fajne rzeczy i dobrze się z tym czuje, to jest okej.
0: No zobacz, to się bardzo zmieniło, bo kiedyś na przykład takie gry planszówkowe to były głównie w dziecięcych pokojach, prawda? I to głównie dzieciaki grały w planszówki. A dzisiaj to jest rozrywka dla całej rodziny.
2: Dla całej rodziny, ale znam też dorosłych, którzy sami umawiają się na takie spotkania planszówkowe i uważam, że to jest super. No oczywiście jest mnóstwo gier, dużo więcej niż w naszym dzieciństwie pewnie było, bo pewnie pamiętasz Chińczyka.
0: Grzybobranie.
2: Grzybobranie, pchełki, bierki.
0: Motylki.
2: Motylki, tak. I parę innych, ale no w tej chwili tych gier jest tak ogromny wybór, że aż chce się w to grać. Tak. I one są takie piękne i niektóre są z takimi pięknymi autorskimi ilustracjami, jakieś Dixit, gdzie się opowiada. No mnóstwo takich gier, które też zachęcają do tego, żeby rozwijać słownictwo, żeby rozwijać wyobraźnię, i to jest takie fajne. I to wcale nie tylko dzieci, ale dorośli z dziećmi, czy sami dorośli, super.
0: Super, to słowo bardzo dobrze, że się pojawiło, bo miałam cię spytać o to, jakie były albo są twoje supermoce jako mamy, jako rodzica.
2: Ojejku, myślałam, że zapytasz, jakie są supermoce moich rodziców.
0: Dobrze, to w takim razie o rodzicach.
2: Bo jedna supermoc, którą obserwuję i którą rozwinął mój tata w wieku już całkiem słusznym, to jest, ja się śmieję, że mój tata jest kierownikiem ruchu zwierząt w domu, ponieważ moi rodzice mają, no teraz niestety już tylko jednego kota, kiedyś były dwa. Za płotem mieszka pies mojego brata i jeszcze mój pies, mój brawurka, przyjeżdża też tam często. No i mój tata jest absolutnym tutaj władcą zwierząt, do tego stopnia, że wstaje kilka razy w nocy, żeby zobaczyć, które zwierzę gdzie śpi. I on ma taką właśnie super moc ogarniania tych zwierząt. To jest jakieś takie, i jemu też to sprawia oczywiście ogromną

radość, ale i zwierzęta go uwielbiają. W związku z czym to jest taka jego supermoc, ale tak jak pomyślę o mojej supermocy, ojejku, to jest okropnie

0: Kasia ma super moc kochania.
1: Ojejku, to wspaniale. Zazdrościmy ci takich rodziców.
2: A powiedz mi, jak się przejawia taka moc kochania twojego taty?
0: No, to, że mnie zabiera, przytula, czyta książki.
2: No, takie przytulasy dużymi dłońmi taty, ciepłymi, dużymi dłońmi, to jest prawdziwy przytulas. Coś o tym wiem. A mama, jakie ostatnio zwierzę uratowała?
0: Meduzę.
2: No, czyli byliście...
0: Modre nad Bałtykiem.
1: Och, wspaniale. Jak to zrobiła?
0: Bo jakieś dzieci łapały do jakichś zjaderek i do jakichś zabawkowych kaczek i tak pełno tych było meduz. Jedna meduza na drugiej meduzie była.
1: I mama je do wody z powrotem wrzuciła?
0: Poprosiła rodziców, żeby powiedzieli dzieciom, żeby wypuścili tę meduzę.
1: Wspaniale.
2: Pewnie nie wiedziały, że to może być krzywda dla tych stworzeń morskich. No i jeszcze wiedziała, jak się zachować, prawda?
0: Nie. Tak, bo moja mama pracuje jako... pracuje w ochronie środowiska.
2: No tak. Specjalizuje się w takim razie w ratowaniu przyrody i Matki Ziemi. No to wspaniale, tak. Że ty obserwowałeś te akcje, tak? Z meduzami.
0: Tak.
2: No, to też jest dobre, jak mogą dzieciaki obserwować swoich rodziców w różnych takich sytuacjach. A ty odziedziczyłaś jakąś supermoc po swoich rodzicach? Czy masz własne supermoce, Beniaminie?
0: Odziedziczyłam też od mamy robienie dobrych pierogów.
2: I to jest super moc.
1: A z czym robisz pierogi?
0: Robię... Mama robi ciasto, a ja kleję pierogi.
1: Oho. A co jest w środku?
0: Farsz, ale ruskie pierogi my zawsze robimy z mamą.
1: A, super. A może spróbujecie z jagodami zrobić? Teraz jeszcze są jagody.
0: Może.
2: Na słodko takie pierożki. Ale powiem ci, że to bardzo odpowiedzialna praca, bo ten, kto skleja pierogi, odpowiada właściwie za to, żeby one się nie rozkleiły w czasie gotowania. I żeby ten farsz, jak go pięknie nazwałeś, nie wypłynął ze środka. To naprawdę...
1: Masz bardzo odpowiedzialne zadanie, ale z supermocą na pewno sobie świetnie radzisz.
2: Słuchaj, tak na zachętę, a propos tych pierogów z jagodami, to powędruje do ciebie książka w kolorze jagodowym, zatytułowana Wielka Księga Dobrych Manier. Tę książkę, Ewo, też pewnie można czytać z rodzicami, prawda?
1: Tak. No, też czegoś rodzice się dowiedzą. Brawo!
2: Masz supermoce, Beniaminie. Dzięki rodzicom, którzy też mają supermoce. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Dobrego czytania w takim razie, dobrej lektury.
1: I dobrego końca wakacji. Przepraszam, nie powinnam, tak? Że już koniec wakacji. Nie, jeszcze 2 tygodnie zostały.
2: Jeszcze 2 tygodnie, tak.
0: A ja nie mogę się doczekać drugiej klasy.
1: A, no to życzę ci, żeby szybko minął ci ten koniec wakacji.
2: To koniec wakacji można spędzić na przygotowaniach do szkoły, na przykład kompletowaniu różnych rzeczy, sprawdzaniu, czy tam jakiś ołówek nie wymaga, nie wiem.
1: Zatemperowania.
2: No właśnie. Pozdrawiamy cię serdecznie, Beniaminie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No właśnie, i mamy w takim razie kogoś, kto poczyta sobie książkę o dobrych manierach, ale ona nie jest taka, jak powiedziałaś, taka sztywna.
1: Nie, ona zupełnie nie jest sztywna.
2: Jak jeść zupę na przykład, nie opowiada nam.
1: Nie, ale za to ona nam opowiada, jest nie tylko o dobrych manierach, ale też taka jest bardzo, możemy poznawać inne kultury, bo na przykład jest tu powiedziane, dlaczego wy, czyli czytelnicy, macie lepiej niż na przykład dzieci we Włoszech, które muszą się nauczyć nie wiadomo ilu setek nazw, nie pierogów, tak rozmawiałyśmy o pierogach, makaronów, nie pierogów, albo dzieci w Chinach, które muszą jeść pałeczkami małe ziarenka ryżu i różne inne rzeczy, więc dowiedzieliśmy

0: się nie tylko jak się odpowiednio zachowywać, ale też różnych innych rzeczy i gwarantuję wam, że wasi rodzice czytając z wami tę książkę będą momentami zaskoczeni.
1: Ewa Świerżewska jeszcze przez chwilę będzie gościć w audycji Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom.

0: 226452055. Przed chwilą Ewa powiedziała, ale nie rozdamy jeszcze drugiej książki. No rozdamy, myślę. Jak ktoś się zgłosi w sprawie supermocy swoich rodziców, to bardzo chętnie prześlemy tę książkę.
1: Zapraszamy, zapraszamy, bo to tak zawsze miło z wami porozmawiać.
0: Tak, Benjamin mówił, że mama ma moc ratowania zwierząt, tata ma moc kochania, tak to ładnie nazwał.
1: A Benjamin ma moc lepienia pierogów.
0: Nauczył się tego od swojej mamy. Zresztą my mamy wiele z naszych rodziców. Czasami się do tego nie chcemy sami przed sobą przyznać i na pytanie, a do kogo ty jesteś bardziej podobny, do mamy czy do taty? Mówimy, nie, do siebie jestem podobny najbardziej na świecie.
1: No właśnie, ale wyobraź sobie, jak jest tak, że wyrastasz w rodzinie, która z jakiegoś powodu, w której są osoby, które są w miarę znane publicznie i najpierw jesteś wnuczką czyjąś, potem jesteś córką czyjąś i dopiero jak już jesteś taka zupełnie dorosła, stajesz się samą sobą. Ja tak miałam, bo ja byłam zawsze wnuczką Ludmiły Mariańskiej, poetki, pisarki, tłumaczki. Potem byłam córką mojej mamy, która działała na rzecz upowszechniania czytelnictwa. No i dopiero już później stałam się sobą i tak sobie myślałam, że jednak to jest z jednej strony takie trochę trudne, a z drugiej strony takie piękne, że mam takie korzenie. I tak sobie myślę też o tej mojej linii kobiecej, rodzinnej i no u mnie na pewno wszystkie kobiety mają jakieś supermocy i one chyba są trochę ze słowem związane, z pisaniem, tłumaczeniem, ale i też z taką chęcią dzielenia się tym słowem, czy to właśnie napisanym przez siebie, czy też tym, które ktoś inny napisał.

0: I myślę, że stąd też to upowszechnianie czytelnictwa, opowiadanie o tym, jak to dobrze jest czytać książki, poznawać różne światy, albo po prostu świetnie się przy tym bawić. Mm-hmm.
1: No tak, można nauczyć się od swoich rodziców lepienia pierogów, naprawiania różnych przedmiotów. Można, jak to powiedzieć ładnie, wyssać książki z mlekiem matki.
0: Tak, ja zawsze tak mówię, że wyssałam miłość do książek z mlekiem matki, a nawet babci. Bo rzeczywiście tak było i też trochę dzięki mojej babci przez kilka lat tłumaczyłam książki z języka angielskiego, bo moja babcia była tłumaczką literatury głównie amerykańskiej, ale też poezji amerykańskiej. Moja mama zresztą też była tłumaczką, nawet jest, ale z takich języków nietypowych, czeskiego i słowackiego. A ja tłumaczyłam przez kilka lat z angielskiego i babcia zawsze mnie bardzo w tym wspierała i uważała, że to super, że niosę dalej tę pałeczkę sztafet. Tak.
1: Pokoleń. No właśnie, dobrze, że powiedziałaś o babci, bo tutaj okazuje się, że to nie tylko kwestia rodziców, ale jeszcze babci i dziadków i że warto myśleć o tym, że jesteśmy na tym świecie dzięki komuś. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy też dzięki komuś, dzięki tym, którzy byli przed nami na tym świecie, opiekują się nami, żeby nam na tym świecie było dobrze i bezpiecznie. I warto coś wiedzieć o tych, którzy byli kiedyś dziećmi.
0: Tak, to jest świetne i póki jest czas, to zawsze trzeba tych najstarszych członków rodziny o to pytać. Są takie różne nawet książki powstają, na takie książki o zeszyty, gdzie można zapisywać różne historie opowiadane przez babcie, dziadków czy rodziców i gwarantuję wam, że warto to robić, bo to ucieka, o tym się trochę zapomina.
2: Autopromocja!
3: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
4: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
5: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
4: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
3: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
2: Autopromocja.
3: To jest powtórka programu.

0: a na zegarze już 5 minut po godzinie 7.
1: Letnie poczytanki.
0: No bo kiedy sobie poczytać z apetytem te książki, na które mamy ochotę, jak nie właśnie latem? Można to robić rano, po obudzeniu i nikt na pewno nie będzie mówił nam, no wstawaj, wstawaj wreszcie, już nie czytaj, bo tutaj trzeba to, trzeba tamto. Albo po południu, albo wieczorem. No a jeszcze jak się znajdzie jakieś miłe miejsce do czytania, którym niekoniecznie jest nasz własny pokój, nasz własny fotel, albo kanapa w pokoju rodziców, tylko hamak, albo molo, albo pomost nad jeziorem. To jest moje ulubione miejsce do czytania książek. Nogi moczą się w jeziorze, na głowie obowiązkowo kapelusz, żeby słońce nam za bardzo nie spiekło karku. No i książka. Plaża też jest świetna. Nie ma złego miejsca do czytania książek, jak się okazuje. A Ewa Świerżewska, która już opuściła studio Polskiego Radia Dzieciom, zostawiła nam jeszcze jeden egzemplarz Wielkiej Księgi Dobrych Manier. To jest książka w kolorze jagodowym, bardzo wakacyjnym, a na okładce tylnej jest taka informacja. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania jest nawet gorsze niż chodzenie do szkoły. Prawie nic nie wolno, ale wszystko trzeba. To okropnie męczące i trudne. Na szczęście istnieje ta książka o dobrych manierach, z których dowiecie się, jak odpowiednio zachowywać się przy stole, w szkole i na ulicy. I w końcu nauczycie tego swoich rodziców. Dużo dzisiaj rozmawiałyśmy z Ewą o rodzicach i o rodzicielskich supermocach i o rodzicielskich dodatkowych zmysłach, już nie wiadomo których. Ewa mówi, że 10. jest to zmysł, który każe przypuszczać mamie albo tacie, dlaczego dziecko jest pochmurne, może niewyspane, może głodne i wszystko załatwi dobra kanapeczka albo krótka drzemka. A ja mówię, że tych zmysłów to jest chyba 55. No właśnie. A jakie supermoce mają wasi rodzice? Dzwoni Rozalka do nas. Dzień dobry, Rozalko. Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Co tam u ciebie słychać w czwartkowy wieczór?
2: Dobrze.
0: Wszystko dobrze.

0: Jesteś na wakacjach, czy jesteś w domu? Gdzie w tej chwili cię łapiemy?
1: Jestem na wakacjach.
0: Poczekaj. Czy jesteś tam, gdzie szumiące morze?
1: Nie.
0: A czy jesteś tam, gdzie wysokie góry?
1: Nie.
0: A jesteś tam, gdzie jeziora i lasy?
1: Nie, jestem
2: Katowicach.
0: W Katowicach. Ale masz wakacje, więc jesteś w Katowicach na wakacjach.
1: Tak.
0: No i co można robić w Katowicach, jak się spędza wakacje we własnym mieście?
2: Pojechać na wycieczkę.
1: Pojechać na wycieczkę.
0: Panią mamę słyszę. Czy wy właśnie wracacie z takiej wycieczki?
2: Tak.
0: I co widziałyście? Mówcie, dziewczyny.
2: Byłyśmy, bo my nie mieszkamy w Katowicach. Przyjechałyśmy do moich synów starszych, którzy studiują w Katowicach.
0: Aha.
2: I byłyśmy gdzie, Rozalia? W Ostrawie, w Czechach.
0: O, to taka zagraniczna.
1: I jeszcze do Muzeum
2: Techniki.
1: Tak,
2: i Muzeum Techniki pobiło zoo.
0: Właśnie chciałam spytać, gdzie wam się bardziej podobało? Proszę bardzo, Muzeum Techniki w Ostrawie polecają nasze słuchaczki, pani mama i Rozalka. Bardzo się cieszymy.
1: Polecam.
0: Polecacie.
2: Bardzo nie chcieli wyjść, chociaż już byli zmęczeni, jeszcze kawałek drogi przed nami. Nie spodziewaliśmy się takiego miejsca. To jest w Starej Hucie, centrum takie techniki i jest cudowne. Naprawdę pobiło wszystko.
0: To ja zaraz sobie zanotuję w moim notesiku spraw ważnych Muzeum Techniki w Ostrawie. Do odwiedzenia koniecznie polecają Rozalka.
2: Ono ma fajną nazwę, bo nazywa się U6.
0: U6.
1: I zrobiliśmy swoje przepisy tam U6.
0: Aha, no dobrze, to jest dobry szyfr. Kiedyś jak zadzwonicie po raz drugi, to ja zapytam, Rozalka od U6?
2: Tak.
0: I słuchacze nie bardzo będą wiedzieli, o co chodzi. A teraz uwaga, uwaga. Rozalko, jakbyś mogła na chwileczkę... pani mama zamyka uszy teraz, no, albo nie. Uszy ma szeroko otwarte, a Rozalka mówi, jakie supermoce ma... Twoja mama, Rozalko.
1: Moja mama ma super moc robienia super wycieczek.
0: No, to jest super moc. Bardzo, bardzo przydatna umiejętność. I widać, że to jest prawdziwa super moc, skoro wracacie tacy zadowoleni wszyscy z Ostrawy. A teraz, pani mamo, a jaką super moc ma Rozalka?
2: Oj, nie wiem, czy to Rozalia się ucieszy, ale Rozalia ma super moc dokuczania czasami swojemu bratu, a jak zacznie mu dokuczać, to brat się zaczyna denerwować i wtedy mamy problem. To jest ta super moc, ale nie, Rozalka bardzo lubi śpiewać i tańczyć, i malować, i lubi plastykę. Myślę, że ma dużo super mocy, które można rozwijać.
0: Super moce, super talenty. No, talent do dokuczania też może być czasami przydatny.
2: Oj, tak, bo się trzeba umieć obronić.
0: Trzeba się umieć obronić i czasami człowiek musi się otworzyć ze swoimi emocjami i się wyzłościć na przykład. I sytuacja bardzo często się wtedy jakoś wypogadza dzięki takiemu konfliktowi, który jak burza się rozszaleje, a potem przechodzi. Dobrze, to słuchajcie, dla was w takim razie na końcówkę wakacji będzie Wielka Księga Dobrych Manier do wspólnego czytania. Ewa Świerżewska mówi, że to jest jedna z tych książek, którą można sobie poczytać w duetach, w tercetach, w kwartetach, rodzinnie w każdym razie.
2: I no, tym bardziej, że jeden nasz uczestnik zasnął i śpi. Aha. Nie dotrwał do dojazdu do domu, więc myślę, że będzie bardzo zadowolone czytanie grupowe.
1: Ale jeszcze mój tata ma super moc przecinania palców przy pracy.
0: Oho, ho, ho. To taka trochę bolesna dla jednej strony super moc.
2: Ale tata dużo majsterkuje i jak majsterkuje, to zawsze sobie coś zrobi.
1: Właśnie teraz majsterkuje.
0: A co tam tata majsterkuje teraz?
2: Skręca meble.
1: I maluje pokój.
0: O, to jak wrócicie, to mieszkanie będzie jak nowe.
2: No, nie nasze, ale... Albo synów, no ale będzie jak nowe.
0: Będzie jak nowiutkie w takim razie. To pozdrawiamy pana tatę, bo

0: skręcanie mebli, nawet jak jest taka specjalna instrukcja, w której krok po kroku rozpisane są wszystkie momenty od samych desek do komody i różnych innych mebli, to wcale nie jest taka prosta sprawa.
1: Nie, bo czasami trzeba rozkręcić.
0: Tak. Albo dorzucić jeszcze jakąś śrubkę, bo ta, która miała być, nagle jej nie ma. A dziurka?
1: A dziurka została.
0: A dziurka jest. I co tu? Można zawsze zalepić plasteliną, ale nie polecam tego sposobu.
1: Nie. Trzeba znaleźć dodatkową śrubkę.
0: To pozdrawiamy całą rodzinę podróżującą i pracującą. No i dobrej końcówki wakacji wam życzymy.
1: Nawzajem. Wszystkiego dobrego. Dużo słońca jeszcze na koniec.

0: We wszystkie wakacyjne czwartki między godziną 18 a 20 spotykamy się w audycji.
1: Letnie poczytanki.
0: Audycja, w której szeleści papier i tak pięknie pachnie książkami. Lubicie ten zapach? Jestem przekonana, że go znacie. To jest jeden z takich zapachów, do którego można się bardzo, bardzo przywiązać. I potem jak się wchodzi gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, to wyczuwamy zapach na przykład papieru. I to jest jeden z tych zapachów, który ludzie raczej lubią. Tak jak lubi się zapach, nie wiem, świeżych wypieków, chleba albo koszonej trawy. Chociaż z tym nie chciałabym się rozpędzać, bo ostatnio z kimś rozmawiałam o zapachu świeżo skoszonej trawy i okazało się, że naprawdę? Tobie się podoba ten zapach? Bardzo, bardzo go lubię. Kojarzy mi się z arbuzem albo świeżym ogórkiem. Tak pachnie dla mnie ta świeżo skoszona trawa, ale okazało się, że nie wszyscy ten zapach lubią. Ale my dzisiaj nie o zapachach, tylko o książkach. I dzisiaj pomyślałam sobie, że zapytam was o książkę, w której odnajdujecie swojego imiennika. Czy trafiliście kiedyś na swojego imiennika w jakiejś książce? Często jest tak, że jeżeli znajdziemy kogoś, kto nosi to samo imię i jest bohaterem literackim, no, ktoś pomyślał, żeby umieścić go w książce i opisać jego historię, to jakoś ta książka jest nam taka od razu bliższa i łatwiej się z nią zaprzyjaźniamy i ma szczególne miejsce na przykład nie tylko na półce, na regale, ale też w naszym sercu, bo bohater ma na imię Jacek, jak ja. Znaczy, jak nie ja oczywiście, bo ja jestem Justyna i akurat powiem wam, że z moją imienniczką mam problem, jakoś tak nie trafiłam na jakąś Justynę. A nie, przepraszam, w lekturze szkolnej. Wiem, nie lubicie tego tematu, lektury szkolne to nie jest najfajniejszy temat, ale jest taka lektura, którą często czyta się, kiedy jest się w szkole średniej, tytuł Nad Niemnem i tam jedną z bohaterek była Justyna Orzelska. No, także miałam swoją imienniczkę w jednej z książek. A wy trafiliście kiedyś na swojego imiennika albo imienniczkę w jednej z książek? Macie tę książkę? Możecie ją polecić komuś innemu, żeby poczytał o Tobiaszu, żeby poczytał o Marzence, żeby poczytał o Martynie albo jeszcze kimś zupełnie innym? 226452055. Można do nas telefonować, można też do nas mailować dzieci@polskieradio.pl.

0: to zespół Mamy Śpiewamy zaskakuje zawsze aranżacjami. Tym razem gwizd na końcu się pojawił, którego się nie spodziewałam, a piosenka zatytułowana była Kolorowo. Tak podaję informacje szczegółowo, ponieważ od czasu do czasu pytacie nas na przykład, jaka piosenka leciała tego i tego dnia, o tej godzinie. Oczywiście na wszystkie takie pytania również odpowiadamy, ale od czasu do czasu też takie informacje pojawiają się w audycjach Polskiego Radia Dzieciom. A teraz trwa program...
1: Letnie poczytanki.
0: No i czytamy sobie to i owo, sięgamy to do jednej apetycznej książki, to do innej. My wam troszeczkę podpowiadamy, co czytać i wy też. Halo, halo, dzień dobry, Lukrecjo.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Lukrecjo. Masz piękne imię. Ja przed chwilą pytałam, czy jest jakaś książka, w której bohater albo bohaterka nosi wasze imię i zadzwoniłaś ty. Jest jakaś książka o Lukrecji?
2: Tak.
0: A co to za książka?
2: Labirynt Lukrecji.
0: Labirynt Lukrecji. A opowiesz coś więcej o tej bohaterce?
2: Nie czytałam jeszcze, ale leży na półce u mnie jeszcze.
0: A, czyli czeka na lekturę. No tak. Czy to jest, słuchaj, bo ja znalazłam w internecie taką informację, że jest jakiś cykl opowieści właśnie o Lukrecji, napisaną przez Annę Goscinny. To jest francuska pisarka, która bardzo możliwe, że ma coś wspólnego z autorem Mikołajka i innych chłopaków. I akurat ja mam przed sobą okładkę zatytułowaną Lukrecja, tom pierwszy. To może nie to.
2: Nie ta
0: książka.
2: Agnieszki Chemińskiej.
0: Czyli polskiej autorki. Lukrecja, tak. A jak do ciebie mówi się w domu? Jest jakieś zdrobnienie? Lusia. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Lukrecja.

0: Lukrecja. A Lukrecja brzmi dostojnie. Lubisz swoje imię?
1: Tak, lubię.
0: Mhm. Pewnie jesteś jedyną Lukrecją w najbliższym otoczeniu, prawda?
1: Tak, najbliższym tak.
0: Mhm. No chociaż książka leży na nocnym stoliku i czeka na przeczytanie. To jak przeczytasz tę książkę, Lukrecjo, to daj nam znać, dobrze? Czy zaprzyjaźniłaś się z tą książkową Lukrecją i czy macie coś wspólnego?
1: Mhm.
0: I bardzo ci dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję... Tak?
1: Na pewno nie, bo ma rude włosy.
0: A ty jesteś, poczekaj, ciemnowłosa jesteś.
1: Nie, rudowłosa.
0: A ty jesteś rudowłosa?
1: No tak.
0: Aha, myślałam, że ta książkowa Lukrecja jest rudowłosa. Kręcone włosy masz, Lukrecjo?
1: Naturalnie proste.
0: Mhm. No to już troszeczkę więcej o tobie wiem. Nie tylko jak masz na imię, ale jeszcze jaki kolor mają twoje włosy. A długie są? Krótkie?
1: Bardzo długie.
0: Bardzo długie. Co to znaczy bardzo długie?
1: Pasa.
0: O, to rzeczywiście długie. Ale jak zaplecisz warkoczek, to jest pewnie...
1: To jest dużo krócej.
0: Dużo
1: jest,
0: krócej.
1: Nie wiem, do ramionek.
0: Ale nadal obija się o plecy, jak podskakujesz.
1: Tak.
0: Tak to jest z warkoczami. Bardzo ci dziękuję, Lukrecjo. W takim razie życzę ci dobrej lektury książki o Lukrecji właśnie. I miło spotkać kogoś takiego, kto ma na imię tak jak my w książce. Pozdrawiam cię serdecznie.
1: Ja też.

0: O dniu, który, taki tytuł nosi ta piosenka, a ja powiem, że dzień, który się właśnie kończy, gaśnie nam za oknami studia Polskiego Radia Dzieciom, bo słońce zachodzi już tak po godzinie 20, a do 20 zostało raptem 27 minut, więc niedużo czasu nam zostało, żeby cieszyć się światłem dziennym, ale na szczęście mamy lampy i przy świetle lamp też się świetnie czyta. W takim kręgu zapalonej lampy można nawet w kilka osób nad jedną książką przysiąść i sobie ją czytać razem na głosy, albo jedna osoba może być takim czytaczem, takim narratorem. A ja teraz pozdrawiam wszystkie słuchające nas Agnieszki, bo mam dla was pewną informację, której być może nie znaliście, nie znałyście. Chodzi o wasze imię w jednej z książek. Otóż Mary Poppins, to ta niania niezwykła, która pojawiła się pewnego dnia na ulicy Czereśniowej i zaopiekowała się dziećmi państwa Banks. Otóż w pierwszych tłumaczeniach Mary Poppins miała na imię Agnieszka i znana była pierwszym swoim czytelnikom właśnie jako Agnieszka. Tak postanowiła przetłumaczyć Mary Poppins tłumaczka, pani Irena Tuwim. No i pierwsi czytelnicy właśnie jako Agnieszkę poznali tę niezwykłą osóbkę o zadartym nosie, kruczoczarnych włosach i nieskazitelnym ubiorze, bo Mary była zawsze elegancko ubrana i zawsze była bardzo dystyngowana i wiedziała wszystko, wszystko, wszystko. Prawie jak chodząca encyklopedia, jak ją nazywano. No potem autorka, pani Pamela Travers, jednak zwróciła się do polskiego wydawcy, żeby przywrócić Agnieszce jej prawdziwe imię, czyli Mary Poppins. No i od tamtej pory już te książki ukazują się pod tytułem Mary Poppins. A to w parku, a to na ulicy Czereśniowej, a to powraca. Ale ktoś może pamięta jeszcze Agnieszkę. Ktoś może nawet na swojej półce z książkami ma te pierwsze tłumaczenia. To ci dopiero powiem wam, że to są takie cenne książki, te, które zostały wydane jako pierwsze. Takie pierwsze książki niektórzy kolekcjonują i szukają właśnie pierwszych wydań książkowych. Więc jak ktoś kolekcjonuje, to być może właśnie ma książkę o Agnieszce, czyli o Mary Poppins. A my nadal szukamy książek z waszymi imionami. Lukrecja znalazła taką książkę, ja jej podpowiedziałam jeszcze jedną, bo ta znana Lukrecji była polskiej autorki, a ja znalazłam książkę autorstwa Anne Goscinny o dziewczynce, która nazywana jest przez wszystkich Lulu i jak twierdzi, jej życie jest pełne katastrof. Już trzy tomy z cyklu Lukrecja ukazały się w naszych księgarniach i w bibliotekach też je pewnie można znaleźć. 22 645 2055, a wy znaleźliście siebie, czyli swojego imiennika albo swoją imienniczkę w jakiejś książce. Jeśli tak, to dajcie znać. 22 645 2055. Mówię mam, już jest Natalia z nami. Cześć Natalio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No to gdzie ta Natalia mieszka? W jakiej książce?
1: Ja nie mam niestety imiennika, ale mam koleżankę Zosię. To jest czasu zaraz, którą się przyjaźni i chciałam polecić książkę Zosia i jej zoo.
0: O, Zosia i jej zoo. Czy Zosia jest...
1: Najpiękniejsza opowieść o zwierzętach. Mhm.
0: To jest jedna książka, czy cykl książkowy?
1: To jest seria książek.
0: Tak myślałam. I pewnie w
1: każdej... Opowiada o dziewczynce Zosi, która opiekuje się zwierzętami i je ratuje.
0: Lubisz te książki?
1: Tak. Czyli... Lubię książki o zwierzętach.
0: Właśnie widzę. Seria Zosia i jej zoo. Ojej, na jednej z okładek jest nawet lwiątko.
1: Tak.
0: Czy to też jest zwierzątko, którym opiekuje się Zosia?
1: Tak, to też jest zwierzątko, którym opiekuje się Zosia.
0: Ale czy Zosia jest, przepraszam, pracowniczką zoo, czy weterynarką, czy jeszcze kimś innym?
1: Nie, Zosia nie jest pracowniczką zoo. Jej mama jest

0: pracowniczką.
1: A, no właśnie, bo tak troszkę mnie zaskoczyło, że w kolejnych tomach, słuchajcie, jest też Śnieżna Pantera.
0: Tak. Albo Sówka.
1: Roześmiany Ryś i Sówka. A jak powiedziałaś Zosia i jej Zoto, wyobraziłam sobie, wiesz, jakie zwierzę?
0: Nie.
1: Natalko? Chomika.
0: O, zwierzę roku 2026.
1: Proszę bardzo. Kto wie?
0: Proszę pani, a czy ja bym mogła jeszcze coś powiedzieć?
1: Proszę bardzo.
0: Bo ja jakiś miesiąc temu odważyłam się wysłać do was list o swoich zainteresowaniach i o sobie wraz z opowiadaniem, które sama napisałam. I chciałam zapytać, może czy ten list do was dotarł?
1: A wysłałaś ten list mailową pocztą, czy pocztą zwykłą?
0: Nie, pocztą tradycyjną, normalnie. W kopercie.
1: Sprawdzimy to, wiesz? Powiem ci, że codziennie schodzimy, ktoś z nas schodzi do kancelarii, gdzie dostarczana jest poczta do Polskiego Radia. No i taka porcyjka listów, kartek pocztowych do nas dociera, ale musimy to sprawdzić. Wiesz, być może gdzieś ten list się zabłąkał.
0: Został... I tam jest opowiadanie w tym liście, które sama napisałam.
1: Ho, ho, ho.
0: Takie napisałam je jak w tamtym roku.
1: No, to
0: musimy, wakacje.
1: To musimy w takim razie się zainteresować tym zaginionym listem. Dziękujemy, Natalko, że nam zgłaszasz tę...
0: I jeszcze chciałam zapytać, a czy jest może jakieś miejsce, takie miejsce, gdzie umieszczacie dziecięcą twórczość? Na przykład takimi opowiadaniami, jakie ja napisałam?
1: Wiesz co? Czasami organizujemy konkursy, na przykład na pisanie opowiadań. Był taki konkurs, Gwiazdkopisanie na przykład. I rzeczywiście dużo, dużo, dużo różnych opowieści do nas docierało i one były w różnych formach, bo można było narysować komiks na przykład, można było napisać scenariusz jakiejś sztuki dookoła tematyki świątecznej, można było napisać, tak jak ty to zrobiłaś, opowiadanie. Więc taki konkurs był kiedyś w Polskim Radiu Dzieciom, a my mamy 10 lat i się też czasami zmieniamy, ale no, to jest jakiś pomysł. Wiesz, myślę, że jak Martyna Chuderska wróci z Rzeszowa, gdzie w tej chwili jest na festiwalu bajka, to sprawdzimy to i poruszymy może ten temat na jednym z naszych spotkań.
0: Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo bym chciała opowiedzieć na antenie o swoich zainteresowaniach i o swoim opowiadaniu i chciałam jeszcze zapytać, czy ktoś z waszej redakcji mógłby odczytać na antenie to opowiadanie?
1: To nie jest wykluczone, wiesz? To nie jest wykluczone. A Natalko, gdzie ty mieszkasz?
0: W Tarnowie.
1: Czyli na południu Polski, to masz kawałeczek,
0: tak,
1: do Warszawy.
0: Na południowym wschodzie.
1: Tak. Stolica ciepła. Mówi się o Tarnowie, że to polska stolica ciepła, a byłabyś skłonna, żeby tutaj namówić rodziców na przykład na przywiezienie cię do Warszawy?
0: Nie, niestety nie.
1: Ach, słuchaj, Natalko, będziemy się interesować, orientować. Jeżeli pozwolisz, to nie rozłączaj się w tej chwili, tylko zostaw u Darii na przykład swój numer telefonu, dobrze?
0: Co mam zrobić?
1: Nie rozłączaj się. Jak się pożegnamy, to jeszcze się nie rozłączaj, tylko
0: dobrze.
1: Zostań na linii i myślę, że Daria zapisze twoje imię, nazwisko i numer telefonu i może na przykład jeszcze umówi się z tobą co do jakiejś korespondencji mailowej na przykład.
0: Dobrze.
1: Bardzo ci dziękuję. W takim razie poszukiwania listu rozpoczniemy jutro, jak tylko poczta będzie otwarta. I dziękuję ci za polecenie książki z serii Zosia i jej Zo. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia.
0: Do widzenia.

0: Martyna Huderska jest od dzisiaj na festiwalu Łączy nas bajka w Rzeszowie. To jest województwo podkarpackie. To jest informacja też dla naszej słuchaczki z Tarnowa. Być może znajdziesz chwileczkę, Natalio, żeby podjechać do Rzeszowa albo gdzieś w okolicy Rzeszowa. Popowiem wam, że festiwal Łączy nas bajka rozgrywa się jednocześnie w kilku miejscach. Takim ośrodkiem centralnym jest właśnie Rzeszów, stolica województwa podkarpackiego, ale też różne wydarzenia festiwalowe odbywają się od dzisiaj aż do niedzieli w Kolbuszowej, w Łańcucie, w Kańczudze, w Krośnie, w Boguchwale, w Padwi Narodowej, ach, jakie piękne nazwy, słuchajcie, miejscowości, w Sędziszowie Małopolskim, tak się nazywają miejscowości, w których można uczestniczyć w różnych atrakcjach związanych najczęściej z książkami. Wszystko rozpoczęło się dzisiaj takim dużym wydarzeniem, konferencją Łączy nas rozmowa, a od jutra Łączy nas tworzenie opowieści i ilustracji będzie się odbywało, czyli będzie można wziąć udział na przykład w różnych warsztatach związanych właśnie z ilustracjami. Będzie można spotkać się z ilustratorami, pewnie zainspirować się ich pracami, rozwinąć swój talent i kreatywność. W sobotę wydarzenia pod hasłem Łączy nas twórcza zabawa. A w niedzielę zakończenie festiwalu, ale to nie znaczy, że papa, wszyscy sobie mówią i rozjeżdżają się do swoich miejscowości, tylko jeszcze jest to dzień pod hasłem Łączy nas wieczorne czytanie dla najmłodszych. Zupełnie otwarte są to zajęcia, w których można wziąć udział. I na przykład w tym roku na tym wieczornym czytaniu dla najmłodszych pojawi się Artur Barciś, aktor, który będzie czytał młodym słuchaczom w Łańcucie, i Krystian Truchalski, który w Padwi Narodowej się pojawi, żeby poczytać tym wszystkim, którzy będą mieli ochotę posłuchać tych czytanek na dobranoc. U nas też coś wam poczytamy, ale to dopiero za chwileczkę. Audycja, której słuchacie w tej chwili, nazywa się
1: Letnie poczytanki.
0: No i czytamy z wami jeszcze przez najbliższych 14 minut.
2: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: I przyszła pora na wspólne czytanie. Już za chwileczkę kolejny odcinek naszej wakacyjnej lektury.
1: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wydawnictwo Media Rodzina, Wojciech Widłak, Wesoły Ryjek i Dziadek. Leśny doktor.
3: Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś byliśmy z dziadkiem na wyprawie w lesie. Dziadek pokazywał mi różne, bardzo ciekawe rzeczy, a ja pokazywałem dziadkowi mojego żółwia przytulankę, który też jest bardzo ciekawy.

0: Dzięki temu dowiedziałem się, że takie coś jasnozielone, co rośnie na drzewach, podobne do malutkich rogów renifera, to wcale nie jest mech, tylko porost. A dziadek dowiedział się, że ciemnozielone żółwie przytulanki, które mieszkają w domach prosiaczków, wcale nie są twarde i dlatego świetnie nadają się do przytulania. Oglądaliśmy mrówki, które biegały po ziemi, i sujki, które latały z drzewa na drzewo, no i oczywiście żółwia, który chodził wszędzie tam, gdzie my. Puk, puk, puk, puk, puk, usłyszałem nagle. Proszę, powiedziałem, bo tak się mówi, kiedy ktoś puka. Ale nikt nie wszedł, tylko znowu rozległo się puk, puk, puk, puk. I to nawet dłużej niż za pierwszym razem. Spojrzałem na dziadka. Dziadku, dlaczego ktoś puka, a nie wchodzi? Zapytałem. Dziadek rozejrzał się dookoła.
1: Dlatego, że jesteśmy w lesie, powiedział. Do lasu inaczej niż do domu wchodzi się bez pukania.
0: Rzeczywiście. Przecież ani dziadek, ani ja, ani nawet żółw nie zapukaliśmy, kiedy wchodziliśmy.
1: W dodatku,
0: dodał dziadek trochę tajemniczo,
1: ten ktoś już tu jest i dlatego właśnie puka. Zobacz!
0: Dziadek wziął mnie na ręce i pokazał niedalekie drzewo. Znów rozległo się puk, puk, puk, puk, a ja zobaczyłem, kto to puka. To był ptaszek, całkiem nieduży w porównaniu z wielkim drzewem, ale pukał tak mocno, że go było słychać w całym lesie. Zaraz pokazałem go mojemu żółwiowi.
1: To jest dzięcioł,
0: wytłumaczył nam obu dziadek.
1: Niektórzy mówią na niego leśny doktor. Szuka robaczków, które mieszkają pod korą drzew. Dlatego tak stuka.
0: Dziś dowiedziałem się, że leśni doktorzy, inaczej niż tacy zwykli, nieleśni, skaczą po drzewach. I że można stukać nie tylko wtedy, gdy się chce gdzieś wejść, ale też wtedy, gdy się chce, żeby ktoś stamtąd wyszedł. W każdym razie, jeśli jest się dzięciołem i chce się zjeść robaczka.
2: Był to fragment książki Wesoły Ryjek i Dziadek Wojciecha Widłaka. Wydawnictwo Media Rodzina. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.
3: No i to już będzie pożegnalne spotkanie z Wesołym Ryjkiem, co oznacza tylko, że po prostu będziecie mieli okazję, żeby sobie poczytać tę książkę, chciałam powiedzieć już na własną rękę, ale to chyba nieodpowiedni zwrot, na własne oko albo wspólnie przed snem inne opowieści o Ryjku spisane przez Wojciecha Widłaka. To była audycja, która nazywa się Letnie Poczytanki. Mam nadzieję, że jakiś tytuł wpadł wam w ucho i będziecie mogli zaopatrzyć się w tę książkę albo w bibliotece, albo zdobyć ją w księgarni. No bo po to jesteśmy, żeby wam także podrzucać trochę lektur. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Dobrej nocy. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

A wiesz, babciu, co mi się dzisiaj śniło? Małe słoniki były takie milusie, powiedziała Wisia przy śniadaniu. Siedziały sobie razem na tarasie z widokiem na sosnowy las. Jak co roku Wisia przyjechała do swojej ukochanej babci, która miała domek nad morzem. Przez sosnowy bór i krzewy żarnowca, jeszcze gdzieniegdzie kwitnące na żółto, prowadziła ścieżka na plażę. Wisia przyjechała tu, jak tylko wróciła z gór. Zatrzymała się w domu na jeden dzień, żeby się przepakować i już znowu była w podróży. Przywiozła ją mama, córka babci Stasi, ale nie została na dłużej, bo musiała wracać do pracy. Za to Wisię czeka wspaniały miesiąc wakacji nad Bałtykiem. Słoniki ci się śniły, powiadasz? A co robiły te słoniki? Zagadnęła babcia. No właśnie, trochę się błąkały ze swoimi mamami i wszyscy się martwili, jak one sobie poradzą u nas zimą, bo przywędrowały nie wiadomo jak aż do nas. To było dziwne. Chciałam przytulić takiego słonika, ale jego mama słonica chyba sobie tego nie życzyła. Ale spotkałam też małego jakby hipopotama, to znaczy we śnie myślałam, że to słonik, taki dziwny, bo miał bardzo krótką trąbkę i był puchaty, taki milutki był.

się łasił, a potem zobaczyłam, że patrzy na nas dorosłych hipopotam i zrozumiałam, że to mama tego malucha, hipopotamica, bo on pobiegł do niej i razem poszli sobie. Dziwny sen. Jak to sny? Zawsze są dziwne. Na tym chyba polega ich urok, zaśmiała się babcia Stasia. Fajnie byłoby mieć tu takie słoniątko albo hipopotamka za przyjaciela, westchnęła Wisia. Kotka Esmeralda, która również przyjechała nad morze ze swoją panią, spojrzała na nią z wyrzutem, jakby mówiła: a ja to co? Jestem lepszą towarzyszką niż 1000 słoni i bardziej puchatą. Może poznasz tu jakąś koleżankę? U naszej sąsiadki wynajęła pokój jakaś pani z dziewczynką. Widziałam, jak wczoraj przyjechały. Naprawdę? To wspaniale, ucieszyła się Wisia. Może spotkamy je na plaży? Kiedy idziemy? Dodała nieco niecierpliwie. Ja już zjadłam wszystko. Świetnie. Pozwól, że dopiję kawę, a ty w tym czasie możesz założyć kostium kąpielowy i spakować torbę plażową. Wisia aż podskoczyła z radości i pobiegła do swojego pokoju. Kotka Esmeralda podreptała za nią, prężąc ogon. Zaraz powitam morze, zaraz powitam morze, mruczała Wisia, przebierając się. Pozwolisz, że ja zostanę? Na plaży jest zawsze wiatr, a koty nie lubią, jak wieje, oznajmiła Esmeralda. Ja wolę sobie pójść na spacer do lasu. Zobaczę, czy się coś zmieniło od zeszłego roku. Dobrze, ale musisz mi obiecać dwie rzeczy. Wisia poważnie spojrzała na przyjaciółkę. Nie będziesz oddalać się, żebym cię nie musiała potem szukać. I pod żadnym pozorem nie zapolujesz ani na ptaki, ani na żadne inne stworzenia. Obiecuję. Wiesz, że dotrzymuję słowa. To sprawa honoru. Z przekonaniem powiedziała kotka. No dobrze, to jeszcze misie. Atencjuszu i emocjuszu, wskakujcie. Idziemy powitać Bałtyk. Pluszowi bracia posłusznie wgramolili się do kolorowej torby plażowej. Gotowa, zawołała Wisia salutując. No to w drogę, odpowiedziała babcia Stasia i niebawem już wędrowały pośród pachnących sosen piaszczystą, krętą ścieżką. A im bardziej oddalały się od domku, tym bliższy stawał się szum fal. I w końcu nadszedł ten upragniony moment. Piaszczyste wydmy rozstąpiły się i w wąskim przesmyku zejścia na plażę ukazała się zielonkawo-niebieska toń upstrzona białymi grzywami piany. Morze! Zawołała Wisia i puściła się biegiem przez piasek. Po drodze upuściła torbę i zgubiła klapki, które babcia zaraz podniosła, idąc jej śladem. Po chwili razem zanurzyły bose stopy w nadpływających miarowo falach, które obmywały je, pryskając wesoło. O tym właśnie marzyłam! Westchnęła Wisia, mrużąc oczy w słońcu, patrząc na bezkresną morską głębinę aż po horyzont i wystawiając buzię do wiatru, który przeczesywał delikatnie jej grzywkę. Babcia Stasia uśmiechnęła się i zaraz zabrała się za rozkładanie koca. Nie zdążyła jeszcze wszystkiego ułożyć, kiedy rozległo się wołanie wnuczki. Babciu, babciu, idziemy się kąpać! I pobiegły, trzymając się za ręce i rozpryskując słone fale. Woda była orzeźwiająco zimna, no może bardziej niż orzeźwiająco. Ale kiedy minął pierwszy szok, stała się nadspodziewanie przyjemna. Skakały wesoło przez spienione fale. Były niewielkie, takie w sam raz, ale babcia wciąż trzymała Wisię, tak na wszelki wypadek. Słona woda bryzgała na wszystkie strony, a Wisia wołała raz po raz: kocham morze! Po tej pierwszej kąpieli pobiegła się osuszyć na swój turkusowo-żółty ręcznik plażowy, a babcia została na samym brzegu, brodząc w wodzie. Cieplutkie słoneczko! Wzdychała dziewczynka raz po raz, kręcąc się na ręczniku, a potem wyjęła z torby misie, założyła im ciemne okulary i rozejrzała się po plaży. Szukasz jakiejś dziewczynki? Tam jest! Mruknął miś Atencjusz. Ale mam nadzieję, że jak się z nią zakolegujesz,

0: nie rzucisz nas w kąt? Ja nie będę całymi dniami siedział w domku. Nie po to przyjechałem nad morze. A czemu miałabym cię rzucić w kąt? Ty tu zawsze masz takie ponure myśli, żachnęła się Wisia. A może i my się zakolegujemy? Ta dziewczynka może mieć przecież też jakieś misie, powiedział na to nieśmiały Emocjusz. Właśnie, albo lalki, dodała Wisia, przyglądając się dyskretnie swoim sąsiadkom plażowym. Nieopodal, otoczone błękitnym parawanem w rozgwiazdy, rozłożyły się starsza pani w nobliwej sukience z dziewczynką w podobnym wieku co Wisia. Miała ona śliczny kostium kąpielowy, cały połyskujący metalicznie, fioletowo-niebieski. Na głowie kapelusz w kwiaty z wielkim rondem, okulary przeciwsłoneczne, a do tego pomalowane paznokcie pod kolor kostiumu. Wyglądała jak gwiazda filmowa. Ani razu jednak nie spojrzała w ich stronę, bo cały czas była zajęta przeglądaniem czegoś na telefonie i co jakiś czas robiła sobie zdjęcia, wdzięcznie pozując. Co myślicie, da się z nią pogadać? Zapytała Wisia swoich pluszowych towarzyszy. Może warto spróbować, jak się nadarzy okazja, zachęcił ją Emocjusz. Babcia Stasia dosiadła się właśnie do Wisi. Popatrz, co znalazłam, powiedziała, wkładając w Wisiną rękę garstkę małych, różowych muszelek.
1: O, będą do zamku, to my idziemy budować, zdecydowała dziewczynka.
0: Wzięła wiaderko z łopatką i oba misie i ruszyła na sam brzeg morza. Tylko nie zamocz pluszaków, zawołała za nią babcia. Wisia, pomna na tę przestrogę, usadowiła Atencjusza i Emocjusza na suchym piasku, a sama zaczęła pracowicie kopać dół tam, gdzie piach był już mokry. Obmywające go fale raz po raz sięgały do jej stóp, przyjemnie je chłodząc.
1: Dziś to ja nie widzę szansy na jakąś przygodę, westchnął po dłuższej chwili wyraźnie zawiedziony Atencjusz.
0: No a co byś chciał za przygodę? Może ci nie wystarczy? Powiedziała Wisia, trudząc się przy swoim zamku. Z wykopanego piasku uformowała już zgrabne wieżyczki i zaczęła je ozdabiać piaskowymi kulkami i muszelkami od babci Stasi.
1: Ty to sobie budujesz, a ja muszę siedzieć, to znaczy leżeć jak placek, burknął miś. A gdybyśmy mieli tu nasz wehikuł, może możemy coś sobie wyobrazić, po prostu, zaproponował pojednawczo jego brat Emocjusz. Wyobrazić, powtórzyła Wisia jak echo i zmrużyła oczy. Patrzyła na morski brzeg obmywany falami i nagle w oddali zobaczyła jakiś niespodziewany kształt. Zbliżał się powoli, ale skutecznie i oto...
2: Słonik! Zawołała. Słonik z mojego snu!
0: Rzeczywiście, niebawem stanął tuż przy nich mały szary stwór. Nie do końca wyglądał jak słoń, bo miał taką śmiesznie króciutką trąbkę, trochę jak długi ryjek i był pokryty mięciutkim, wełnistym futerkiem.
1: Jesteś pewna, że to słoń? Zapytał z powątpiewaniem Atencjusz, przyglądając się przybyszowi.
2: Nie, może to hipopotamek, zawahała się dziewczynka.
1: Albo słoniotam, albo hipołoń, zaproponował Emocjusz.
2: Witaj, zwierzaku, jak ci na imię?
0: Odezwała się w końcu Wisia z uśmiechem i wyciągnęła przyjaźnie rękę. Malec obwąchał ją swoją trąbką, po czym zamruczał.
1: Jestem Genio. Pamiętam cię, dziewczynko. Wszedłem dziś do twojego snu, jak szukałem mamy. Chcesz się na mnie przejechać?
2: No pewnie, ucieszyła się Wisia.
1: A nie będę za ciężko? Nie, no co ty? Tych misiów też możesz posadzić,
0: odpowiedział stwór. Już po chwili wszyscy troje jechali sobie brzegiem morza na jego puchatym grzbiecie. Co to była za

0: Wspaniała przejażdżka. Tak fajnie huśtało, słońce grzało w plecy, a wiatr owiewał buzię. Genio dotarł z nimi aż do pomostu dla łódek daleko na horyzoncie, a potem zawrócił i zatrzymał się dokładnie w tym miejscu, gdzie Wisia zbudowała zamek.
1: To teraz muszę wracać, ale miło było was poznać, grzecznie powiedział stwór, kiedy zsiedli już z niego, a potem odwrócił się i podreptał tam, skąd przyszedł, machając krótkim ogonkiem.
0: No, w życiu bym się nie spodziewał, że poznamy tutaj jakiegoś słoniotama, czy raczej hipołonia. Tak po prostu, bez wehikułu, trajkotał podekscytowany Atencjusz.
1: Czasem wystarczy sobie tylko zmrużyć oczy i wyobrazić, cichutko wtrącił Emocjusz. No tak, miałeś rację, szepnęła Wisia wciąż przejęta niezwykłym spotkaniem. Taki fajny ten genio. Może jeszcze kiedyś go zaprosimy do zabawy?
2: O, jakiego wspaniałego słonia zbudowałaś z piasku, rozległ się głos babci Stasi. Czy to raczej hipopotam?
0: Ten z twojego snu?
2: Dodała, przyglądając się uważnie bardzo udanej piaskowej rzeźbie.
0: Napracowałaś się, to pewnie jesteś głodna. Wracamy na obiad.
2: Wisia pomogła spakować rzeczy do swojej kolorowej plażowej torby, nie zapominając o misiach oczywiście. Odchodząc, spojrzała w stronę dziewczynki w ślicznym, połyskującym kostiumie. Nadal siedziała z telefonem w ręku i nawet nie spojrzała na piaskowego słonia, który strzegł zamku na brzegu morza.
1: Może następnym razem sama zaproszę ją do zabawy?
2: Postanowiła Wisia i pobiegła za babcią.

Cześć, tu Smogadaś. Skoro słyszycie mój głos, to pewnie macie ochotę na wysłuchanie jakiejś bajkowej opowieści. A i owszem, zaraz wam bajkę opowiem. Tylko skończę przeglądać się w lustrze. A przeglądam się już sobie od pewnego czasu i patrząc na swoje odbicie, zastanawiam się, jak będę wyglądał, gdy dorosnę. Czy wy wiecie, że mają mi wyrosnąć skrzydła na tyle duże, że bez trudu uniosą moje smocze ciało w powietrze i wtedy będę mógł samodzielnie i bez problemu fruwać jak ptaki na niebie? Ciekawe, jak te moje dorosłe skrzydła będą wyglądały. Tak, zastanawiam się też nad tym, czy moje zielone futro zmieni swój kolor. Teraz jest jasnozielone. O właśnie, i czy cętki na nim nadal będą pomarańczowe? A wiecie, dlaczego się przeglądam w lustrze? Już wam tłumaczę. To przez pewną baśń, którą dziś rano przeczytałem.

zacząłem. Oczywiście przeczytałem w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści. Chciałem już wcześniej wiedzieć, jaką bajkę będę chciał opowiedzieć wam dzisiaj. I już teraz wiem jaką. Mało tego, jestem nawet przygotowany na spotkanie z jej bohaterem. Poprosiłem Wojtka, by spakował ziarna kukurydzy, ugotował ziemniaki, marchewkę oraz kapustę. Mam też mały zapasik płatków zbożowych, a to wszystko po to, by bohatera bajki, o którym przed chwilą mówiłem, tym wszystkim uraczyć. Niech nabiera sił, niech jego pióra lśnią, a skrzydła niech staną się mocne i dynamiczne. No, jak się domyślacie, tym bohaterem musi być ptak. Tak, tak, jest to ptak, który niemało przeżył, a przeżycia te w większości były bardzo niemiłe. Gdy czytałem o nim, z każdą stroną było mi go coraz bardziej szkoda. Na szczęście opowieść o nim kończy się szczęśliwie, a ja koniecznie, koniecznie chcę być przy jej zakończeniu. Po to chcę mu dostarczyć tych wszystkich wiktuałów. Mam nadzieję, że takim moim postępowaniem zdobędę jego sympatię, a nie ukrywam, że chciałbym zaprzyjaźnić się z łabędziem. Tak, tak, dobrze słyszycie, dziś chcę odwiedzić łabędzia. Jego losy opisał duński bajkopisarz pan Hans Christian Andersen. Znam trochę jego bajek i prawie zawsze, gdy je czytałem, wydawały mi się trochę smutne. Ale też zawsze, gdy dobrnąłem do końca, długo nie mogłem zapomnieć o ich treści. Wojtek mówi, że bajki pana Andersena są bardzo mądre, nie zawsze wesołe, ale zawsze zawierają jakąś mądrość i chyba ma rację. Dokładnie tak było z historią tego łabędzia. Przyszedł na świat w kaczym gnieździe i wszystkim kaczkom, które go oglądały po wykluciu, zdawał się być bardzo brzydki. Zresztą tytuł bajki pana Andersena brzmi Brzydkie kaczątko. Tak więc od początku nasz łabędzi bohater myślał, że jest kaczką i nawet na początku mu to odpowiadało. Miał mamę, miał rodzeństwo, tak jak inne kaczki lubił pływać po stawie. Ale z każdym dniem słyszał coraz głośniej wokół siebie kwakanie, że jest okropnie brzydki, że patrzeć na niego się nie da, że jego wygląd budzi odrazę. W końcu nawet jego rodzina odwróciła się od niego i nie chciała go znać. Opuścił więc rodzinne gniazdo i udał się na tułaczkę, unikając wszystkich stworzeń, bo wydawało mu się, że wszyscy patrzą na niego z odrazą. Jesienią trafił do biednej chaty, w której mieszkała prawie niewidoma starowinka ze swoją kurą i kotem. Ale i u nich długo nie zagościł. Potem przyszła zima. Przeżył ją cudem. Lecz wiosna przyniosła ogromną zmianę w jego życiu. Dostrzegł w tafli wody swoje odbicie i to, że się zmienił. Na początku nie wierzył własnym oczom. Wyglądał tak jak ptaki, które kiedyś podziwiał, za ich grację, wygląd, wielkość i wspaniałość. Widział je jeden jedyny raz, a nazwano je łabędziami. Teraz on wyglądał tak jak one. Tak się właśnie kończy ta historia i cieszę się, że mogłem ją w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści przeczytać od początku do końca. Jej treść była nienaruszona, kartki niepowyrywane, a teraz pozwolicie, że was na chwilę opuszczę i przeniosę się do treści bajki o brzydkim kaczątku. Jak już mówiłem, chcę bliżej poznać jej bohatera. A jak to spotkanie z nim będzie przebiegało? O tym wszystkim chcę wam opowiedzieć, jak wrócę. Teraz wezmę magiczną pozytywkę. Mam już ją przygotowaną. Dobrze wiecie, do czego służy. Potrafi przenieść mnie do treści bajki z mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści. Wystarczy tylko przekręcić w pozytywce kluczyk. I właśnie to za chwilę uczynię.

Jestem! Powiem szczerze, myślałem wcześniej, że nie będę miał za dużo wam do opowiedzenia, ale jednak jest inaczej. Słuchajcie, zostałem przyszywanym wujkiem małego łabądka. Mówię wam prześliczne maleństwo. Ja go młodych łabędzi

jak można mówić, brzydactwo. Są urocze, a jaki mają apetyt. No dobrze, ale od początku. Pozytywka przeniosła mnie bezpośrednio nad brzeg stawu, po którym pływał łabędź. Nie był sam, były jeszcze trzy inne. Jakieś dzieci karmiły je czerstwym pieczywem. Ich pokruszony chleb nie miał szans równać się z moim zaopatrzeniem. No wiecie, z tym, co przygotował wcześniej mi Wojtek, a o co go pięknie poprosiłem. Czyli ziemniaczki, marchewka, kapustka, płateczki śniadaniowe, przepyszna złota kukurydza. I takie produkty to przysmaki łabędzie. O tym Wojtek mi powiedział, bo przeczytał w internecie. Gdy rozsypałem to wszystko na plaży, łabędzie, w tym również ten, który jeszcze do niedawna myślał o sobie, że jest kaczką, zaczęły płynąć w moim kierunku. Gdy były tuż, przedstawiłem się grzecznie. Wskazałem na poczęstunek i zaprosiłem, by łabędzie go skosztowały. W czasie posiłku nawiązałem rozmowę ze świeżo upieczonym łabędziem. Powiedziałem, że znam jego historię. A on mi odpowiedział, że teraz, kiedy ta historia się skończyła, jest przeszczęśliwy. Gdy tak sobie gawędziliśmy, nagle rozległo się głośne kwakanie. Zerknąłem w kierunku, skąd dobiegało, i wtedy zobaczyłem, że stado kaczek turla przed sobą jakieś jajko, krzycząc, że nie chce takiego jajka w swoich gniazdach, że to nie kacze jajko. Jajko doturlało się do miejsca, w którym ucztowały łabędzie i w którym stałem ja. I wtedy usłyszałem głos mojego nowego łabędziego przyjaciela. Powiedział tak: znam to jajko, z takiego samego się wyklułem. A ten, kto jest w środku jajka, ma dużo szczęścia, ciągnął dalej łabędź. Szczęścia, że spotkał mnie. Wiem, kim będzie, co się z tego jajka wykluje. I nie dam mu odczuć, gdy się już wykluje, że jest brzydactwem, którego nikt nie kocha. Nie dopuszczę, by taki los jak mnie spotkał jego. Nie będzie musiał przechodzić przez to ja przechodziłem. Ale trzeba je najpierw wysiedzieć, powiedziałem. I wtedy zaświtała mi myśl. To może przez chwilę ja je będę ogrzewał swoim smoczym ciałem, a ty, drogi łabędziu, zresztą łabędzi, zbudujecie szybko gdzieś tu w pobliżu jakieś gniazdo. W czwórkę szybko wam pójdzie. Łabędzie przystały na mój pomysł. W ciągu paru godzin powstało piękne gniazdo, w którym zasiadło byłe brzydkie kaczątko, otulając swym puchem skorupkę jajka z małym łabędziem. Piskle wykluło się następnego dnia. Do łabędzia powiedziało: tato, a do mnie: wujku. Obiecałem, przepraszam, że za rok odwiedzę tę bajkę jeszcze raz.

0: twardy gość.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
4: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
3: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
4: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
3: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
4: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze

0: Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.
1: Słuchacie polskiego.

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

0: Promocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, słuchacie podcastu N97. Zdradzę wam kulisy, co tu się działo, zanim się włączyły mikrofony. Pobiegłam po wodę dla mnie i dla gościni, którą za chwilę poznacie. I przy dystrybutorze wody leży taki stos papierowych ręczników. I zgarnęłam sobie jeden, bo spodziewam się, że może mi się przydać, gdyż ta rozmowa może być bardzo wzruszająca. Chociaż od razu mogę powiedzieć, że emocje, które we mnie wzbudziła książka, o której zaraz porozmawiamy, są zupełnie inne niż te, których się spodziewałam i których się bałam. A dzisiaj rozmowa na temat książki Krwinki, opowieści o stracie i nadziei. A ze mną w studiu jest autorka tej książki, dziennikarka, mama Dorota Grojecka. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, dziękuję.
3: Pewnie nie jestem pierwszą osobą, która powie ci: bardzo bałam się tej książki.
4: To prawda. Bardzo dużo osób mówiło mi tak jeszcze na etapie, kiedy pisałam książkę. Już wtedy ten temat, samo hasło "piszę o rodzicach po stracie" wywoływał właśnie jakiś taki strach, zaniepokojenie, też zaniepokojenie moim stanem, jakimiś moimi emocjami. Teraz też dostaję takie wiadomości, ale dużo osób też właśnie postanawia wejść w książkę i kiedy już są po pierwszych stronach, po pierwszym rozdziale, to piszą do mnie: bardzo się bałam, ale niepotrzebnie. Albo: bardzo się bałam i to jest trudne i to jest bolesna książka, ale też nie czuję się tym przytłoczona, zraniona i no, bardzo wiele dostaje takiej wiadomości, że ludzie są zaskoczeni, że właśnie tak jak ty powiedziałaś, spodziewali się takiego strasznego rozdarcia emocjonalnego i pozostawienia z tym samemu sobie. Mm-hmm. I to, co dowiaduje się właśnie od czytelników, to, że mają takie poczucie, że zostali jednak przytuleni i w jakiś sposób zostają też z dobrymi emocjami. Co chyba najbardziej zaskakuje, kiedy w ogóle mówimy o temacie śmierci dziecka, prawda?
3: Tak sobie myślę, że my najbardziej boimy się tego, co nieznane, niepoznane. I ta książka sprawiła, że paradoksalnie ja poczułam jakiś taki spokój. Że poprzez doświadczenia tych rodziców, głównie mam, z którymi rozmawiasz, ja poczułam, że gdy ci rodzice już w jakiś sposób zaakceptowali, że śmierć ich dziecka jest blisko, czy w ogóle strata, to mając w swoim otoczeniu osoby, które im podpowiedziały, jak dobrze, bezpiecznie, na swój sposób to przeżyć, pożegnać się, być, to że właśnie zwłaszcza to ostatnie pożegnanie, ta ostatnia opieka, ubieranie było takim wspólnym chyba przejściem na drugą stronę?
4: Mm-hmm. Tak, to chyba jest takie najbardziej zaskakujące w tych opowieściach. W tych opowieściach, gdzie rodzice mieli szansę albo się przygotować, albo być tak mocno w tym ostatnim momencie życia, czy już nawet po śmierci dziecka, to, że to są dobre emocje. W takim sensie, że to może być dobre pożegnanie, że to może być dobra śmierć i że to może być takie dopełnienie naszej roli jako rodzica. Bo wydaje mi się, że my w ogóle, kiedy planujemy dzieci, czy rodzimy

0: dzieci, to zapominamy o tym, że rodzimy śmiertelne istoty. Albo jak nie zapominamy, to myślimy o tym tak obsesyjnie, że absolutnie trzeba je jakby uchować od śmierci. Mhm. I naszą rolą jest utrzymać się przy życiu. I to oczywiście jest prawda. Ale właśnie w tych historiach, gdzie pojawia się choroba, wypadek, no różne jakieś sytuacje, takie zagrożenia życia, okazuje się, że naszą rolą jako rodzica może też być towarzyszenie, dobre towarzyszenie w śmierci. I ponieważ moja córka, jak się okazało, 7 miesięcy po jej urodzeniu się, też cierpi na rzadką chorobę genetyczną i kilka razy już była w stanach zagrożenia życia, to mi towarzyszył taki lęk właśnie przed tym, że to się stanie w taki też sposób taki niezaplanowany i taki najgorszą w ogóle takim strachem rodzica jest to, że jego nie będzie przy tej śmierci dziecka. I ta praca nad tą książką to było między innymi dla mnie takie przygotowanie się, czy takie zrozumienie tego, jak to może wyglądać inaczej też. I ten spokój, o którym ty mówisz, to chyba właśnie jest to, że my zawsze się czujemy spokojni, kiedy przygotujemy się do jakiejś roli. I tak jak chodzimy jako rodzice na przykład do szkoły rodzenia, oglądamy jakieś filmiki na YouTubie o karmieniu piersią, o tym wszystkim, co w dzisiejszych czasach jest gdzieś i jest taka wiedza i jakieś porady do przygotowania się do bycia rodzicem, zwłaszcza młodym rodzicem. Tak, mimo że jest to oczywiście rozdzierające i straszne, tak myślę, że można też się przygotować na to, że to dziecko można stracić. I że to może wyglądać jednak tak, jak my byśmy tego sobie życzyli, mimo że żaden rodzic sobie nie życzy przez to przechodzić.
1: Mm-hmm. Czyli tak słyszę i tak też wnioskuję po przeczytaniu tej książki, że żeby być w tym ostatnim etapie świadomie, to musi być najpierw akceptacja?
0: Tak, myślę, że tak. Na pewno też pokazują to historie moich bohaterek, że te, które nie miały czasu przede wszystkim na to, żeby się na to przygotować, albo w ogóle jakoś ten temat bardzo wypierały, no to właśnie mniej świadomie przeszły ten moment umierania dziecka. I one do dzisiaj noszą w sobie jakiś taki żal, chociaż oczywiście nie mają powodu, żeby mieć do siebie pretensje, bo nikt nas na to nie przygotowuje właśnie, prawda? Zwłaszcza w kulturze zachodniej dzisiaj. To wiem, że w nich jest takie poczucie nawet ukłucie jakiejś zazdrości wobec tych rodziców, którzy mogli to przeżyć inaczej. Ale oczywiście też chciałabym to podkreślić, że uważam, że do śmierci swojego dziecka nie da się w pełni przygotować. Chyba w ogóle do straty, do śmierci rodzica, czy najbliższej jakiejś osoby, partnera, czy partnerki, nie da się przygotować, bo przeżywamy to zawsze po raz pierwszy. No i miejmy nadzieję, że nie przeżywamy tego kilkakrotnie, chociaż i takie mam bohaterki, mhm. prawda, które straciły na przykład kilkoro dzieci. Ale ponieważ przeżywamy to tylko raz i jest to tak wielkie, graniczne doświadczenie, to tak samo jak nie jesteśmy w stanie w 100% przygotować się na poród, bo dzieją się rzeczy nieoczekiwane i tak naprawdę jesteśmy w tym zupełnie jakoś tak w emocjach i w naturze i w tym wszystkim. Tak samo myślę, że jest ze śmiercią i myślę, że ja też nie jestem w pełni gotowa na to, żeby swoją córkę pożegnać.
1: Na pewno to nie jest coś, na co można być gotowym, tak myślę, też jako mama. Ale myślę sobie, że ważne jest to, żeby na przykład wiedzieć, do czego ma się prawo, co można zrobić, bo też często, zwłaszcza my kobiety, co też się pojawia w twojej książce, albo nie jesteśmy traktowane serio przez personel medyczny, albo wręcz same się krygujemy jakoś, że może coś nie wypada, nie będę zawracała głowy. Jedna z twoich bohaterek właśnie nie żegna syna w taki sposób, jakby chciała, no bo przecież już za drzwiami wszyscy czekają, no to muszę się pośpieszyć, czego też później żałuję. Dlatego myślę, że właśnie ta wiedza, edukacja w tym obszarze jest bardzo ważna.
0: Tak, bo mam w ogóle taką myśl, że o tym też się teraz sporo mówi, jako kobiety jesteśmy wychowywane do

0: bycia posłusznymi, grzecznymi i jakby nie sprawiającymi problemów innym ludziom. Oczywiście w każdym domu to wygląda inaczej, ale powiedzmy znowu, kultura, zwłaszcza jeszcze myślę, że moje, nasze pokolenie tak było wychowywane. I właśnie nawet w tym takim granicznym momencie znowu, albo porodu, bo jak sobie przypomnę swój poród, to też byłam grzeczna i nie robiłam problemów. I potem straty dziecka i śmierci naszego dziecka, i to w różnych okolicznościach, prawda? Bo to może być też poronienie, to może być poród przedwczesny, to może być poród martwego dziecka. Albo właśnie śmierć dziecka starszego. Też często zachowujemy się tak, jakbyśmy przede wszystkim martwiły się, żeby nie sprawiać innym problemów, a nie skupiamy się na tym, że najważniejsze jest to, żebyśmy to przeżyły jak najlepiej. Bo z tym przeżyciem pójdziemy dalej w życie, dalej w społeczeństwo. I to bardzo wpłynie na to, jakimi będziemy później matkami, jakimi będziemy później matkami po stracie. No i tych opowieści jest mnóstwo, prawda? Bo tam też jest moja bohaterka Anita, która właśnie rodzi przedwcześnie. Jej córeczka no, nie jest w stanie przeżyć, bo to jest chyba 20 tydzień. I ona pyta o zgodę pielęgniarkę, czy może zrobić zdjęcie na pamiątkę. A pielęgniarka mówi, nie polecam. To jest zupełnie inna historia, bo na przykład historia Ewy, która rodziła przedwcześnie, urodziła martwe dziecko poprzez cesarkę w Stanach Zjednoczonych, tam wręcz pielęgniarki jej to zaproponowały i zrobiły te zdjęcia. Mhm. I ona dostała te zdjęcia na pamiątkę.
1: I ułatwiły też pożegnanie i jakoś przejście tego całego procesu.
0: Tak. Więc no mam nadzieję, że to się w Polsce będzie zmieniało wraz z młodymi pielęgniarkami położnymi. I że będą czerpały właśnie z takich zachodnich przykładów. No, żebyśmy właśnie, żeby się nie martwić, bo mi się wydaje, że to nawet nie wynika ze złej woli. Jak na przykład sobie myślę o takiej położnej, która jej powiedziała nie polecam, to ja myślę, że to był jakiś jej lęk. To było jakieś takie jej poczucie.
1: Że ona chciała ją ochronić.
0: Tak, że ona chciała jakąś ją uchronić przed cierpieniem. Przed tym, żeby ona na przykład później siedziała w domu i tygodniami, miesiącami przeglądała te zdjęcia. Ale no właśnie, my jesteśmy dorosłymi kobietami. Jesteśmy, myślę, że najlepszymi specjalistkami od swoich emocji i swoich uczuć. Jeśli my mamy taki impuls, że chcemy mieć zdjęcie swojego narodzonego dziecka, które wiemy, że umiera, że umrze, albo odcisk ręki czy nogi, to powinniśmy w to iść i inni ludzie powinni nas w tym wspierać. Tak myślę sobie, że tak, że ta edukacja w ogóle wokół nie tylko właśnie rodzenia, bo myślę, że w temacie rodzenia o tym się już sporo mówi, prawda? Rodzić po ludzku
1: tak dalej. Ten temat jakoś jest na afiszu, że tak powiem, często poruszany też przez media społecznościowe. I to się zmienia, chociaż i tak cały czas słyszymy o jakichś bardzo złych doświadczeniach. Natomiast ta druga strona życia, czyli jego koniec, jest nadal w takim tabu.
0: Tak, myślę, że to wspaniale, że właśnie działa Instytut Dobrej Śmierci, założony przez Anię Franczak, w którym zresztą są moje dwie bohaterki, bo i Ania, i Kasia Jackowska na MUO, że jest taki zawód jak dula śmierci. Właśnie nie już tylko dula od rodzenia, ale też może być dula, która towarzyszy nam albo naszym bliskim w odchodzeniu. Mnie w ogóle to zetknięcie właśnie z Instytutem bardzo jakoś tak sprawdziło, że się poczułam bezpiecznie. Bo wiesz, jak sobie pomyślałam o tym, że będzie odchodził ktoś najbliższy, niekoniecznie moja córeczka, bo oczywiście ja wciąż mam taką nadzieję, że to się gdzieś tam odsuwa w czasie i będzie z nami jak najdłużej, ale wiesz, nawet właśnie dziadkowie, rodzice, to po pierwsze jakieś takie nauki Instytutu dały mi poczucie, że ja będę w stanie się nimi zająć, na przykład zaraz po śmierci, dały mi właśnie wiedzę na temat tego, do czego mam prawo, czyli na przykład do tego, że ciało mojej najbliższej osoby może być pozostawione w domu chyba do 72 godzin po śmierci. Nie miałam o tym pojęcia. Myślałam, że to jest tak, że ktoś bliski ci umiera w domu, musisz zadzwonić jak najszybciej po lekarza, po dom pogrzebowy i jak najszybciej się pozbyć tego ciała z domu, nie? Takie mamy myślenie, bo nie wiem, bo mamy do czynienia ze śmiercią tylko w filmach, serialach, w jakichś opowieściach, w newsach, prawda? O wojnie w Gazie czy w Ukrainie. Natomiast jeszcze wracając do Instytutu, to też sobie pomyślałam, że Mam teraz takie kontakty.

0: kontakty do ludzi, że ja mogę do nich zadzwonić i one mogą też towarzyszyć mi w tym doświadczeniu. I to jest takie poczucie bezpieczeństwa, jakie masz, kiedy chyba masz wynajętą położną albo właśnie dulę i sobie myślisz, że masz
1: sprawdzonego lekarza.
0: Tak, dokładnie. Po prostu czujesz, że są ludzie, którzy cię złapią, którzy się tobą zaopiekują. I właśnie nieuciekanie od tego tematu raczej powoduje większy spokój i takie oswojenie go, niż właśnie takie myślenie życzeniowe, że jak na przykład nie przeczytam takiej książki, nie będę myślała o śmierci dzieci, o tym, że
1: to
0: w ogóle,
1: ona nie będzie istniała.
0: To tak, to ona nie będzie istniała i ona na pewno mnie nie będzie dotyczyła. Statystycznie i w ogóle ja myślę, że większości czytelników nie będzie dotyczyła ten rodzaj, prawda, śmierci, ale ogólnie jakiś rodzaj śmierci najbliższej osoby będzie. Każdego z nas. Więc jakby nie ma sensu uciekać, tak myślę.
1: Jak ty przeżywałaś robienie tych wywiadów, te rozmowy, spotkania, research i w ogóle bycie pewnie dłuższy czas, nie wiem jak długo powstawała książka, no w takich trudnych emocjach. Jak ty sobie z tym radziłaś? Terapeuci mają swoją superwizję, a ty?
0: No ja nie chodziłam do terapeuty przez tamten rok, bo ja pracowałam nad książką rok.
1: Krótko.
0: Bardzo krótko, ale mam wrażenie, że odkąd zostałam mamą, to pracuję dużo szybciej. I ja też wiedziałam, że muszę tę książkę napisać tak sprawnie. Bo mamy tak dużo takich zmiennych w naszym życiu, związanych z chorobą naszej córki, pobyty w szpitalu, krótsze, dłuższe, że ja musiałam być bardzo taka poukładana w tym, łapać każdą wolną chwilę na pracę i faktycznie podążać za jakimś takim planem, który sobie wyznaczyłam, niezależnie od sytuacji. I były takie sytuacje, że nasza córka była w szpitalu, była w ciężkim stanie, bo na przykład miała niewydolność wątroby taką poważną podczas jednego pobytu. A ja, kiedy mnie zmieniał mąż i ja miałam pójść do domu odpocząć, potrafiłam pojechać do jednej z bohaterek, rozmawiać do książki. I myślę, że to mi w jakiś sposób pomagało, bo te osoby mnie rozumiały, co ja przeżywam. W jakiś taki sposób paradoksalny ich opowieść o ich stratach była dla mnie uspokajająca w takim sensie, że no właśnie rozmawiasz z kimś, kto też przez to przeszedł, przez takie najtrudniejsze rzeczy. Nie musisz tłumaczyć mu, jak ty się teraz czujesz. Więc ja mogłam przyjechać do takiej bohaterki i powiedzieć, wiesz, no jest taka sytuacja w szpitalu, a ona, wiesz, po prostu to rozumiała. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy przez to nie przeszli, to czujesz, że oni... Czasami musisz nawet ich bardziej uspokajać i ich jakoś tak, wiesz, ukoić, nie wiem, moich rodziców.
1: Zaopiekować
0: się nimi niż sobą. Jak ja je przeżywałam, wiesz, ogólnie same rozmowy były dla mnie w jakiś sposób łatwe, bo one bardzo płynęły. Te osoby, te głównie kobiety, chciały bardzo mówić i myśmy spędzały z sobą wiele godzin, jedząc, pijąc w międzyczasie, oglądając zdjęcia. I przede wszystkim no to w tych rozmowach, wiesz, było też bardzo dużo dobrych emocji, bo myśmy bardzo dużo też rozmawiały nie tylko o śmierci, tylko o tym całym życiu przed śmiercią. Więc, wiesz, rozmawiałyśmy o tym, jak te dzieci się pojawiły na świecie, co one wniosły do życia rodziców, jakie były, co lubiły. Pojawiały się jakieś różne anegdotki, wspomnienia z wakacji. Taki kawał dobrego życia, oczywiście zestawiony ze stratą, żałobą i bardzo trudnymi emocjami. Ale to nie było wszystko, prawda? Czyli właśnie to nie było tak puk, puk, proszę mi opowiedzieć o tym, jak pani miała depresję, czy jak miałaś depresję i jak strasznie było ciężko stracić dziecko. Tylko raczej cześć, pogadajmy o życiu. I ja ci opowiem trochę o sobie, bo ja każdej z tych osób też opowiadałam o naszej historii, o naszych szpitalnych przejściach. I to była taka wymiana, no, a ty mi opowiedz o swoim. I to też dużo osób, które już przeczytały książkę, mi mówią, że mają poczucie, że to jest książka o życiu, a nie tylko o śmierci. I to mnie w jakiś sposób przedziwne, cieszy, ale wiem, że to słowo w ogóle nie pasuje do końca do tego tematu.
1: Tak jak piękny pogrzeb trochę zaskakuje, tak. Ale po przeczytaniu tej książki jakoś tak staje się naturalne. Też tam jest taki fragment, jaki

0: Jedna z bohaterek jedzie ze swoją przyjaciółką, żeby przygotować swoją córkę do pogrzebu, do pochowania. Ubierają ją, malują jej paznokcie, czeszą. I też tam, no właśnie jest ten miks emocji, że trochę płaczą, trochę się śmieją, wspominają to życie. I w ogóle taka duża wdzięczność przebija z tej książki.
1: Mhm. No właśnie, to właśnie opowiadasz o Kasi, która się zaopiekowała swoją córką Naomi. I ta córka zmarła nagle, powiedzmy, że nagle w szpitalu. W jaki sposób u Kasi był taki przymus, że ona od początku się tym ciałem będzie zajmować? Co było szokiem dla pielęgniarek? To też a propos tego pytania, o którym wcześniej mówiłyśmy, prawda? Że ludzie nie są przygotowani na to, że my będziemy gotowi stanąć na wysokości zadania w tak trudnym momencie.
0: A z drugiej strony piszesz zresztą pięknie o tym, już nie pamiętam, czy to są twoje słowa, czy bohaterki, no ale konkluzja jest taka, że no przecież to jest bardzo naturalne, żeby opiekować się swoim dzieckiem, żeby je pielęgnować i robimy to na początku i właściwie takim naturalnym dopełnieniem cyklu może być też koniec, choć oczywiście nie musi, no bo to też nie jest tak, że każdy musi to czuć.
1: Tak, tak, ale no właśnie, tak, ja myślę, że zdecydowanie może być tak, że są ludzie, którzy nie będą w stanie tego zrobić. Też nie chcę, żeby oni czytając to, mieli takie poczucie jakiejś winy, że oni nie byli w stanie. Każdy z nas ma no właśnie inne jakieś takie też przygotowanie, inne rzeczy wynieśli z domu, mamy inne jakieś przygotowanie, jeśli chodzi o edukację. No ale jeśli jesteśmy w stanie, to myślę, że to jest faktycznie jakaś ciągłość, no bo skoro czesaliśmy włosy dziecku tydzień wcześniej, albo nawet dzień wcześniej, no to to, że serce przestało bić i to życie zgasło w takim sensie, no tutaj na ziemi i jakby w tym ciele, to nie znaczy, że tym ciałem nie możemy się jeszcze poopiekować. I na to zwraca uwagę i Ania Franczak, i właśnie Kasia Jackowska-NMUO, no, że to jest takie oddanie, to jest okazanie miłości, o tak, największej miłości, którą czujemy do tego dziecka wciąż, no bo to, że przeszliśmy przez jakiś prób, to nie znaczy, że ta miłość zgasła. Ona jest wciąż ogromna i coś z nią musimy robić. I ta opieka nad ciałem może nam pomóc właśnie dać upust tym emocjom. Ale tu sobie też przypomniałam, że moja inna bohaterka Marta, której siostra i siostrzeniec zostali zamordowani brutalnie, ona też poczuła taki impuls, że ona też musi pójść i tej siostrze umyć włosy z krwi i się nią zaopiekować. Mimo, że też nie miała do czynienia z takimi, wiesz, jakimiś na przykład studiami antropologicznymi, kulturoznawczymi, więc
0: po prostu tak poczuła i posłuchała
1: tak,
0: tego.
1: Tak, więc po prostu myślę, że to w nas jest, niezależnie od tego, jaki kierunek edukacji wybraliśmy. Tylko jest to zagłuszane. Albo jest to zagłuszane przez innych ludzi, którzy właśnie mówią, lepiej tego nie rób, bo to cię skrzywdzi jeszcze bardziej, rozkleisz się, nie wiem. Na pewno nie jesteś w stanie, weź tabletkę uspokajającą. No to jest takie, no właśnie myślę, że my kobiety się z tym bardzo dużo spotykamy, a znowu mężczyźni są zupełnie odsuwani od tych tematów do załatwiania ewentualnie formalności. Albo wyłożenia rzeczy, obiadów, jakichś takich spraw.
0: Też ten film Cząstki kobiety pokazuje odebranie tego prawa na przeżywanie żałoby tacie. Tak jakoś mi się skojarzyło. Ale to dygresja. Chciałam cię zapytać, co to jest strata? Jak ty byś to określiła?
1: Wiesz, myślę, że to jest zmiana. Tak po napisaniu tej książki to po prostu czujesz, że to jest zmiana. Bo to, co większość osób mi opowiadało, to, że to nie jest tak, że osoby tego, w tym przypadku dziecka, czy siostry właśnie w tej innej opowieści już nie ma tutaj. No w pewnym sensie fizycznie, tak jak byli, jak chodzili, jak biegali, nie ma. Ale są w postaci naszych jakichś uczuć, wspomnień, w postaci jakichś przedmiotów, które po sobie zostawili,

0: rzeczy, które jakby robili wcześniej i nam przypominają te rzeczy o nich, a wręcz jakichś różnych znaków metafizycznych. Ja zupełnie tego nie oceniałam w książce i chciałam, żeby to zostało po prostu pozostawione same sobie. To, co widzą, to, co słyszą, to, co, o czym śnią moje bohaterki, moi bohaterowie. Ale ja po napisaniu tej książki miałam takie silne przekonanie, że właśnie my wnosimy te osoby i tą relację, którą mieliśmy, w nasze dalsze życie. I to nie jest tak, że one, ich nie ma. I to mnie też uspokaja. Bo wiesz, najbardziej przeraża chyba to, ten brak, prawda? Że jak ktoś ci bliski...
1: Pustka.
0: Tak, pustka. Że ktoś umiera.
1: To już koniec, tak. I już nic nie ma.
0: Że właśnie zasypiasz, otwierasz oczy, przypominasz sobie, że tej osoby nie ma i czujesz ten ogromny ból i pustkę i nie wiesz, co z tymi wszystkimi uczuciami, które miałaś w sobie, zrobić. I no i bardzo mi się podoba ta teoria, o której też właśnie Ania Franczak mówi w Instytucie Continuing Bonds, czyli takich no, przedłużonych więzi, jakby kontynuowania więzi w swoim życiu i nie traktowaniu tego jako jakiś stan zaburzenia, choroby, depresji, tylko jako coś zupełnie naturalnego. I
1: No i twoje bohaterki o tych dzieciach, które odeszły, opowiadają swoim kolejnym dzieciom, albo na przykład pozwalają sobie na rozmowę z dzieckiem, którego już nie ma, albo też wybierają taką drogę zawodową, też głupio powiedzieć, taką misyjną,
0: tak,
1: i wspierają
0: tak, tak.
1: Inne osoby.
0: No właśnie, też ciekawe, prawda, bo Magdalena Kijańska, jedna z bohaterek i założycielka, prezeska Fundacji Ktoś, działającej w Łodzi, ona bardzo świeżo po stracie swojej córeczki poszła jako wolontariuszka do takiego organizacji, która się zajmuje śmiertelnie chorymi dziećmi, do hospicjum takiego domowego, pracować z dziećmi, które też za chwilę odejdą. I to też opowiadała mi właśnie, że jej psycholog to tłumaczył jako to trzymanie się swojego dziecka, które widziała w tych innych dzieciach i no i właśnie, i jak myślę, że nie możemy tego oceniać, prawda? Czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe? To jest taka potrzeba. My, jeżeli w ten sposób właśnie czujemy, że to nas utrzyma na powierzchni i przy życiu, to trzeba w to iść. I, no i właśnie Magda się spełnia w ten sposób, no, pomagając innym. I cieszę się, że ta historia jest w książce, bo właśnie ona pokazuje, że nie każdy rodzic po stracie będzie miał szansę na kolejne dzieci. Mhm. Ze względu na wiek, na zdrowie, na różne rzeczy. Więc nie dla każdego to jest jakieś remedium, bo wiele kobiet mówi o tym, że jak straciło dziecko, to później czuje tak ogromną pustkę, tak ogromne cierpienie związane z tym, że po prostu jej macierzyństwo zostało przerwane, że one potrzebują po prostu mieć kolejne dzieci. No ale co z tymi kobietami, które nie mogą? No myślę, że one muszą znaleźć sens w innych działaniach po prostu. A często my kobiety mamy ten odruch opiekuńczości. Znowu nie wszystkie, ale wiele z nas. I to właśnie w opiece, pomaganiu innym znajdujemy jakieś spełnienie.
1: Mhm. Do tej pory mówiłyśmy o tych sytuacjach, kiedy to dziecko żywe lub nie, ale pojawiło się już na świecie i ta możliwość pożegnania, też jakiegoś takiego przejścia, towarzyszenia w tym przejściu na drugą stronę była, ale opisujesz też historię bohaterek, które latami starały się o dzieci i miały wiele strat, czy to takich jak utrata ciąży, czy po prostu niepowodzenia przy zapłodnieniu in vitro. Jak sobie poradzić z taką stratą, której nie widać i której świat tak bardzo nie rozumie?
0: No, myślę, że to właściwie jest bardzo niezauważalna i niedoceniana strata, taka, której właśnie nie daje się do końca wybrzmieć i którą chyba często właśnie nawet najbliżsi, którzy mają dobre intencje, tłumią. No bo właśnie, jeżeli byłyśmy w ciąży i to był, nie wiem, 10. tydzień, no to co właściwie straciłyśmy, prawda? Nie widziałyśmy jeszcze nawet chyba bijącego serca, albo dopiero co. I wiele z moich bohaterek, zresztą ja sama też,

0: Nie dałyśmy sobie samym przez jakiś czas w ogóle takiej przestrzeni na żałobę. Na to, żeby sobie powiedzieć, byłam w ciąży, straciłam tę ciążę. Nawet jeśli jej w ogóle nie było widać. Mój brzuch jeszcze nie urósł, piersi też nie urosły i jakby nic nie było po mnie widać. To ja wiedziałam, że jestem w ciąży. Ja straciłam nawet taką no, wizję tej przyszłości, prawda? To jakieś takie coś, co przed sobą zarysowałam. Mhm. Bo też wydaje mi się, że mamy to do siebie, że jak tylko dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży, to zaczynamy bardzo dużo myśleć o tej przyszłości, prawda? Ale no...
1: Nie wiem, czy wszyscy, ale ja tak miałam.
0: No, myślę, że to też bywa tak, że jak kobiety tracą ciążę i to się dzieje nawet kilkakrotnie, to że potem są ostrożniejsze w tych działaniach. Mhm. I że są ostrożniejsze na przykład w mówieniu o tym bliskim, boją się, że to znowu się powtórzy i tak dalej, ale kiedy to się dzieje po raz pierwszy, to często mamy takie poczucie, hej, nic się nie może złego wydarzyć, skoro jestem w ciąży, no to już tak będzie do końca, wszystko będzie dobrze, będę miała zdrowe dziecko. Ale no właśnie, wydaje mi się, że kiedy o tym nie mówimy, kiedy sobie nie dajemy prawa do przeżycia tej żałoby, no to jeszcze bardziej jakby cierpimy z tego powodu. I to gdzieś tam się na nas odbija. Na przykład u mnie to wyszło moim zdaniem w takich jakichś objawach lękowych. I to jest ciekawe, no ja straciłam ciążę 7 lat temu. 7 lat temu byłam zupełnie inną osobą. Ja sobie w ogóle nie dałam przestrzeni do tego, żeby uznać, że ja straciłam ciążę. Może na pewno nie powiedziałabym nigdy straciłam dziecko. Mhm. Bo wydaje mi się, że to jest jakieś takie, prawda, nie na miejscu, ale...
1: A już przeżywanie żałoby w takiej sytuacji, dokładnie. No to przewrażliwiona w ogóle, jakaś dokładnie. Szalona.
0: No i wiesz, i ja też powiedziałam o tym zaledwie może kilku najbliższym osobom i tyle. I jakby poszłam sobie dalej z tym doświadczeniem, niosąc je w sobie w postaci stanów lękowych, które wychodziły w najbardziej jakichś dziwnych sytuacjach. I pytasz też właśnie o to, jak ja sobie radziłam podczas pisania książki. No ja po napisaniu książki poszłam do psychologa. A pod opieką psychiatry jestem od prawie początków życia mojej córeczki, bo też miałam taką nerwicę poporodową. Później się okazało, że córka jest poważnie chora, więc się bardzo cieszę, że byłam zaopiekowana nawet trochę wcześniej, zanim dostałam diagnozę. No i psycholog, psychiatra, no to są takie, myślę, że trzeba po to sięgać, kiedy dzieją się tego typu rzeczy. I no przede wszystkim myślę, że musimy głośno mówić o tym, że mamy prawo przeżywać te straty, takie nawet te takie, które inni widzą jako jakieś malutkie i nie rozumieją ich. Myślę, że też jest kwestia tego, żeby edukować medyków, żeby oni nie bagatelizowali tych strat, bo często niestety jeszcze u ginekologów, u ginekolożek możemy spotkać się z takim podejściem, no co to było, prawda? No moja bohaterka usłyszała, trzeba to wyskrobać. O 3-miesięcznej ciąży i o dziecku, bo tak moja bohaterka myślała o tym, co w jej brzuchu już było, jako o dziecku.
1: Moja koleżanka usłyszała, tracąc właśnie 3-miesięczną ciążę w szpitalu, że 12-tygodniowa ciąża to nie ciąża, tylko spóźniający się okres.
0: No niesamowite, po prostu i na pewno usłyszała to od kobiety, prawda?
1: Akurat chyba od mężczyzny, tak, ale Warszawa, było to jakieś 2 lata temu, więc nie, że 50 lat temu i jakieś małe miasteczko, gdzie może ten dostęp do rozwoju edukacji lekarzy nie jest tak duży. Nie, nie, to było dosłownie przed chwilą.
0: Wiesz, myślę, że każda z nas miała taką historię albo usłyszała taką historię. I ja też, kiedy straciłam ciążę tych 7 lat temu, nie miałam pojęcia, jakie to jest powszechne zjawisko. I dopiero kiedy, wiesz, zaczęło, nie wiem, pojawiać się takie straty też w mojej bliższej, dalszej rodzinie, kiedy ja później, no już w ogóle zaczęłam, po pierwsze zostałam mamą chorej dziewczynki, więc te historie też zaczęły wokół mnie krążyć, a potem zaczęłam pisać książkę, to się okazało, że naprawdę, no po prostu każda rodzina ma 5 takich historii. No i statystycznie co czwarta kobieta, co czwarta Polka straciła ciążę. I myślę, że jednak uświadomienie sobie tego, że jest to tak powszechne, że to nie jest nasza wina, że to nie jest jakiś znak od jakiejś siły wyższej, że my nie możemy mieć dzieci, albo że się źle prowadzimy.
1: Albo że się nie nadajemy. Dokładnie.

0: Dokładnie. A no też mamy to do siebie, że bardzo szybko szukamy tej winy w sobie i jest to bardzo krzywdzące i obciążające.
1: Jako, że ja jestem mamą bliźniaczek, to oczywiście najbardziej rezonowały ze mną te historie, które z bliźniakami też się wiązały w twojej książce i tak bardzo wbiła mi się w pamięć historia bohaterki, która traci właśnie ciążę bliźniaczą i lekarz jej mówi, a to lepiej, bo pewnie były jakieś wady genetyczne, to natura sama zdecydowała.
0: Tak, tak, tak. No, no właśnie, to są to takie standardowe słowa, standardowe pocieszenia, prawda? Tak miało być, tak będzie lepiej. Po co pani chore dziecko? No i w ogóle mamy, wiesz, w medycynie się spotykamy z dwoma podejściami. Jedno to to, które będzie utrzymywało to życie, choćby nie wiem co, i każe kobiecie rodzić ultra chore dziecko, które będzie żyło w męczarniach. I mamy tych medyków, którzy bardzo szybko tego życia się chcą pozbywać i kiedy się tylko okazuje, że jest jakaś wada, no to uważają, że jakby to nie ma prawa zaistnienia. No i więc żyjemy w ogóle w jakimś takim no, schizofrenicznym stanie.
1: W skrajnościach.
0: W skrajnościach. I, no i właśnie część moich bohaterek, która chciała urodzić, mimo że wiedziały o wadzie, potrafiły się spotkać z takim tekstem, że proszę to wyskrobać, bo tylko pani będzie miała problemy. Kto tu by chciał dziecko z zespołem Downa na przykład? No a inna bohaterka, kiedy dowiedziała się o letalnej wadzie płodu, musiała poddać się nielegalnej aborcji. Co, jak właśnie to opisuje, ten fakt nielegalności zaważył bardzo na jej stanie późniejszym, psychicznym. I ciąży jej do dzisiaj, mimo że to się już stało 4 lata temu.
1: Ta historia, z tej historii też bardzo wybrzmiewa strata, poczucie winy. Widać, że i w tej i tak bardzo trudnej sytuacji twoja bohaterka przez system została zmiażdżona wręcz.
0: Tak, tylko właśnie moja bohaterka mówi o tym, że ona nie czuje winy w takim sensie, że nie cofnęłaby czasu i nie podjęła innej decyzji, że trzyma się tej decyzji i wie, że tak zrobiła...
1: W zgodzie ze sobą.
0: Tak. Ale oczywiście do jej cierpienia, bo jednak cierpiała, bo ona chciała zostać mamą po raz drugi, dołożyły się te wszystkie systemowe sprawy i tak w przebiegu pisania tej książki właśnie się okazuje, że często to, co nam się przydarza, choćby było najtrudniejsze na świecie, jest źródłem cierpienia, ale tylko w jakimś stopniu. A dokładają się do tego cierpienia masa innych rzeczy.
1: Właśnie, jakieś takie cegiełki z
0: zewnątrz. Tak, na przykład to cierpienie komunikacyjne, często płynące od medyków. Cierpienie wynikające z tego, że twoi bliscy się odsuwają od ciebie. I zamiast po prostu być, nawet nic nie mówiąc, stwierdzają, że lepiej cię omijać albo zostawić cię w spokoju. Fakt właśnie jakiegoś takiego wykluczenia, wyrzucenia poza nawias, poczucie osamotnienia. To są takie często trudniejsze rzeczy do dźwignięcia się niż strata sama w sobie, bo no właśnie strata przytrafia się, to jest jakiś punkt w twoim życiu, no ale potem jest to całe życie, które płynie i jak się okazuje jest masa takich rzeczy, które mogą sprawić, że ty wrócisz do tego życia, że będziesz znowu potrafiła nawet się nim cieszyć, śmiać, tańczyć. Chociaż właśnie, no, dopóki tego nie doświadczymy i dopóki nie przeczytamy takich historii, jak są w mojej książce, to pewnie myślimy, że po stracie dziecka nie jesteś w stanie się już nigdy uśmiechnąć, prawda?
1: No ja tak myślałam, dopóki nie sięgnęłam po twoją książkę, której, tak jak mówiłam, bardzo się bałam, a która mi pokazała zupełnie inną perspektywę, bo być może znam osoby, które na przykład urodziły martwe dziecko, ale nikt mi nigdy o tym nie powiedział. Więc no nie znam takich historii z pierwszej ręki, dlatego ta książka dla mnie jest bardzo, bardzo ważna. To, co jeszcze jakoś zwróciło bardzo moją uwagę, to fakt, że nie mamy słowa na rodzica, który traci swoje dziecko.
0: Tak, to jest przedziwne i przeciekawe, no bo No to jest zjawisko, które towarzyszy nam, odkąd istnieje człowiek, prawda? I jakby istnieje też

0: że w naturze też zwierzęta tracą swoje młode. I tutaj przywołuję to takie słowo z sanskrytu zaczerpnięte vilomach, chyba się tak wymawia, które miałoby oznaczać wbrew naturze. Ale właśnie trochę z tym słowem dyskutuję, no bo ja nie do końca chciałabym myśleć o stracie dziecka jako o czymś wbrew naturze. Bo jeśli tak myślimy, to wtedy zaczynamy czuć jakąś ogromną niesprawiedliwość, frustrację, jakby, że nam się przydarzyło coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć. No ale wydarza się, prawda? Jak zaczniemy właśnie patrzeć wstecz na różne, na historię naszych rodzin, na historię, nie wiem, sztuki, filmu i tak dalej, to wszędzie tam jest ta śmierć. Dzieci, śmierć przedwczesna, też młodych ludzi po prostu. I nie do końca mi się to podoba. No ale w ogóle nasz język jest ubogi i taki ograniczony w temacie śmierci. Może właśnie dlatego, że tak próbujemy ją obchodzić dookoła i lubimy używać eufemizmów w ogóle. I mi się też to zdarza, ale odkąd napisałam książkę, staram się też z tym trochę walczyć, żeby na przykład nie mówić, że ktoś odszedł. No nie wiem, wyruszył w podróż, prawda, jakby, no ktoś
1: poszedł
0: zmarł.
1: Do nieba.
0: Tak, tak, tak, o właśnie, no, często dzieciom się mówi, babcia czy tam dziadek jest u aniołków. I okej, okay, no wiem, to jest jakiś sposób radzenia sobie z tematem, ale to wszystko jest takie, jakby, no próbujemy przez taką, przez serwetkę, czy jakieś takie szkło do tego podchodzić. I wydaje mi się, że to też powoduje, że ta śmierć jest taka mniej namacalna, no, że właśnie wydaje nam się, że ona nie może nam się w ogóle przydarzyć.
1: W ogóle teraz tak sobie myślę, że te sfery, które są dużym tabu w Polsce, są ubogie językowo. To pewnie jest jakieś mocne połączenie, chociaż to jest temat na zupełnie oddzielną rozmowę, a ja na zakończenie naszej rozmowy chciałam cię zapytać, skąd ty masz w sobie ten spokój?
0: Wiesz, myślę, że na co dzień w takim życiu rodzinnym wcale nie jestem taką super spokojną osobą i też gdzieś tam targają mną emocje i też zwłaszcza w takich tych sytuacjach szpitalnych, trudnych, kiedy znowu trafiamy do szpitala, kiedy znowu nadzieja ma taki rzut swojej choroby autoimmunologicznej i życie jest po prostu zagrożone, no to we mnie też te emocje buzują. Dzisiaj tu w studiu czuję spokój, bo no właśnie, już udało mi się tę książkę napisać, ona trafia do czytelników, czuję, że ona spełnia swoje zadanie, to jest dla mnie najważniejsze. I się czuję jakaś taka poukładana, ale właśnie też poszłam na terapię po oddaniu książki do wydawnictwa, bo miałam taki kryzysowy moment. Tak, jakby dopadły mnie te wszystkie emocje i te wszystkie rzeczy, o których ja pisałam, do których nie do końca, nie pozwalałam im się do siebie dostać, wiesz? Musiałam też pisać z takim trochę dystansem, żeby to unieść.
1: Żeby ochronić się.
0: Ochronić się, tak. I po tym, jak wysłałam właśnie książkę do wydawnictwa, to wszystko na mnie spadło. Ale ten spokój chyba wynika z tego, że właśnie ja to wszystko sobie researchuję. I od początku, odkąd zaczęliśmy naszą drogę szpitalną i po specjalistach z naszą córeczką, to ja nie researchowałam aż tak mocno jej choroby i w ogóle tych medycznych spraw, chociaż też musiałam. Bardziej researchowałam sobie to, jak żyć z dzieckiem z ultrarzadką chorobą. I na przykład słucham takiego podcastu Rare Life, jest świetny, amerykański, który daje mi takie poczucie bycia w jakiejś wspólnocie, właśnie poczucie, że ja nie jestem z tym sama, że moje uczucia są normalne, że ja nie jestem złą matką, że na przykład mam jakiś tam stan taki, a nie inny, prawda? No i tak samo researchowałam sobie od początku to, czy da się żyć po stracie dziecka. Jeszcze zanim w ogóle pomyślałam, że będę pisała książkę. No i słuchając podcastów, rozmów na przykład z nowozelandzką socjolog, której nazwiska teraz zapomniałam, o której piszę w książce, ale tak nie wam, że zapominam, która straciła córkę w wypadku samochodowym, to kiedy wysłuchałam sobie na przykład podcastu z nią, to też mnie to bardzo uspokoiło. A słuchałam go podczas pierwszego pobytu naszej córki na

0: oddziale intensywnej terapii. Po raz pierwszy widziałam ją pod respiratorem. I nie wiem dlaczego, ale miałam taki impuls, ja muszę posłuchać rozmowy z tą kobietą. Jak się przeżywa śmierć dziecka? Co się robi dalej? Z jakiegoś powodu sięgałam po... szłam w tę stronę i sięgałam po takie rzeczy, a nie po na przykład opowieści o cudownych uzdrowieniach.
1: Mhm. No to też jest o tym, żeby właśnie pozwolić sobie na słuchanie siebie i swoich potrzeb. No bo co? Większość ludzi na świecie powiedziałaby ci w takiej sytuacji, weź zobacz sobie jakąś komedię.
0: Tak, tak, tak.
1: A nie dołuj się tym, że dzieci umierają, a rodzice muszą sobie z tym radzić. No ale może właśnie nasza rozmowa zatoczyła koło, że ta wiedza jest jakąś bazą poczucia bezpieczeństwa.
0: Tak, tak mi się wydaje. Tak jest z każdym tematem i też z tematem śmierci, od której nie ma ucieczki.
1: No nie ma. Mam taką rodzinną historię, że moja babcia tak bardzo bała się porodu, że chciała zwiać z porodówki. Też niewiele by jej to dało.
0: Dokładnie. Musisz urodzić po prostu i tak samo kiedyś musisz umrzeć. Chociaż temat własnej śmierci to jest coś zupełnie pewnie innego i coś, co pewnie też może kiedyś mnie zainteresuje jako no, takie pole eksploracji, no, bo to jest taki temat no, inny na pewno. Mhm.
1: Nie bójcie się, sięgnijcie po książkę Krwinki, opowieści o stracie i nadziei. A dzisiaj gościnią podcastu była Dorota Grojecka, dziennikarka, autorka tej książki, mama nadziei. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

Wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nawet.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. One, two.